sieci, wasz komentarz dołożył zaangażowanie, a wasz powrót oznacza kolejne minuty przed ekranem. A uwagę można łatwo i dobrze sprzedać. I nie jest to problem dotyczący wspomnianych celebrytów. Dotyczy każdego, kto ma telefon, konto w mediach społecznościowych i choć raz kliknął, dlatego że coś najzwyczajniej w świecie go rozwścieczyło. Czyli każdego z nas. Dzisiaj pytamy więc, kto, jak i ile zarabia, kiedy cynicznie sprowokowani dajemy upust naszym emocjom w internetowych komentarzach i pyskówkach. To jest Plac na Rozdrożu, a to jest Bezcenna Piosenka.

0: Audycję realizuje Milena Krupińska, a ja już wypatruję Państwa uwag i komentarzy pod adresem jarosław.sroka@radio357.pl. A w studiu już nasi wyjątkowi goście. Rafał Masny, twórca i przedsiębiorca internetowy, znany m.in. z kanału abstrahuje.tv, człowiek, który cenę uwagi zna nie z podręcznika, lecz z własnego, uważnie analizowanego panelu analitycznego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Aleksander Iwański, River Crew, strateg pozycjonowania osób w internecie. Zapytamy go dzisiaj pewnie, czy niechęć dużej grupy ludzi może paradoksalnie podnosić wartość marki osobistej.
2: Dobry wieczór.
0: I Alicja Defratyka, ekonomistka, analityczka i autorka projektu ciekaweliczby.pl, która od lat za pomocą danych tłumaczy zjawiska społeczno-ekonomiczne i pokazuje, jak oddzielać fakty od opinii i manipulacji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Moi drodzy, jak się przekuwa emocje w pieniądze w internecie? Wiecie coś na ten temat?
1: Wydaje mi się, że emocje są takim motorem uwagi w internecie, można nawet powiedzieć, że paliwem w jakiś sposób, więc w zasadzie bardzo bezpośrednio materiał, który stworzymy, powinien wywoływać emocje. Wtedy będziemy mieli uwagę, no a uwagę możemy przekierować do sklepu, albo na przykład na jakieś wydarzenie, albo na cokolwiek chcemy. Uwaga jest mocą w internecie, a emocje tę uwagę ściągają, generują.
0: Aleks, jak się przekuwa te emocje w twarde, policzalne pieniądze? Alicja zastanawia się nad odpowiedzią.
2: Najprościej tworząc markę osobistą i reklamując innych ludzi, inne produkty. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj dodać do tego, co powiedział Rafał. Ja mam u siebie w firmie taki slogan, że nie da się robić zasięgów bez kontrowersji, że absolutnie wszystko, co robi zasięgi, jest w jakiś sposób kontrowersyjne i musi być. Nawet jeżeli to jest coś pozytywnego, typu uratowanie pieska, to nadal to jest w jakiś sposób kontrowersyjne.
0: Aha, czyli to muszą być emocje, które budzą skrajne.
1: Tak. Bo piesek jest z zagranicy na przykład.
0: Skrajne reakcje odbiorców. Inaczej się nie da. Na ugładzonych, grzecznych, kulturalnych influencerach daleko się nie pojedzie.
2: Tu bym się nie zgodził z tym, bo coś może być łagodne i kulturalne, ale może być też kontrowersyjne.
0: No dobrze, a gdybyś rozwinął ten myśl, jeszcze pociągnę cię za język. Co to znaczy być kontrowersyjnym w sieci?
2: To znaczy wzbudzać takie emocje, które dzięki którym ludzie, oglądając to, będą mieli dużą ochotę na przykład to skomentować albo udostępnić gdzieś na swoim profilu i napisać: zobaczcie, co on mówi, zobaczcie, co on robi. I to może być coś bardzo pozytywnego.
0: Negatywnego. To tak. Nie musi być ten znany nie tylko z lektury hejt, tylko tak. To może być kontrowersja wywołująca pozytywne emocje.
3: Ale nie, czy to jest wtedy kontrowersja? Jeżeli jest coś pozytywnego, coś dobrego, to ja bym nie nazywała każdej rzeczy, która wzbudza emocje, że jest kontrowersyjna. To, że ktoś komuś pomógł, jest po prostu dobrą rzeczą, która wywołuje w nas emocje, chcemy się w to zaangażować, natomiast niekoniecznie jest to dla mnie kontrowersja. Więc ja bym tak tego nie nazywała, że tylko kontrowersyjne treści się rozchodzą. Natomiast prawdą jest, że tam, gdzie są emocje, wszędzie te publikacje, rolki, wideo, one faktycznie mają większe zasięgi. Ja podam też ze swojego podwórka, jako że zajmuję się odkłamywaniem i fact-checkingiem, to nawet jak podam jakąś ciekawą liczbę tłumaczącą zjawiska społeczno-ekonomiczne, to ona się czasami rozejdzie super, czasami mniej. Natomiast jeżeli tą samą liczbę wykorzystam wtedy, jeżeli ktoś publicznie skłamie i ja pokazuję mu tą moją liczbę, te prawdziwe dane, że to było kłamstwo, tutaj są fakty, to wtedy ona wzbudza emocje, bo jest umiejscowiona w jakimś kontekście, który faktycznie wywołuje emocje i wtedy ta sama dana, ona faktycznie może mieć wielokrotnie większe zasięgi, bo jest umiejscowiona w tym kontekście emocji.
0: Oj, dana. Rozumiem, że ten wściekły, niepokorny, grubiański czasem użytkownik i uczestnik takiej dyskusji w sieci lepiej się sprzedaje, tak? Jest lepszym paliwem dla was.
1: Ryan Holiday w swojej bardzo przyjemnej książce, którą polecam, zatytułowanej Zaufaj mi, jestem kłamcą, pisze, że najlepszą emocją w internecie, która powoduje największy zasięg, jest właśnie irytacja, ponieważ tak jak mój przedmówca powiedział, irytacja nie tylko motywuje do tego, żeby ktoś skomentował, ale też na przykład udostępnił i powiedział, hej, zobaczcie, ta osoba się myli i ja chcę zabrać głos. Irytacja jest też dość prostą emocją do wytworzenia, w kontraście na przykład do śmiechu czy do podziwu, bo ludziom imponują różne rzeczy, ludzi bawią różne rzeczy, a smuci nas i irytuje dość obiektywnie, jakby to jest dość obiektywne, płacz, niesprawiedliwość, różne rzeczy po prostu, których nie chcę wymieniać, żeby mam tutaj nie psuć humoru, ale smutek wydaje mi się o tyle łatwiejszy do wygenerowania, że jest po prostu obiektywniejszy i irytacja też na takiej zasadzie działa, jest tania i wydajna.
0: Alicjo?
3: Ja nie buduję zasięgów na kontrowersyjnych treściach, ani na tym, żeby polaryzować, tylko właśnie, żeby pokazywać, jak wygląda świat naprawdę. Pokazuję fakty. Edukuję też w kontekście tematów związanych z oszczędzaniem i z innymi kwestiami takimi społecznymi, ekonomicznymi. Natomiast nie, absolutnie nie buduję wokół kontrowersyjnych tematów, wokół takich, które wzbudzają jakieś mocno polaryzujące treści, bo właśnie mi się marzy świat i też tak uważam, że można mieć też te zasięgi na rzeczach, które nie tylko są związane z tymi złymi emocjami, że też z dobrymi. Tak jak powiedziałam, że faktycznie zasięgi mogą być większe, jeśli to jest umiejscowione w jakimś kontekście, kiedy faktycznie trafi się na dwie grupy i jedna myśli tak, po czym ja pokazuję, jak jest naprawdę i wtedy jest jakaś tam... ktoś musi zbić te swoje poglądy z tym, jak jest naprawdę. To wywołuje jakieś takie oburzenie. Natomiast nie na tym chcę budować. I też... Po swoim doświadczeniu w internecie od wielu lat widzę, że prawda może mieć większe zasięgi niż ten hejt, te kontrowersje i tylko te rzeczy, które mają grać na naszych emocjach. Ja to wiem z własnego doświadczenia, że te treści prawdziwe mogą mieć większe zasięgi.
0: Aleks, zgadzasz się?
2: Mogą. Ale nie muszą. Ja mogę przytoczyć, mam tutaj przed sobą przygotowanych kilka statystyk z profili naszych klientów. Oczywiście nie będę mówił konkretnie, jakie to są profile, ale w ubiegłym miesiącu film, który zaczynał się od hejterzy elektryków mieli rację. No jest firma, która zajmuje się samochodami elektrycznymi. I film, który się tak zaczął, miał najwyższe wyświetlenia, bo nawiązywał do hejtu. Po czym, oczywiście, tam był pewien plot twist w tym filmie i delikatne wyśmianie ich argumentów, ale to nadal było na tej granicy kontrowersji. I takich przykładów mógłbym mnożyć. Tylko czy to udowadnia to... To, co powiedziała koleżanka ze studia? Prawdopodobnie nie.
0: No dobrze, to moi drodzy, obiecaliśmy naszym słuchaczom, że odpowiemy na pytanie, skąd się biorą pieniądze w internecie. Co jest tą walutą w internecie najcenniejszą? Co jest tym towarem? Czas, zaangażowanie, analiza zachowania użytkownika, który bierze udział w takich debatach. Za co się tak naprawdę płaci? Czy Alicja... Skąd się biorą te złotówki, które budują te wielkie budżety później zarabiających na tym autorów?
3: Są bardzo różne formy monetyzowania treści w internecie. Tutaj mamy też ekspertów, którzy w tym siedzą.
0: Bardzo na nich liczymy.
3: Tak, dokładnie nam powiedzą, ale te formy monetyzowania są bardzo różne, bo tak naprawdę ten, kto zarabia najwięcej, to są duże big techy i platformy. To one ściągają te największe budżety. Im zależy na tym, żeby na kanałach twórców... One zarabiają wtedy, jeżeli jest bardzo duże zaangażowanie na kanałach twórców. Z kolei właśnie twórcy zarabiają, jak mają tą społeczność,
0: ale zaangażowanie, czy ludzie są tam aktywni, tak, piszą, komentują, spędzają dużo czasu.
3: Bo to, że ktoś ma przykładowo... na jakiejś platformie społecznościowej mnóstwo obserwujących, ale przykładowo kupił sobie tych obserwujących jako farmę, to co z tego, że on ma, jak to nie jest na przykład grupa, która faktycznie będzie coś później robiła,
0: ale
3: typu kupowała.
0: Tylko, bo mnie to szalenie interesuje. Można sobie kupić obserwujących?
3: Tak, można sobie kupić paczki.
0: A w jakim celu się kupuje obserwujących?
3: No, są tacy twórcy na Instagramie, gdzie to było nawet nagłaśniane dość oficjalnie, jak sobie kupowali twórców innym. Czy całe takie paczki obserwujących followersów i później ten ktoś ma przykładowo 1 000 000 obserwujących na Instagramie, więc on może uderzać do firmy, starając się o duże budżety marketingowe, bo mówi, patrzcie, ja mam 1 000 000 obserwujących.
0: No, no i ale wtedy oni głupi nie są i mogą to sprawdzić.
3: Oni to sprawdzają, oczywiście, że tak. Natomiast no, część osób w ten sposób buduje sobie to zaangażowanie, najpierw kupując tych obserwujących. Później siłą rzeczy, jak ktoś ma dużo takiego sztucznego, wygenerowanego ruchu, to może się pojawić ten aspekt, że ludzie prawdziwi zaczynają obserwować tą osobę, no bo tak patrzą, no skoro tyle obserwujących, to może ja też tam dołączę, no bo taki znany. I oprócz tego, że tam są te sztuczne profile, w pewnym momencie zaczynają pojawiać się prawdziwe. I tak już to może trochę rosnąć.
0: Czyli dobry pieniądz wypiera zły pieniądz. Wracając do ekonomii. Panowie, co wy na to?
1: Można też robić to w sposób bardziej, że tak to im wysublimowany. To znaczy, załóżmy, że jesteśmy artystą, muzykiem, który wrzuca jakąś piosenkę i jeżeli my na początku umiejętnie dokupimy sobie trochę ruchu, nawet niekoniecznie takich sensu stricte botów, ale po prostu użyjemy reklamy, żeby trafić do naszej grupy, co też jest w jakiś sposób nieuczciwe, no bo nie dajemy swojej piosence organicznie się rozwinąć, tylko po prostu kupujemy jej na początku zasięg, to ona może złapać trakcję i rozejść się znacznie, znacznie szerzej. Ale są też takie sytuacje, jak te, o której powiedziała Alicja, była dość znana taka celebrytka, tak, która kupiła sobie chyba 6 milionów w ogóle, czy tam 5 milionów.
3: Tak, o tej samej mówimy.
1: Tak, no i ludzie zaczęli się nią interesować i to był najlepszy przykład fake it till you make it, ponieważ ta pani wciąż istnieje w przestrzeni publicznej, ponieważ nie ma żadnych sztywnych ram tego, kto jest celebrytą i kto jest gwiazdą. Ten, kto się utrzyma i da radę utrzymać tą uwagę ludzi, ten zostanie. I to, czy kłamał, czy ktoś go tam wcisnął, czy jest nepo baby, jest już wtórne. Więc jeszcze wracając do pytania, od którego wyszliśmy, zarabia się na uwadze, według mnie, i jest to podstawowe to, co interesuje zarówno big techy. Big techy chcą, żeby jak najwięcej ludzi było zaangażowanych i po prostu spędzało czas na ich platformie, a influencerom zależy, żeby patrzyli właśnie na nich. Czyli ten model się w zasadzie powiela. Big techy chcą ludzi, influencerzy chcą ludzi i marki też chcą uwagi tych ludzi oraz pośrednio wizerunku influencera, bo jeżeli jest to marka, która w jakiś sposób uważa się za markę premium, no to ona nie chce po prostu zasięgu, ona chce zasięgu w konkretnej grupie i chce przytulić się do twarzy, która jest ładna, zgrabna i nie było na niej żadnej kupy.
0: Bardzo egzotyczna puenta tego wątku. Aleks,
1: chciałem wzbudzić uwagę.
0: Aleks, jak ty, tworząc takie budżety dla osób, które chcą być rozpoznawane w sieci, kiedy się tam pojawiają pieniądze? Jakie progi trzeba osiągnąć rozpoznawalności, zasięgu, żeby wejść na radary tych, którzy mogliby za to zapłacić?
2: Bardzo niskie progi. Jeżeli tutaj mówimy o jakiejś niszy, na przykład mamy dziewczynę, której pomagamy tworzyć content, ona jest biegaczką i tworzy stricte content o bieganiu, głównie dla kobiet. I ona ma 20 tysięcy obserwujących, ale jak miała już 10 tysięcy obserwujących, to miała już płatne współpracę za kilka tysięcy za na przykład jeden filmik, gdzie miała takie 2-3 w miesiącu. Więc to dla takiej dziewczyny, która chce zająć się tylko i wyłącznie bieganiem, nagranie 3 rolek w miesiącu, sponsorowanych sumarycznie za 15 tysięcy netto, już jest bardzo atrakcyjne. I tak naprawdę ona już może i trenować, i żyć, i tylko i wyłącznie się rozwijać. Więc te pieniądze mogą się pojawić bardzo wcześnie, ale mogą też w ogóle się nie pojawić, bo tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, możemy mieć duże konta, rozdmuchane, z zasięgami 300 tysięcy, które w ogóle nie mają żadnego zaangażowania, nie mają określonej grupy docelowej. Tak jak mamy tutaj biegaczkę i ją obserwuje 10 tysięcy osób, a film widzi 20 tysięcy osób. i ona tam pokazuje konkretny produkt, ale z tych 20 tysięcy osób, 15 to są dziewczyny, które biegają i które są zainteresowane potencjalnie zakupem tego produktu. Więc dla marek to jest bardzo, bardzo atrakcyjna współpraca i dużo lepsza niż z influencerem, który nie wiadomo do końca kim jest, jest trochę o nim głośno, czasem jest trochę hejtu, pojawia się w różnych grupach docelowych, nie wiadomo czy tworzy dla dzieci, czy dla dorosłych i tak naprawdę nie ma określonej tej swojej grupy docelowej. Tam marki przychodzą z bardzo uniwersalnymi rzeczami typu napój i zwykle nie płacą dużo.
0: Ale zdarzało ci się odmówić? Ktoś przyszedł, ta wspomniana biegaczka i widzisz, że tam nie ma potencjału aktorskiego, dramatycznego, emocjonalnego. Z tego nic nie będzie. Reklamodawcy nie przyjdą. Zdarza ci się powiedzieć komuś nie?
2: Nie, raczej nie działamy w ogóle w takim systemie. Działamy w systemie, gdzie my od zera pomagamy często tym ludziom i albo pracujemy tak, jak ja chcę, albo nie pracujemy.
0: Czyli jest tak, jak ty powiesz, albo nie pracujecie.
2: No jeżeli ktoś uważa, że ja nie wiem i ta osoba wie lepiej i ona chce sama prowadzić ten profil, no to wtedy się rozchodzimy.
0: No dobrze, to bo pojawił się taki wątek konfliktu, budowania kontrowersji wokół budowy wizerunku i wywoływania tych emocji. Aleks, przychodzi do ciebie klient, który mówi, wie pan co, chce w ciągu roku być jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce i mi w ogóle na tym nie zależy, co będą o mnie myśleć. Rób pan, co pan uważa za stosowne, stosując się do twojej rekomendacji. Nie będę się wtrącał. Do czego się posuniesz, a gdzie jest ta granica, której się już nie przekracza, bo zaczyna to pracować w sposób odwrotny, jeżeli chodzi o budowę wizerunku?
2: Znaczy, ja mogę na pierwszym spotkaniu powiedzieć, co należy zrobić, ale to nie znaczy, że ja będę chciał współpracować z taką osobą i że ja pomogę to zrobić. Najłatwiej będzie iść do programu telewizyjnego typu Taniec z Gwiazdami. To jest takie mniej kontrowersyjne, ale już w jakiś sposób nietypowy, jeżeli ktoś jest z jakiejś dziwnej branży. Można iść do programu typu FMMA, czyli do gali freakfightowej, gdzie ludziom płaci się za to, żeby bili się w klatce. I tam raczej idą ludzie, którzy są bardzo kontrowersyjni i nawet jak ktoś jest nieznany, wystarczy z kimś się delikatnie powyzywać i te osoby, które są bardziej znane, pompują tę osobę nieznaną. Można nago przebiec się przez centrum Warszawy. Na pewno będzie głośno o tej osobie. Będzie dużo zdjęć, będzie dużo artykułów, będzie dużo filmików. No przez cały weekend na pewno będzie głośno o tej osobie.
0: Pójdą za tym reklamodawcy? To jest wiarygodny przekaz?
2: Nie, nie. Jakby zapytałeś, jak zrobić szybko zasięgi i sprawić, aby ktoś był znany.
1: Nie od razu przyjdą reklamodawcy, ale jeżeli poczekamy rok, na przykład potem dokonamy jakiejś zmiany, zrobimy sobie zdjęcie w paru, jak to się mówi, schroniskach i powiemy, że my byliśmy młodzi, głupi, my już tak nie chcemy i to wszystko było napisane z góry, potem weźmiemy udział w jakichś dwugłośnych akcjach charytatywnych i okazuje się nagle, że będą już reklamodawcy. Bardzo szybko w internecie zapominamy, dlaczego ktoś jest znany i jakie były jego początki. Więc jest to niestety smutna refleksja, ale jestem o tym przekonany, że jeżeli wystarczająco głośno zaczniemy mówić, że się zmieniliśmy i że my to już jesteśmy inną osobą i że każdy popełnia błędy, to można się absolutnie przebiec środkiem Warszawy nago ze swoim nickiem na Instagramie i za półtora roku już będziemy zarabiać. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o dealach komercyjnych, czyli o współpracach, ale przecież dużo wcześniej zaczniemy zarabiać po prostu z reklam, które będą wyświetlane przy naszej treści, jeżeli rzucamy je na YouTube'a. Twitch też płaci, Kick też płaci. To nie jest tak, że Pato Streaming się utrzymuje tylko i wyłącznie z gal. To są przecież normalni ludzie, którzy zarabiają ze swojej treści, która jest publikowana w internecie i inni ją oglądają. Także wydaje mi się, że to, co jest teraz podstawową rzeczą, to znów być i być w internecie non-stop. spędzać czas ze swoim widzem, bo to jest tak jak spędzenie czasu ze swoim znajomym. Ludzie zaczynają ci ufać i swoim znajomym wybaczamy głupie rzeczy. Tak samo influencerom wybaczamy głupie rzeczy, jeżeli spędzamy z nimi dużo czasu.
0: Rafał, a zdarzyło ci się wycofać z jakiegoś pomysłu? Wiedziałeś, że on właśnie skupi uwagę internautów na tobie, ale uznałeś, że mógłby być zbyt toksyczny i long term, jak to się elegancko mówi, mógłby ci zaszkodzić?
1: Ja tak szczerze to bardzo często się kryguję. Ja nie jestem właśnie dobry w tej grze kontrowersją i może nawet powinienem troszeczkę dać sobie więcej luzu, jeżeli o to chodzi, ale ja zawsze właśnie staram się pokazać też argumenty drugiej strony, nie wywoływać tych negatywnych emocji, bo ja po prostu osobiście bardzo ich nie lubię, ale widzę, że to nie jest dobre dla mojego, dla rozwoju mojego kanału i tak dalej, że powinienem na przykład powiedzieć coś ostrzej, częściej komentować rzeczy. To jest w ogóle najlepszy aktualnie format w internecie. Siedzimy i komentujemy, jak ktoś robi i mówimy, że robi głupio, poprawiamy go. Ogólnie komentowanie rzeczywistości jest świetne, bo ludzie bardzo lubią przeżywać coś wspólnie. Już teraz nie chce nam się obejrzeć odcinka jakiegoś serialu, no serialu może nie, ale odcinka jakiegoś programu w telewizji, tylko wolimy obejrzeć go razem z influencerem, który go komentuje, bo od razu może zwróci nam uwagę na coś innego, może będzie miał takie samo zdanie jak my, a może my dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie ten ktoś ma zdanie. Więc mi się zdarza to regularnie, nie jestem w stanie podać konkretnego przykładu, ale no nie jest to tak naprawdę optymalna strategia. Najlepiej go with the flow i po prostu jak coś czujesz, to mów i tak potem da się z tego niestety wykaraskać. Ludzie zapomną, a jak przeprosiny będą szczere, to może jeszcze się rozwiniemy.
0: Alicja, skoro już mamy tę uwagę skupioną na sobie, to jak przekuć ją w pieniądze? To jest produkt, kontrakt, subskrypcja, usługa, wystąpienia, wpływ. To wszystko, co powiedział Rafał. Co tutaj jest kluczowe? Co jest najważniejsze?
3: No właśnie tutaj
0: o co my walczymy? Tak
3: rozmawialiśmy o tych zasięgach, za którymi mogą bądź nie muszą pójść reklamodawcy, ale zarabianie w internecie to nie są tylko reklamodawcy, bo to są to, o czym powiedział Rafał, wpływy z reklam, z wyświetlania naszych form na YouTubie czy innych mediach społecznościowych, ale niektórzy zarabiają całkowicie bez reklamodawców, tylko na kontrowersyjnych treściach, bo ludzie na przykład wykupują subskrypcje do treści premium, do newsletterów, dają prezenty. Bardzo słynny jest taki przykład polityczny, bo tutaj mówimy o takim świecie niepolitycznym, ale ten polityczny też jest bardzo istotny, jak to wszystko wygląda w sieci, jak on polaryzuje społeczeństwo. Przykład pana Nika Fuentesa ze Stanów Zjednoczonych, który jest ultraprawicowy, nacjonalistyczny i jego kanał zdobył bardzo dużą popularność i on zarabiał i ludzie też mu wpłacali te pieniądze, bo utożsamiali się z tymi kontrowersyjnymi treściami, które on szerzył i to, co powiedział Rafał. Właśnie tu kluczowy jest ten monolog. Nie można skonfrontować w takiej rozmowie, jak my sobie tutaj siedzimy i dyskutujemy, tylko najczęściej właśnie w tym internecie, w tych formach na TikToku, czy na YouTubie, czy gdzieś indziej, jest monolog. Ktoś przedstawia swoje zdanie. Ludzie się z nim utożsamiali i oni wpłacali mu ogromne pieniądze w formie takich datków, żeby jeszcze te datki wyświetlały się w trakcie transmisji na żywo, gdzie on komentował sytuację polityczną.
1: I Washington, donaty tak zwane.
3: Tak, tak. I Washington Post sprawdził, o 15 miesięcy, teraz te jego konta na niektórych platformach zostały zablokowane ze względu na zbyt ekstremistyczne treści. On z tych różnych datków i z tych różnych form subskrypcji, newsletterów, on zarobił w 15 miesięcy 900 tysięcy dolarów. Były miesiące, gdzie on zarabiał po 100 tysięcy dolarów miesięcznie właśnie z takich innych form, nie od reklamodawców.
0: No mam nadzieję, że nie spadnie na mnie teraz fala niechęci, ale zasłużyliśmy na kawałek dobrej piosenki.

0: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Adwokat i partnerka kancelarii Gierka Adwokaci, mecenas Marta Rytlewska. Marto, znamy się od lat, więc pozwolę sobie zwracać się po imieniu. Spędziliśmy godziny wspólnie na korytarzach różnych sądów, wojując w sprawach różnych pozwów związanych właśnie z naruszaniem dóbr osobistych i prawem prasowym. Słuchałaś naszej dyskusji, prawda?
1: Tak jest.
0: I w przypadku takich naruszeń, takiego hejtu, kto tak naprawdę odpowiada za to dzisiaj w internecie? Człowiek, który tworzy tego typu materiały, reklamodawca, który je kupuje, platforma, która je wyświetla, czy wszyscy jednocześnie, ale z różnych paragrafów?
1: To tak, jeszcze raz dobry wieczór. Natomiast odpowiadając na pytanie, no tak naprawdę wszystkie trzy podmioty, które wymieniłeś, natomiast rzeczywiście te podstawy prawne muszą być odpowiednio zróżnicowane. Ale to, co do zasady pozwala uderzyć no, w cały łańcuch, nie tylko w jedno ogniwo. Na pewno odpowiada twórca fałszywego materiału, no bo taka jego działalność narusza wprost przepisy regulujące ochronę dóbr osobistych, czyli artykuł 23, 24 kodeksu cywilnego. Na pewno jego działalność narusza artykuł 81 ustawy o prawie autorskim, no bo wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Do tego dochodzi potencjalna odpowiedzialność karna takiego twórcy. Tu z kolei odpowiedni przepis kodeksu karnego penalizuje podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Natomiast jeżeli materiał służy wyłudzaniu pieniędzy od odbiorców, no to tu mamy do czynienia z oszustwem już też z artykułu 286 kodeksu karnego, w którym, no i tutaj ten twórca deepfake'a może odpowiadać jako sprawca czy pomocnik. Także na pewno twórca. Ale no odpowiada też reklamodawca, tak? Czyli podmiot, który kupuje emisję. No bo on odpowiada

0: pytanie o to, czy taka platforma działała w danej sytuacji jako bierny pośrednik, czy jako ten aktywny uczestnik procesu komercyjnego. I tak naprawdę to jest sedno tego, co się teraz zmienia w praktyce prawnej.
1: Ale dopiero teraz, prawda? Bo wiele ostatnich lat można było pisać na werdyczów i niewiele można było zrobić w tej sprawie. I to zarówno jeżeli chodzi o kradzieże tożsamości, jak i język nienawiści, czy inaczej nazywany hejtem w internecie. A gdzie dzisiaj przebiega ta granica odpowiedzialności platform? Co dzisiaj już można wyegzekwować od platformy, która staje się takim miejscem powielania nieprawdy na nasz temat, kłamstw, w kradzieży tożsamości?
0: To znaczy tak, tak naprawdę to to mamy taka klasyczna zasada wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy, ona dalej obowiązuje. Ona jest uregulowana teraz w artykule 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, tak zwanego DSA, czyli Digital Services Act. To jest akt o usługach cyfrowych. Wcześniej była u nas uregulowana w naszym polskim prawie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ona to jest taka zasada wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy, która opiera się na założeniu, że platforma jest neutralnym magazynem treści, tak? Czyli że ta platforma nie wie, co przechowuje i dlatego ona nie odpowiada, dopóki się nie dowie i nie zareaguje. I to jest regulacje prawne, które są obowiązujące. Tylko że problem polega na tym, że ten system reklamowy tak zwanych wilopów, czyli tych bardzo dużych platform, do których na przykład należy Meta, tej neutralności dawno już nie spełnia. No bo taka platforma teraz przyjmuje płatność za emisję, no nie wiem, analizuje treść reklamy pod kątem zgodności z politykami własnymi, decyduje o dystrybucji, czerpie z tego bezpośredni zysk gospodarczy i to nie jest już funkcja hostingowa w rozumieniu dyrektywy o handlu elektronicznym. To jest taka funkcja trochę wydawcy, co najmniej aktywnego pośrednika komercyjnego i coraz częściej sądy to dostrzegają i to jest właśnie ten punkt zwrotny, tak, dla zmiany postrzegania odpowiedzialności platformy za publikację deepfake'ów.
1: No dobrze, no to w takim razie na koniec zróbmy jeszcze taki prosty, może przygotujmy dla naszych słuchaczy poradnik. Jeżeli nasz wizerunek zostanie skradziony, wykorzystany do promocji nielegalnych produktów, jeżeli nasza osoba stanie się przedmiotem hejtu, powielania nieprawdy, jak zabezpieczać dowody? Do kogo i co zgłaszać? Czego nie wolno zaniedbać, żeby potem móc skutecznie dochodzić swoich praw?
0: No, to jest rzeczywiście moment tego naruszenia, w którym się liczy działanie, tak? Liczy się szybkość i zabezpieczenie tych dowodów, no bo wiadomo, że dowody i materiały w internecie znikają i to, co nie zostało zabezpieczone od razu, bardzo późno, potem trudno odtworzyć. Także w pierwszej kolejności w takiej sytuacji należy zabezpieczyć dowody, zanim dana reklama, zanim dane naruszenie zostanie usunięte, czy też zgłoszone. Czyli, no, prosta rzecz, należy wykonać, nie wiem, pełne zrzuty ekranu reklamy, tak? Obejmujące treść, grafikę, dane konta reklamodawcy, identyfikator reklamy. Meta na przykład udostępnia taki unikalny numer ID reklamy w bibliotece reklam. Nawet wskazane jest nagranie ekranu podczas przewijania strony w taki sposób, który pozwala na wykazanie pełnego kontekstu tej publikacji, w szczególności tego, że materiał stanowi na przykład pełną reklamę, a nie zwykły post. Na pewno należy zapisać link prowadzący do reklamy, odnotować datę, godzinę wyświetlenia. No, należy sprawdzić, zabezpieczyć dostępne dane konta, z którego reklama została opublikowana. No i w miarę możliwości warto uzyskać niezależne potwierdzenie przez inną osobę, która widziała daną reklamę, no co może wzmocnić wiarygodność. Oczywiście optymalnie byłoby mieć protokół notarialny z tych wszystkich czynności, o których mówiłam, natomiast no, w praktyce oczywiście to jest trudne do wykonania. Następnie powinno się rzeczywiście dokonać zgłoszeń odpowiednich i one powinny zostać dokonane równolegle za pośrednictwem kilku dostępnych kanałów, czyli nie tylko na samej platformie. Na przykład należy dokonać zgłoszenia, jeżeli mówimy o Mecie, no to tutaj za pośrednictwem formularza zgłaszania tych nadużyć i dostępnych mechanizmów związanych z biblioteką reklam. Ale też zasadne jest rozważenie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, na policji. Dlatego w przypadku, szczególności jeżeli mamy do czynienia z podszywaniem się pod inną osobę albo jeżeli reklama służy wyłudzaniu pieniędzy od jej odbiorców, bo policja ma określone sposoby, których nie ma przeciętny obywatel, żeby zabezpieczyć dowody czy dojść do tego, kto jest sprawcą. W Polsce można też rozważyć dokonanie zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli reklama może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, wprowadzającą konsumentów w błąd. No ale co oczywiście trzeba zrobić?
1: Droga
0: trzeba
1: Marto,
0: szybko skonsultować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem.
1: Droga Marto, muszę
0: to
1: ci
0: jest
1: przerwać,
0: bardzo ważne.
1: Bo nie nadążamy robić notatek. I cała ta sekwencja jest, wyobrażam sobie, szalenie ważna. Bardzo dziękuję ci za wyczerpującą i bardzo interesującą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo
1: dobranoc.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
1: No a my wracamy do naszej dyskusji. Co państwo na to?
2: Mogę się do tego odnieść?
1: No, nalegam.
2: Jak to wygląda w praktyce? W praktyce też platformy na nas zarabiają. Ja miałam taki przykład, że pode mnie na Instagramie kilka kont zaczęło się podszywać. I jako, że zajmuję się tym tematem edukacji ekonomicznej, to te konta oczywiście sprzedawały krypto, inwestycje i tym podobne. Moja grupa obserwujących szybko to wyłapała. Ja te konta zgłaszałam tradycyjnie, tak jak pani tutaj prawnik wszystko mówiła, zgłaszałam. Oczywiście dostawałam z Instagrama komunikat, że nie zauważyliśmy, że te konta naruszają te ich zasady. Ja mówię, jak to nie naruszają? No przecież podszywają się pode mnie i sprzedają fejkowe, pod moim wizerunkiem fejkowe inwestycje. I dopiero w momencie, jak wykupiłam płatną subskrypcję na Instagramie, bo ktoś mi powiedział o tym triku. I dopiero wtedy zgłosiłam te konta, to oni dopiero wtedy zareagowali i te konta poblokowali. Czyli oni też zarabiają na tym, że nie robią tego z automatu, jeżeli ktoś się podszywa, tylko trzeba wykupić te płatne subskrypcje, żeby oni łaskawie zareagowali na naszą prośbę.
1: Panowie, co wy na to? Czy pani mecenas zachęciła was do intensywnego poszukiwania tych, którzy naruszają wasze prawa w internecie?
3: To znaczy, gdy jest się osobą publiczną poniekąd, czy influencerską, to faktycznie, tak jak tutaj Alicja powiedziała, ludzie zgłaszają ci to i to prędzej czy później do ciebie trafi, bo myślę, że użytkownik, zwłaszcza użytkownik młody, jest już wyczulony i odróżnia, że są to fejki. Ale prawdę powiedziawszy, droga, którą zarysowała nam pani mecenas, była dla mnie długa i dość problematyczna. To znaczy, ten trik z wykupieniem subskrypcji mi się podoba, bo wierzę, że on może zadziałać, bo wtedy ta platforma ma w tym interes. Ale wyobrażam sobie, że ściąganie tych deepfake'ów no, wymaga chyba pieniędzy i zaangażowania pana Brzoski, żeby to faktycznie na
2: tak,
3: większą
2: bo
3: skalę
2: ten przykład,
3: zadziałało.
2: Który ja podałam, to były konta, które podszywały się pod moje konto, natomiast nie wykorzystały mojego wizerunku w reklamach tak, jak to było w przypadku pana Brzoski, więc to był trochę inny case. W tym moim zadziałał. No ale ta droga, która
1: my
2: była...
1: My tutaj płyniemy bardzo szeroką rzeką, bo mówimy o kradzieży wizerunku, mówimy o języku nienawiści, o kontrowersjach w internecie.
2: Do tej biegaczki się chciałam odnieść.
1: Proszę się odnieść.
2: Tutaj
1: Biegusiem.
2: Biegusiem. Fajny przykład wypromowania konta biegaczki w internecie. I tutaj właśnie ważna rzecz. To było konto merytoryczne, bo ona biega. Ona faktycznie, to jest jej pasja. Zobaczcie, czym innym jest wypromowanie i stworzenie konta merytorycznego, że ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia w jakimś obszarze, a czym innym też jest, jak właśnie niektórzy, to też wracamy do początku naszej dyskusji, zarabiają na czystym hejcie, bo oni nie mają merytoryki. Oni nie są w stanie wypłynąć na jakimś temacie, typu tak jak biegaczka, typu prawnik, ktoś to tworzy. Bardzo fajne filmiki, które poprawiają nam humor.
1: Alicjo, w związku
2: prawda?
1: Z tym mam pytanie, panowie zbierają myśli, a do ciebie je adresuję. Czy w takim razie twórca, który świadomie produkuje tego typu hejterski przekaz, powinien dostawać mniej wpływów z reklamy?
2: No ja oczywiście uważam, że te hejterskie treści nienawistne powinny być blokowane. Ja tutaj jestem bardzo kategoryczna w tym temacie.
1: Kto i jak powinien jej oceniać ten stopień tej toksyczności?
2: No była ustawa, którą prezydent zablokował. To byłby już pierwszy krok. Oczywiście to nie była ustawa, która miała blokować hejterskie, tylko takie hejterskie treści, ale te, gdzie nawoływano do przestępstwa, do samobójstwa, do jakieś takie mocno nielegalne treści były promowane, ta ustawa, którą prezydent zawetował, mogła usprawnić to, jak funkcjonujemy w sieci i to, że właśnie ktoś się podszywa, też można było szybciej reagować, żeby platformy takie treści fejkowe usuwały, natomiast to zostało zawetowane. Więc no cóż tu można powiedzieć.
1: I to nie jest fake news. Panowie, co wy
4: ustawa, na to? Ustawa mogła pomóc, tak. Ale nadal bez żadnego problemu rzeczy, które wykraczają już za tak zwane prawo, są blokowane. Są sytuacje, nawet w Polsce, na YouTubie, że są osoby, które z imienia, nazwiska i twarzy są zablokowane przez platformy. To znaczy, jeżeli ta osoba zrobi nowe konto,
2: tak, to prawda,
4: to od razu zostanie usunięte. Są osoby, które po prostu mają absolutny zakaz tworzenia w internecie.
1: A co było powodem tego wykluczenia?
4: Tworzenie treści, które już były na granicy prawa albo poza nią.
3: Nawoływanie najczęściej do nienawiści w stosunku do drugiej osoby, tego typu rzeczy. Bo
2: na tyle rasistowskim, tak, nacjonalistycznym.
3: Ale nie, wiem, że w tych przypadkach dwóch, które znam, bo to w ogóle też nie jest dużo ludzi, to było po prostu nawoływanie do nienawiści w stosunku do jakiejś osoby. Chyba to nie było na tyle rasistowskim czy takim szowinistycznym. Ale po prostu jeżeli YouTube stwierdzi, że twój materiał ma prowadzić do jakiegoś rodzaju linczu, no to bardzo szybko to odcina. Ja mam też taki ciekawy sposób sprawdzenia, jak bardzo toksyczne są treści na danym kanale. Otóż możemy przeanalizować komentarze, ponieważ komentarze są obrazem intencji autora filmu. To, jakie są komentarze, jakie jest w nich nastawienie i jaki mamy na przykład stosunek emocjonalny do jakiegoś tematu, to świadczy o tym, jaki influencer miał intencję. Oczywiście czasami może być to nieudolna intencja i jest to atak w niego, ale bardzo często można zauważyć, że jeżeli ktoś tworzy jakiś materiał, który komentuje politykę albo komentuje jakieś światopoglądowe rzeczy, coś, co wzbudza te emocje, to bardzo łatwo z komentarzy możemy wyczytać, jaką intencję i jaką, powiedzmy, jakie poglądy miał autor. Więc wyobrażam sobie, że gdybyśmy chcieli na przykład stworzyć jakiś taki ranking najbardziej polaryzujących kanałów, to byłaby tania i dobra strategia. Bo tak naprawdę wtedy, wiecie, analizowanie wideo jest trudne. Musimy mieć transkrypcję, czasami jest ironia, czasami ktoś przywdziewa jakąś maskę, a komentarze według mnie dość jasno pokazują, jaka była intencja autora i co wyciągnęli z tego.
1: I odcinamy go od pieniędzy, rozumiem. Taka byłaby intencja, bo o to na końcu chyba chodzi.
3: Zarabianie jest przywilejem, więc to nie jest tak, że odebranie możliwości monetyzacji treści w jakiś sposób ogranicza wolność słowa, bo bardzo często pojawia się też taki argument. Ale wydaje mi się, że nie dojdziemy do takiego poziomu, ponieważ to jest jednak kwestia platform, a platformy zarabiają po prostu z zasięgu i dla nich odcinanie takich kanałów, które są bardzo nawet polaryzujące, ale jednak zachowują tą granicę prawa, to by było po prostu nieopłacalne.
1: Utrata biznesu.
3: Wydaje mi się, że najwięcej, co można zrobić, to chyba właśnie pokazując, że kanał zarabia na polaryzacji, możemy zmniejszyć chęć partnerów i firm komercyjnych, żeby się tam pojawiały. Ale ze strony YouTube'a, czy TikToka, czy Kika, czy Twitcha wątpię, żeby były jakieś tego typu ograniczenia, bo to jest po prostu ich biznes.
2: Ja tutaj dopowiem, że nie każdy ma też cel wyłącznie zarabiania i takiej monetyzacji na tych wyświetlanych reklamach, czy na reklamodawcach, którzy przyjdą, bo w przypadku tych kontrowersyjnych treści, ja tutaj z tego poletka politycznego powiem, że są kanały prawicowych i takich ultraprawicowych polityków, którzy oczywiście komercjalizują to z wyświetlania reklam, natomiast to nie jest główny cel. Głównym celem jest ta polaryzacja i zdobycie poparcia społecznego, żeby wygrać wybory. Więc tutaj jest zupełnie inny cel, który temu przyświeca. Więc faktycznie po tych komentarzach, jak prześledzimy kanały niektórych tych prawicowych polityków, no to tam są takie rzeczy, które nie nadają się do cytowania tutaj.
1: Aleks, co by się stało z internetem, gdyby zniknęły publiczne liczniki polubień, komentarzy i obserwujących?
4: Myślę, że niewiele. W wielu miejscach już nie ma. Teraz wiele platform też pozwala na to, żeby ukrywać te liczniki. YouTube jakiś czas temu zdjął już liczbę wyświetlanych łapek w dół. Są tylko te pozytywne reakcje. Nie zmieniło to absolutnie nic. Wydaje mi się, że nic by się nie zmieniło, bo nadal byłyby komentarze i nadal ludzie by dawali sobie wsparcie na przykład w komentarzu. Czyli zamiast, nie wiem, łapek w dół albo łapek do góry, to

0: wypisali tak, tak, zgadzam się.
1: Powstałaby inna forma, ja uważam. To jest po prostu niemożliwe,
0: tak, żeby... komentarze by były tą pierwszą formą zastępstwa, a zapewne powstałyby inne.
2: To jeszcze większe zaangażowanie grupy można by w ten sposób wygenerować.
3: Kończy się czas naszej audycji, ale jeszcze jeden wątek tak króciutko muszę zagaić. Sztuczna inteligencja. Bo z jednej strony może być fantastycznym narzędziem do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć, ale z drugiej strony będzie też narzędziem do produkcji właściwie już nieograniczonych, mających nieograniczone możliwości rzeczy fałszywych. Jak to wpłynie na biznes internetowy i całe to zjawisko, o którym dzisiaj rozmawialiśmy?
1: No już dzisiaj na pewno widzimy to, że jest dużo, dużo więcej treści, niskiej jakości. Internet jest po prostu zalany tym slopem. Ale czy to wpłynie na rodzaj treści? Dobre pytanie, na które nie ma według mnie jasnej odpowiedzi. Ja nie wierzę na przykład w to, że w jakiś sposób takie boty czy wygenerowane postaci przejmą rolę influencerów, bo uważam, że to, co lubimy w influencerach, to to, z czym jesteśmy w stanie się utożsamić i ich wysiłek, a wątpię, żeby ludzie utożsamiali się z postacią, która jest w pełni wygenerowana, bo to też już nie jest kwestia influencera, to jest tak jak bohater w filmie.
3: No ale Rafał, nikomu nie przeszkadza, że na platformie X 80% treści jest generowanych przez boty?
1: 80% wydaje mi się, że jest to bardzo duża statystyka. Nie wiem, czy aż tyle. Słyszałem
2: o 22%. Tam jest walka polityczna. Tam faktycznie to są inne statystyki niż na Instagramie czy YouTubie.
1: To prawda, ale z drugiej strony tam mamy do czynienia z treścią pisaną, która jest najprostsza do wygenerowania. I ja też myślę, że X jest po prostu miejscem, gdzie wchodzimy, żeby się ostro zirytować i mieć gorszy dzień, więc prawdę mówiąc nie rozumiem tego do końca.
2: Nie, ja tak nie uważam.
0: Ja też poddałbym dyskusji, co to znaczy, że jest generowana przez sztuczną inteligencję, bo ktoś musi tą inteligencję sztuczną nakierować.
2: Tak.
0: Czyli że te posty są pisane przez sztuczną inteligencję nie oznacza, że z tyłu nie ma człowieka, bo tam jest człowiek, który daje konkretną intencję, jak ma być to napisane i o czym.
1: No ale daje intencję na przykład 30 tylko, takim, wiesz.
0: Tak, i on potem tylko robi skalę, czyli sam by pisał 100 postów dziennie, a on może zaprogramować, żeby tych postów się pojawiało 1000 dziennie. Ale nadal ta intencja, za tym stoi człowiek. A po tym ci ludzie, którzy wchodzą w tą polaryzację i się kłócą się tak naprawdę z tym człowiekiem, który stoi za tą sztuczną inteligencją, bo nadaje pewną narrację.
2: Czyli ja mam takie przemyślenie, że w pewnym momencie my będziemy już trochę przesyceni tymi treściami, tymi grafikami, tymi wideo tworzonymi przez sztuczną inteligencję i wbrew pozorom prawdziwi twórcy mogą jeszcze bardziej zyskać, bo ludzie będą potrzebowali takiego kontaktu z prawdziwym człowiekiem, z tym twórcą, który poprawia im humor, który komentuje rzeczywistość, z prawdziwą osobą, z taką biegaczką, która pokaże, jak dobrze biegać, więc będziemy mieli taką tendencję do zwracania się do prawdziwych osób.
3: I tym jakże optymistycznym akcentem zakończymy naszą znakomitą dyskusję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję także w imieniu Mileny Krupińskiej, Jarosław Sroka. To był Plac na Rozdrożu. Proszę nas polubić w internecie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dzień dobry Państwu. Za chwilę minie godzina 12. Porozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach w naszym wieku, czasami niespotykanych. I jak wynika z badań, czasami w to nie wierzymy. A w co nie wierzymy? W to, że można się uczyć, jak już się dawno temu skończyło szkołę, studia. Można wrócić do nauki, można się nią zajmować, można nawet chodzić na kursy, można nawet uczęszczać na uczelnię. Można po prostu spróbować jeszcze raz swoich sił w tej dziedzinie, która kiedyś była dla nas może i traumą, a teraz może będzie fajnym, ciekawym doświadczeniem i nie tylko wyzwaniem, by sprostać tym czasom, tym współczesnym, goniącym nas czasom, ale także również po prostu dla samych siebie. Może to jest jakieś rozwiązanie. Zapraszam.
3: Co Państwo na to?
2: Tak, tak, bo świat zmienia się w tempie ekspresowym. Czasem okazuje się, że wiedza i umiejętności, te, które zdobyliśmy w młodości, na przykład w trakcie studiów, przestają nam po prostu wystarczać. Nam albo może nie są adekwatne do czasów, w których jesteśmy. No i dobrze, i co robić w późniejszych latach naszej kariery? Czy dalej się uczyć, czy chodzić na studia? Informacji tej nowej porcji wiedzy we współczesnym świecie jest bez liku. Strach przed nowym, sztuczna inteligencja to jest coś, co wzbudza w niektórych naprawdę poważne obawy, czy jeszcze będę miał pracę. Czy to jest uzasadnione? No nie wiadomo. Różne są też ostatnio na ten temat właśnie informacje. Jednak taki powrót do nauki na studia wymaga czasem szczególnych pokładów motywacji. Jakie to są motywacje? O to dzisiaj też będziemy pytali, bo przecież nauka to jest też trening umysłu, wsparcia, zdrowia, mózgu. Takie zupełnie nieoczekiwane korzyści z nauki. Mam nadzieję, że to Państwa bardzo zainteresuje i zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. Czy powinniśmy się uczyć przez całe życie? Takie pytanie dzisiaj stawiamy. To jest pytanie, tak jak już mówiłem, godne Greków i godne antyku. Zasadniczo zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, no ale nad nauką, czy jeszcze jesteśmy w stanie w ogóle czegoś nowego się dowiedzieć, zapamiętać, a co więcej, może z tego korzystać. Czy powinniśmy uczyć się przez całe życie? O tym już za chwilę porozmawiamy. Za chwilę będzie mój gość Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. I dzisiaj pani Agnieszka będzie cały czas z nami, ale to za chwilę, także moment na muzykę i pytamy, czy jeszcze powinniśmy uczyć się i powinniśmy uczyć się przez całe życie. Zapraszam również do głosowania w naszej sądzie, także zapraszam na co Państwo na to.

0: YouTube o miłości, a my może o radości uczenia się jeszcze. To jest pytanie dość postępne, bo wielu z nas przecież czuje traumę, czuje to, że no kiedyś było ciężko, były te egzaminy, szkoła, studia albo podyplomówka, albo w ogóle szkoła średnia. No to było jedno wielkie pasmo jakiejś udręki naukowej, ale właśnie, a może jednak warto się przełamać i ten stereotyp. Dzisiaj pytamy o wiele rzeczy związanych z nauką, dlatego że uczenie się też w pewnym wieku to jest też ukłon w stronę nie tylko nauki, ale zdrowia, własnego zdrowia, zdrowia własnego umysłu. Także tutaj jest to pytanie, które dzisiaj stawiamy, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, no można powiedzieć, że jest wielowymiarowe, takim językiem geometrii. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Czy pani była na takich studiach, po już swoich studiach? Czy myślała pani o tym, żeby uczestniczyć w dodatkowych, no właśnie, systemach nauczania, czy może jakichś cyklach nauczania?
1: Ale rzeczywiście. W zasadzie w domu na półce mam ogromne pudło z mnóstwem certyfikatów i zaświadczeń o tym, że kiedyś brałam udział w różnych kursach, podyplomówkach itd., itd. W tej chwili już o tym mniej myślę, ale to jest temat na osobny wątek.
0: Jasne.
1: Dlaczego człowiek nauczania, uczenia się niekoniecznie chce już brać udział w edukacji formalnej?
0: To jest podstępne pytanie, żeby metodyka nauczania zapytać o to, czy się uczył po tym, jak już zakończył na przykład studia. Ale tak jak powiedziałem, to ta nasza decyzja o podjęciu nauki już w wieku, w którym właściwie tylko wspominamy studia, wspominamy szkołę średnią, jakakolwiek by była, oczywiście czy zawodową, czy liceum, czy innego rodzaju formy nauczania, bo są. Także tutaj takie mam pytanie. Ta decyzja, ta forma nauki, czym ona się różni od tej, którą znamy? Czy w ogóle się różni?
1: Różnice są absolutnie zasadnicze. Zwykle część swojego życia spędzamy w edukacji formalnej, czyli w podstawówce, potem w szkole ponadpodstawowej, ewentualnie na studiach. Uzupełniamy ją edukacją pozaformalną, na przykład studiami na podyplomówce. Natomiast kiedy skończy nam się już taka dopuszczalna społecznie możliwość uczestniczenia w edukacji formalnej, mamy do wyboru jeszcze coś, co nazywa się przepięknie Uniwersytetem Każdego Wieku. Mm-hmm. Kiedyś ta nazwa bardziej operowała wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale na naszej uczelni akurat zrezygnowaliśmy z Trzeciego Wieku i otworzyliśmy się na wszystkie. Także do Uniwersytetu Każdego Wieku może zapisać się absolutnie każda osoba. Natomiast nie ukrywam, że gro słuchaczy i słuchaczek to są oczywiście osoby po 50, 60, nawet 70 roku życia. I takie osoby, na takie osoby otwiera się właśnie Uniwersytet Każdego Wieku. I gdyby pan zapytał każdą z tych osób, dlaczego tam przychodzi, po co tam jest, czego tam szuka, to odpowiedzi pewnie byłyby różne, jak różne są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, ale myślę, że łączy je jedno, a mianowicie dzisiaj rano usłyszałam, jak przedstawiciel GUS-u wspomniał o tym, że słuchaczkami są przede wszystkim panie. Ma to swoje wyjaśnienie, również wyjaśnienie demograficzne. Skupi się zatem tylko na paniach. Panie przychodzą tam, uwaga, po dobrą zabawę, po zmianę ról i po to, żeby zająć się tą osobą, o której w zasadzie to pokolenie zapomina, że jest absolutnie najważniejszą, czyli zająć się sobą.
0: Mhm. Dobrze, ale panie, dlaczego jeszcze? To jest te trzy powody, czy po prostu panie czują potrzebę pogłębiania jeszcze wiedzy, no będąc już w tym wieku, o którym pani mówi, 50, 60, 70 lat. I jakie są te motywacje jeszcze? Czy to im też, rozumiem, sprawia radość, samo uczenie się?
1: Zdecydowanie. Miałam kiedyś przyjemność i ogromny zaszczyt brać udział w projekcie ukrywającym się pod kryptonimem KIPAM.
0: Jakim kryptonimem? Przepraszam, jeszcze raz.
1: No właśnie, to nie jest zwykłe słowo. Kipam. Każda z liter tego kryptonimu odpowiadała angielskiemu sformułowaniu: wiedza jest wszystkim, zdobywanie wiedzy jest wszystkim, wiek natomiast nie ma znaczenia. Co prawda nie był to projekt naukowy, natomiast zrobiliśmy tam międzynarodowe badania, z których wynikła rzecz bardzo ciekawa. Może ciekawa, może zrozumiała również intuicyjnie. Otóż uczestnikami Uniwersytetu każdego wieku są osoby z konkretnej półki demograficznej. Powiem teraz rzecz delikatną. Na tej półce demograficznej jest zdecydowanie więcej pań. Panów jest po prostu mniej. Niemniej w naszym projekcie brali udział zarówno panowie, jak i panie. Panie zdecydowanie chętniej. Myśmy pytali te osoby, dlaczego tak jest, dlaczego panie przybiegają, a panowie wolą trzymać się z dala. Nie wiem, czy państwo kojarzą syndrom Lucjana.
0: Nie.
1: Moralność pani Dulskiej kłania się.
0: O, zostawcie
1: mnie wszyscy, tak, tak, zostawcie mnie wszyscy w świętym spokoju. Mężczyzna w wieku, no właśnie tym, o którym teraz mówimy, powiedzmy 70+, wywodzi się z pewnego kontekstu społecznego, w którym był wojownikiem. On przez całe życie walczył, czy o utrzymanie pracy, czy o utrzymanie rodziny. Dlatego, kiedy wychodzi do niego propozycja wróć do szkoły, jego reakcja jest jedna: a dajcie mi wszyscy święty spokój. Ja zostanę w domu, ja zostanę na rybach i nie będę się do nikogo odzywał. Natomiast sytuacja kobiet, również mówię o kontekście kulturowym, była zupełnie inna. Panie, które w tej chwili są na tej przysłowiowej półce wiekowej 70+, miały ogrom zadań przed sobą. Były osobami pełniącymi wiele ról społecznych. To były matki. To były gospodynie domowe, to były również osoby wykonujące pracę zawodową. I kiedy pozbyły się tego balastu, nareszcie mogą zająć się sobą. I z radością wracają do rzeczy, które kiedyś na przykład odłożyły ad acta. Do nauki języka, do nauki kaligrafii, do historii literatury, do historii sztuki. Na wszystkie te zajęcia przybiegają nie po to, żeby się uczyć, uzyskiwać efekty uczenia się, zdobywać kolejne kompetencje, ale po to, żeby spotkać się, rozmawiać, nawiązać relacje z innymi osobami, z materiałem, którym chcą się zajmować i z samą sobą. I to są te powody, dla których panie przebiegają na uniwersytety każdego wieku.
0: No tutaj pani oczywiście mówi też o tych aspektach tej nauki w późniejszym wieku, no w każdym wieku, ale no skupmy się na tym późniejszym. To jest też radość uczenia jedna rzecz, relacje z innymi, czyli też trochę walka z tą samotnością przecież, która jest, powiedziałbym, nawet i przekleństwem naszego wieku, współczesnego wieku i cywilizacji, że żyjemy w naprawdę odosobnieniu momentami, także to też jest, myślę, że bardzo ciekawa sprawa. No to bycie z samym sobą i poznawanie to też jest, myślę, że ciekawe, ale to bym na chwilę zostawił. To umówmy się tak, pani Agnieszko, to w takim razie teraz spróbujmy posłuchać, bo mamy tutaj już naszych słuchaczy i myślę, że którzy chcą się wypowiedzieć, natomiast będziemy wracali co jakiś czas do siebie i rozmawiali na temat tej nauki, jak pani mówi, w każdym wieku, bo to jest też, myślę, że warte podkreślenia. Współczesna cywilizacja wymaga non-stop uczenia się, prawda? To też jest chyba taka rzecz, która powinna nam tutaj dzwonić w głowie.
1: Zdecydowanie, ma pan rację. Ja natomiast wolałabym mówić o troszkę przyjemniejszym aspekcie powrotu do uczenia się. Mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy,
0: jasne,
1: być również w wyniku informacji płynących od radiosłuchaczy, będziemy mogli również porozmawiać o pewnego rodzaju ułatwieniach i przyjemności, jaka może płynąć z powrotu do uczenia się.
0: Ale jak najbardziej, to ja też podkreślam, że ta radość z uczenia to jest bardzo poważny element motywujący. Dobrze, to w takim razie, pani Marto, dzień dobry. Pani zaczyna naszą dzisiejszą opowieść naukową. Jak to pani widzi? Czy powinniśmy się uczyć przez całe życie? Jeszcze raz dzień dobry.
2: To, czy powinniśmy, na to pytanie nie odpowiem, bo to chyba każdy indywidualnie powinien, ale ja chciałabym tu się podzielić moim doświadczeniem życiowym. Jako młoda osoba skończyłam dwa kierunki studiów. Przez być może 2-3 miesiące pracowałam w wyuczonym zawodzie. Życie potoczyło się tak, że musiałam się przebranżowić i to ze 2-3 razy, więc jakby ta nauka, która była dla mnie męką, nie ukrywam, jako dla młodej osoby, wszyscy czekamy, aż ta nauka się skończy i wszyscy chcemy zacząć żyć. A po, no teraz mam już 46 lat, odchowałam swoje dzieci, zrobiłam co należało, przez ten czas uzyskałam bardzo duże doświadczenie życiowe. I doszłam do momentu, w którym usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, czy to moje bogate doświadczenie życiowe nie powinno być podparte jeszcze jakąś wiedzą teoretyczną, skoro posiadam bogatą praktykę. I z olbrzymią radością wróciłam na studia.
0: Ale jaka to jest dziedzina? Jeszcze niech pani uchyli rąbka tajemnicy, bo już nie mogę wytrzymać z ciekawości.
2: Akurat interwencję kryzysową skończyłam podyplomowo. Ponieważ tak, uważam, że zarządzanie kryzysem to jest coś, co w moim życiu się przewinęło najbardziej intensywnie. I aktualnie zaczęłam pomagać ludziom, pracuję z innymi, ale co jest najważniejsze, zdobywanie tej wiedzy podparte praktyką było dla mnie olbrzymią radością, ponieważ no, miałam kilka takich momentów eureka, że przeczytałam w książce coś, czego już doświadczyłam, a nie potrafiłam tego nazwać. Usystematyzowałam sobie życie swoje, podsumowałam, ale przede wszystkim pierwszy raz w życiu poczułam radość ze zdobywania wiedzy, taką prawdziwą, świadomą, dorosłą, dojrzałą radość. I myślę, że to też na, że tak powiem, stare lata też mi się przyda.
0: Radość ze zdobywania wiedzy, radość z uczenia się, z poznawania. No to jest fenomenalne, pani Marto, naprawdę. Aż serce rośnie, jak się słyszy takie wprowadzenie od strony słuchaczy do audycji. To jest fenomenalne, naprawdę. Bardzo pani dziękuję. I życzę w takim razie kolejnych eurek w życiu.
2: Dziękuję, polecam wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, pani Marto. Pan Leszek, dzień dobry, panie Leszku.
3: Kłaniam się, panie redaktorze, to ja, bo nieraz już mieliśmy okazję rozmawiać.
0: Tak, poznaję bardzo, bardzo, ja też również bardzo się kłaniam. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, to ja, ten student lat 64.
0: Tak jest.
3: Chyba najstarszy student studiów dziennych. I tu mała dygresja. Nie ma ograniczeń wieku, jeżeli chodzi o studia dzienne w tej chwili w Polsce, na żadnej uczelni. Studia dzienne, ostatni semestr w tej chwili będę realizował. To, że odrdzewiam mózg, to jest takie moje prywatne określenie, to pan rozumie, co mam na myśli.
0: Tak, oczywiście.
3: Natomiast nie zgodzę się z tą panią, która na samym początku mówiła o tym, że to tylko panie. No nie. Mnie spotkało coś jak gdyby analogicznego. Ja też byłem wojownikiem i tak jak pani określała, że mężczyzna jest wojownikiem przez wiele lat, musiałem nim być. Natomiast w momencie, kiedy oczywiście w cudzysłowie wyeksmitowałem ostatnią córkę z domu, po 60 urodzinach zostałem zaproszony. I tutaj chciałem bardzo gorąco podziękować pani dziekan z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, która po prostu mnie zaprosiła na te studia i powiedziała, że panie Leszku, Zapraszam, jest pan przyjęty, po prostu.
0: I co to za studia były? Niech pan jeszcze też uchyli rąbkę tajemnicy.
3: To są studia, które są, korespondują bardzo z moją pasją i zawodem, czyli energie odnawialne, którym ja się zajmuję od wielu lat. Proszę mi wierzyć, poziom mojej satysfakcji i przyjemności i nawet tego stresu, który przeżywam, bo jednak uczyć się trzeba, no jest przeogromny, ale to przeogromny w sposób bardzo dodatni, dlatego że ja czasami żartuję, że jestem jedyną osobą, która przychodzi na tą uczelnię dla przyjemności. Więcej, ja nie tylko biorę z tej uczelni, panie redaktorze, ale moje 40-paroletnie doświadczenie w budownictwie i nie tylko.
0: Tak.
3: Koresponduje z tym, co moi bardzo dobrzy przyjaciele już w tej chwili, naprawdę nie będę wymieniał, bo mógłbym kogoś pominąć, ale spotkałem grono ludzi, ciut młodszych, ciut starszych ode mnie, grono profesorskie, grono doktorskie, pań i panów, którzy, z którymi ja mogę polemizować. Oni się uczą ode mnie, ja od nich. Studia są wręcz interaktywne, dlatego że moje doświadczenie zawodowe koresponduje z tym, co oni wykładają. To jest dodatnie sprzężenie.
0: Ale to jest fenomenalne. Pan wymienia myśli, pan dyskutuje i spotkał już tych nowych ludzi, z którym, rozumiem, zadzierzgnął też nić relacji bardziej takich na kanwie przyjacielskiej, takich głębszych. To jest niesamowite. Też.
3: Panie redaktorze, mało. Bo moim jednym z wyznaczników pójścia na studia było to, że gdzieś kiedyś udało mi się, jest takie bardzo ciekawe Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. Onegdaj realizowano konkursy polegające na pisaniu biznesplanu. Tam oczywiście w trybie semestralnym, takim troszeczkę zaostrzym, trzeba było wymyśleć coś, a później napisać biznesplan i zająć jakieś miejsce. No, zdarzyło mi się być dwa razy laureatem. I proszę mi wierzyć, że ja zachęcam wszystkich gorąco, nie siedźcie w domu, bo po prostu będziecie wyli do czterech ścian. Ja nie narzekam na samotność, nie narzekam na brak pracy, mimo tego, że muszę pracować dorywczo, bo no niestety jako student dzienny nie mogę być w etacie. Proszę mi wierzyć, już mi oferowano pensje pięciocyfrowe bez na dzień dobry.
0: Pięciocyfrowe? Proszę bardzo.
3: Tak, powyżej 10 tysięcy złotych to jest na dzień dobry. W ogóle dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie niestety mają bardzo często jedną wadę. Ci najlepsi co najwyżej robią to, co im się poleci. Rzadko kiedy, mówiąc krótko, są interaktywni z generowaniem własnych jak gdyby pomysłów. Oni się bardzo często boją, tak. Dlatego że boją się, że ktoś ich po prostu utrąci, ktoś, nie wiem, no coś tam.
0: A pan dający pomysły. Panie Leszku, musimy dać też szansę innym, żeby się wypowiedzieli, ale to jest niezwykle cenne i bardzo ciekawe. To jest to sprzężenie, że tutaj pan jeszcze, no... również ten mit tylko, czy mit, czy też fakt, ale że mężczyźni jednak też uczestniczą, no właśnie, to za chwilę będziemy rozmawiali z Agnieszką Kozłowską na ten temat, ale jeszcze dajmy szansę innym słuchaczom. Panie Leszku, dziękuję pięknie i pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie.
4: Dzień dobry. Nidzita się
0: tak
4: kłania.
0: Jest, zamek, wszystko gra i straszy. Tak, dzień dobry. Ma pan czas jeszcze na naukę po zamku?
4: Właśnie powiem tak, że dzisiaj to nie ma przypadków, są tylko znaki, bo gdyby nie to, że mi się pierwsza dzisiaj podopieczna na zajęcia, że tak powiem, wysypała, to nie mógłbym zadzwonić do takiego fajnego tematu, więc to traktuję jako znak. Powiem panie Michale tak, ja tu powiem z punktu widzenia trochę młodszej osoby niż moi przedmówcy, bo ja mam 36, zaraz 37 lat. Ja już tam nieraz mówiłem tutaj, tak? Ja jestem z wykształcenia historykiem, a teraz uczę dzieciaki matematyki. I ja wszystkim, ja to z kolei bardziej mówię pod kątem młodych ludzi. Ja wszystkim tym ludziom młodym, których spotykam na tych swoich zajęciach, ja im tłumaczę, żeby się nie bać uczyć, żeby nikt, zwłaszcza mnie krew zalewa, kiedy mam dzieciaki w podstawówce, które już na samą myśl o matematyce
0: dostają drgawek.
4: Po prostu, tak, lęk w oczach i po prostu nic, po prostu totalna blokada, bo z tym się uporać to jest rzecz trudna. Po pierwsze, nie bać się uczyć w jakimkolwiek wieku. Na pańskie pytanie, czy ja mam czas, żeby jeszcze coś się rozwinąć, no właśnie tu trochę ze smutkiem czasami stwierdzam, że Nie mam. Chciałbym coś zrobić. Ale
0: poleca pan młodym ludziom, żeby się douczali, czy gdzieś uczestniczyli w jakichś formach nauki dalszej, pozaszkolnej również, tak?
4: Znaczy, żeby się po prostu, znaczy inaczej, żeby się uczyli wielu rzeczy, tak? Żeby się nie zamykali tylko w haśle, że ja jestem humanistą, że właśnie hasło humanista jest proste. Humanista to jest człowiek, który ma wiele zainteresowań, nie tylko się zamyka na polskim historii czy językach, ale właśnie trzeba ten, najważniejsze to jest to, żeby ten mózg trenować, nieważne czy człowiek ma
0: wielu matematyków, fizyków, którzy byli wielkimi humanistami, także wie pan, tutaj właśnie te stereotypy też są. Panie Marcinie, dajemy szansę kolejnym, bardzo panu dziękuję, nie bać się uczyć, to jest wiadomość, przekaz z zamku w Nidzicy, bardzo dziękuję. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Czy powinniśmy uczyć się przez całe życie? Dzisiaj pytamy.
5: No, oczywiście, że tak. Ja jestem tego chyba najlepszym przykładem.
0: O, proszę. Dzień dobry.
5: Maturę napisałem w 93 roku i później z pewnych względów długo nic i dopiero po 40 trochę mnie olśniło. No i zacząłem studiować teologię na bardzo fajnej uczelni we Wrocławiu. Mam dyplom z teologii na piątkę, nawet napisałem. Później tak się zastanawiałem przez chwilę, czy jeszcze nie zrobić w ogóle magisterki, bo to był tylko licencjat, na który pracowałem 4 lata i to naprawdę była, to nie była taka wycieczka po prostu przez tam jakieś, jak to się nasz dziekan fajnie powiedział, że to nie jest obóz chrześcijański, tylko to jest wyższa uczelnia, to będziemy uczyć się, będziemy wymagać i rzeczywiście tak było.
0: Proszę
5: bardzo. Poznałem kapitalnych ludzi, poznałem wiele nowych wątków, takich, o których nawet nie wiedziałem. I to, co mnie tak bardzo uderzyło, to to, że w pewnych momentach na tych etapach studiów docierały do mnie pewne wiadomości, tak mówię, kurczę, ja mam prawie 50 lat i ja czegoś takiego nie wiedziałem, mówię, Boże, kochany.
0: To jest dopiero uderzenie prosto w głowę.
5: Tak, że człowiek żył w takiej głupocie. No i skończyłem tą teologię, później mówię tak, no zrobię sobie rok przerwy, no i było mi mało. No i w tej chwili studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne z takim specjalizacją zarządzanie kryzysowe. No i czekam na 1 października, jak już mi udostępnią następne materiały, no będę pisał tą pracę magisterską. Powiem szczerze, że jestem taki, no... z jednej strony pewnie musiało tak być, żeby do tego dorósł. No wszystkim życzę tej przygody, nie? Ja rozumiem, że...
0: Panie Ryszardzie, ale czasu... pana historia jest po prostu, no, bym powiedział, filmowo-edukacyjna, no... 93 rok, matura, tak? Dobrze tak. Pamiętam, czyli rok po mojej maturze, po 40 zaczął pan studia. No to jest, no to też wiele mówi, jaki jest sens, by podejmować studia właśnie w tym wieku, czy w ogóle w każdym wieku, jak dzisiaj słyszymy. Także, panie Ryszardzie, no to co? No to ja życzę powodzenia 1 października, ciekawej magisterki, dobrych materiałów i dalszej tej wewnętrznej chęci poszukiwania i dowiadywania się, bo to jest też coś niesamowitego, że człowiek to jeszcze ma, prawda?
5: Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze prędzej, ale jak tak się jest. Obronię, to na pewno zadzwonię.
0: Ale zapraszam oczywiście. Także, panie Ryszardzie, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Kozłowską, kierowniczką działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. No, słyszy pani sama, co się dzieje. Także, no nie wiem, ostatnia historia pana Ryszarda, ale wcześniej pan Marcin, wcześniej pan Leszek, pani Marta. No wszyscy mówili o radości uczenia się.
1: I wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. Gdybym miała teraz wygłosić wykład na temat tego, w jaki sposób uczą się osoby dorosłe, to zarówno pani Marta, jak i pan Leszek, jak również ostatni nasz rozmówca, pan Ryszard, byliby gotowymi case study do omówienia.
0: Tak.
1: Osoba dorosła uczy się, i słyszeliśmy to dzisiaj również w porannej audycji, uczy się inaczej niż uczy się dziecko. Osoba dorosła korzysta przede wszystkim ze swoich doświadczeń. Korzysta z tego, co zdążyła zgromadzić w pamięci długoterminowej. Tam jest wszystko to, co gromadzimy każdego dnia, bez względu na to, w jakiej roli społecznej się znajdujemy i w jakim kontekście lądujemy, o której godzinie. Osoby dorosłe siłą rzeczy mają w tej pamięci długoterminowej zdecydowanie więcej rzeczy zapakowanych, zapamiętanych, zgromadzonych, zmagazynowanych. I kiedy idą na studia, przywołuję tutaj przykład pani Marty czy pana Leszka, korzystają ze swojej wiedzy, nazwijmy ją praktycznej, korzystają ze swojego doświadczenia merytorycznego. I to jest absolutnie najbardziej prawidłowy sposób uczenia się osoby dorosłej. Osoba dorosła uczy się poprzez swoje własne doświadczenia. Oczywiście, ponieważ jest osobą inteligentną, ponieważ jest homo sapiens sapiens, jest w stanie uczyć się, czyli tak wyrażę, odwrotnie. To znaczy, jest w stanie najpierw zgłębić teorię, a następnie spróbować przełożyć ją na praktykę. Niemniej jest to droga zdecydowanie trudniejsza. Łatwiej, prościej, w zgodzie z tym, jak funkcjonują nasze mózgi, lepiej jest uczyć się. Zresztą mówię o tym też wspaniały cykl Kolba, znany wszem wobec na każdej uczelni. Osobie dorosłej zdecydowanie lepiej jest się uczyć w momencie, kiedy jest w stanie wyjść, wystartować od swoich doświadczeń, zwłaszcza doświadczeń merytorycznych.
0: Ale
1: także
0: wie pani...
1: Nie dziwię się, Że tak? Państwo się cieszą z powrotu do nauki.
0: Nie, no to jest, wie pani, słyszeć, że ktoś cieszy się z uczenia i poznawania i czerpie radość z tego i jeszcze w dodatku ma taką refleksję, tak jak pan Ryszard Orany, w wieku lat 50 nie wiedziałem tego, a się dowiedziałem, to to jest niesamowite. Pani Marta mówi o wiedzy, która jest poparta doświadczeniem. Pan Leszek też mówi o tym i też cieszę się, że mówi, że mężczyźni są. Także tutaj mam takie delikatne uspokojenie dla nas, mężczyzn, że też próbujemy i jesteśmy widziani. Natomiast co do tego jeszcze takie jest, mam taką refleksję, że jak my podejmujemy naukę w tym wieku starszym, tak, nie studenckim, to nie uczestniczymy w tym wyścigu szczurów. W tym wyścigu, tak to nazwę, w wyścigu o coraz lepsze oceny, w wyścigu o to, by mieć jak najlepsze stypendia, jak najlepiej być później, bo to się to sprowadza w dużej części do tego, być zauważonym i na rynku pracy znaleźć tą jedną cudowną, bardzo dobrze płatną pracę. Od tego trochę jesteśmy uwolnieni. Chociaż pan Leszek powiedział, że zarabia pięciocyfrową kwotę tylko dlatego, że pogłębia swoje kompetencje. Nie ma pani takiego spojrzenia, też takiej refleksji?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. To jest ogromna ulga, kiedy idziesz do szkoły i nie musisz walczyć o ocenę. Nie wiem, czy dało się to wysłyszeć, ale przestałam się uśmiechać. Kiedy rozmawialiśmy o pani Marcie, o panu Leszku, o panu Ryszardzie, którzy tak cieszyli się z tego, że się uczą, ja również mówiąc, komentując z punktu widzenia metodycznego ich doświadczenia, uśmiechałam się, ale teraz nie jest mi do śmiechu. O. Dlatego, że mówimy o systemie oceniania i o ukrytym planie polskiej, a chyba nawet nie tylko polskiej edukacji. Ten ukryty plan mówi tak, ocenimy rezultaty. Niekoniecznie interesuje nas to, w jaki sposób do tych rezultatów dochodzisz, chociaż będziemy się gniewać, jeśli będziesz je uzyskiwał przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Niemniej w dalszym ciągu upieramy się, że będziemy oceniali rezultaty. Osoba dorosła, taka jak Marta, Leszek czy Ryszard, wracając do nauki, są osobami całkowicie ukształtowanymi, posiadającymi swoją własną tożsamość i ogromną pewność co do tego, kim są i co znaczą w świecie, w społeczeństwie. Natomiast młoda osoba, czy to jest uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, czy nawet student, to są osoby nawet z neurologicznego punktu widzenia jeszcze niedojrzałe, dlatego że kora mózgowa dojrzewa nam dopiero gdzieś w okolicach 25.
0: No ale chłoną wiedzę dzięki temu
1: po
0: też.
1: Studiach. Oczywiście, rzeczy same, absolutnie to niczemu nie przeszkadza. To, że ciągle dojrzewamy, nie przeszkadza temu, że możemy się uczyć. Natomiast do 25 roku życia uczymy się w jakimś ogromnym smutku i pędzie za oceną. Uczymy się pod presją oceny, pod presją wymagań. Marta, Leszek, Ryszard tej presji nie mają. Nie dość, że mogą korzystać z tego, co już zdobyli w ciągu życia. Nie dość, że studia dają im radość odkrywania i eureka było co drugim słowem, które słyszałam od państwa, to jeszcze nie mają tej presji ocen. No nic, tylko czekać do 40 roku życia z rozpoczęciem studiów.
0: Dlatego nawiązałem do Greków, zupełnie nie spodziewając się, że i oni się pojawią w wypowiedziach, czyli o eureka, o którym pani mówi. Ale jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Jak Polacy wyglądają w tej chęci uczenia się w tym każdym wieku, ale nazwijmy to po 40 i wyżej. Jak to wygląda na tle innych krajów? Bo badania, które ja czytałem, co prawda one są z 20 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzone, no, pokazują, że Polacy niechętnie wracają do szkół, niechętnie podejmują naukę. Już nie chcę tutaj zasypywać procentami. No, sytuacja nie była zbyt dobra, ale to był 20 rok. Później była pandemia, co spowodowało, że jednak zaczęło się coś dziać. Tyle tylko, że online'owo. No może nie jestem, i to jest moja opinia, fanem online'owych różnych rzeczy, ale jednak coś się działo. Jak teraz wygląda w 26 roku chęć Polaków po 40 do podejmowania nauki i stawaniu znowu, nie wiem, w szranki, wchodzenia w szranki uczelni i studiowaniu czegoś?
1: Dokładnych danych w tej chwili nie mam na podorędziu, natomiast...
0: Nie, chodzi mi o trend, nawet nie chodzi o dokładne, tak.
1: Nie byłaby nadmierną optymistką. No tak. Niemniej warto powiedzieć sobie jedną rzecz. nie chce nam się wracać do tego, co między 7 a 25 rokiem życia bywało traumą. Może przesadziłam troszeczkę, docisnęłam do ściany, przerysowałam, może niekoniecznie powinnam używać słowa trauma, ale nieprzyjemność chodzenia do szkoły jest doświadczeniem większości z nas. I w momencie, kiedy nie wiedząc, jak może wyglądać edukacja pozaformalna czy nieformalna, wyobrażamy sobie, że może to być odtworzenie tego, co było w podstawówce, w technikum, w liceum, na studiach. Z taką świadomością naprawdę nie chce się zabierać z powrotem za naukę. Wspomniał pan jednakowoż o możliwości kształcenia się, użył pan tutaj sformułowania online. Ja pozwolę sobie troszeczkę odczarować to hasło. Mhm.
0: Proszę bardzo.
1: Wykłady prowadzone zdalnie są trochę jak praca w radiu. Wykładowca nie widzi swoich studentów. Dokładnie tak, jak pan nie widzi swoich słuchaczy. Absolutnie nie przeszkadza to panu w tym, żeby nawiązywać z nimi kontakt, żeby przyciągać ich uwagę, bawić i informować. I dokładnie to samo mogą robić wykładowcy. Jest tylko jedna rzecz. Bardzo trudno jest się przebić do wykładowców z pewną niewielką, ale kluczową informacją. Otóż informacja, wiedza, fakty mają niestety bardzo słabą siłę przebicia do naszych mózgów, do naszej pamięci. To, co pamiętamy, to są markery emocjonalne. Pan jako radiowiec pracuje i na informacji, i na emocjach, również na apelowaniu. Czyli bierze pan pod uwagę 3 najważniejsze elementy komunikacji. Jest element informacyjny, jest element emocjonalny, zabawowy nawet rzekłabym, i jest element związany z zaapelowaniem do tego, żeby radiosłuchacze coś wykonali. Dokładnie te same możliwości ma również wykładowca, bo przecież komunikacja z człowiekiem jest jedna. Nie ma czegoś takiego jak komunikacja radiowca ze słuchaczem i komunikacja wykładowcy ze słuchaczem. Za każdym razem w obu tych kontekstach, pomimo zmian ról społecznych, jesteśmy ludźmi z jednakowymi mózgami, które reagują jednakowo. Informacja nie jest tym, co chętnie przetwarzamy, ale emocje, dlaczegoż by nie?
0: Czyli teraz wychodzi z tego nauka, że może na przykład wykładowcy mogliby odbywać praktyki w radiu, że tak zaproponuję. Oczywiście to jest luźna uwaga, bardziej humorystyczna niż prawdziwa, natomiast myślę, że wielu wykładowcom nie brakuje, bym powiedział, podejścia takiego z entuzjazmem showmeństwa nawet na potrzeby przekazu, bo to też kiedyś widziałem nawet takich w swoim życiu, aczkolwiek przyznam, że niestety niewielu i nie

0: Takie pytanie stawiamy, w co państwo na to, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, dokładnie rzecz biorąc. Pan Przemek, dzień dobry panie Przemysławie, czy pan uczy się przez całe życie, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, jak pan to widzi? A może nie, może trzeba jechać na ryby, w tym też nie ma nic złego.
1: Dzień dobry panie Michale, Przemek z tej strony. Otóż tak, trzeba się uczyć. Ja akurat nie wróciłem na studia, dlatego że wykonuję taką pracę, że studia kojarzą mi się niezbyt dobrze. To były ciężkie, ciężkie, trudne studia. Jestem lekarzem akurat, więc nie wróciłem na studia. Natomiast wróciłem do nauki. Nauki tego, o czym zawsze marzyłem, co mnie zawsze pasjonowało. Po 40 zacząłem chodzić do szkoły muzycznej, uczyć się grać na perkusji.
0: Nie, naprawdę?
1: Tak.
0: Jak jest ten pierwszy moment? Niech pan opowie.
1: Niesamowity. To jest możliwość usiądzenia przy bębnach, wzięcia po raz pierwszy pałeczki do rąk, mając 40 lat, kiedy twój nauczyciel jest prawie w twoim wieku, gdzie doskonale możesz się dogadywać. Jest znakomicie. Ale to nie jest główny temat, z którym ja dzwonię. Dlatego, że od 4 lat uczę się japońskiego. Zawsze mnie pasjonowała Japonia, pasjonowała mnie japonistyka, w związku z tym, że ja już nic nie muszę generalnie, bo mam dzieci wychowane, jestem dziadkiem. Uczę się od 4 lat japońskiego. Sprawia mi to niezmierną przyjemność, radość. To, że zapamiętuję te słówka, no japoński nie jest łatwym językiem, sprawia dodatkową przyjemność i mówi: stary, masz 59 lat, bo akurat tyle mam i jeszcze możesz zapamiętać, fajnie jest. I daje to takiego kopa emocjonalnego. No u mnie akurat jest jeszcze dodatkowa jakby argumentacja, bo ja biegam maratony.
0: No wie pan co, naprawdę, ale panie Przemysławie, wie pan, to brzmi jak niezła promocja pana osoby. Nie dość, że jest pan po studiach medycznych i jest pan lekarzem. Uczy się pan grać na perkusji. Od 4 lat uczy się pani japońskiego i jeszcze maratony. No nie, ale to...
1: I teraz wisienka na torcie, panie Michale. Na 60, czyli w przyszłym roku, postanowiłem sobie zrobić prezent i wystartować w maratonie w Tokio. Więc połączyć naukę japońskiego i maratony. Bardzo trudno zdobywalny pakiet, ale udało mi się, więc w przyszłym roku kończę 60 lat. 7 marca
0: właśnie
1: startuję
0: kiedy?
1: W maratonie. 7 marca startuję w maratonie w Tokio.
0: I urodziny też ma pan 7 marca?
1: Urodziny mam w czerwcu akurat, ale to będą 60.
0: Rozumiem.
1: To będzie rok, w którym będę miał 60.
0: No to wie pan co, to ja już awansem panu życzę świetnego startu, wszystkiego dobrego na 60 w przyszłym roku. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, nawet nie tyle, że tyle tego jest, a jest rzeczywiście, tylko no pana woli, chęci poznawania tego, co pan chce po prostu, ale też konsekwencji w tym wszystkim, bo to nie znaczy, że my sobie to wszystko po prostu przyswajamy, tylko jednak trzeba mieć trochę w tym wszystkim dyscyplinę. O tym za chwilę będziemy rozmawiali. Panie Przemysławie, jeszcze raz, awansem wszystkiego dobrego na lat 60. Pani Alicja, dzień dobry pani Alicjo.
2: Dzień dobry. No mój przedmówca jeszcze, mam nadzieję, że się załapie na grę na japońskich bębnach, skoro jest perkusistą.
0: Proszę bardzo.
2: To już będzie kombo. Natomiast no fajnie, że po tym panu akurat trafiłam na antenę, ponieważ jestem nauczycielem gry na gitarze klasycznej. Uczę już 35 lat, pracuję z dziećmi, z młodzieżą. I teraz od czasu do czasu, teraz było trochę przerwy, natomiast drugi rok pod rząd przybywa mi osób do dorosłych, uczących się. I to są osoby w tej chwili między 35 a 45 rokiem życia. Była pani emerytowana nauczycielka. 3 panie, 1 pan. Pan po pierwszym roku nauki, wiem, że tam się chwalił, już ogrywał jakieś imprezy żeglarskie. I panie są zachwycone. Panie mi mówią, że nie mogą się już doczekać. Fantastycznie pracuje się z osobami dorosłymi. One się najpierw troszeczkę krępują, tak, że będą, no bo widzą tych, te maluchy, które już tam coś grają, wycinają na tym instrumencie i że one podchodzą do tego najpierw z taką, troszeczkę z takim skrępowaniem. Bardzo się starają, no bo się nie chcą, obawiają się tego, że nie wiem, czy się zbłaźnią, czy coś. A potem jak odkrywają właśnie te, tak jak pan mówił na tej perkusji, odkrywają te nieznane obszary, to się tak zachwycają i mówią mi, że nie mogą się doczekać. I to są osoby, które pracują. Pan pracuje czasem do wieczora, prowadzą domy, mają rodziny, te panie. i

0: coś niesamowitego.
1: Ja po sobie widzę, bo ja po 50 roku życia musiałam się dobranżowić, znaleźć jeszcze dodatkowe zajęcie. Ja muzyk humanista, operowałam wiedzę techniczną, administracyjną, w życiu bym się o to nie podejrzewała i faktycznie ta nasza dojrzałość, wydaje mi się, już doświadczenie życiowe, ten brak presji takiej, no bo jak chodzimy do szkoły, to nauka jest kieratem, tak? W pewnym momencie. Tak. My chcemy robić różne rzeczy jako młodzi ludzie i potem gdzieś tam musimy się jeszcze uczyć, więc zostawiamy to na ostatni moment. Zażynamy się gdzieś tam po nocach, robimy rzeczy, jesteśmy zmęczeni, które nas, jedne nas ciekawią, jedne nie, jest tego dużo. A teraz jest odwrotnie. My w całym naszym takim tym pędzie codziennym, pracy, domu, dzieci, co tam jeszcze, szukamy co, właśnie to, tak, co kiedyś było kieratem, to teraz jest tą odskocznią. Oh,
0: proszę bardzo. No tak, no to też jest natura rzeczy, prawda?
1: Ale i pani... zupełnie inaczej mi się naprawdę bardzo dobrze uczyło. Ja sama zauważyłam, że moja zdolność skupienia się, otworzenia umysłu na to, co kiedyś... Tak. Dla mnie jakikolwiek papierek urzędowy to była dla mnie po prostu tragedia. Ja miałam cokolwiek przeczytać, jakichś przepisów, to nie.
0: Ale wie pani co, pani Alicjo, ale jeszcze tak na chwilę do tej gitary klasycznej nawiążę, żeby się uczyć na gitarze klasycznej jakiejkolwiek grać, uczyć się w ogóle też skutecznie, tak jak to w przypadkach poprzedników dzwoniących tutaj do nas, to jednak musi być trochę determinacji i trochę pracy własnej, prawda? To się samo nie dzieje. Znaczy, no, bo my tutaj bardzo ładnie to opowiadamy,
1: tak,
0: że jest nam ciekawie, tak, fajnie, sympatycznie, a w ogóle odkrywamy, racja, tylko że no trzeba jednak trochę tego wysiłku i konsekwencji w to włożyć, prawda?
1: Ale powiem panu, że właśnie w tym dojrzałym, dorosłym wieku ludzie są bardziej zorganizowani, jak się ma dużo na głowie, to człowiek się bardziej zorganizuje ci ludzie są bardziej przyzwyczajeni już do... Czy dla nich jest normalne, że trzeba coś systematycznie robić niż dzieci w tej chwili.
0: Aha, proszę bardzo.
1: Od wielu lat zauważam, że my już mamy komputerowe dzieciaki. Mhm. To jest... trudno im przychodzi właśnie systematyczna praca.
0: O, proszę.
1: Zrobić szybki temat, szybki bodziec. Tak, wie pan, kliknął pan plik na komputerku, tak? Plik otwiera się, czas prac, do widzenia, szybkie rzeczy. I oczywiście mam uczniów, na szczęście, ja mam bardzo dobry kontakt z dziećmi i z młodzieżą, ja tutaj nie stawiam sobie ołtarzyka, ale mam takie właśnie, no to jest kontakt indywidualny, tak? Ja nie mam klasy 30 osób, tylko mam indywidualne zajęcia. I siedzą u mnie, znaczy chodzą u mnie, uczęszczają 6-7 lat, idą potem na studia, to dopiero no jak już mają czasowo problem i grają od renesansu po Metallicę na tej gitarze klasycznej.
0: Pani Alicjo, bardzo się cieszę, od renesansu po Metallicę. Bardzo, bardzo to brzmi kusząco. Bardzo pani dziękuję, dajemy szansę kolejnym. Pan Karol, panie Karolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, moje uszanowanie.
0: Moje uszanowanie również.
2: Pozdrawiam wszystkich uczących się. Ja mogę się pochwalić, że w tym roku też skończyłem kolejne studia podyplomowe.
0: Tak? Jaki kierunek?
2: Akurat skończyłem bezpieczeństwo i higiena pracy.
0: Bezpieczeństwo, higiena pracy. Dobrze. Dlaczego tak, to jest akurat to ten kierunek?
2: Dlaczego ten kierunek? Bo być może w mojej pracy zawodowej, którą w chwili obecnej wykonuję, być może będzie, że tak powiem, potrzeba, żebym zmienił stanowisko w zakładzie pracy. Natomiast też było mi to potrzebne, ponieważ od 20 paru lat zajmuję się też taką branżą, jak się nazywa branża rowerowa. I dzięki tej wszystkich certyfikacji, czyli tej właśnie dzisiaj wspomnianej magicznej kartonowej skrzyneczce, w których jest ogrom certyfikatów, czy to z tej dziedziny, czy z innej dziedziny, plus to, że mam skończone kilka łącznie szkół, bo to nie jest tylko jedna szkoła, i jestem umysłem technicznym, jestem biegłym sądowym.
0: Proszę bardzo.
2: I to jakby te studia były też pod tą dziedzinę, pod kątem tego właśnie, że w tym, co się zajmuję, w tym, co, że tak powiem, świadczę usługi, powiedzmy to tak, powoduje, że nauka jest codziennie i każdego dnia. I najbardziej cieszy mnie to, że 95%, może więcej, tych certyfikatów, które są w tym pudełku, to one są przeze mnie na co dzień dzisiaj wykorzystywane. Czyli one nie są martwe, bo tak jak było dzisiaj powiedziane, można coś zrobić i to potem trafia na półkę, i po prostu zrobiłem, miałem na tej zasadzie, tak? Natomiast uważam, że każde doświadczenie i każda nauka i każdy dzień nauki powoduje to, że my stajemy się inni. Mm-hmm. Natomiast pamiętam dzisiejszy początek pańskiej audycji, gdzie było wspomniane o AI i o tym, że to AI że tak powiem, zaczyna się rozwijać.
0: Tak jest.
2: To ja powiem panu tak. To jest film z Matrixa z 90-tych lat. Uczymy maszyny myśleć. A co to przyniesie? Można obejrzeć jeszcze raz Matrixa.
0: Natomiast... No ciekaw jestem, czy Matrix się nie zestarzał, wie pan. To też
2: on
0: jest pytanie.
2: On się nie zestarzał. Niech pan zobaczy, co się dzieje dzisiaj po 20 paru latach. No... Co się dzieje właśnie.
0: No wiem, ostatnie doniesienia myśleć. Są dość ciekawe na temat właśnie chociażby rozmowy dwóch sztucznych inteligencji ze sobą. I te zdjęcia robią wrażenie, kiedy przechodzą na język zupełnie nam niezrozumiały, czyli język dźwięków i krótkich takich właśnie przekazu danych. Bardzo dziękuję, panie Karolu. Wszystkiego dobrego życzę. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, jest z nami, przysłuchuje się tym wszystkim rozmowom i opowiadaniom właściwie, jak do tego doszło i co wynika z uczenia się w tym wieku każdym, ale na przykład po 40. I tak mam do pani pytanie, korzystając właśnie z tej metodyki nauczania, jak zacząć? Bo czytam sobie na portalu Matematyka, czasopismo matematyka.pl, że jak zacząć naukę matematyki po 50. Najlepiej od prostych gier logicznych, sudoku czy krzyżówek matematycznych, które w łagodny sposób wprowadzają w świat liczb i logicznego myślenia. No dobrze, ale to jest początek. Ale jak pójść na te studia?
3: A koniecznie trzeba iść na studia?
0: No właśnie, i to jest pytanie, którym czaił się podstęp. Kolejny.
3: Tak jest. Domyślam się. Historia pana Przemysława, pani Alicji i pana Karola mówi nam po raz kolejny o tym, że uczenie się w wieku dojrzałym, powiedzmy 40+, daje ogromną radość i ogromną satysfakcję. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zwłaszcza pan Karol podkreślił to, a mianowicie wszystko, co zdobył, mówię teraz o certyfikatach, zaświadczeniach, tak. Jest przez niego wykorzystywane. Cała ta wiedza, która jest potwierdzona certyfikatami, czyli w zasadzie to już nie jest wiedza, tylko to są kwalifikacje. Skoro mamy na to papier, to znaczy, że są to kwalifikacje, które są przez pana Karola wykorzystywane, ale albo będą wykorzystywane w jakiejś tam niedługiej perspektywie w miejscu pracy. I to jest w zasadzie nie tyle motywator, co sposób na to, żeby zacząć, a mianowicie nakreśl sobie cel, do którego chcesz dążyć. Zacznij z wizją celu. To nie jest akurat, nie ja to wymyśliłam, to jest cytat z książki, ale dość stary zresztą, ale ciągle jeszcze aktualny. Zacznij z wizją celu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, idź krok po kroku, kamień milowy po kamieniu milowym, w stronę tego celu. Chce się uczyć matematyki, nie jest celem. Chyba że komuś matematyka sprawia przyjemność. Wówczas zapomnij, człowieku, o edukacji formalnej, pozaformalnej. Idź w edukację nieformalną, czyli w gry logiczne, w sudoku i w całą tę przyjemność matematyczną, którą możesz znaleźć poza edukacją formalną i nieformalną. Osoba dorosła nie musi dążyć do konkretnego celu. Może skupić się, i tutaj nawiązuję teraz do tego, co mniej więcej powiedziała pani Alicja, może skupić się na samym procesie. Osoby starsze, które przychodzą uczyć się grać na gitarze, cieszą się z samego procesu, nie oczekując angażu do filharmonii.
0: Czyli realistyczny cel, żeby też tak. Nie było tak, że sobie wymyślimy, że zostaniemy członkiem orkiestry smyczkowej, a to z tego nic nie wyjdzie i wtedy jest frustracja kolejna, no nie udało się, nie nadaje się do niczego, bo to też jest ważne, by w tym wszystkim no, mierzyć siły na zamiary, też jest takie przysłowie, prawda? Pytanie moje też jest tak, jak no, rozumiem, że nie należy zaciągać od razu, znaczy nie należy od razu wejść w szranki uczelni, tak? To nie jest tak, że musimy być gdzieś fizycznie. Możemy po prostu robić kursy różnego rodzaju, wynajdywać takie możliwości, w których tej wiedzy będziemy no, w stanie ją poznać, tak? To coś takiego też jest możliwe w tym naszym nauczaniu.
3: Jak najbardziej. Oczywiście. Cały czas wracamy do motywu presji na wynik, na zdobycie pracy. W kontrze, to oczywiście dotyczy młodych ludzi będących edukacji formalnej, w kontrze do osób, które edukację formalną już zakończyły, ale ciągle dążą albo do kolejnych stopni kształcenia, albo po prostu bawią się swoją branżą, czyli uczą się tego, co sprawia im przyjemność. Tutaj przykład pana Przemysława, który uczy się gry na bębnach i uczy się języka japońskiego.
0: I taką 60-tkę sobie wymyślił, że naprawdę pozazdrościć w przyszłym roku, 7 marca.
3: Tak jest. Brawa dla pana Przemysława. Warto pamiętać o tym, że edukację zwykliśmy dzielić na trzy kategorie. Kategoria formalna, czyli te szkoły, do których jesteśmy mniej lub bardziej zobligowani. Edukacja pozaformalna, czyli całe to kształcenie, które wychodzi poza szkołę, mieści się czy to w kursach, o których pan wspomniał, czy to w warsztatach dokształcających, czy w czymkolwiek innym, co jest oferowane, choćby przez środowiskowy dom kultury. Mamy również edukację nieformalną. Trochę jej nie doceniamy. A edukacja nieformalna to jest wszystko to, co spotyka nas w ciągu życia. I uwaga, na edukację nieformalną mamy ogromny wpływ.
0: O, jeszcze kilka zdań do naszych słuchaczy. Oddajmy im głos. Pan Arek jest. Dzień dobry, panie Arku. Do pana i do pani Eli za chwilę będą należeć jedne z ostatnich słów. Tylko powiem, że na tak, czy powinniśmy uczyć się przez całe życie, głosowało 95%, na nie 5%. To jest, myślę, że odpowiedź jasna. Panie Arku, dzień dobry. Czy warto, powinniśmy uczyć się przez całe życie?
4: Dzień dobry z Wrocławia. Ja uważam, że nauka przez całe życie jest wręcz koniecznością, bo świat pędzi do przodu w tak zastraszającym tempie, że stojąc w miejscu po prostu się cofamy.
0: Tak jest.
4: Natomiast obecnie wiedza jest powszechnie dostępna. Jest na YouTube, są kursy online. Więc uważam, że typowa ścieżka typu pójście na studia w dorosłym życiu nie jest już koniecznością.
0: Dobrze, panie Marku, tak.
4: Chyba, że potrzebujemy jakiś certyfikat czy dyplom.
0: To wtedy już idziemy na studia. Dobrze. Panie Arku, niezwykle cenna uwaga na sam koniec i pomysł. Bardzo panu dziękuję. Pani Elo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. To ja szybko, bo już mało czasu zostało. Chciałam powiedzieć, że jest czas na wszystko, ponieważ ja też próbowałam się uczyć japońskiego po 30 i po 6 miesiącach gdzieś zrezygnowałam, bo zapamiętałam jedno słówko. Natomiast w 48 roku życia zaczęłam uczyć się japońskiego znowu. Na 50 urodziny w nagrodę i jako test poleciałam do Japonii po raz pierwszy, w tym roku polecę po raz trzeci. I to jest dla mnie, i może dla państwa też, dowód, że zawsze warto spróbować. I nie zawsze jest tak, że akurat jestem w okresie życia, że nauczę się matematyki, czy BHP, czy języka obcego, ale kilka lat później po prostu wchodzi, jak to mówią, jak w masło, temu panu właśnie, bo on mnie zainspirował, który też się uczy japońskiego, chciałam powiedzieć, że w styczniu są maratony na południu Kyushu w Ibusuki. Biegnie się, z jednej strony jest wybrzeże morskie, z drugiej strony kwitnący rzepak wtedy, więc nie zapamięta. Ibusuki, polecam.
0: Pani Elo, dziękuję bardzo. To dla pana Przemysława, ale on wybrał na razie Tokio 7. Ale bardzo pani dziękuję. Od pani...
5: Ostatnie zdanie, tak jest... że większość z osób, które tutaj się dodzwoniła, to są ludzie z naprawdę jakimś super wykształceniem, którzy mają całe pudełka certyfikatów, a ja jestem zwykłą myszką z korporacji. I ten język japoński zupełnie mi odmienił życie, bo ja teraz interesuję się wulkanologią, geografią, historią. Mam znajomych z Japonii i...
0: Pani Elu, Naprawdę fenomenalnie jestem, to jest słowo, jak zaczęła pani Marta na początku, tak na początku, oczywiście na początku audycji, wiedza poparta doświadczeniem, tak pani Ela pięknie tutaj na sam koniec z piękną, pięknym przesłaniem, zawsze warto spróbować. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Jeszcze ostatnie słowo do pani. No i widzi pani, to jest optymistyczna wersja wszystkie nauki w tym wieku, nazwijmy to w każdym wieku.
3: Zgadza się, bardzo optymistyczna i też optymistycznie zakończę. Edukacja to rozmowa. Edukacja to w zasadzie trzy rodzaje rozmów. Rozmowa z innym człowiekiem, rozmowa z wytworem innego człowieka, na przykład kontakt z książką, z filmem czy z obrazem, oraz jest to rozmowa z samym sobą. W metodyce nazywamy to refleksją metakognitywną albo myśleniem o własnym myśleniu. I takich rozmów Państwu życzę, zwłaszcza tego ostatniego rodzaju. Niech edukacja będzie z Wami.
0: Niech edukacja będzie z Wami. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Kozłowska, kierowniczka działu metodyki nauczania Uniwersytet WSB Merito to w Poznaniu. Dziękuję Państwu bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała, Katarzyna Pasierbich wydała. Do usłyszenia.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska 129. Już Marszałkowska 129.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Kłania się Państwu jak zawsze. Szósta minęła, zaczynamy środę. Środę i to jest 16 dzień września.

0: naprawdę wyrwało mi się słowo optymizm, tak, w okolicach szóstej? Powiedziałem, bo zdaje się powiedziałem, bo tutaj od razu dostałem zwrotną informację. Optymizm jest przereklamowany. No dobra, jestem w pionie i więcej sukcesów na dziś nie przewiduję. Drogi słuchaczu, nigdy nie wiadomo, co się może przytrafić. Może jeszcze jakiś sukces zupełnie niespodziewany. Nam się na przykład przytrafił. ZZ Top, proszę bardzo, jaki genialny otwieracz po szóstej. Genialny. Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią tu przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się burze. To na południowym zachodzie przede wszystkim. No i prognozowana wysokość opadów w czasie burz będzie 20. Temperatura też 20. Na północnym wschodzie i północy to minimalna, taka najniższa to 20. 26 na południu kraju, no ale chłodnie miejscami nad morzem, bo 17.
1: Radio 357.
0: 6 po.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Vito Bambino, oczywiście męskie granie orkiestra z tego roku. Zakończone już. 9 po 6, jeszcze raz dzień dobry. Roma Leszczyńska audycję przygotowała, Iza Woźniak, Maria Guzek, Tomek Matlingiewicz też mówi Państwu dzień dobry. Będzie realizował dzisiaj. Do południa jesteś, Tomek? Południa będzie się kierował. Poza tym czeka na Państwa Stanisław Hatylak przy telefonie 510-357-357, oczywiście też przy głosówkach z aplikacji. Krystian Hanke, Marcin Łukawski, taka wesoła poranna ekipa. Kłania się i zapraszamy na spotkanie do 9. A po 9? Po 9 będzie Ola Budka.

0: Paul Simon z nami się przywitał. Mamy 14 minut po 6 i mamy czas.
1: Ranek 357.
0: No chyba, że ktoś ma na 6 do pracy, a właśnie otworzył oczęta, to raczej nie za dużo czasu, żeby zdążyć. Ale proszę próbować, może się uda. Witamy, kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do słuchania poranka. Do 9 różne różności, różne sprawy. Bardzo ważne też będą sprawy oczywiście. Na przykład o 8.15 zapraszam w imieniu Marii Guzek na rozmowę. Mówić będziemy o systemie ostrzegania, o zasadach bezpieczeństwa, o komunikatach RCB. Wciąż jeszcze o tym mówić będziemy i przypominać. I pytać o to, jak to powinno wyglądać, jak informować. Też, żeby nie straszyć, ale żeby to było skuteczne. Zapraszam na 8.15 w imieniu Marii Guzek. Poza tym będą sprawy medyczne i sprawdzanie na własną rękę i dezinformacja medyczna, bo coraz tego więcej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, i powstało Obserwatorium Dezinformacji Medycznej.
2: Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że jest kryzys zaufania do nauki, natomiast nie chcemy przekonywać, chcemy pokazywać inną drogę. Chcemy pokazywać, że nauka jest obecna w naszym życiu codziennym, więc edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: I o tym właśnie będzie opowiadała Państwu Iza Woźniak o 7.50, też oczywiście jeszcze przed 6.30, wprowadzając kilka słów w tej sprawie padnie. To zapraszam, sprawa bardzo, bardzo ważna. Spotkamy się oczywiście z panem doktorem o 7.15. Doktor Tomasz Rożek zaprasza dzisiaj. Mrówki będziemy kontynuować, temat mrówek. Już były dwa odcinki, dzisiaj trzeci. No ale pytanie podstawowe, jak to się dzieje, że pojawia się królowa? Czy to jest wybieralna, czy jak to? To wszystko Państwu pan doktor opowie. Tak, jesteśmy umówieni od wczoraj. Będzie oczywiście spotkanie z panem redaktorem Jarosław Sroka i śniadanie biznesowe. Będzie o trampkach. I właściwie w tej sprawie więcej nic nie powiem, wszystko mniej więcej o 7.28. Tatowanie po 7.35, będzie o filmie Folwark zwierzęcy. Krystian Państwa serdecznie zaprasza. Poza tym będzie oczywiście kulturalny skoczek, bo mamy dzisiaj środę, więc sprawy kulturalne pojawią się mniej więcej kwadrans przed 9.00. Roma Leszczyńska Państwa serdecznie zaprasza, no a przed samiutką 9.00, no to będzie pocztówka od wuja Filipa.
3: Skala bluesowa to heksatoniczna skala powstała przez dodanie kwarty zwiększonej do molowej pentatoniki. Brzmi tak.
0: Heksatoniczna, pan powiada. Takie rzeczy od samego rana. 16 po 6 pan tu z heksatoniką, nie wiem czy dobrze powiedziałem, wyjeżdża. To jeszcze przed 9 dotrzemy i do tego punktu programu. Filip Jaślar oczywiście, pocztówka od wuja Filipa będzie. Zapraszamy serdecznie. Madonna, proszę bardzo.
4: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go. To let go.

Madonna, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. 21 minut po 6. Poranne refleksje wszelkiego rodzaju. Optymizm się pojawił około 6. No i jest jeszcze jeden komentarz od pana Konrada. Optymizm jest wskazany, ale też Melisa pod ręką by się przydała od czasu do czasu. Otóż sytuacja jest taka, że najmłodszy syn, który rozpoczął naukę w pierwszej klasie podstawówki, postanowił też zacząć chodzić na rugby, bo jak stwierdził, będzie się tam rozpychał i taranował. On może tak, ale dla dorosłych wskazana jest w tej sytuacji Melisa. A z drugiej strony, pisze pan Konrad, może w życiu właśnie o to chodzi, żeby się lekko rozpychać i taranować i wiedzieć, czego się chce, byle nie czyimś kosztem. Tak jest na końcu.

0: It's a bitter tale. Billy na końcu raczył wyśpiewać również tytuł tegoż nagrania. 26 minut po 6. Teraz o tym, że dezinformacja w medycynie, leczeniu rozprzestrzenia się w tempie zatrważającym.
1: Poranek 357.
0: A jak wiemy, to obszar, w którym bardzo łatwo manipulować i siać fałszywe informacje. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z ekspertami firmy monitorującej media społecznościowe tworzą Obserwatorium Dezinformacji Medycznej. Tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dyrektorka Obserwatorium Dezinformacji Medycznej.
2: Uważamy, że przeciwdziałanie dezinformacji medycznej to dzisiaj jeden z najważniejszych wątków profilaktyki. Wszyscy wiemy, że i to jest truizm, ale bardzo prawdziwy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W związku z tym edukacja i jeszcze raz edukacja, która jasno pokazuje, że ludzie, którzy są nauczeni zdrowych nawyków, sprawdzania treści, weryfikowania, dopytywania, no potem jednak ten proces, jeżeli już musi być proces leczenia, on jest i krótszy, ale też finansowe, ekonomicznie intratne dla samego państwa.
3: Wiemy, że dzisiaj mamy kryzys zaufania do nauki, do lekarzy. Jak przekonać w takim razie osoby, które czerpią wiedzę od internetowych guru czy informacji z internetu nie do końca sprawdzone, że to, co powie naukowiec czy lekarz, jest dobre, jest lepsze, jest właściwe?
2: Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że jest kryzys zaufania do nauki, natomiast nie chcemy przekonywać, chcemy pokazywać inną drogę. Chcemy pokazywać, że nauka jest obecna w naszym życiu codziennym, więc edukacja i jeszcze raz edukacja. Obserwatorium powstaje. Teraz wydaliśmy świeży barometr dezinformacji medycznej, czyli monitorujemy trendy, w którą stronę się rozwijają. Nie jest zaskoczeniem, że w tym sporze, który się wydarzył od czerwca do końca sierpnia, to jednak ustawa Lex Szarlatan zdominowała debatę publiczną. W tym zakresie zapraszam na naszą stronę internetową na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. My tam publikujemy informacje dotyczące samego raportu, treści na temat barometru. Jesteśmy w procesie przygotowania. Będziemy mogli Państwu również zaoferować portal, gdzie będzie można na początek najbardziej popularne mity zweryfikować.
0: To tak na początek tyle informacji, ale wrócimy do sprawy jeszcze około 7.50 i Zapoźniak zaprasza serdecznie. Będziemy temat kontynuować i poszerzać. 28 minut po 6:00 za chwilę o pogodzie.

0: Beastie Boys, powiadacie, chłopaki. Dobrze, może coś znajdziemy jeszcze do 9:00. Może nam się przytrafi. Pogodowo to nam się przytrafi tak. Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane i tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze, to przede wszystkim na południowym zachodzie. No i będzie prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20. Temperatura maksymalna 20. Na północnym wschodzie i na północy do 26 na południu kraju, ale chłodniej miejscami nad morzem. Jak tam paluszkami państwo będą dotykać wody, to może być 17.
1: 3, 5, 7.
0: To znaczy powietrze 17, bo woda to nie wiem.

0: Ładne takie nagranie. Takie ładne, moim zdaniem.
1: Da trochę energii, da.
0: Trochę energii.
1: Kota.
0: Co?
1: Kota.
0: A, kota. Da. Proszę pana, da kota.
1: Będziemy chyba mieli dzisiaj trochę używania, bo...
0: Używania?
1: Tak, bo trochę jest ciekawych rzeczy.
0: Jest z czego?
1: Jest z czego.
0: Jak mawiają piłkarze, jest z czego uderzyć.
1: Z czego uderzyć. W Super Expressie na pierwszej stronie dwie ciekawe bardzo mnie rzeczy zainteresowały. Po pierwsze, pan Michał... No i nie śmiejemy się z nazwisk i to nie my tak naprawdę, bo pan Michał ma na nazwisko tak jak gatunek ptaka, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. I Super Express już napisał, że ogląda drogie meble i łamie przepisy, ale główny tytuł brzmi, że wije sobie ekskluzywne gniazdko.
0: A, nie połączyłem tego.
1: A, widzisz pan.
0: No tak. Ale to jest, widzisz, bo jest obok jest zdjęcie pana Michała.
1: Aha.
0: I jest napisane tak, spędził popołudnie w prestiżowym sklepie meblowym.
1: To ja już
0: to
1: wiem.
0: To jest świetny pomysł. Wpadasz do prestiżowego sklepu meblowego, żeby sobie posiedzieć.
1: Tak.
0: A troszkę na sofie.
1: Tak.
0: Bo wygodna hotel. Pewnie.
1: No, można się położyć też, rozłożyć, prawda, sprawdzić, że niby sprawdzasz materac.
0: Tak, ale ciekawe, czy w takich ekskluzywnych sklepach meblowych jest taka kartka nie siadać.
1: Siadać mogą tylko, na przykład, prawda? Tych klientów obsługujemy.
0: Bo fotel siadany należy do siadanta.
1: Tak, zdecydowanie. Ale to ja już wiem, dlaczego się nie spotkaliśmy. Bo ja w nieekskluzywnym byłem. Spędziłem popołudnie.
0: No.
1: I dlatego się z panem Michałem nie widzieliśmy. Ale dowiedziałem się ciekawej rzeczy od pana, który obsługuje dział SOF.
0: Dział SOF.
1: Tak. Bardzo, bardzo miły i bardzo fajny pan.
0: Myślisz, że jest takie tam ting-dong, szef dział SOF, proszony do SOF.
1: Tak, a oni mówią, ale jakie? Klik-klaki czy takie wysuwane, nie? To nie dało mnie. Niech będą bardziej precyzyjni. Tak czy inaczej, pan dział SOF, szef, powiedział mi, że, bo sprawdzałem miękkość sofy i pan mówi, no właśnie, widzisz pan, dobrze pan sprawdza, czyli że mam jakieś tam doświadczenie.
0: A, dobrze pan sprawdza.
1: Bo co zrobiłem?
0: Siadłeś.
1: Tak. A większość ludzi wkłada taką piąstkę.
0: Tak, że ręką.
1: Tak.
0: No nie.
1: On tego nie rozumie.
0: Źle sprawdza.
1: Dlaczego ludzie piąstką? Przecież siadamy nie piąstką, tylko tyłeczkiem.
0: Chyba, że... że jest jakaś tam kontuzja, no to najpierw rączki, a potem tak...
1: Ale to potrzebna ci ta wiedza, czy na rączkach będziesz miał twardziej, czy miękcej?
0: Nie.
1: No nie, zdecydowanie nie.

0: serial zdradzamy kulisy pałacu. To ja trzymam kasę i płacę rachunki.
1: Ciekawe, jaki jest rachunek za pałac.
0: No właśnie, o tym samym pomyślałem. Jaki jest czynsz? I tak się ale wysoki ten czynsz za ten pałac. I no tam musi być naprawdę, przecież tam jest tyle pokoi, prawda? A tyle wspólnota pokoi. Jeszcze, czy oni mają zebranie wspólnoty?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Mają, no, prawda?
1: Też mam podejrzenie, że ktoś...
0: Przepraszamy?
1: Że ktoś jeszcze tam może opłacać akurat te rachunki za prąd w pałacu, to ktoś inny.
0: Za prąd i za wodę.
1: Za wodę.
0: Ile tam się leje wody, proszę pana. To nieprawdopodobne. Dobrze. Gratulujemy pani pierwszej damie, że to ona trzyma kasę, odnosi za męża naczynia i wydaje mi się, że no naprawdę dużo obowiązków. Dużo i tutaj bez żadnej...
1: No,
0: bez żadnych żartów, no. Pani Marto, proszę wziąć się za męża jakoś tak, nie?
1: Słuchaj, bo teraz
0: jest, na pani głowie musi być.
1: Bo teraz jest obok też już pierwsze zdjęcie z planu. Nie wiem, czy pierwsze, no ale jest już na planie. Są pani Danuta z panem Arturem.
0: A ty ciągle jesteś jeszcze w Super Ekspresie.
1: No.
0: No dobrze, ja już przeszedłem dalej, to opowiadaj.
1: Nie, to nie ma co opowiadać, po prostu państwo na planie i idą objęci i są 20 lat później.
0: Mhm. No to ja mam dla pana jeszcze jedną hitową informację, bo gdyby miał pan wesele w planach, to można zamówić Zenka. Tak? Masz dużo fantazji i dużo kasy? Pyta fakt, to zamów Zenka na wesele.
1: I nie można mogę, bo byłem w ekskluzywnym sklepie z meblami.
0: Zamówiłeś na niego?
1: Już nie.
0: Rozumiem. W każdym razie 50 tysięcy złotych za weselny występ.
1: Myślałem, że więcej.
0: To się pan udział, jakby pan miał.
1: Jakaś promocja.
0: No, jesienna więcej. Promocja. Październik.
1: Czekaj, za ile? Czy jest pełnowymiarowy, taki wiesz, no, piosenkowy jest... występ, czy tam trzy?
0: Nie, za oczy zielone można dopłacić jeszcze po jednym oku, zdaje się, chyba trzeba by było. Więc może być tak, że tam trzeba, tak. W każdym razie pozostałe sprawy w fakcie dzisiaj są smutne, dramatyczne i nie będziemy sobie z nich dworować. 16 dzień poszukiwań, dramatyczna historia, a poza tym dron na plaży, są trzy scenariusze. Ja się takiemu przyglądam. Mnie jedna rzecz nie pasuje. Nie wiem, czy ktoś to podniósł już. Znaczy, że czego drona, to na pewno podnieśli. Ale...
1: O drugiej 20 dzisiaj, już nie żartując, wojsko tak zabrało.
0: Zwróć uwagę, w którą stronę skierowany jest dziób tego drona? A jak przebiega linia wybrzeża? Gdzie masz północ? Zdjęciu.
1: Jest wyrzucony z wody, więc zostawmy.
0: A tego nie wiemy. W każdym razie to mnie zastanowiło. Może ktoś coś na ten temat wie i w ogóle. To absolutnie poważnie zastanawiam się, czy to, bo jeśli wyrzucony, to tak, a jeśli wylądowany, no to już mnie wtedy jakoś tak inaczej do tego przychodzi podchodzić. Tak czy inaczej, dzisiaj w fakcie i w Super Ekspresie sytuacje są i poważne, i mniej poważne. Mam nadzieję, że komuś sprawiliśmy uśmiech na twarzy.
1: Tymi niekoniecznie.
0: Tymi niepoważnymi.
1: To co?
0: No to za chwilę wejdziemy.

0: No i tego się akurat nie spodziewałem, ale właściwie powinienem się spodziewać, bo tak było o tym, że pan Michał o nazwisku bardzo...
1: Ptasim.
0: Tak, pasującym, że gniazdko i od razu też pan Jarosław Sroka napisał, że dobrze. Panie Jarosławie, my dzisiaj, jak pan
1: tak
0: pamięta,
1: napisał?
0: O trampkach, tak napisał.
1: To taka wiadomość wysokich lotów.
0: Tak, także ten... Przejdźmy dalej,
1: gdyż... żeby nikogo już nie obrażać dzisiaj,
0: tak.
1: Dobrze?
0: Proszę, damy sygnał, czy nie?
1: Tak, daj znak sygnał.
0: Uwaga, będzie sygnał. Uwaga, to był sygnał.
1: Jarosława serdecznie pozdrawiamy i od razu zaczniemy w związku z tym na tę okoliczność od tytułów z prasy ekonomicznej dziś, bo podoba mi się tytuł w Pulsie Biznesu. Kto zainstalował się w Megabicie? Rozumie pan?
0: Rozumiem, tak.
1: Chociaż nie wiemy dokładnie, kto się zainstalował, bo trzeba zajrzeć do tego artykułu. Megabit, wiadomo, z czym się kojarzy.
0: Ktoś, kto miał instalkę tak zwaną.
1: O, na płycie. Zostawmy. Parkiet, Gazeta Giełdy, mBank rusza na łowy, szef biura maklerskiego poszukiwany. No i to jest bardzo dwuznaczne. To można sobie na różne sposoby interpretować, ale jeśli ktoś już poważnie chce sięgnąć po ten tekst, to zapraszam do Gazety Giełdy. Parkiet bardzo poważnie jest dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Tu bez żartów. Rosja grozi Polsce. W przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzysta cały arsenał posiadanych sił i środków, a państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni, oświadczył doradca Władimira Putina, generał Nikołaj Patruszew, cytowany dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w dużym tekście. Podejmują duże ryzyko, wchodząc w konflikt z krajem posiadającym broń jądrową. Takie wyimki też dzisiaj są, żebyśmy wiedzieli, o czym tutaj jest tak naprawdę mowa. Troszkę kultury w Gazecie Wyborczej też zaanonsowanych na okładce. No właśnie, film Obcy wchodzi w piątek do polskich kin i tutaj mamy oczywiście obraz François Ozona i tutaj mamy kadr z tego filmu i tytuł Temat kolonizacji wciąż boli. Bardzo jestem ciekawy tego obrazu. No, przypomnijmy, że jesień będzie bardzo filmowa i gorąca, więc jest co oglądać. Nie ma co odkładać na ostatnią chwilę. Dziennik Gazeta Prawna. Tu będzie o podatkach. Najpierw pośrednio, bo jak widzimy taką cenę 8,99 to już od razu nam się kojarzy z paliwem. Druga próba wdrożenia Windfall Tax, pisze dzisiaj o tym dziennik Gazeta Prawna, że Rada Ministrów po raz drugi przyjęła projekt ustawy dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Teraz trafi do Sejmu i premier Tusk zapewnił, że jeśli prezydent ją podpisze, rząd natychmiast zrealizuje kolejny etap CPN. Chodzi o program obniżający cenę paliw. Więc dziś te zdjęcia z cen z stacji benzynowych, to zdjęcie właściwie na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej jeszcze straszy, ale może niedługo. Jeśli chodzi o podatki, to jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz w dzienniku. Otóż Skarbówka domaga się podatku od wspólnoty mieszkaniowej, gdy ta wynajmuje na przykład elewację pod reklamy, ale przegrywa w sądach, więc próbuje sięgnąć bezpośrednio do kieszeni mieszkańców. Temu również sprzeciwia się sąd, na razie pierwszej instancji, więc jego wyrok jest nieprawomocny. Problem dotyczy dochodów z wynajmu nie tylko elewacji, lecz także innych części budynków mieszkalnych, na przykład dachów. Fiskus uważa, że nie są to dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, więc nie są zwolnione z CIT, nawet gdy cały czynsz z najmu trafia na remonty. No i mamy tutaj taki ciekawy spór, myślę, że z jednoznaczną oceną mieszkańców. W dzienniku więcej na ten temat odsyłam zainteresowanych. No i jeszcze Rzeczpospolita, też pierwsza strona. Otóż groźnie brzmiący tytuł Cios w programistów dotyczy tego, że ustawa platformowa miała uregulować pracę kurierów i kierowców z aplikacji. Tymczasem branża cyfrowa ostrzega, że nowe przepisy uderzą w freelancerów IT, fintechy i platformy rozliczeniowe. Dlaczego? No właśnie tutaj sedno sprawy jest ukryte. Rządowy projekt wdraża unijną dyrektywę. Sposób jej interpretacji wywołał jednak sprzeciw części sektora cyfrowego. Platforma zarzuca resortowi pracy, że, uwaga, nie przeniósł do projektu istotnego unijnego wyłączenia dotyczącego podmiotów, dla których organizowanie pracy ma charakter drugorzędny I pomocniczy. No i do takiej grupy się zalicza no właśnie grupa, która alarmuje na temat tych przepisów, więc też do poczytania dziś w Rzeczpospolitej. Ale jest bardzo ciekawy sondaż. Coraz bardziej dostrzegamy suszę i tu już naprawdę poważne sprawy są. Na pytanie, czy w codziennym życiu dostrzega pan pani skutki problemu hydrologicznej suszy w Polsce? Raczej tak, odpowiada 31%. Zdecydowanie tak, 25%, co w sumie daje ponad połowę, 56%. Jakież to skutki odczuwamy? No właśnie, to też przeanalizować można sobie, a poza tym też są odpowiedzi według poparcia dla poszczególnych partii. To jest też bardzo ciekawy wynik, jak wyborcy poszczególnych partii odczuwają tej suszy skutki. To w Rzeczpospolitej.
0: Tak wygląda. Poranna prasa, bardzo dziękuję. Tygodniki dzisiaj będą jeszcze, ale to po 8.35. Proszę nasłuchiwać. 8 do 7.

0: Konrad sygnalizował po szóstej, że jego pierwszoklasista postanowił na zajęcia dodatkowe na rugby, bo się chce trochę porozpychać i taranować. No i się zaczęło. Teraz od pani Katarzyny informacja, że mój pierwszoklasista w szkole ma cały wachlarz zajęć dodatkowych. Podsuwała mu piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, basen, nawet krav magę. Młody poprosił, żeby mu dać czas. No i po trzech dniach zdecydował, chce się zapisać na skrzypce. Na co mąż mówi, niech się zapisze, może po miesiącu mu przejdzie. A jak nie? I tutaj zapanowało takie lekkie niedomówienie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Olgierdzie, wytrwaj w tym. Znam jednego pana skrzypka, zadowolony, zresztą pojawi się przed dziewiątą.

0: Tu Radio 357, jest środa, 16 września. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Jeszcze tej jesieni w życie mogą wejść surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy zaostrzającej kary za takie wykroczenia. Donald Tusk podkreśla, że potrzebne są zdecydowane działania, żeby poprawić bezpieczeństwo.
2: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
1: Z kolei kierowca, który zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym, będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Resort infrastruktury zapowiada, że na przejazdach kolejowych pojawi się więcej kamer. Śledczy badają tragedię, do której doszło wczoraj pod Kłobuckiem. Jak wynika ze wstępnych informacji, podczas konwoju więźnia postrzelił się funkcjonariusz służby więziennej, kierowca konwoju. Mężczyzna zmarł. Służby nie podają na razie więcej informacji. Parlament Europejski uchylił wczoraj immunitet Grzegorzowi Braunowi. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Uchylenie europosłowi immunitetu otwiera drogę do postawienia Grzegorza Brauna przed sądem. Agnieszka Pomaska z PO podkreśla, że Braun twierdził, że komory gazowe to fake.
3: To już kolejny raz, można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi Europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
1: Z decyzją europosłów zgadza się również Łukasz Kmita z PiSu, choć jak dodaje, Braun może na tym zyskać.
4: Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
1: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu inflacja wyniosła 3,4%. Wzrost cen był spowodowany przede wszystkim szybko drożejącymi paliwami i to pomimo programu CPN, który obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie miesiąca. Benzyna była w sierpniu aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. Podrożały również usługi i opłaty za mieszkanie. Potaniała natomiast żywność, znacznie tańsze niż rok wcześniej były masło, mleko, warzywa i wieprzowina. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Nottingham w północnej Anglii wprowadziło ograniczenia prawa do zasłaniania twarzy. Władze miasta reagują w ten sposób na rosnącą liczbę wykroczeń popełnianych przez ludzi w kominiarkach. Z Londynu Adam Dąbrowski.
5: Demonstracje antyimigranckie albo propalestyńskie. Uczestnicy często zasłaniają tu twarze, ale kominiarki pomagają także przy kradzieżach lub wymuszeniach. Nottingham zanotowało w ciągu ostatniego roku 180 przypadków przestępstw lub wykroczeń ludzi ukrywających w ten sposób tożsamość, a teraz miasto zmienia zasady. Policjant może nakazać odsłonięcie twarzy, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że ktoś ukrywa tożsamość w związku z przestępstwem, zachowaniem antyspołecznym albo zastraszaniem. Są wyjątki medyczne i religijne. Kara to 70 funtów, ale jeżeli zachowanie będzie się powtarzać, to może się nawet skończyć na trwałym zakazie wstępu do centrum miasta. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ta relacja kończy serwis o 7:00. Do usłyszenia za niespełna godzinę.
0: Będą teraz wiadomości sportowe, Mateusz Pusiarz.
6: Plan jak do tej pory wykonywany jest wzorowo. Nasi siatkarze rozegrali wczoraj już swój 4. mecz na Mistrzostwach Europy, turnieju, przypomnę, podczas którego bronią tytułu sprzed 3 lat. Bilans: 4 zwycięstwa i żadnej porażki. 12-0 w setach, czyli każdy mecz leciutkie 3-0. We wtorek miało być trudniej, bo biało-czerwoni mierzyli się z Ukrainą, zespołem, który dotychczas również wszystko wygrał. Tylko że potęgą w sporcie to akurat Polacy są, zatem nasi wschodni sąsiedzi za bardzo sobie nie pograli. Było 3-0, w setach do 20-13 i okej. Ostatni do 22.
7: Drugi set niesamowity w naszym wykonaniu. Myślę, że pokazaliśmy naszą siłę i pokazaliśmy to, co możemy prezentować w trakcie tego turnieju. Oczywiście pierwszy i trzeci set też dobry, natomiast Ukraińcy, myślę, na zagrywce szczególnie robili dobrą robotę i grało się przez to ciężej. To było takie naprawdę bardzo męskie granie. A w trzecim secie trochę zaczęliśmy robić proste błędy. Myślę, że z tego się wzięło to, że ta końcówka była nerwowa, natomiast utrzymaliśmy to. Może też nam było potrzebne to, żeby zagrać taką końcówkę pierwszą w tym turnieju, powiedzmy na styku, i wytrzymaliśmy to. Także kolejny kolejne dobre przetarcie przed następnymi bardzo ciężkimi meczami.
6: Czy państwo słyszeli to samo co ja? Co tam powiedział Marcin Komenda?
7: To było takie naprawdę bardzo męskie granie.
6: Czyli jednak się nie przesłyszałem. Nareszcie! Mogliby zakrzyknąć wszyscy kibice polskiej siatkówki, bo teraz na turnieju zaczyna się już naprawdę mocna zabawa. Dziś starcie z Bułgarią, jednym z gospodarzy turnieju, a potem już faza playoff, do której biało-czerwoni na pewno awansują z pierwszego miejsca w grupie B. Co poza tym w sporcie we wtorek? Myślę, że i tutaj hasło nareszcie mogłoby mieć swoje odpowiednie zastosowanie. Nairobi będzie w 2029 roku pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. Tak zdecydowała Międzynarodowa Federacja World Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium, które to zorganizuje kolejną imprezę w 2031 roku. Decyzję tę ogłosił w Budapeszcie Sebastian Coe.
8: And it is my great pleasure to announce that the 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya. And I'm equally delighted to announce that the 2031 World Athletics Championships has been awarded to Munich.
6: Szykuje się zatem niezła podróż za niespełna już 2 lata. A co do podróży, myślę, że nie jeden fan sportu zaplanuje sobie taką za trochę ponad 3 tygodnie. Wiemy, jaki status w futbolu ma Leo Messi, stąd zakładam, że Buenos Aires po prostu po brzegi wypełni się kibicami kapitana Albiceleste z 6 października. Tego dnia właśnie Argentyna zmierzy się towarzysko z Beninem, a Messi rozegra swój ostatni mecz w narodowych barwach. Sport wróci po 8.
0: Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się też burze, przede wszystkim na południowym zachodzie. No i w czasie burz 20 mm napada. Temperatura: Szczecin 19, Gdańsk, Gorzów, Koszalin, Suwałki, Zakopane 21, Białystok, Olsztyn 22, Zielona Góra, Jelenia Góra, czyli w górach 23, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Kielce, Łódź, Warszawa, Poznań, Rzeszów i Radom wszędzie po 24, Katowice, Kraków, Opole 25, we Wrocławiu stopni będzie 26. Pytałem o temperaturę wody w Bałtyku i dziękuję pani Basiu, bo przysłała taką informację, że będzie rozpięta od 14 do 18. I na przykład w Ustce 14 i 8.
9: Radio 357.
0: 8 po 7.

0: 7 z Radio Poranku. Witamy po 7, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Mamy 11 minut właśnie po 7. Zajęcia dodatkowe jakoś tam zupełnie przypadkiem wypłynęły. Na przykład w pierwszej klasie pojawiły się zawody rugby, ale też wątek skrzypcowy. Zapiszmy go na skrzypce, po miesiącu mu przejdzie. A co będzie, jak nie przejdzie? No i pani Agnieszka ma taki przypadek. Mój syn 2 lata prosił mnie, żeby go zapisać na grę na skrzypcach i nie przeszło mu. I skończył 2 stopnie szkoły muzycznej i równolegle z medycyną. I teraz jest doktor muzyk.
1: Masz głosówkę, masz głosówkę.
2: Skrzypce? Moja córka grała 10 lat na saksofonie. I sąsiedzi dali radę, zostali zaproszeni na koncert dyplomowy i było cudownie. Ale bywały też trudne dni. Tak jest ze sztuką.
0: Bywały też trudne dni, jak ładnie powiedziane. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do głosówkowania i tekstówkowania. Są takie słowa? Już właśnie są, więc proszę śmiało korzystać. No i...
3: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: Zawsze zapraszamy. wspieram.radio357.pl. I zapraszamy do słuchania naszej dzisiejszej piosenki dnia. Przyjmijmy, że Warhouse.

0: Trzymamy się wersji Warhols, jakiego nie znaliśmy chyba do tej pory, tak troszkę skoczniej. No ale taka nasza dzisiejsza piosenka dnia, która też znajduje się w zestawie do głosowania, więc śmiało proszę korzystać.
1: Pytania z Księżyca.
0: I pan doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Mrówkowy tydzień nam się zrobił i chyba będziemy kontynuować, bo wczoraj umówiliśmy się na pytanie dotyczące tego, dlaczego tylko niektóre mrówki są królowymi, a inne nie są. I w ogóle jak dochodzi do tego, że się zostaje królową.
2: Tak, i to pytanie zadał Marcel.
0: Lat?
2: Nie. Aha. Dobra.
0: Tyle samo co pan. Tyle co pan.
2: Naprawdę? Wiem, przecież wiem.
0: Jeszcze przez chwilę. Nie, ale za chwilę znam, tak.
2: U większości gatunków mrówek każda samica na początku życia może być zarówno królową, jak i robotnicą.
0: O!
2: Więc o tym nie decyduje to, jak, że tak powiem, wysoko się urodzi, czy pewne cechy jej charakteru. Decyduje o tym nawet nie jakby przeznaczenie jaja, tak? To nie tak, że ktoś, to zaraz powiem kto, składa jaja i już wiadomo, że z tego będzie królowa. Tylko decyduje to, co dzieje się z larwą. Larwy, które dostają dużo pokarmu, zwłaszcza białkowego, a karmią larwy nie królowe, tylko robotnice, więc te larwy, które dostają dużo pokarmu, rosną większe i częściej stają się królowymi. Te karmione skromniej zostają robotnicami. Większe ciało idzie w parze z wyższym poziomem, nie wiem czy wszystkich, ale na pewno niektórych hormonów. A to kieruje rozwój takiej małej osobniczki w stronę królowej. Większe jajniki, skrzydła, dłuższe życie, natomiast niski poziom hormonów w stronę robotnicy. Czyli to robotnice decydują, kogo karmić obficiej. I ta, która będzie karmiona obficiej, zostanie królową. Czyli to kolonia jak gdyby produkuje w cudzysłowie nowe królowe dopiero wtedy, gdy uzna to za stosowne. Co to znaczy? Gdy jest wystarczająco duża, gdy jest wystarczająco zasobna. Wtedy, kiedy jest za duża, to wtedy pojawia się druga królowa czasami, albo wtedy, kiedy nowa kolonia zaczyna się rozrastać, to wtedy pojawia się dopiero królowa. I to jest bardzo ciekawy mechanizm, bo gdy już królowa się pojawi, to wydziela ona takie substancje, które hamują rozwój innych larw w królowe. Innymi słowy, w interesie królowej jest to, żeby ona była jedna, jedyna i najjedyńsza.
0: Zawsze, proszę pana.
2: Zawsze tak jest. Ale mrówki znalazły na to sposób. Po prostu królowa produkuje substancje, nie wiem, zapachowe, które powodują, że nawet jeżeli te robotnice, czyli nawet jeżeli kolonia stwierdzi, chce mieć drugą, no to ta druga od samego początku ma nie tak łatwo, bo nawet jeżeli te robotnice będą ją karmiły obficiej, w dobrej jakości, czyli w białkowe pożywienie, to tak czy inaczej raczej ta druga królowa nie powstanie. Musi się wynieść część kolonii gdzieś poza i dopiero ewentualnie wtedy. Gdy królowa zniknie lub osłabnie, lub zachoruje, część larw, a nawet u niektórych gatunków to mogą być już nawet dorosłe robotnice, może ruszyć, że tak powiem, na taką ścieżkę, by stać się królowymi. A co to znaczy ta ścieżka w praktyce? No na ścieżkę rozrodczą, ponieważ to wszystko jest po to, żeby mieć jaja. Królowa składa jaja i to jest w zasadzie jedyne zadanie. Przez lata produkuje te jaja, a więc produkuje robotnice, samce, nowe, królowe, jeżeli, tak mówię, jest osłabnie, czy tam część kolonii gdzieś tam wyjdzie. Feromonami trzyma resztę kolonii w pewnym sensie w ryzach i tłumi rozród u robotnic, czyli tłumi to, żeby robotnica stała się królową. Bez niej mrowisko w zasadzie się kończy. Natomiast to nie jest tak, że królowa składa jaja i opiekuje się młodymi, czy tam powiedzmy najpierw jajami, później larwami. Nie, to wszystko robią robotnice. Królowa tylko albo aż składa jaja. to robotnice zanoszą je do komór lęgowych, to robotnice je czyszczą, to robotnice przestawiają je, te jaja, to jest w ogóle niesamowite, w różne miejsca, w zależności od temperatury, od wilgoci, tak żeby te jaja miały optymalne warunki. Jeżeli gdzieś przestają być optymalne, robotnice nie muszą być poganiane przez klony, po prostu wiedzą, że muszą jaja przełożyć gdzie indziej, bo od tych jaj zależy przyszłość całej kolonii. Larwy karmią, opiekują się do momentu, aż są poczwarkami. Królowa w ogóle tego nie robi. Jej robota to są tylko, że tak powiem, jaja.
0: I tego się trzymajmy. Proszę pana, bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek.
2: To jest w ogóle bardzo, tak jak teraz tak o tym myślę, to jest taki bardzo, że tak powiem, demokratyczny mechanizm, bo król, królowa to nam się kojarzy właśnie z takim, no, monarchia, tak?
0: To jest takie urodzenia, prawda?
2: Że ten lud już nie ma nic do gadania.
0: A tu
2: jest
0: ma?
2: Dokładnie na odwrót.
0: To, znaczy,
2: to kolonia decyduje, w którym momencie i które jajko, tak, czy z którego jajka później przez larwę ta królowa powstanie. To ten lud decyduje.
0: Bo. Właśnie, to, bo wie pan, takie pierwotne pytanie, nie że ja, tylko przyszło też głosów tekstówkowo i właśnie było, czy one się tak, że rodzą, czy że wybierają. No i okazuje się, że jednak trochę wybierają nawet bardzo.
2: Bardzo wybierają.
0: No. Panie doktorze, nie wiem, co my jutro zrobimy w sprawie mrówek, ale coś się na pewno jeszcze...
2: Opowiemy coś o mrówkach.
0: Coś się wykluje do tego momentu. Zapraszamy do zadawania pytań. Ranek Małpa, radio357.pl. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego
2: bardzo
0: dobrego.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Spokojnego życzę dnia.
2: Dziękuję.
0: Tak. To chciałem powiedzieć. Co jeszcze? 23 minuty po 7 chciałem powiedzieć. I Benz?

Fountain of DC. To też całkiem zupełnie nowe nagranie. 26 minut po 7 już niedługo spotkamy się z panem redaktorem Jarosławem. Porozmawiamy trochę o trampkach. A tu się panu Dariuszowi w trakcie tych rozważań o mrówkach przypomniał film Seks Misja. Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem.

0: Ładna to była piosenka, niedługa, bo 28 po 7.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Jarosław Sroka, dzień dobry panie redaktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze i kłaniam się państwu.
0: Witamy i no właśnie, tutaj jestem bardzo ciekawy, o czym to będzie, bo historia jest o trampkach. Ale nic więcej nie wiem, więc pytam, o co chodzi?
2: No, tydzień temu zadzieraliśmy głowę w góry i tam szukaliśmy pieniędzy. Okazuje się, że wystarczy spojrzeć w dół. I co pan tam widzi?
0: Stół.
2: Pomiędzy podłogą a portkami?
0: Buciki.
2: Buciki, właśnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o butach sportowych, bo tam są dopiero duże pieniądze,
0: to
2: góry
0: prawda.
2: Pieniędzy, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. A mówię o tym dlatego, że zasypywany jestem praktycznie codziennie informacjami właśnie na temat tego, co się dzieje u największych producentów butów sportowych na świecie, bo dzieje się bardzo dużo. De facto jesteśmy świadkami jednej z najciekawszych potyczek, jeśli nie wojen marketingowo-biznesowych. Nike, Adidas, New Balance to są liderzy dzisiejszych zmian. Trzy wielkie marki, trzy wielkie, bardzo pogmatwane historie sukcesu i zadyszki, które te marki złapały w ostatnich latach. I najciekawsze jest to, że największe problemy z największymi wyzwaniami dzisiaj mierzy się marka przez lata największa, czyli Nike. To jest marka, pan pamięta, pewnie pan nosił też Nike, marka, która wyznaczała nie tylko styl na ulicach, ale dyktowała nam na lata, jak i co trzeba nosić, jak wiązać, jak te języki wywijać w tych butach. Oj, działo się, proszę pana. No ale nowe wrogiem dobrego. Spółka uwierzyła tak bardzo w swoją wielkość, że postanowiła przyciągać klienta tam, gdzie go wcześniej nie było, czyli na przykład do internetu, czyszcząc półki sklepowe ze swoich butów. No i szybko się przekonała, że tak łatwo nie jest, bo półka pusta stać nie może. Klient się tam, gdzie oni chcieli, gdzie nalegali, niekoniecznie pojawił, natomiast na tych półkach pojawiła się konkurencja, pojawiły się marki Hoka, pojawiła się marka On, New Balance i wspomniany Adidas. I w ten sposób Nike nauczył całą branżę, że jeżeli zwalnia się miejsce na rynku, to tam próżnia nie pozostaje, pojawi się agresywna konkurencja. No i rzeczywiście dzisiaj akcje Nike'a są chyba historycznie najniżej. Firma właśnie wypada z prestiżowego indeksu S&P na nowojorskiej giełdzie. No i Nike próbuje wrócić do dawnej formy, próbuje odzyskać swoje półki sklepowe, odbudować relacje ze sprzedawcami, inwestuje w innowacje. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo konkurencja w miejscu nie drepcze, nomen omen. I Adidas jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo Adidas postanowił odzyskać, zamiast projektować nowoczesne buty, postanowił zajrzeć na strych.
0: Tak,
2: i takie modele jak Samba, Gazela, Superstar, Firebird, te trzy paski, to są przecież produkty, panie redaktorze, mające po 40-50 lat. I okazało się, że but projektowany pół wieku temu dla nastolatka jest równie futurystyczny jak ten zaprojektowany dzisiaj przez nowoczesny komputer. I Adidas zrobił coś jeszcze mądrzejszego, bo z jednej strony bardzo postawił na te buty retro, a z drugiej strony na te ultra nowoczesne, które dzisiaj biją rekordy na przykład na bieżniach świata i na maratonach tego świata. I jeszcze jeden przypadek, New Balance. Buty takiego amerykańskiego, wygodnego taty ogrodnika przez lata. Symbol obciachu. Amerykanie powiedzieli, nie wstydzimy się tego, tacy jesteśmy, wyluzowani, oderwani nieco od trendów i mód, i modele 990, 530 wróciły na ulicę. Marka bardzo mocno zainwestowała w tak zwaną kulturę miejską, współpracę z młodymi projektantami i sprzedaż New Balance w ciągu kilku lat mniej więcej się podwoiła. I firma ma już przez 5 lat kolejny wzrostowy, cyfrowe nawet notuje wzrosty. No i teraz co z tego wynika? No okazuje się w tym świecie nowoczesnych butów, że Adidas właśnie pokazał, że 40-letni but może być butem przyszłości. New Balance pokazał, że największą przewagą może być to, co kiedyś było po prostu obciachem. Nike musi udowodnić, że hasło Just Do It odnosi się także do niego. A generalnie skończyła się epoka, w której jedna firma mogła dyktować światu, co będziemy nosić, co jest modne i co będzie trendem przez najbliższe lata, bo ta dominacja tych majors się definitywnie skończyła i pojawiło bardzo wiele nowych marek, które myślę jeszcze odegrają niejedną istotną rolę w tym scenariuszu przyszłości. I to tyle, proszę pana.
0: Bardzo ciekawy rynek. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Zapraszamy na dzisiaj.
2: Zapraszamy na firmament. Będziemy dzisiaj mówić cisza, bo idzie nisza. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak to się identyfikuje, jak się umościć w dobrej niszy, jak chronić ją przed innymi konkurentami i bardzo dobrze z tego żyć. Zapraszam o 21:00 w imieniu swoim i Pawła Sołtysa.
0: Firmament. Polecamy państwu. Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią tu przelotne opady deszczu. Pojawią się też burze miejscami i to głównie na południowym zachodzie. Temperatura od 20 na północnym wschodzie i na północy, 26 na południu kraju, nad morzem 17.
3: 3, 5, 7.
0: I za chwilę będzie o filmie.

0: à Reims.
1: Tatowanie.
0: Christian Hanke.
2: Dzień dobry. Raz jeszcze wrzesień obsypie nas ciekawymi premierami kinowymi, serialowymi. No wiadomo, od dziś lalka serialowa. To tak dla przypomnienia, bo już była o tym mowa, więc ja dla odmiany zapraszam do kina, bo w najbliższy piątek bardzo ciekawa premiera filmu. Jakiego? A tu na razie zrobię suspens. W ramach podpowiedzi zacznę od takiego pytania, dlaczego ważna jest ortografia? Dokładnie pokazał to kiedyś pewien obrazek w internecie znaleziony, którego autora nie znam, ale przedstawił świnkę stojącą na chodniku przed budynkiem, który to budynek na parterze miał dwa pomieszczenia usługowe. Nad jednym widniał szyld masaż przez samorzet, a nad drugim masaż przez RZ. No i tutaj widać było też konsternację na ryjku tegoż prosiaczka, dokąd wejść. Jak łatwo wpaść w pułapkę, prawda? Nie znając ortografii. I ten trik poniekąd został wykorzystany w filmie, który mam na myśli, o którym dziś opowiem, ale no, nie był tak celny jak w polskim języku, bo owa animacja nie jest produkcją polską, a brytyjsko-kanadyjską. Ale zwierzęta, bohaterowie, też myślą, że ciężarówka zabiera je z folwarku na masaż, ten przez samorzet. Wywołują bunt, przeganiają ludzi i rozpoczynają swoje rządy, które szybko z demokratycznych przeistaczają się w autorytarne. No i już chyba wszystko jasne, o jakiej opowieści mowa. Ponadczasową powieść George'a Orwella Folwark zwierzęcy wziął na warsztat Andy Serkis. Wizjonerski reżyser odczytuje dzieło na nowo z myślą o współczesnym widzu i o wyzwaniach dzisiejszego świata. Ktoś powie fuj, zgniły kompromis, a ja powiem, że rozumiem potrzeby i chęć oddania tegoż przekazu młodszym widzom i dodam, że dobrze mi się ten film oglądało. Serkis, co prawda,

0: Ty wiesz, co to znaczy twerkować?
1: Wiem.
0: Dobrze, nie zadaję zadania, żebyś pokazał. Folwark zwierzęcy to jest animacja, na którą naprawdę warto iść. Młodsi będą się śmiać w pewnych momentach, ale to nasza rola pogadać o tym filmie po wyjściu z kina, o odpowiedzialności, o postawach wyrazistych bohaterów, których w folwarku nie brakuje, o manipulacji, o owczym pędzie, o naiwności, a z drugiej strony o uczciwości, sile wspólnoty i konsekwencjach dokonywanych wyborów, ale także o tym, że jak to jest, kiedy łamie się zasady, które się samemu ustanawiało i każe się podporządkowywać tym zasadom innym. Serkis to Gollum z Władcy Pierścieni, żebyś wiedział, o kim mówię. To naprawdę fantastyczny facet. No i też powiem, że w angielskiej wersji dubbingowej cała plejada aktorów, między innymi Dustin z serialu Stranger Things, który wciela się głosem w Lakiego, czyli farciarza. W polskiej wersji też fantastyczne głosy. Między innymi jest Natalia Sisik, znana przede wszystkim młodszym, bo to jedna z najpopularniejszych polskich twórczyń internetowych. A ja, zachęcając do kina, oddam wasze ręce bilety. Proszę dzwonić 510-357-357. Trzy osoby dostaną po dwa bilety ode mnie i proszę iść pogadać z dzieciakami, bo myślę, że temat jest ciągle aktualny. Takich folwarków wokół nas jest ciągle za dużo, chciałoby się powiedzieć. Premiera filmu w najbliższy piątek. A na koniec zagadka dla ciebie.
1: O, ja?
0: Tak. Jaka mysz chodzi na dwóch nogach?
1: Mysz. Jaka chodzi
0: na dwóch nogach? Myszka Miki.
1: Miki.
0: A jaka Miki. Kaczka chodzi na dwóch nogach?
1: Miki.
0: Każda. I to troszkę w tym filmie zazgrzytało.
1: Miki też.
0: Bo tam jest cztery nogi dobrze, dwie nogi źle. A przecież są w tym filmie również, no właśnie, przedstawiciele drobiu, że się tak wyrażę, a one chodzą na dwóch nogach.
1: Prawda?
0: No ale to też właśnie dobrze pokazuje, jak łatwo gdzieś znikają pewne ważne rzeczy.
1: Bardzo panu dziękuję serdecznie, zapraszam za godzinkę, ale też do kina polecamy, zapraszamy, gramy i teraz będzie Daria Zawiałów.

Złamane serce jest okej. 14 minut do 8. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania związane z mrówkami. Na jutro przekażemy doktorowi. Coś tam wybierzemy. Przepraszamy wszystkich tych, którzy czekają w kolejce z pytaniami. Będziemy próbowali nadrobić sytuację. A za chwilę o dezinformacji.

0: Poranek 357, mamy 10 minut do 8. Strach o zdrowie, strach o życie pcha wiele osób do poszukiwania na własną rękę informacji medycznych. Stawianie samodzielnej diagnozy, korzystanie z porad blogerów medycznych czy powoływanie się na pseudoekspertów, no to dziś już norma. I dlatego naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z ekspertami firmy monitorującej media społecznościowe tworzą Obserwatorium Dezinformacji Medycznej. Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: W studiu. Walka z dezinformacją, zwłaszcza w tej dziedzinie, jest bardzo trudna. Bo kiedy ktoś chce ratować bliskiego, no to chwyta się każdej szansy.
1: To prawda i dlatego są też tacy, którzy to wykorzystują, a dezinformacja w medycynie jest zatrważająca. Przede wszystkim związana ze szczepieniami, mówi Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dyrektorka Obserwatorium Dezinformacji Medycznej.
2: To jest oczywiście najbardziej emocjonalny obszar, skupiony wokół bezpieczeństwa naszego, ale to, co nas najbardziej zaniepokoiło w naszych badaniach, to, że teorie żywieniowe i te treści lifestyle'owe to było 23% obszarów tematycznych. To jest bardzo szybko rosnący segment. Wszystkie diety cud, promujące naturalne metody leczenia, suplementacje, wlewy z witaminy D, lewoskrętna witamina C, detoksykacja, oczyszczanie, głodówki i wszelkiej maści super sposoby na szybkie wyleczenie. To jest już 23%.
1: Dezinformacja prowadzi najczęściej do porzucenia leczenia.
2: Są pacjenci, pacjentki, którzy potrafią przerwać swoje terapie onkologiczne, ponieważ szukając informacji natykają się na super zdrowotne, fantastyczne pseudoleki, które mogą pomóc im wyleczyć raka. No umówmy się, medycyna jest bardzo szybko rozwijającą się gałęzią naukową, natomiast gdybyśmy mieli lekarstwo na wszystko, to wszyscy bylibyśmy zdrowi. Tradycyjna, rzetelna nauka wymaga diagnozy, przebadania pacjenta, żeby móc dobrać taki sposób leczenia, który będzie najskuteczniejszy. I to też trwa.
1: Obserwatorium Dezinformacji Medycznej, które się tworzy, dostępne jest na stronie www.umw.edu.pl/raport.
0: Na koniec jeszcze przypomnijmy Państwu ten adres, ale wiemy, że eksperci mówią głośno i wyraźnie, mamy kryzys zaufania do nauki, dlatego wiele osób szuka informacji na własną rękę. Z drugiej strony mamy też, wiemy to, dostęp do lekarzy utrudniony, no tak. I to powoduje, że wiele osób sięga po takie rozwiązania, jak na przykład sztuczna inteligencja.
1: To prawda. Profesor Katarzyna Derwich, kierowniczka Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, apeluje w mediach społecznościowych do rodziców: nie zastępujcie lekarza sztuczną inteligencją, bo robi to coraz więcej osób i szokująco wiele osób to robi. A mity, które muszą obalać naukowcy i lekarze, także są szokujące, mówi Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
3: Nowotwór u dzieci zdarza się rzadko, więc nie ma potrzeby uświadamiania o ich pierwszych objawach. To jest jeden z najbardziej niekorzystnych i niepotrzebnie powtarzanych mitów, ponieważ mimo, że choroby wieku dziecięcego są rzadkie, to jako zespół widzimy, że uświadamianie o ich pierwszych objawach jest absolutnie kluczowe. To uświadamianie obejmuje zarówno grupę rodziców, jak i grupę lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, bo to, co niestety cały czas obserwujemy, to zbyt późne wykrywanie nowotworów wieku dziecięcego.
1: Kolejny mit, z którym onkolodzy się mierzą, to jakość leczenia, dodaje dr Patrycja Marciniak, także onkolożka.
4: Takiego przekonania, że najlepsze leczenie chorób nowotworowych jest dostępne za granicą, że konieczny jest wyjazd do innych ośrodków, w których są stosowane nowoczesne metody leczenia. Drodzy Państwo, onkologia dziecięca w Polsce jest na takim samym poziomie rozwoju, jak innych ośrodków międzynarodowych.
1: Wrzesień to miesiąc świadomości onkologicznej u dzieci. Trwają akcje edukacyjne i bezpłatne konsultacje. Wpisując w internet hasło Złoty Wrzesień, można uzyskać informacje, gdzie i jakie konsultacje się odbywają. I takie porady między innymi 22 września odbędą się na portalu onkologiadziecięca.pl. A wracając do dezinformacji w medycynie, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przyznaje, że walka z nią jest trudna, zwłaszcza kiedy wielu z nas ma problem z dostępem do lekarza i świadczeń medycznych.
5: Po pierwsze, musimy wszyscy zrozumieć, że internet nie może być do końca źródłem wiarygodnym, ponieważ tutaj każdy wszystko może napisać i nie ma żadnej weryfikacji tego, czy ta wiedza, którą my posiądziemy z internetu, jest tak naprawdę oparta na jakichś faktach. Wiedza medyczna, ta według której w tej chwili leczą lekarze, oparta jest na badaniach klinicznych, które porównują olbrzymie grupy badawcze, które trwają wiele lat, które tak naprawdę sprawdzają nie tylko skuteczność danej metody leczenia, ale również wszelkie możliwe powikłania czy niebezpieczeństwa z nią związane.
1: Warto też mieć świadomość, że medycyna jest bardzo newralgiczną dziedziną i dezinformowanie i manipulowanie w tej materii jest bardzo pożądane przez pewne grupy, mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu Rynek Zdrowia.
6: Pamiętam, że była na takim webinarze w Komisji Europejskiej, która takiej grupy specjalnej, która badała ten obszar, że w ogóle nie chodzi o te rzeczy medyczne. Chodzi o stworzenie chaosu plus podważenie autorytetów. Jak nie ma jasnego autorytetu zaufania, to bardzo osłabia społeczeństwo i taką tkankę. I w takim społeczeństwie bardzo łatwo wtedy wrzucać różnego rodzaju informacje, które destabilizują politycznie i są elementem układu geopolitycznego i wręcz działań wojennych. Akurat medycyna jest takim super wdzięcznym, mówię ironicznie, tematem do siania. I to jest też takie badania się ostatnio pokazały, że największa dezinformacja i największe zasięgi dotyczą właśnie obszaru medycyny.
1: Miesiąc temu prezydent nie podpisał uchwalonej przez parlament ustawy Lex Szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To bardzo szeroko dyskutowana i wywołująca ogromne emocje ustawa, która zakłada walkę z pseudomedycyną i oszustami podszywającymi się pod medyków.
0: To jeszcze raz, tak jak obiecaliśmy na koniec, przypomnimy adres. Weryfikacja. Weryfikacja informacji to jest słowo kluczowe. Także w tym obszarze. Dezinformacja ogromna. Ten adres Obserwatorium Dezinformacji Medycznej, jeśli Państwo zainteresowani, myślę, że warto się zapoznać, to
1: www.umw.edu.pl/raport.
0: Tam znajdą Państwo także więcej informacji na ten temat. Iza Woźniak,
1: dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. W tej chwili mamy takie 3,5 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest środa, 16 września. Minęła właśnie 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Wędroch-Karbowska.
1: Zakończyła się operacja dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Rano wojsko poderwało myśliwce w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Do mieszkańców powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wysłano alerty RCB, a w Lublinie i Rzeszowie zamknięto tymczasowo lotniska. Kilkanaście minut temu pojawił się komunikat o wznowieniu pracy lotnisk. Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca został w nocy zabrany z plaży przez wojsko. Wcześniej zdetonowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie. To najpewniej nowy typ drona Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek myśliwce NATO zestrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Z kolei szczątki rozbitego drona znaleziono w pobliżu niemieckiej bazy lotniczej. Maszyna spadła w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Służby nie podają na razie wielu szczegółów. Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku znaleziono rosyjskiego uzbrojonego drona. Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, przekazała prokuratura krajowa. Sprawa dotyczy decyzji personalnych w służbie więziennej. Polityk nie przyznaje się do winy. Zarzut jest wyssany z palca, skomentował Woś we wpisie w mediach społecznościowych. Były wiceminister sprawiedliwości tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął podczas pełnienia swojej funkcji i dodaje, że obecne ministerstwo i służba więzienna postępują tak samo jak on w czasie pełnienia urzędu. Straż Miejska ma nowe uprawnienia, które do tej pory przysługiwały tylko policji. Strażnicy mogą teraz między innymi karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców czy pieszych przy przejazdach kolejowych.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola. Strażnicy mogą teraz też wystawiać mandaty za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Naukę będzie można zobaczyć, dotknąć, a nawet spróbować w praktyce. W sobotę Lublin zamieni się w wielkie laboratorium pod gołym niebem. Rusza bowiem 22. Lubelski Festiwal Nauki.
4: Od 19 do 25 września lubelskie uczelnie i instytuty otworzą swoje drzwi dla mieszkańców regionu. W bazie festiwalu znalazło się ponad 2000 projektów, mówi dr Monika Baczewska-Ciupak.
5: Na projekty festiwalowe zarejestrowało się 35 tysięcy uczestników z całego regionu, a nawet z województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Organizatorem wiodącym jest UMCS, a wspólnie z nim naukę popularyzują Uniwersytet Przyrodniczy, KUL, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska oraz dołączający w tym roku Instytut Agrofizyki PAN. Hasłem tej edycji jest ciekawość jako siła napędowa nauki. Punktem kulminacyjnym będzie niedzielny piknik naukowy na Placu Litewskim, gdzie na uczestników będzie czekać m.in. 7-metrowy tyranozaur, mistrzostwa w płukaniu bursztynu i wystawa pojazdów wodorowych. Uniwersytet Medyczny stawia na doświadczenie. Będzie można wejść do karetki, spróbować sił w ratowaniu pacjenta czy sprawdzić własny poziom glukozy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Festiwal potrwa cały tydzień, a wiele wydarzeń będzie dostępnych online i z tłumaczeniem na język migowy.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
6: Serwis rozpoczynamy oczywiście od informacji dnia, czyli zwycięstwa naszych siatkarzy 3-0 z Ukrainą. To był już czwarty mecz Polaków na Mistrzostwach Europy, czwarty wygrany bez straty seta. Czyli wszystko jak do tej pory tam w Sofii idzie zgodnie z planem, no ale stolica Bułgarii, bardzo sprzyjająca, dzisiaj jednak będzie przeciwko biało-czerwonym. O 18:00 mecz z gospodarzami właśnie i o tym więcej po 9:00. Wtedy jak zwykle więcej zapowiedzi, tymczasem teraz podsumujmy sobie piłkarski wtorek. W Ekstraklasie nadrabialiśmy wczoraj zaległości. Zaległości w pewnym sensie wygenerowane przez zespoły, które walczyły na początku sezonu europejskie puchary i które do tych europejskich pucharów się ostatecznie nie załapały. Mowa o Rakowie i Górniku. Ci pierwsi przegrali po raz 7 w tym sezonie, tym razem 2-3 z Zagłębiem. I to jak przegrali.
7: Kerk teraz w większej liczbie, gracze Zagłębia atakują. Jakuba! I Rychalski! 3-2! 3-2! Zagłębie zrobiło to!
6: W 106 minucie dopiero zakończył się mecz Rakowa z Zagłębiem, a w 103 do siatki trafił Damian Michalski, dając Miedziowym upragnione 3 punkty. Ich komplet pojechał wczoraj także z Kielc do Zabrza. Korona Górnik 0-2. Michal Gasparik.
8: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali. Pokazują, że ten zespół idzie do przodu, że wiemy różnymi sposobami zagrać, że jak potrzebujemy więcej być ofensywni, to wiemy też zagrać, a jak potrzebujemy więcej kontrolować ten mecz bez piłki, no to też już chłopacy są w stanie to zrobić, a dzisiaj na 100% to zrobili.
6: Górnik po 8 meczach ma 21 punktów. Gdyby nie mecz pod koniec sierpnia przegrany 2-3 z GKS-em Katowice, to byłby komplecik. I wprawdzie pucharów nie ma, to jednak formę ekipy z Zabrza należy docenić. Dwa mecze w Ekstraklasie to nie były jednak jedyne wczoraj akcenty w polskiej piłce. W ramach Pucharu Polski Widzew 2 Łódź przegrał 1-2 z Polonią Bytom, która to uzupełniła grono ekip w 1/16 finału. Skoro o pucharach mowa, to ciekawie w Anglii. W rozgrywkach Pucharu Ligi Angielskiej we wtorek starcie choćby Liverpoolu z Tottenhamem, wygrane przez The Reds 3-1. Ponadto Arsenal 4-2 pokonał na wyjeździe Ipswich. We Włoszech awans Fiorentiny i Genoi w Coppa Italia, a w Hiszpanii wyszarpane ligowe zwycięstwo Realu z Elche 3-2. No i na koniec w sporcie inauguracja nowego sezonu w hokeju i garść wyników, momentami iście hokejowych. GKS Tychy 10-1 rozbił Podhale Nowy Targ, KH Energa Toruń 8-0 wygrała z JKH GKS-em Jastrzębie, Zagłębie Sosnowiec 4-1 ograło Krakowie, GKS Katowice 5-1 STS Sanok, no i Polonia Bytom 5-1 Unię Oświęcim. Ze sportem wracam jeszcze po 9:00.
0: Na wschodzie, początkowo w centrum także zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Z kolei w zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I wystąpią przelot, napady deszczu i burze. I to będzie przede wszystkim na południowym zachodzie. A jak będzie padało w czasie burz, to 20 mm może wziąć i napadać. Szczecin stopni 19, Gdańsk, Gorzów, Koszalin, Suwałki, Zakopane 21, Białystok, Olsztyn 22, Góry, Zielona i Jelenia po 20. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Kielce, Łódź, Warszawa, Poznań, Rzeszów i Radom 24, Katowice, Kraków, Opole 25, no i Wrocław 26.
9: Radio 357.
0: Mamy 8 po 8.

taki utwór w hołdzie YouTube, nowe YouTube, utwór w hołdzie z płyty, która też będzie w hołdzie, ale to jeszcze przed nami. Na razie 12 minut po 8, za chwilę rozmowa.

0: Sting nam się przypomniał, także o poranku zawsze mile słyszany. 16 minut po 8 mamy teraz.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Maria Guzek.
2: Państwa i moim gościem dzień dobry jest kierowniczka Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii WSB, profesor Paulina Polko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak państwo słyszeli w serwisie informacyjnym Radia 357, zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Rano Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Zamknięto też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, teraz już odwołany, bo nie ma niebezpieczeństwa, a brzmiało następująco. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. I właśnie o tego typu alertach i o miejscach schronienia, o tym, jak należy na nie reagować, będziemy rozmawiać, bo tylko w ostatnich dniach mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali kilkanaście podobnych alertów. Pani profesor, bo rozpoczęła się dyskusja, zresztą nie pierwsza, o skuteczności systemów ostrzegania. Proszę powiedzieć, co pani zdaniem wzbudza największe wątpliwości?
3: No rzeczywiście problem polega na tym, że nasze systemy, czy nasz cały system ostrzegania no jest taki trochę, można powiedzieć, opóźniony w stosunku do rzeczywistości, ponieważ jeżeli ja rzeczywiście dostaję taki alert RCB, budzę się o, nie wiem, pierwszej w nocy, widzę SMS-a, że jest atak na Ukrainę, w moim rejonie operuje polskie lotnictwo, no to raczej już nie zasnę spokojnie, tylko staram się sprawdzić, co się konkretnie dzieje, pozyskać więcej informacji. Jeśli jestem pilnym obywatelem, przeczytałam poradnik bezpieczeństwa, to wiem, że mam oczekiwać komunikatów kolejnych od służb. No i teraz gdzie ich szukam? No jak mam powiedzmy 60+, to prędzej włączę radio czy telewizor. Jak jestem trochę młodsza, to raczej sięgnę po telefon, po internet, po media społecznościowe, po różne kanały komunikacji tej takiej już nowocześniejszej. I jeżeli tam nie znajduję nawet niczego więcej, albo nawet, nie wiem, po godzinie powtórzenia, że wciąż to trwa i prosimy o takie i takie zachowania, no to jestem niespokojna. Ten komunikat dla mnie nic nie znaczy, prawda? Ja nie wiem, czy ja mam teraz brać ten słynny plecak ucieczkowy i szukać gdzieś miejsca schronienia, którego też jakość może pozostawiać wiele do życzenia, bo no bo to różnie bywa wciąż w Polsce i w statystykach oczywiście mamy pełne pokrycie całego kraju, natomiast realnie to są najczęściej parkingi w galeriach handlowych w dużych miastach na przykład. I tu brakuje jak gdyby tego takiego utrzymania stałego kontaktu ze społeczeństwem. Ja wiem, że z perspektywy dowódcy operacyjnego, czy w ogóle sił zbrojnych, no jak będzie odwołany, to powiadomią, niech ludzie siedzą i czekają, ale no, dzisiejsze czasy wymagają takiej bieżącej komunikacji. Jeżeli ja siedzę i nie dostaję żadnych, jak gdyby, czy nie mam w czasie rzeczywistym potwierdzenia, że wciąż to trwa, że nie wiem, mogę zostać w domu, ale na przykład powinnam przejść, tak jak się tam radzi, że za dwie ściany, żeby nie być w najbardziej eksponowanym pomieszczeniu z dużymi oknami, tak, z dużymi otworami i tak dalej, no to w zasadzie po tygodniu, czy dwóch, czy miesiącu takich komunikatów raczej będę przejawiać znieczulicę na wszystkie komunikaty.
2: No właśnie, słyszałam o takich przypadkach, że mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia specjalnie wyłączają dźwięk w telefonach, żeby już nie dostawać tych alertów. Ale pani mówi o tej stałej komunikacji, która jest bardzo ważna. Ta stała komunikacja też mogłaby spowodować natłok informacji i takie przeciążenie, już zmęczenie tym wszystkim. Jak ona powinna w takim razie wyglądać? Jak stale informować i nie zmęczyć odbiorców?
3: Nie ma pewnie jednego uniwersalnego sposobu, ale gdybym tak na szybko miała coś podpowiedzieć, to powiedziałabym tak. Jeden dedykowany kanał w internecie, mediach społecznościowych, nie wiem, może być to RCB, może to być kanał wojewody na lokalnym jakimś terenie, to jest oczywiście do wyboru, gdzie na bieżąco będą te update'y się pojawiać, ale ten SMS rzeczywiście tylko rozpoczęciem, tak, i z odwołaniem alarmu, czyli z ogłoszeniem i z odwołaniem alarmu, żeby człowieka nie bombardować, ale jednocześnie ten, który chce więcej przeczytać, kto na przykład, nie wiem, będzie się za chwilę przemieszczał w danym rejonie, kto no, musi gdzieś wyjść z domu i tak dalej, żeby miał dostęp do tych bieżących informacji. I to się naprawdę da w dzisiejszych czasach rozwiązać, tak? Kto chce, to sobie będzie scrollował posty, rolki, czy tam inne formy publikacji w social mediach na przykład, a ktoś inny nie. No i oczywiście tutaj uważam, że przede wszystkim radio i telewizja no, powinny być też wykorzystane w takiej sytuacji, tak? Powinien być jakiś kanał przekazywania tych informacji dla osób starszych. Musimy pamiętać, że nie wszystkie osoby starsze mieszkają z kimś młodszym, kto do tych mediów społecznościowych zajrzy.
2: A no właśnie, często mają tradycyjne telefony komórkowe, a nie smartfony. A pani profesor, proszę powiedzieć, czy my mamy od kogo się uczyć? Czy to jest takie rozpoznanie terenu w boju, że tak powiem?
3: No oczywiście, że mamy. Ukraińcy mają specjalne aplikacje. No przecież mamy kraj, który doświadcza tego typu sytuacji już szósty rok. I teraz możemy podpatrzeć. No, tam mają specjalne aplikacje, które nie tylko przekazują komunikaty, ale pozwalają im też śledzić, co się de facto dzieje w tej przestrzeni bezpieczeństwa, ponieważ no, to jest oczywiście inna sytuacja, bo to jest sytuacja wojenna, ale tam w ogóle państwo podjęło decyzję, że bardzo niewiele informacji jest rzeczywiście chronionych jako klasyfikowane w takim bardzo ścisły sposób. Z jakiego powodu? Z takiego, że te dane bieżące się bardzo szybko dezaktualizują. Więc nie ma sensu wkładać wysiłku w ochronę informacji, że wiemy, gdzie tam na przykład coś rosyjskie się znajduje i że na to reagujemy, że my to wiemy, bo to za chwilę jest nieaktualne, a dzięki temu ludzie mają szeroki dostęp do informacji. Także dowódcy w polu, żołnierze w polu bardzo często też korzystają z tych oficjalnych źródeł, bo one są często szybsze niż nawet komunikacja ta wojskowa. No podjęto decyzję coś za coś, tak? My no, nie jesteśmy w stanie wojny, więc ja też rozumiem, że te informacje pozyskiwane przez nasze służby są najpierw filtrowane, no jest jakiś proces decyzyjny, co jest niejawne, co może być jawne. Ale tak to działa, no trzeba coś poświęcić kosztem czegoś. Jeżeli będziemy niewolnikiem procedur, to wszystko będzie trwało wolniej. I dziś jeszcze powiedzmy, że to ma małe konsekwencje, bo co najwyżej, to takie zniechęcenie ludzi, to ta niechęć do już w ogóle odbierania komunikatów. No ja mieszkam na Śląsku, więc no, komunikatów o rakietach nie dostaję, ale jak dostawałam przez 2 miesiące codziennie ten sam komunikat o burzach,
2: To już człowiek przestaje się spodziewać tej burzy i wręcz czasem się śmieje. A wróćmy do tych alertów związanych z zagrożeniem w związku z sytuacją w Ukrainie. Proszę powiedzieć tak teraz praktycznie. Dostajemy taki alert i co? Co należy zrobić, jakie kroki podjąć?
3: No to jest właśnie pytanie, W prawdziwej sytuacji, gdybyśmy podeszli do tego rzeczywiście bardzo, bardzo poważnie, no to należałoby się udać do miejsca schronienia, tak? Natomiast oczywiście albo mieć takie, czyli albo do tego publicznego, no albo mieć w domu takie przygotowane miejsce właśnie gdzieś za dwoma ścianami, gdzieś może to być piwnica, ale najlepiej, żeby też jeszcze było osobne wyjście niż przez budynek i tak dalej, i tak dalej. Ale to nawet Ukraińcy, kiedy słyszą te alerty, bo oni też są swoimi zmęczeni i kiedy widzą te komunikaty, no też nie zawsze schodzą, bo tak czasem na oko oceniają sytuację, no patrzą, gdzie dokładnie to lotnictwo tak obce operuje, gdzie, no bo to też jak gdyby człowiek się przyzwyczaja niestety do takich sytuacji.
2: A proszę powiedzieć, co w sytuacji, kiedy ktoś podróżuje na przykład przez rejon objęty alertem, jedzie samochodem, dostaje ostrzeżenie i co, ma się zatrzymać, gdzieś też schować, no bo to też nie jest jasne.
3: Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zjechanie gdzieś do jakiejś miejscowości, gdzie potencjalnie takie miejsce schronienia może być. Na terenach wiejskich, i to mówię całkiem serio, naprawdę polecam odnaleźć centrum miejscowości, gdzie na przykład jest kościół, tak? Bo bardzo często właśnie w infrastrukturze około kościelnej, gdzieś w piwnicach, gdzieś w tego typu miejscach są też miejsca, które mogą być miejscami schronienia albo wręcz wyznaczone jako takie. Czy są w mniejszych miejscowościach? No w większych to oczywiście najlepiej poszukać galerii z parkingiem podziemnym, bo tam te standardy wytrzymałości stropów i wszystkiego powinny być zachowane w sytuacji takiego właśnie ataku. No my oczywiście wiemy, że to prawdopodobieństwo zdarzenia na terytorium Polski jest wciąż niewielkie, ale no kiedyś, jakby nie daj Boże, przyjdzie ten pierwszy raz, że ten pocisk, czy nawet dron, no, spadnie na budynek, spadnie na miejsce, gdzie są ludzie, gdzie może wyrządzić szkody, no to będziemy sobie wszyscy pluli w brodę, że tak niefrasobliwie podchodzimy do tych komunikatów i niefrasobliwie je nadajemy.
2: Tymczasem trzymajmy się tego, że jest u nas bezpiecznie, nic się nie dzieje, te wszystkie ostrzeżenia są w razie czego. Żeby jednak zachować tę ostrożność. Pani profesor, bardzo dziękuję za potężną dawkę informacji i wiedzy.
3: Bardzo proszę, jeszcze tylko powiem jedną rzecz. To już mieszkańcy terenów przygranicznych robią. Warto sobie pościągać ukraińskie aplikacje, które informują o tych nalotach, o tych zdarzeniach i śledzić na bieżąco komunikaty z dwóch krajów, bo to rzeczywiście też może dać trochę lepszy obraz sytuacji.
2: Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była kierowniczka Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii WSB, profesor Paulina Polko.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję, dobrego dnia.
0: A rozmawiała Maria Guzek.

0: Minęła już 8:30. Co takiego w prognozie? Otóż na wschodzie i początkowo także w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. O mgłach to już nie będę. W zachodniej zaś połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I wystąpią przelotne opady deszczu, też burze się pojawią. Trochę popada, tak do 20 mm w czasie burz. A temperatura maksymalna od 20 właśnie na północnym wschodzie i na północy do 26 ciągle. Jednak na południu miejscami nad morzem może być około 17.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut będzie 9:00.

0: Umówiliśmy się, że z tygodnikami to pan zawita za 25.09. I która jest?
1: Za 25.09.
0: Brawo! I to nie jest zupełnie przypadek, jak sądzę, że ma pan bluzę w kolorze okładki.
1: Konweniuje moja bluza z okładką.
0: Konweniuje bardzo.
1: Tygodnika powszechnego. Od niego zacznę dzisiaj, bo tutaj bardzo ważny społecznie temat. Nakręceni agresją tytuł z okładki. Nie ma tygodnia bez linczu. I to jest ważna rzecz, którą podejmuje felietonista tygodnika powszechnego w dużym, naprawdę dużym, obszernym tekście. Zbierając wszystkie wątki no, w jeden, ale oddzielając je. Tomasz Stawiszyński. O nim mowa. Lincz w sieci. Jak internet zmienia twoje oburzenie w przemoc? Oburzenie daje poczucie słuszności i siły. Algorytmy szybko zmieniają je jednak w pogardę, szyderstwo i przemoc. Właśnie nie ma tygodnia, żeby przez media społecznościowe nie przetaczała się kolejna fala oburzenia, nienawiści, pogardy i rechotu. Atak na Olgę Tokarczuk za coś, czego wcale nie powiedziała o sztucznej inteligencji? Potok inwektyw pod adresem urzędniczki skarbówki, zapoczątkowany skandalicznym komentarzem założyciela kanału Zero. Zasadna krytyka niegrzecznej i protekcjonalnej wypowiedzi Ewy Wojdyło, szybko przeradzająca się wszakże w festiwal Obelg. Gremialne oburzenie na Barbarę Mróz-Gorgoń za ewidentny błąd i naukową kompromitację, która zamieniła się w internetowy lincz. Pisze o tym wszystkim felietonista Tygodnika Powszechnego. O tym, jak działa lincz w sieci, o internetowej dżungli, bo wygląda to trochę tak, jakby internet stał się dżunglą, w której właściwie nie da się już funkcjonować bez maczety i nieustannego nastawienia na konfrontację. Pisze o przemocy bez barw i te, co ważne, jak nie zostać hejterem? Co powinniśmy zrobić? Pyta i odpowiada. Przede wszystkim nauczyć się odraczać reakcje. To jest umiejętność, która w tej epoce będzie jedną z najważniejszych, ponieważ pozwala zachować podmiotowość i wolność. Kto potrafi powstrzymać natychmiastową reakcję na to, co napotyka w sieci, niezależnie od tego, czy chodzi o reklamę, ciekawą treść, czy o pełen pogardy i nienawiści post, ten odzyskuje podmiotowość wobec oplatającej nas algorytmicznej, korporacyjno-politycznej sieci. No i powinniśmy także ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych. Rzadko aż tyle wyjątków z jednego tekstu, ale naprawdę rzecz jest bardzo, bardzo ważna. Co poza tym? Ważny też społecznie tekst. Nie muszą cierpieć. Dlaczego nie wierzymy dzieciom, że je boli? W Polsce działają tylko 3 poradnie leczenia bólu dla dzieci, a źle leczone cierpienie może zostać z nimi na całe życie. My czytamy w Tygodniku Powszechnym. No i tutaj także o dzieciach nieco starszych. Badanie PISA. O tym piszą gazety, tygodniki, analizują. Tygodnik Powszechny dotyka jednego z wyjątków, z wątków. Uczeń szkoły branżowej nie rozumie prostych tekstów. I czyja to wina? Stawia takie pytanie. Badania pokazują, że co czwarty polski nastolatek, zwykle uczeń szkoły branżowej, może mieć problem z instrukcją obsługi. Musimy wymyślić ten sektor szkolnictwa na nowo. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. Badania PISA także w Tygodniku Polityka w rozmowie, którą Polityka publikuje w tym tygodniu. To jest rozmowa z doktorem Tomaszem Gajderowiczem z Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego o Światowym Kryzysie Edukacji ujawnionym w raporcie PISA 2025. A poza tym na okładce Warszawa pożądana, niekochana, Warszawa kusi i odstrasza. Dwie ekranizacje lalki, najbardziej warszawskiej z wielkich powieści, zapowiadają się na prawdziwe hity tej jesieni. U wielu widzów obudzą także ciekawość do samego miasta i chęć przyjrzenia się jego mieszkańcom, także obecnym, których reszta Polaków coraz bardziej nie lubi. Czytamy w tekście okładkowym Joanny Solskiej w Tygodniku Polityka. Bardzo ciekawe spojrzenie na Warszawę, także spojrzenie sensu stricto, no bo są fotografie, zresztą bardzo ładne, piękne. Z politycznych tematów pogrom piękno duchów, czyli o wojnie premiera, tak można trochę powiedzieć, i o wyborach w cieniu sporu, czy Łukasz Gibała faktycznie jest niezależnym kandydatem. Jego niezależność wywołuje jednak wiele pytań, zwłaszcza o majątek, pisze Katarzyna Kaczorowska przed wyborami w Krakowie. No i jeszcze w polityce także randka w biegu. Single, znudzeni cyfrowym randkowaniem, szukają miłości w realu. Biegają, chodzą na warsztaty, ćwiczą jogę, a nuż trafi się druga połówka. Czytamy w tekście Natalii Sawki. No i tutaj też sporo takich no, ważnych cytatów, które można znaleźć, a poza tym też dane. Wśród badanych w wieku 18-44, chodzi o wiek, będących w związkach zaledwie 9% poznało drugą połówkę przez aplikacje lub portale randkowe. No i też wraz ze zmęczeniem aplikacjami randkowymi wraca pomysł, żeby poszukiwanie partnera oddać w ręce drugiego człowieka. Czyli, no, czy biura matrymonialne wrócą do łask? Nie wiem. W każdym razie, jeśli coś mamy odmrażać, to też ostrożnie, bo generalnie odmrożone zagrożenie to jest także bardzo ciekawy tekst Agnieszki Krzemińskiej o tym, co tam znajdujemy w skamielinach, lodowcach i tak dalej. Na razie niebezpieczeństwa powrotu dawnych chorób, bo przecież rozmrażamy również bakterie, nie widać. Ale co przyniesie przyszłość? Nie wiadomo. W polityce więcej na ten temat w tym tygodniu.

0: Primal Scream. Chyba już musimy, chyba już tak, za 16:09, tu dużo informacji.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska.
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Tę wystawę już zapowiadaliśmy, ale myślę, że jest warta przypomnienia. Już w ten piątek w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie będzie można oglądać wystawę Tilda Swinton Ongoing. Wystawa opowiada o blisko 4 dekadach twórczych relacji Tildy Swinton. Na niemal 1000 m2 znajdą się instalacje, filmy, archiwalia i osobiste przedmioty związane z jej współpracą, na przykład z Pedro Aldomovarem, Derekiem Jarmanem, Jimem Jarmanem, Muszem, Joanną Hawke czy Timem Walkerem. To będzie niezwykła ekspozycja. Cieszy się Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwalu.
3: Wystawa to opowieść o filmie, twórczości, kreatywności, ale przede wszystkim sile, jaką daje przyjaźń i zaufanie w kreatywności i dążeniu do autentyczności we własnej pracy, z której aktorka rozpoznawalna jest od 40 lat.
4: Hello, my name is Tilda Swinton and I'm extremely happy to say that my exhibition Ongoing is coming to Warsaw starting in September.
2: Wystawę Ongoing będzie można oglądać do 17 stycznia 2027 roku. Idea następnej wystawy Tokyo Story, którą można od piątku oglądać w Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, brzmi trochę jak początek filmu albo artystycznego śledztwa. Dariusz Wasina podczas pobytu w Tokio w 2017 roku trafia na rysunek, który przypomina mu jego własne prace. Wysyła zdjęcie swojej artystycznej partnerce i żonie, Beacie Godnowskiej. Pojawiają się

0: Czy kolejne znaki, kolejne miejsca, kolejne ślady. Zaczyna się poszukiwanie autora, tylko że nie wiadomo, kim on jest. Kuratorka wystawy Agnieszka Jankowska-Marzec zastanawia się.
1: Czy przypadkiem gdzieś na drugim końcu świata nie istnieje ich artystyczny sobowtór? To pozwoliło to jakby do wysnuwania takich teorii, że dzisiaj żyjemy w globalnej wiosce. Dzisiaj mamy ogromny dostęp do tego, co dzieje się w innych częściach świata. Mówimy często o tym przepływie rozmaitych impulsów. No i czy rzeczywiście jest to możliwe, że ktoś na drugim końcu świata działa podobnie? Podobne rzeczy go fascynują.
0: Na wystawie zobaczymy filmy, plakaty, rysunki, instalacje, które pokazują Tokio z niespotykanej dotąd perspektywy. Zacytuję jeszcze autora Dariusza Wasinę. To opowieść o człowieku, który być może istnieje tylko dlatego, że ktoś zaczął go szukać. A efekty artystycznego śledztwa w Muzeum Manga w Krakowie można oglądać do 25 października. Teatr Muzyczny w Łodzi poszukuje księżniczek. To ja się zgłaszam. Ja naprawdę się nadaję i proszę mnie wybrać. No ale jednak nie. Do głównych ról w musicalu Kraina Lodu Disneya poszukuje się uzdolnionych wokalnie, aktorsko i ruchowo dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Czekają na nie dwie role. Reżyserowi musicalu Tadeuszowi Kabiczowi zależy na tym, by kandydatki osobowościowo odpowiadały granym przez siebie postaciom.
2: Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialna, wycofana, introwertyczna. Casting będzie składał się z dwóch etapów. Najpierw zapoznamy się z nagraniami przesłanymi przez kandydatki, następnie część osób zaprosimy na przesłuchania na żywo. Nie możemy się już doczekać i mamy wielką, wielką nadzieję, że uda nam się odkryć jakieś fantastyczne, młode talenty.
0: Casting przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń wideo. Należy je przesłać do 5 października za pośrednictwem internetowego formularza, a 13 marca przyszłego roku za sprawą Teatru Muzycznego w Łodzi musicalowy Fenomen zadebiutuje w Polsce.
3: To bardzo ciekawe. Słuchaj, bo księżniczka to nie, ale czy na przykład rola Svena jest już obsadzona?
0: Czyli chciałbyś?
3: Renifera tego, no.
0: Nie, to ja się zastanowię właśnie, nad którą rolą będę pracować.
3: Dobrze, to nie wchodzimy sobie w paradę.
0: Nie, nie, nie.
3: Ja jestem zainteresowany rolą Svena, gdyby była to. Roma Leszczyńska, bardzo dziękuję.
0: Księżniczka, dziękuję.
3: Za 11.

0: come on.
1: Ależ to bardzo dobrze brzmi przez radio.
2: Latka lecą.
1: A właśnie. Teraz będzie pocztówka od wuja Filipa.
3: Opiewany w pięknych pieśniach, dzisiaj jest 16 września. Dzień dobry. Chciałbym Państwu zademonstrować sztuczkę. Otóż tu, gdzie jestem, milczę. A tu, gdzie mnie nie ma, mówię. Dobre? Takie sobie wiem. To na razie szczyt moich możliwości iluzjonistycznych. Bo tę sztuczkę z banknotem 200-złotowym to Państwo na pewno też potrafią. Mam banknot, wchodzę na bazarek i po chwili nie mam banknotu. Takie cuda. Dlaczego zajmuję Państwa uwagę sztuczkami? Ponieważ dziś przypadają urodziny fachowca w tej dziedzinie. Dokładnie 70 lat temu urodził się światowej sławy iluzjonista David Copperfield. Pan David zasłynął tym, że kiedyś zniknął Statuę Wolności. Po zakończeniu sztuczki symbol Nowego Jorku wrócił na swoje miejsce. I to nam kiedyś imponowało. Dziś wyczyn Copperfielda wzbudza jedynie delikatny uśmiech, ponieważ na światową scenę wszedł iluzjonista o znacznie bardziej spektakularnych osiągnięciach. Ten gość potrafi zniknąć jezioro Ontario. I to na stałe. Było jezioro? Nie ma jeziora. Dziś również przypada rocznica urodzin wybitnego gitarzysty B.B. Kinga. Na cześć tego wspaniałego artysty 16 września został mianowany Dniem Bluesa. Co to jest blues? Blues to gatunek muzyczny charakteryzujący się 12-taktową frazą. Tak, blues ma o 4 takty więcej od standardowych tematów muzycznych i nikomu to nie przeszkadza. Ba, jakbyśmy nie wiedzieli, to nie zauważylibyśmy tego. Chyba że ktoś z Państwa w ramach nerwicy natręctw liczy takty słyszanych w radiu piosenek. Muzycy bluesowi korzystają ze skali bluesowej, odmiennej od zwyczajowych skal dur-moll. Skala bluesowa to heksatoniczna skala powstała przez dodanie kwarty zwiększonej do molowej pentatoniki. Brzmi tak. Osoby z nerwicą natręctw słusznie zauważyły, że skala bluesowa ma o jeden dźwięk mniej od zwyczajowych skal dur-moll. Skąd tak wielka popularność tego gatunku muzycznego? Artyści bluesowi najczęściej śpiewają o swoich kłopotach. I to pociesza, bo lubimy słuchać o tym, że ktoś jest w trudniejszej sytuacji od nas. Czas na bluesa, co serce porusa. Blues urodził, był się w USA. Ludzie do dziś lubią bluesa.

0: Blues.
1: Tak czułem, że Mozart też z tymi bluesami to sobie dawał radę. Ja to był tak, Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta, czyli pocztówka dwóch Filipa z podróży, urodziny B.B. Kinga, zawsze z przyjemnością. Jeszcze ten drugi Ancyma, Clapton.

0: Tu Radio 357, jest środa, 16 września. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Nie ma się nad czym zastanawiać, prezydencie, podpisuj. To apel Donalda Tuska do Karola Nawrockiego w sprawie ustawy nakładającej na firmy paliwowe podatek od nadzwyczajnych zysków. W grze jest powrót programu CPN. Wpływy z nowego podatku miałyby go sfinansować.
2: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Poprzednią ustawę prezydent zablokował i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd ponownie przyjął te same przepisy, dzisiaj zajmie się nimi Sejm. Pasażerowie kolei w województwie śląskim mierzą się od rana z poważnymi utrudnieniami. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym występują duże opóźnienia w kursowaniu pociągów. Część połączeń została odwołana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Według PKP Intercity opóźnienia pociągów mogą wynieść powyżej 60 minut. Teraz w serwisie krakowskie Bronowice i kontrowersje wokół planowanej budowy strzelnicy przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Inwestycja oznacza wycięcie 270 drzew, a okoliczni mieszkańcy obawiają się hałasu i czują się pominięci w procesie decyzyjnym. Andrzej Zasadni.
3: Emocje wzbudza realizacja inwestycji z pominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a pozwala na to specustawa z 2023 dotycząca budowy takich obiektów przez uczelnie.
4: Wyłączone są wtedy jako strony zarówno miasto, jak i mieszkańcy.
3: Mówi mieszkająca w Bronowicach pani Maria, która obawia się, że jej głos i głos sąsiadów nie liczą się, mimo że strzelnica znajdzie się zaledwie kilkanaście metrów od ich okien.
4: Tutaj mieszkańcy, których mieszkania wychodzą bezpośrednio, sąsiadują z tą planowaną inwestycją, boją się nie tylko huku strzałów, ale też boją się hałasu wentylacji mechanicznej, która tutaj będzie na tym budynku.
3: Mieszkańcy spotkali się z władzami uczelni, ale konsensusu brak. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Uczelnia zapewnia, że strzelnica będzie mieć systemy wygłuszeniowe, dzięki którym strzały nie będą słyszalne, a w miejscu wyciętych drzew pojawią się nowe. Ruszył proces wytoczony Onetowi przez prezydenta. Karol Nawrocki domaga się od portalu przeprosin po publikacji dotyczącej jego pracy w sopockim Grand Hotelu. Prezydent uznał, że artykuł naruszył jego dobra osobiste. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk mówi, mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł.
5: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
1: Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Sezon infekcji można uznać za otwarty. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska zwraca uwagę, że u pacjentów diagnozowana jest nie tylko grypa.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
1: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Dostępne są już 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie mogą zaszczepić się dzieci, kobiety w ciąży i osoby, które ukończyły 65 lat. To właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na ciężkie powikłania, dodaje Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie oznacza, że na pewno unikniemy choroby, chroni jednak przed poważnymi powikłaniami. Poranne serwisy życzą Państwu zdrowia i zapraszają na popołudnie. Najnowsze informacje o 16 przedstawi Ola Żaczek.
0: A jak wiadomo, sport to zdrowie, zatem Mateusz Fusiarz.
7: Cztery z głowy, jeszcze jeden. Ten najtrudniejszy. Mowa oczywiście o siatkarskich mistrzostwach Europy, w których to biało-czerwoni bronią tytułu i w których jak do tej pory wszystko wygrali, nie tracąc przy okazji nawet seta. Wczoraj 3-0 z Ukrainą, dzisiaj starcie z Bułgarią, jednym z gospodarzy. No i nie ma w ogóle żadnego odpuszczania. Kamil Semeniuk dla Polsatu Sport.
8: To nic nie zmienia. Każdy z nas jest na tyle profesjonalny, że nie chce zakończyć fazy grupowej porażką. Zwłaszcza, że będziemy grać przeciwko gospodarzom przy pełnych trybunach. Fajna okazja się sprawdzić w innej otoczce, gdzie na trybunach jest więcej jednak kibiców drużyny przeciwnej niż naszych. Też fajnie będzie uciszyć halę i zakończyć zwycięstwem i kompletem punktów tutaj w Bułgarii.
7: Początek ostatniego grupowego starcia z Bułgarią o 18:00. A przy okazji, zapowiadając sportową środę, nie można zapomnieć o piłce ręcznej. Dziś wieczorem wyjazdowy mecz Mistrzów Polski w Champions League w Trondheim, Industria Kielce, zagra z Kolsztat Handball. Początek o 20:45. Nie w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy powalczy natomiast Jagiellonia. Zespół z Białegostoku rozpoczyna od wyjazdu na mecz z Olympiakosem.
9: Fajne emocje. W końcu dotarliśmy do fazy grupowej Ligi Europy. Bardzo długo do tego dążyliśmy. Ja się pamiętam czasy, kiedy w moich pierwszych sezonach w Jagiellonii graliśmy w tych eliminacjach do Ligi Europy, ale nie mogliśmy trafić do fazy grupowej, ale w końcu się udało. Wchodząc tu na stadion, czuć tu historię. Przed samym wjazdem do stadionu już widać, jak wszystko dookoła rozmalowane, także myślę, że będzie piękna atmosfera.
7: I może wynik też piękny. A akurat Jaga się pięknie potrafi zmotywować na trudniejszego na papierze rywala, mówił kapitan zespołu Taras Romańczuk. Domykając polski piłkarski wątek, informacja, że wczoraj w lidze Raków 2-3 przegrał z Zagłębiem, a Korona 0-2 z Górnikiem. W Hiszpanii zaś ligowo Real 3-2 pokonał Elche, a dziś wieczorem czekamy na odpowiedź Barsy, która powalczy z Racingiem Santander. A co tam słychać w PKOL-u? Czy mamy jakieś następstwa poniedziałkowej decyzji? Na razie drobne, ale przynajmniej zaczynamy się czegoś dowiadywać. Marian Kmita dla Polsat News, wypowiedź z wczorajszego poranka.
10: Zaczynaliśmy rozmawiać o tym, jak się podzielimy zadaniami. Uważam, to jest praca zespołowa i wszyscy wiceprezesi, co najmniej wiceprezesi, jeśli nie członkowie prezydium, powinni wziąć w tym bardzo aktywny udział. Pierwszym krokiem, koniecznie bezwzględnym, jest audyt. Też już rozpoczęliśmy rozmowy z firmami, które się specjalizują w takich sytuacjach kryzysowych. Mamy na oku jedną firmę, która w bardzo trudnej sytuacji Polskiego Związku Piłki Siatkowej w 2014 roku dokonała audytu i bardzo skutecznie i rzetelnie, więc będziemy szli w tym kierunku.
7: A o tym wszystkim, co w PKOL-u, będziemy Państwa na bieżąco w 357 informować. Na koniec w porannym sporcie jeszcze boks. World Boxing Council, jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji boksu zawodowego, poinformowała, że Michał Cieślak jest pełnoprawnym mistrzem świata w wadze junior ciężkiej. Przez ponad rok miał on status tymczasowego mistrza świata, a popas tymczasowy sięgnął 28 czerwca 2025 roku, gdy pokonał Kanadyjczyka Johna Pascala przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Od tamtej pory nie walczył.
0: Na wschodzie początkowo, także w centrum, zachmurzenie małe i umiarkowane i tam rano lokalnie też były mgły, ale już nie ma. Tak zakładam. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, burze. To przede wszystkim na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm. 20 to też wartość temperaturowa na północnym wschodzie i północy. Się tak troszkę tam ustanę. 26 na południu, ale nad morzem 17.
11: Radio 357.
12: Czyli ciepło.
0: Czyli ciepło, troszeczkę ciepło, ciepło, ale to chyba już jutro nie za bardzo, więc dzisiaj proszę korzystać, napawać się i chwytać promienie, jeśli jakiekolwiek będą. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Ola Budka, my mówimy już do usłyszenia, ale teraz muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. Mhm. Bardzo. Jak tam u ciebie z bluesem?
12: Mamy trudną relację.
0: Tak?
12: Ale jedno i drugie dba o to,
0: żeby
12: ten związek nadal trwał.
0: To dobrze, bo dzisiaj jest, wiesz, urodziny B.B. Kinga, trochę bluesowaliśmy i także generalnie z bluesem.
12: Ja się kocham w Katowicach, w mieście Katowice,
0: tam jest,
12: więc
0: szlak bluesowy,
12: no muszę lubić bluesa.
0: No właśnie.
12: Chcąc, bardzo, nie chcąc.
0: Chcąc, nie chcąc. Widzę, że jest Bini dzisiaj, będzie grana, to się cieszę. Zawsze dobrze, jak tam z koncertami Harego.
12: Bilety kupione.
0: Kupiłaś bilety?
12: Tak.
0: A dla mnie?
12: A też.
0: Dobrze, dziękuję. To najbardziej chciałem usłyszeć.
12: Ale to za rok dopiero.
0: No ale trzeba tam patrzeć w przyszłość.
12: Kupiony.
0: Bardzo dobrze.
13: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

Nie wierzył we mnie, zadając to pytanie. Myślał, że nie kupiłam biletów na koncert Harry'ego Stylesa, ale udało się i lecę pierwszy raz do Irlandii w sierpniu przyszłego roku. Ten berliński koncert Harry'ego przypada wtedy, kiedy open air, więc proszę zdecydować, czy jedno i drugie. Zaraz sprawdzimy, czy bilety jeszcze są, czy można w ogóle dostać i kupić, bo to nie tania sprawa. Bilety na Harry'ego Stylesa, na jego przyszłoroczną trasę Together. A teraz Harry koncertuje w Madison Square Garden, ma rezydencję tam. To jest teraz dosyć powszechne, że to nie artyści przyjeżdżają do nas, ale my lecimy, czy latamy do artystów. Dzień dobry, Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. Zapraszamy na Kieruj się na południe. Ten kolejny artysta zagra w Polsce, w przeciwieństwie do Harry'ego Stylesa. Zaraz państwu powiem kiedy, ale najpierw powiem, że to piosenka dnia, Simple Pleasures i Warhouse.

15 stycznia, to już będzie 2027 rok, ukaże się najnowszy album grupy Warhouse, album zatytułowany The Donkey, czyli Osioł, a dwa miesiące później, 18 marca, Warhouse zagrają w warszawskiej Progresji. Będzie to kolejny koncert Martena de Voldera w Polsce. Jest tu regularnie, Polskę lubi, Polskę odwiedza i nawet odwiedził kiedyś Radio 357. To nasza piosenka dnia, właśnie z tej płyty, która już niedługo. Piosenka Simple Pleasures i Warhouse. Co dziś w programie? Dzień dobry, mówimy Państwu. Czekamy na maile ola.budka@radio357.pl. Dziś bez wizyty w teatrze. Nadrobimy to za tydzień. Po godzinie 10, tak w połowie drugiej godziny, wpadnie tu Oyster Boy, żeby powiedzieć o swoim najnowszym albumie Eskapizm i zachęcić słuchaczy radia do słuchania tego albumu. Po godzinie 11, sprawdzone w czytaniu, Julia Rzemek, Bartek Kamiński, między innymi o tomiku poezji, który wydał Paweł Leszowski, znany Państwu muzycznie jako Leski. On łączy teraz swoje dwie pasje do muzyki i do pisania i więcej o tym, skąd ta poezja się wzięła w jego życiu, po godzinie 11 zapraszamy do słuchania. A teraz, jak co tydzień w środę po godzinie 9, kącik Łza Millenialsa.

0: Tylko ja.
1: Milenialsi uronili łzy na słuch tego utworu. Swoją drogą zespół Łzy też nadaje się do kącika Łza Millenialsa. Ira, album Mój Dom, drugi w karierze tego radomskiego zespołu, rok 1991 i Nadzieja. I 151 miejsce w tegorocznym polskim topie Radia 357. Nadzieja była w tym topie sześciokrotnie. No i ze 151 pozycją w tym roku, jeszcze w obowiązującym szóstym topie Radia 357 w wersji polskiej. Nadzieja w Łzie Millenialsa. Ja zapraszam Państwa do oczywiście wysyłania swoich propozycji do tego kącika. To są polskie utwory, przy których milenialsi świetnie się bawili pod scenami, ale i zakochiwali, i rozstawali, i wgrywali sobie te utwory na stare MP3. Za chwilę kolejny stały punkt programu, ale najpierw jeszcze George Ezra. 25 minut po godzinie 9.

Był objawieniem przed laty. Niestety trochę słuch po nim zaginął. Niczego dobrego, w miarę dobrego dawno już nie wydał. George Ezra to z płyty Wanted on Voyage z 2014 roku. To był wielki, wielki głos wówczas. On koncertował, właściwie nie ominął żadnego wielkiego festiwalu. Były takie lata, kiedy był w nieustannej trasie, czy nieustającej trasie. No i być może trochę było tego aż nadto. George Ezra. A teraz, jeszcze tak, jeśli ktoś chciałby powrócić do słuchania Iry, do tej miłości, którą miał przed laty, no to można usłyszeć Irę na żywo w najbliższym czasie, między innymi 27 listopada w Warszawie w klubie Stodoła oraz 5 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. A teraz kolejny kącik to Sen o Dolinie poświęcony Dolly Parton. Sitting

Gdy przed programem czytam fragmenty życiorysu Dolly Parton, to wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że w przypadku tej płyty był rok 73, a ona wydała już 11 album. Debiutowała w 67 roku, a 6 lat później miała na koncie już 11 albumów. Kiedyś wydawanie muzyki wyglądało zupełnie inaczej. A więc to album My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton. 2 kwietnia ukazała się ta płyta 1973 roku. Na okładce tego albumu mogą Państwo zobaczyć zdjęcie domu, w którym Dolly Parton i jej rodzina mieszkali na przełomie lat 40. i 50. Dolly Parton pochodziła z wielodzietnej rodziny. Było 6 chłopców i 6 dziewczynek w tej rodzinie, czyli pół na pół, a jej ojciec był plantatorem tytoniu w Tennessee. Proszę zerknąć na tę okładkę, jeśli mają Państwo na to ochotę, jeśli Państwa to interesuje. Sen o Dolinie wróci za 2 tygodnie, no tak, bo za tydzień druh zastępowy w środę, a my gramy dalej.

Ten nowy Nothing But Thieves przypomina Material Girls Madony. Jeszcze raz posłucham i sprawdzę to, panie Jacku, ale dokładnie w tym momencie, w trakcie emisji Nothing But Thieves, dobrze pan trafił, panie Jacku, bo z Tomkiem Atlingiewiczem zastanawialiśmy się, do jakiego innego utworu jest podobny najnowszy utwór zespołu Kuba i Kuba Chłopaki. No i odkryłam to, że to brzmi jak Myslowic, mieć czy być. Po ten utwór Kuby i Kuby sięgnę w najbliższym stanowaniu w niedzielę. A teraz James w w połowie sierpnia premierę miał dokument o historii zespołu James od lat 80. Aż do teraz. Niestety ten dokument nie jest dostępny w polskiej dystrybucji. Być może niedługo, być może pojawi się na jakimś portalu streamingowym, może wejdzie do kin studyjnych, ale jeśli państwo na niego trafią gdzieś za granicą, no to proszę sięgnąć. Getting Away With This, taki jest tytuł tego, tego filmu dokumentalnego. No i oczywiście to jest tytuł jednej z piosenek zespołu James.

Zespół James w Kierusie na południe, 13 minut do godziny 10. The Backseat Lovers, dawno już nie słyszani na naszej antenie, mam wrażenie.

Czy to już pora na pankejki z syropem klonowym? Tak, jeszcze moment, jeszcze chwila i nadejdzie jesień. Maple Syrup, The Backseat Lovers w Radiu 357. Jesieniarze się towarują. Będzie miód, będą orzechy, będzie herbata. Jak ja będę Państwu w te jesienne przedpołudnia grać, to nie będzie chciało się wychodzić z domu, ale wiem, trzeba pracować. Tak, Nothing But Thieves i Baby Cool Evelyn brzmi jak Material Girl Madony. Zresztą wiele takich zapożyczeń mamy. Być może wszystko już w muzyce było. I trzeba powtarzać określone dźwięki, pewne fragmenty melodii. Zresztą niejedno konto na Instagramie takimi porównaniami się zajmuje, można to sprawdzić. Na przykład Dua Lipa jest często porównywana do wielu innych artystów z przeszłości i mówi się, że zapożyczyła niejeden fragment piosenki z lat 80. w tej swojej nowoczesnej, ale jednak nawiązującej do starego brzmienia twórczości. Amy Shark teraz.

Australijska artystka Amy Shark, Adore, po raz pierwszy na tej antenie. Sprawdziłam to przed chwilą. Ten duet, który przed nami na pewno już wielokrotnie się pojawiał, mam nadzieję, że zrobi Państwu dobry nastrój. Ten utwór tuż przed godziną 10, następnie Billie Eilish.

0: swoich kategoriach są mistrzami charyzmy, bo to Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski wcześniej, a teraz Billie Eilish. Mówiłam to już na antenie w audycji Stanowanie Niedzielnej, że Billie Eilish niedawno, bo pod koniec sierpnia, udzieliła ślubu swojemu bratu Phineasowi. Więc wystąpiła w tej roli udzielającej ślubu, ale Taylor Swift ślubu udzielił Adam Sandler. Tak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. 2 minuty po godzinie 10.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.
0: Nudy nie będzie.

Może nieraz już padło to na tej antenie i powtórzę się, ale nigdy nie zapomnę widoku, a miałam widok taki z góry, z części poza dostępem wszystkich festiwalowiczów. Nie zapomnę widoku na publiczność, na koncercie Vito Bambino podczas Inside Seaside. Państwo tam byli tak licznie, że wypełnili właściwie całą przestrzeń Amber Expo w Gdańsku. Niesamowite przeżycie Vito Bambino na Inside Seaside. To było chyba 2 lata temu. 7 minut po godzinie 10:00. Czekamy na wizytę gościa Oyster Boy. Dziś w Kieruj się na południe o płycie Eskapizm. Jedna z piosenek z tej płyty, czyli Pożegnanie z morzem, była piosenką dnia w ubiegłym tygodniu. Mogą państwo na nią głosować na liście piosenek. Głosowanie do piątku do 12:00 poprzez naszą aplikację i stronę lista.radio357.pl. Powiemy jeszcze o tym na pewno. Zapytam Piotra o jego plany koncertowe, o to, co się wiąże z wydaniem nowej płyty, a państwo, liczę na państwa udział także w tym programie. ola.budka@radio357.pl

Cofniemy się teraz do 2023 roku. Ten utwór został wydany 19 lipca i miał upamiętnić wówczas kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Był także ze sporym sukcesem funkcjonował na naszej liście piosenek Radia 357, bo miłość zawsze jest. Sokół i Atutowy.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

Adele na pewno dołączy do niejednej jesiennej playlisty, którą będą Państwo sobie układać w domach, ale polecamy także playlistę Radia 357, czyli tą, co prezentujemy Państwu od rana do wieczora, do nocy w 357. Kolejną taką artystką jesieniarską, w dodatku obchodzącą dziś swoje urodziny, jest Katie Melua.

Wszystkiego najlepszego dla dziś urodzonych. Katie Melua obchodzi dziś urodziny. Pewnie także część z Państwa, może są tacy, którzy słuchają akurat naszego radia. Najlepsze życzenia od całej ekipy radiowej. Dziś też dzień bluesa. No myślę, że sięgniemy jeszcze po muzykę B.B. Kinga. Dzień maszynisty i światowy dzień fryzjera. A wszyscy wiemy, że mieć dobrego fryzjera, no to jest wielki, wielki dar i trzeba go trzymać i nie wolno go opuszczać. Dobry fryzjer. To podstawa. Arctic Monkeys teraz. Widziałam przez okno, że Oyster Boy już szedł przez park na Żoliborzu, więc za chwilę tu do nas wejdzie do studia. Get on you.

0: Udało ci się kiedyś usłyszeć ich na żywo?
1: No oczywiście, to było niesamowite doświadczenie. Zresztą to jest zespół, który trochę mnie popchnął w robienie muzyki rockowej z zespołem Terrific Sunday, jeszcze poprzednim. My bardzo mocno na nich się wzorowaliśmy, ale na tej pierwszej i drugiej płycie. Bo no, to wtedy właśnie powstał Terrific Sunday zresztą, chwilę po tych płytach. Nie, co ja gadam, przecież Arctic Monkeys gra od jakiegoś 2006 roku, co nie? No, a Terrific Sunday powstał w 2014, więc trochę minęło.
0: Tak czułam, że te inspiracje są. Oyster Boy, czyli Piotr Kołodyński.
1: Witam serdecznie.
0: W studiu. Dzień dobry. Cześć. Z drugą płytą dziś przychodzisz do nas. Eskapizm ukazał się w ubiegły piątek, więc to świeża sprawa. Dlaczego uciekasz i czym jest ten tytułowy eskapizm? Od czego?
1: No, czy od kogo? Przyniosłem tobie płytę, co prawda zapakowaną, ale jakby się otworzyła, to pierwsze, co otwierasz okładkę, jest opis, co to znaczy eskapizm, dosłownie taki podręcznikowy. No i jest to ucieczka do świata fantazji, czasem w negatywny sposób, czasem w pozytywny sposób. Od takiego przyziemnego świata, który jest czasem po prostu przytłaczający w dzisiejszych czasach, szczególnie gdzie wszyscy patrzymy w ekrany, jest ciężko po prostu skupić się na sobie. I ja zauważyłem, że przez lata uprawiałem taki negatywny eskapizm, po prostu prokrastynacja, uciekanie od rzeczywistości.
0: I sześć budzików.
1: Sześć budzików.
0: Tak, o tym też śpiewasz
1: ustawiam.
0: Na płycie.
1: Myślę, że wielu naszych słuchaczy ustawia sobie sześć budzików na 7 rano, a i tak wszystkie wyłącza i ten ostatni dopiero ich budzi. Więc tak, byliśmy tam wszyscy. Ten eskapizm pozytywny z kolei uprawiam od kilku lat i myślę, że po prostu skupiam się bardziej na swoich pasjach i uważam, że to jest coś wspaniałego, żeby po prostu pielęgnować swoje pasje, żeby robić to, co uważa się, że jest twoim powołaniem. I w moim przypadku to jest między innymi właśnie robienie muzyki. I trochę przestałem się przejmować rzeczami tak bardzo, co się stanie, gdyby, a po prostu zacząłem bardziej robić rzeczy, co w ogóle... To, że mówię, to teraz jest dla mnie dziwne, bo ja zawsze byłem perfekcjonistą, takim chorym, że po prostu wszystko musi być idealnie zaplanowane, a teraz mam na odwrót, że po prostu robię i jestem bardziej zadowolony z siebie, bo po prostu wychodzą mi, wydaje mi się, takie bardziej fajne rzeczy. Nie chcę mówić autentyczne, bo już tutaj dostałem od ciebie reprymendę, że przecież wszystko, co robię, to jest ważne i autentyczne.
0: Tak? Nie reprymendę, ale też chcę poruszyć ten temat, bo wielokrotnie czytam w materiałach promujących album przy jego premierze, nie mówię tylko tu o twoim, ale też to się pojawiło, że to jest najbardziej osobista płyta w karierze artysty, że w końcu artysta pokazuje swoje prawdziwe ja. I zastanawiam się wtedy, czytając taką notkę promocyjną, a co z poprzednim albumem, czy z poprzednimi płytami?
1: I tu mnie skonfrontowałaś, to jest dosyć interesujące, bo faktycznie, jak o tym pomyślę, to wszystkie są bardzo dla mnie osobiste i autentyczne i wszystkie są dla mnie ważne na dany okres w moim życiu i na dane przemyślenia. Ale właśnie doszliśmy do tego poza anteną, że chyba dlatego, że to jest najnowsza rzecz, to jest takie najbardziej rezonujące w danym momencie ze mną i wydaje mi się, że to jest najbardziej autentyczne. Oczywiście obalam to trochę w tym momencie. Wszystkie piosenki, które zrobiłem, są dla mnie bardzo ważne, autentyczne i osobiste. I osobiste w taki sposób, że jak je pisałem, trochę było mi wstyd je pokazać światu, a kiedy je pokazuje się światu i widzi się, że ten słuchacz odzywa się do mnie i mówi: ja to czuję też, ty piszesz o moim życiu, to jest niesamowite, to jest wspaniałe uczucie, że ktoś ma tak samo i to jest warte po prostu robienia muzyki.
0: Za piękną metaforą w piosence Chciałbym mieszkać nad morzem ukryłeś problem depresji. Więc to nie było tak bezpośrednio opowiedziane, ale jednak trochę pokazałeś też siebie.
1: Tutaj na tej płycie też jest dużo o tym. Mimo że już jakby jestem wolny od tego ciężaru od dłuższego czasu, to zawsze myślę o tym okresie i myślę też o ludziach, którzy przechodzą przez coś takiego. I staram się po prostu wejść, jakby trochę pomóc terapeutycznie tą muzyką. To brzmi, wiem, że to brzmi strasznie, ale tak jest naprawdę, że ta muzyka pomaga i można naprawdę dojść do niektórych rzeczy przez słuchanie tych tekstów w swojej głowie i sobie coś poukładać. I chciałbym mieszkać nad morzem, tak, to jest prosty tekst, ale mimo wszystko kryje się tam dużo, dużo takiej fajnej metafory o tym, że czasem po prostu trzeba czekać, aż ktoś otworzy nam te zasłony i wpuści słońce do naszego życia. W moim przypadku tak się stało i warto po prostu czekać na taki moment.
0: Ale to poprzedni rozdział. Nowy rozdział to płyta Eskapizm. Posłuchamy jednego z dwóch utworów dziś z tej płyty. Wybrałam mój ulubiony. Mam takie prawo, mam taką piękną możliwość, że mogę wybrać utwór. No i to będzie Jutro.
1: Wow, to mnie zaskoczyłaś.
0: Bardzo proszę.

0: Oyster Boy, jutro z płyty Eskapizm. Suchy tekst, Oyster Boy, dziś w studiu Radia 357. Rozmawiamy o płycie, o twojej nowej płycie, która nie odbiega znacznie stylistycznie od tego, z czego cię znamy, czyli są gitary, jest rozmyty wokal, jest ten dream pop, który nam dajesz jako jeden z nielicznych przedstawicieli tego gatunku w Polsce. To jest coś, w czym się odnajdujesz bardzo dobrze. Dobrze ci w tym.
1: No, gdyby nie było mi dobrze, to bym tego nie robił, szczerze mówiąc, bo już jestem chyba w takim wieku i z takim stażem na tym rynku, że tylko rzeczy, które mnie zadowalają, warto robić, a nie to, co mnie nie zadowala. No wiesz, jak to jest, jakby dochodzisz do pewnego wieku i po prostu robisz rzeczy tylko te, które cię zadowalają, więc to jest to. I ja nie chcę tutaj na siłę zmieniać żadnego stylu, nie będę jak David Bowie, który każda płyta to jest coś innego. Ja po prostu czuję, że jeżeli miałoby coś ewoluować w brzmieniu, to się wydarzy samoistnie i naturalnie, chociaż tutaj dużo poszedłem w stronę elektroniki. To chyba przez to, że dużo współpracowałem z innymi ludźmi przy tej płycie, więc już nie jestem 100% DIY artist, tak jak sobie to wszędzie promuję, ale 96% DIY. Tutaj 4 utwory produkował Radek Baranowski. Po prostu chciałem trochę takiej odskoczni i współpracy z człowiekiem w dobie sztucznej inteligencji, co wydaje mi się wyszło świetnie, bo też nie ma się takich natręctw jako muzyk, bo muzyk potrafi usiąść nad piosenką i ta piosenka potrafi kilka lat być mielona. I już byłem świadkiem jako też producent muzyczny takich sytuacji, że piosenka była mielona przez jednego producenta, drugiego, wróciła do pierwszego, później zrobiła wersja się jedna taka, druga bardziej w kierunku demo. No i ta piosenka ostatecznie zgubiła taką iskrę, która była na początku fajna. Ja bardzo chcę tego unikać. Ja przeszedłem w strategię Ricka Rubina, legendarnego producenta takich artystów jak Red Hot Chili Peppers na przykład i wielu, wielu, wielu innych, że po prostu jeżeli coś jest dobre i czuję, że to jest dobre, już na tym etapie takim niepolerowanym, to idźmy w to. To zamknijmy to, żeby robić coś kolejnego.
0: Ale co sprawia, że czujesz, że to jest dobre?
1: To jest w emocjach. To jest autentycznie, właśnie tak jak ta piosenka powstała dosłownie jedną nocą, to obudziłem się na następny dzień, przesłuchałem jej w tej wersji, którą słyszymy teraz i mówię, mógłbym to dalej jakby dopracowywać, ale to mi coś takiego wzbudza w mojej klatce piersiowej i w moim mózgu jakieś takie przekaźniki się włączają, że ja czuję, że to jest to i mogę robić następną rzecz. Więc to jest fajne uczucie, że czuję, że coś jest takie pobudzające, fajne emocje.
0: Zastanawiam się, czy to, co słyszę tekstowo, to jest autoironia, czy to jest szczerość do bólu. Taka poważna, bez mrugnięcia okiem.
1: Myślę, że to jest momentami to, a momentami to, że chwilami ja faktycznie mówię ocean łez na twarzy, no to jest szczere do bólu. A ocean śmiechu w mojej bańce, to chodzi o to, że no ja sobie gdzieś tam tworzę świat w swojej głowie, gdzie po prostu to jest wszystko wesołe i tak dalej, a na zewnątrz jest inaczej. No. No to jest klasyczny motyw powtarzający się od lat w muzyce, książkach, filmach, czyli maska człowieka. Tutaj jest na odwrót, bo zwykle maska to jest, że my jesteśmy uśmiechnięci, a w środku gdzieś płaczemy, a tu jest dokładnie na odwrót w tej piosence. I nie wiem, to jest do interpretacji słuchacza już, jak chyba każda piosenka na świecie.
0: Zawsze byłeś trochę na przekór temu, co dzieje się w branży, co dzieje się w trendach muzycznych. Złagodniałeś, czy jednak nadal idziesz

0: tak naprawdę nie wie, co mu się spodoba. No, jakby przed chwilą poza anteną gadaliśmy o artyście McGee, który jakby totalnie znikąd się pojawił, zaczął robić muzykę gitarową, która wydawało się, że już obumiera, a zaczął po prostu grać na gitarze w stylu jak Prince, w stylu jak jeszcze Phil Collins grał. I on przez dodanie do tego swoich inspiracji wskrzesił zupełnie ten gatunek i jest jednym z najbardziej słuchalnych teraz artystów alternatywnych na świecie. Więc on zrobił coś zupełnie właśnie poza jakby utartą ścieżką. I według mnie to jest mega ważne, żeby tak ludzie robili, bo wszystkim słuchaczom nagle się to podoba na świecie, takim w sensie koneserom muzyki, tak? To jest bardzo popularne.
1: Ale to też było ryzykowne.
0: To było bardzo ryzykowne. I bardzo mi się podoba, że on podjął to ryzyko i tak naprawdę powstał nowy gatunek muzyczny dzięki temu właśnie podjętemu ryzyku. Więc to jest... Róbmy to jako muzycy. Idźmy w te nieznane, tak jak David Bowie kiedyś powiedział, najbardziej ekscytujące rzeczy muzycy robią wtedy, kiedy są zatopieni w wodzie i nie dotykają, są prawie przy dnie, już prawie dotykają palcami tego dna, ale gdzieś tam jeszcze dryfują w te nieznane i dopiero wtedy to jest moment, gdzie robią ekscytujące rzeczy. I myślę, że trzymajmy się tego i idźmy po swoje.
1: Pięknie powiedziane. Pięknie.
0: To były tylko cytaty, którymi żyję.
1: Oyster Boy, zaprosimy słuchaczy na koncerty?
0: O, oczywiście. Zapomniałam, aż że gram koncerty. Tutaj tak się rozgadałem. Słuchacze, drodzy, przyjdźcie na koncerty. Teraz, w ten weekend już zaczynamy. Wrocław w sobotę, klub Nie Tota. W niedzielę Kraków, klub o ciekawej nazwie Pod Jaszczurami. No i oczywiście nasza kochana Warszawa, mówię wasza w sumie bardziej kochana Warszawa, bo jestem z Poznania. Cichutko. 3 października Warszawa, mój ulubiony klub w całej Polsce, Chmury na Pradze. Przyjdźcie tam koniecznie, jest świetny w ogóle vibe. Tam jest bardzo Twin Peaksowo. Jak ktoś lubi Twin Peaks Davida Lyncha, to wszystko jest w takim klimacie tak. Tam. Dale Cooper, Lara Palmer, wszędzie wisząca na ścianach, świetna rzecz. I 9 października Dragon Social Club w rodzinnym mieście w Poznaniu.
1: Zapraszamy i dziękuję ci za to spotkanie. No, moglibyśmy gadać i gadać o tej płycie, ale zachęcamy przede wszystkim do jej słuchania. Króciutka dosyć płyta, szybko się jej słucha, ale można ją odtworzyć ponownie i ponownie i ponownie. Eskapizm.
0: No, drodzy słuchacze, jak myślicie, czy 30 minut to jest za krótka płyta? Ja myślę, że to jest idealna długość płyty.
1: Nie,
0: ale
1: tak.
0: Piszcie komentarze.
1: Będzie. Oyster Boy.

Simple Minds, a wcześniej Oyster Boy, który zapraszał Państwa na swoje koncerty promujące płytę Eskapizm. 8 minut do godziny 11. Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away.

0: Wiem, bo piszą państwo, że potrzebują w ciągu dnia takich grzałeczek. Jeśli chcą państwo się do mnie odezwać, to tekstówki za pomocą aplikacji, ale także mail ola.budka@radio357.pl oraz Instagram. A niejako równolegle do naszej anteny działa nasz kanał na YouTubie i tam nowa rozmowa. Nie da się przechodzić obojętnie wokół sztucznej inteligencji, która jest obecna w wielu aspektach naszego życia. Między innymi mówił o tym Oyster Boy. Marcin Cichoński rozmawia z dr Dotą Szymborską o konsekwencjach tego procesu i o tym, jaki sztuczna inteligencja ma wpływ na rynek pracy, o tym, jak wpływa na nasz rozwój i edukację, ale też o tym, czy AI jest w stanie zakończyć wojny i pod jakim warunkiem.
1: Duże modele językowe będą trenowane na nieludzkich treściach, czyli na tym, co wcześniej wytworzyła AI. Bo do tej pory myśmy byli zagubieni, trochę przestraszeni i tu myślę, że liczba mnoga jest okej, bo to nie tylko ja, tym, co się dzieje. Ale to wszystko, co powstawało, było wytrenowane na tym, co myśmy napisali, namalowali, nakręcili jako filmy, nagrali jako dźwięk czy muzyka, prawda? A teraz modele będą trenowane na tym, co stworzyła sztuczna inteligencja. I to dla mnie jest ten super ciekawy historycznie moment. A to, o co pan redaktor zapytał, to też jest mocno analizowane naukowo. Czy to są powtórki, czy my mówimy tutaj o rewolucji, czy o ewolucji. Czy my nie jesteśmy troszkę jak te żabki gotowane w tym AI-owej zupie, że nam jest tak przyjemnie, że przygotowanie do wywiadu jest dużo szybsze, że OSINT, czy biały wywiad działa świetnie, jak jest sztuczna inteligencja, ale ile w nas tego człowieczeństwa pozostaje, wydaje mi się, że cały czas jest ważnym pytaniem.
0: To pierwsza z cyklu rozmów o tym, jak zmienia się rzeczywistość i jaką rolę w niej odgrywa człowiek. Partnerem rozmów są Uniwersytety WSB Merito, a całość podcastu znajdą państwo na głównym kanale YouTube Radia 357.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Julia Rzemek i Bartek Kamiński, jak co tydzień w środę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: O książkach i o poezji okazuje się dziś. To nie taki rzadki wcale przypadek, kiedy teksty piosenek można wydać jako tomik poezji, albo kiedy autor tekstów piosenek, wokalista, wydaje książkę. Przecież Pablo Pavo jest uznanym pisarzem i wielu takich mamy innych. I do tego grona autorów łączących muzykę i poezję, czy literaturę, dołącza Paweł Leszowski, czyli Leski.
2: Tak jest, Paweł Leszowski, wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny. No, osoba bardzo wszechstronna. Teraz pokazuje nam się dalej jako twórca, ale także jako ojciec, bo książka, o której dzisiaj chciałam opowiedzieć, czyli Otwieranie słów Pawła Leszowskiego, to właściwie jest książka, którą trudno gdzieś postawić w jakiejś gatunkowej kategorii.
1: Bo to nie teksty piosenek.
2: Bo to nie są teksty piosenek, to nie jest też do końca poezja. Sam Leski nazywa tę książkę reportażem poetyckim, a też takimi trochę działaniami w terenie i zbieraniem tekstów takich terenowych. Dlaczego? Bo Paweł Leszowski zaczął notować zdania, wypowiedzi, jakieś takie krótkie teksty, które mówiły jego dzieci między 3. a 6. rokiem życia. Zafascynowany tym językiem, który działa zupełnie inaczej niż ten dorosły, trzymający się reguł język, zaczął robić notatki, a potem dzieciom jeszcze poddawać dodatkowe pytania, żeby prowokować je do rozwijania języka i do mówienia właśnie takich różnych oryginalnych tekstów. I tę całość zebranego materiału ułożył właśnie w taki tomik, który zaczyna się od bardzo krótkich zdań, a kończy na takich dłuższych wypowiedziach. I dostaliśmy go wydanego drukiem w bardzo pięknej formie, takiej oszczędnej. Tam jest sporo takich białych kartek, które trochę symbolizują to dzieciństwo jako taką niezapisaną jeszcze księgę.
1: No i Leski inspirował się pewnie Marcinem Wichą, bo lubił tego autora. Gdzieś tu widzę to połączenie.
2: Tak jest. On jest bardzo dopracowany od strony graficznej. Trudno powiedzieć, że to jest książka, którą się czyta. To jest raczej tekst, z którymi się obcuje, ale które bardzo otwierają głowę i wyobraźnię. Te dziecięce teksty mówią o sprawach takich ważnych i uniwersalnych, no jak to dzieci. Bo dzieci mierzą się z takimi sprawami jak poczucie czasu, jak przemijanie, starość, egzystencja nasza tutaj, no i w ogóle zastanawiają się, czym jest ten język. Ja mam parę takich cytacików z tego tomiku wybranych, tych dotyczących czasu. Czas to benzyna. Czy niedługo to jest krótko? Pamiętam, jak byłem taki mały, że aż nie pamiętam. Naprawdę jest tutaj dużo takich różnych łamańców. Niektóre są zabawne, jak pszczoły to dziewczyńskie bąki, albo takie naprawdę odwracające spojrzenie na rzeczywistość. To świat jest za oknem, czy my? Więc naprawdę to jest bardzo odkrywcze w jakimś stopniu dla nas patrzenie na dziecięcy język, na coś, co jest warte zapisania, utrwalenia i ocalenia od zapomnienia.
1: Jest to dziecięce, ale nie dziecinne.
2: Tak jest. I Leskiemu udało się uchwycić ten jakiś taki magiczny moment w życiu dzieci, kiedy ten język jest jeszcze niesamowicie wolny, bardzo plastyczny, a z drugiej strony twórczy i niejednoznaczny i przez to tak bardzo poetycki i dający nam do myślenia. Sama ta formuła tego tomiku skłania też do tego, żeby samodzielnie zacząć też coś z tą poezją dziecięcą robić. Tam jest sporo pustych kartek na początku i można tam dołożyć własne notatki, zapisać to, co nasze dzieci, jeśli jesteśmy rodzicami, mówiły, co pamiętamy. Ja wiem, że w wielu domach takie rodzinne powiedzonka funkcjonują. Moja córka, pamiętam, mówiła: czas ucieka jak zając, a mój syn: rekin nie dojad. I rekin nie dojad jest takim naszym hitem i to tylko właśnie dziecięca wyobraźnia mogła wymyśleć. Więc Paweł Leszowski, Otwieranie słów, bardzo, bardzo tę książkę polecam.
1: Ja mówiłam: kolacja przezroczysta, nie uroczysta. Wracamy za chwilę.

0: Sprawdzone w czytaniu. Julia Rzemek, Bartek Kamiński. Pytań będzie 7. Czy zaczniemy od pytania numer 7?
1: Tak nosi, taki tytuł nosi książka, którą mam przed sobą. Widzę, że spojrzałaś na okładkę. Pytanie numer 7. Tak, bardzo intrygujący tytuł. Richard Flanagan. Ja nie będę rozwikływał zagadki tego tytułu. Chciałbym, żeby wszyscy sięgnęli do tej książki. Ja tą książką jestem absolutnie zachwycony. Porwała mnie jak mało która ostatnio. Richard Flanagan to jest mistrz piór. No po prostu wspaniały, wybitny pisarz. Dostał nagrodę Bookera kilkanaście lat temu za książkę, o której jury Bookera też wyraziło się jednym słowem. Powiedzieli, no po prostu nie mogliśmy nie nagrodzić arcydzieła. To była powieść Ścieżki Północy, opowiadająca, skonstruowana wokół losów ojca Richarda Flanagana. To bardzo ciekawa historia dla nas, tym bardziej jakby w tej części świata, bo ojciec Richarda Flanagana był jeńcem wojennym w czasie II wojny światowej w obozie jenieckim japońskim. Richard Flanagan w Ścieżkach Północy, w tej swojej wielkiej, epickiej takiej historii wojennej i miłosnej jednocześnie, opowiedział o losach ojca, jednak mocno je przetwarzając. Osadził miejsca akcji w Birmie, no, przeinaczył różne fakty na potrzeby po prostu takiej fabuły powieściowej. W pytaniu numer 7 wraca do tej historii, opowiadając już ją bez żadnych zmian, bez żadnych upiększeń, opowiadając ją wprost, ale mając na nią niesamowity wprost pomysł. Ponieważ ojciec Richarda Flanagana pracował w istocie w obozie jenieckim pod Hiroshimą. I po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie ocalał. Ta fala uderzeniowa nie dotarła z tak wielką mocą do tego obozu, żeby po prostu ludzie wszyscy zginęli. I Richard Flanagan opowiada tę historię, ale próbując odtworzyć historię bomby atomowej, jednocześnie pokazując nam, ja wiem, że teraz już po twojej minie widzę, że to brzmi bardzo, bardzo tak solennie i poważnie, ale to jest porywająca opowieść. Bo on jakby zadał sobie takie ćwiczenie jakby myślowe. On próbuje opowiedzieć historię swojego ojca, historię bomby atomowej, jednocześnie o roli przypadku w życiu człowieka, w ogóle w naszym życiu. I cofa się do praźródeł, cofa się do opowiadania słynnego autora opowiadań i powieści fantastycznych, Wellsa, tego od Wojny Światów, który napisał w 1914 roku takie opowiadanie o broni masowego rażenia. Oczywiście ją sobie wyobrażając. To opowiadanie zainspirowało, stało się inspiracją dla człowieka, który wymyślił w ogóle podwaliny, dał podwaliny pod w ogóle fizykę jądrową. To z kolei spowodowało pracę projektu Manhattan. To doprowadziło do wybuchu w Hiroshimie. To doprowadziło do ocalenia ojca i to doprowadza nas do samego autora, Richarda Flanagana, który też w swoim życiorysie ma bardzo dramatyczną taką historię. Mało nie utonął, porwany przez prąd rzeki w Tasmanii. A wszystko to rozgrywa się w Tasmanii, skąd Richard Flanagan pochodzi, która jest niesamowitym krajem, i w tym toku narracji, bo to jest tak naprawdę taki esej, to znaczy to jest taka autobiograficzna opowieść, ale bardzo mocno eseistyczna, przywołująca właśnie rozmaite skojarzenia, zresztą przywołująca też sny, pewne wyobrażenia, mistrzowsko napisana. Flanagan właśnie też opowiada o tym, że no gdyby nie ten ciąg przypadków, cofając się do tego opowiadania twórcy fantastyki naukowej, to on dzisiaj nie pisałby tej książki. Pokazuje nam, jak po prostu nasze życie tak naprawdę składa się z serii przypadków i takiego wyniku rozmaitych zdarzeń. Więc czyta się to fantastycznie. I jeszcze słowo o tej Tasmanii. No, dla nas to jest bardzo odległy, tajemniczy kraj. Rzeczywiście on jest bardzo tajemniczy. Flanagan przepięknie pisze o Tasmanii w tej książce, że to jest takie miejsce, w którym się inaczej w ogóle patrzy na czas, w którym inaczej działa historia, w którym ludzie żyją, czy jeszcze do niedawna żyli jakby wśród duchów przeszłości, wśród wymarłych zwierząt, które niby są wymarłe, ale tak naprawdę każdy wie, że mogą stanąć za płotem ogrodzenia. Inaczej się w ogóle patrzy na życie i ta książka się z takiej wrażliwości i z takiej wyobraźni właśnie narodziła. Richard Flanagan, pytania numer 7. Niezmiernie polecam.
0: Dziękuję i polecamy. Bartek Kamiński i Julia Rzemek.
2: Dziękujemy.

Na zegarze 11.20 i kolejny stały punkt programu to prezentacja jednej z płyt tygodnia. Przed południem słuchamy Ezry Collective i ich najnowszej płyty Here Because of Hope. Nie mamy dla Państwa egzemplarza. Mówię to dlatego, żeby Państwo nie pisali teraz, nie zgłaszali się. Niestety tak to jest, że czasem tych płyt w postaci fizycznej, kompaktów nie mamy, ale robimy co możemy. W tym przypadku musimy ograniczyć się jedynie do słuchania. A to płyta, która pulsuje reggae. Ten bas, który towarzyszy nam przez całą właściwie płytę, jest bardzo reggowy. To coś dla fanów reggae, ale też coś, co może odczarować niektórym ten gatunek muzyki. I pojawia się tu wokalistka reggowa młodego pokolenia, już coraz bardziej rozpoznawalna i doceniana, Lila Aiki z Jamajki. A więc to Ezra Collective, album Here Because of Hope, nasza płyta tygodnia.

Sięgnęli do korzeni, sięgnęli po Reggae Roots, Ezra Collective na nowej płycie Here Because of Hope. To nasza jedna z dwóch płyt tygodnia. 16 września urodził się B.B. King.

Dzień bluesa, bo 16 września urodził się B.B. King. Zmarł 14 maja 2015 roku. 16 września 1977 roku ukazał się pierwszy album grupy Talking Heads.

Cofamy się o 49 lat. Jest dokładnie 16 września 1977 roku. Talking Heads wydają debiutancką płytę, a dokładnie tego samego dnia w wypadku samochodowym ginie Mark Bonan. Nigdy nie miał prawa jazdy, ponieważ miał przeczucie, że zginie w wypadku samochodowym. I tak się stało. Niestety odszedł 2 tygodnie przed swoimi 30 urodzinami.

0: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
1: Wcisnąłeś.
2: No właśnie, zaraz wcisnę. Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
0: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
3: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacje dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo twierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
4: Reportaż Mogłeś dać znać.

Ta piosenka ma na pewno cechy przeboju, między innymi chwytliwy refren, więc jeśli lista piosenek jest niejako listą przebojów, to wiedzą już, co państwo z tym utworem zrobić. Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly, a wcześniej Ash i Funeral. Jeszcze jedna propozycja. Ten utwór też jeszcze nie wszedł do głównego zestawienia listy. A dlaczego nie? Jay Bernard.

Natalii Marczuk towarzyszył Mateusz Gędek. Siódma Sosna i to ostatnia polska propozycja dziś. Kończymy razem z zespołem Metronomy. Dziękujemy Państwu. Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. To było Kieruj się na południe. W takim wydaniu spotkamy się za dwa tygodnie. W następną środę druh zastępowy, a ja powrócę do Państwa, ale jeszcze wcześniej stonowanie w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00. Zapraszam. Dobrego dnia.

0: A to już 12, a w Radiu 357.
1: Co państwo na to?
0: Witamy państwa, Michał Foltak, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, 16 września, mamy środę. Nowe zasady żywienia uczniów w szkołach wywołały wojnę. A wojnę o kotlety, które dieta ogranicza. Ma być mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. Skoro ma być zdrowiej, mniej tłusto, no to dlaczego rodzice oraz beneficjenci buntują się? Zmiany zostały wprowadzone od 1 września rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Dieta zwana planetarną, opracowana przez Komisję EAT-Lancet i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ma dbać o zdrowie, a jednocześnie o ochronę zasobów naszej planety. Celem jest walka z otyłością dzieci, młodzieży, która to otyłość szczególnie dynamicznie rozwija się w Polsce. Potrawy mięsne w szkołach zostały ograniczone do 2 obiadów w tygodniu. Do napojów można dodawać maksimum 5 gramów cukru na 250 ml, na przykład kompotu. Częściej pojawiają się produkty roślinne. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że zamiast schabowego dzieci dostaną sojowego, a zmiany żywieniowe nazwał szaleństwem ideologicznym. Oburzone są również organizacje rolników, na przykład Rolnicza Solidarność, które uważają, że taka polityka to zagrożenie dla polskiego sektora hodowlanego. Dziś pytanie, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie. Już teraz pani Kasia czeka na państwa telefony 510 357 357. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? W aplikacji jak zwykle nasza sonda, proszę zagłosować. A tymczasem 2 minuty po południu. Pani Katarzyna Błażejewska-Sztur jest moim gościem, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie w audycji Kafe Mate. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kasze, warzywa, w tym rośliny strączkowe, są rzeczywiście bardzo potrzebne, jeśli chcemy zadbać o taką zbilansowaną, zdrową dietę?
2: Tak, one dbają o taką różnorodność, sezonowość, lokalność, o to, że będziemy dostarczali wszystkich witamin i składników mineralnych, które są potrzebne, szczególnie właśnie dzieciom w okresie rozwojowym.
0: W szkole ma być więcej soi, schabowy ma być zastąpiony sojowym. Ja nie wiem akurat, czy to aby na pewno planecie wyjdzie na zdrowie, bo pamiętam, że pod uprawę soi masowo wycina się lasy w Ameryce Południowej, tak więc zwiększone spożycie tej soi niekoniecznie uratuje planetę. 2 razy w tygodniu mięso, raz w tygodniu ryba. Ciekawe, co to za ryba, bo mam nadzieję, że nie maślana, prawda? Dobór ryby jest ważny.
2: Tak, ale ja myślę, że tu musimy troszeczkę wrócić do podstaw, bo ustawa, czyli to rozporządzenie powstało dlatego, że między innymi dotąd dzieci wcale tak często nie dostawały dobrej jakości mięsa i dlatego właśnie w rozporządzeniu jest napisane, że prawdziwe mięso, ponieważ często z powodów przede wszystkim ekonomicznych i niskiej stawki żywieniowej dzieci dostawały bardzo niskiej jakości odpowiedniki mięsa, jakieś przetwory różne, które były naprawdę, to były dania z puszki, panierowane i trudne do przyjęcia, jeżeli mówimy o żywieniu dzieci i o to, co dietetyk na przykład miałby do powiedzenia na ten temat.
0: Ja rozumiem, ale okaże się, że zdrowiej znaczy drożej, prawda?
2: Tak, dlatego mowa właśnie o tym, żeby jedzenie było lokalne i sezonowe, co z kolei wychodzi, jakby dzięki temu możemy oszczędzić w poszczególne, na przykład w 2 dni w tygodniu, żeby potem podać dzieciom naprawdę dobre, prawdziwe mięso 2 razy w tygodniu i raz rybę. Wprowadzenie tych produktów tak naprawdę to nie jest odbieranie im niczego, tylko to zostało niestety tak w ideologiczną jakąś drogę wepchnięte, bo konkrety są naprawdę bardzo na korzyść dla dzieci, dla ich zdrowia i wartości odżywczych.
0: Ale będę szukał w takim razie dziury w całym. Widziałem relacje telewizyjne, kiedy to uczniowie oddają niezjedzone porcje obiadowe. Tam pewnie warzywa i to masowo oddają. Potrawy warzywne można przygotować tak, by najmłodszym smakowały? Czy to jest rzeczywiście trudne?
2: Nie, można i myślę, że problemem nie jest to rozporządzenie, tylko właśnie sposób, w jaki zostało ono wprowadzone, aczkolwiek tutaj też bardziej dopatruję roli intendentów i kucharek, ponieważ o rozporządzeniu wiadomo było od lutego i można przygotować przeróżne dania warzywne czy bazujące na strączkach, które będą przepyszne i smakowite dla dzieci, ale faktycznie sojowy, schabowy niczyjego podniebienia nie zadowoli, tego jestem pewna.
0: Nie ucieszy. Tak myślę, że sama zmiana diety w szkołach no nijak nie pomoże na otyłość młodzieży, bo przecież w domu zjedzą tłusto i kalorycznie, a na deser będzie mleczna czekolada w przeciwieństwie do tej w szkole, bo w szkole ma być ciemna. No i co? Cała reforma na nic?
2: Ja myślę, że tu musimy iść wszyscy razem jednym frontem i ważne jest, żebyśmy edukowali dzieci i to jest dobre, że to, czego dzieci się uczą na biologii, na przyrodzie czy na edukacji zdrowotnej, czyli zasady zdrowego żywienia, są wreszcie przełożone na praktykę do stołówek szkolnych. No tylko musimy zmienić podejście. Ja objechałam Polskę wzdłuż i wszerz, robiąc warsztaty kulinarne z dziećmi i jeżeli będziemy dzieci zmuszać do jedzenia czegoś, bo jest zdrowe, to możemy być przekonani, że dzieci tego nie zjedzą. Natomiast jeżeli będziemy zachęcać je do różnych eksperymentów, z nimi przygotowywać posiłki, będziemy również o tym pozytywnie się wypowiadać i my, i rodzice, i wszyscy wokoło, no to szanse na powodzenie są zdecydowanie większe i ja myślę, że szczególnie ważne jest to, żeby dzieci dostawały te dobrej jakości zróżnicowane posiłki w szkole. Te dzieci, które w domu właśnie mają dietę może mniej zbilansowaną i bardziej przetworzoną.
0: Czy zdrowe nawyki żywieniowe trzeba narzucać? Tak się zastanawiam. Czy powinno to robić państwo? Oburzeni są niektórzy, jak pani wie, rodzice, którzy uważają, tak, że powinni mieć wpływ na żywienie dzieci w szkołach. Narzekają, że dzieci wracają do domu głodne, bo nie chcą jeść na przykład szpinaku czy fasolki, sałat. No i jak to pogodzić?
2: No więc to jest kwestia właśnie praktyki wprowadzenia tych rzeczy. Jeżeli rodzice są bardzo niezadowoleni, to mogą skonsultować się i z pracownikami szkoły, z dyrekcją, która za to odpowiada. Jeżeli mają obawy i też czasami słyszę, że te posiłki są źle zbilansowane, to warto zwrócić się o pomoc do sanepidu, który to skontroluje. Więc nie bądźmy tak od razu na nie, jak małe dzieci, tylko właśnie rozmawiajmy, negocjujmy i szukajmy złotego środka.
0: Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie w audycji Kafe Mate. Wrócimy na antenę przed 13. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję. Ja jeszcze tylko dopowiem, że te pola kukurydzy, pola sojowe i te lasy, które są wycinane pod soję, to właśnie na pasze dla zwierząt, więc ten efekt klimatyczny jednak jest połączony z ograniczeniem spożycia mięsa.
0: 8 minut po godzinie 12. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony. Ja czekam na państwa głosowanie w aplikacji. Panie Bartoszu, witam pana. Dzień dobry. Halo?
3: Halo, dzień dobry. Panie Kubo, pan też potrafi dla mnie strzelić w temacie, bo ja akurat jako pracownik szkoły w Świetlicy 4 razy w tygodniu zaprowadzam swoich uczniów na obiad, ale akurat dzisiaj właśnie oni właśnie poszli na obiad, jak ja idę do pracy, znaczy jak ja wchodzę
0: dlaczego,
3: z pracy i
0: dlaczego 4 razy w tygodniu? W pozostałe dni głodują? Jak to jest?
3: Nie, dzisiaj akurat kto inny po prostu ich zaprowadza. Wyjątkowo.
0: Rozumiem, tak.
3: Właśnie dzisiaj w środę. No teraz na początek zacznę od takiej historii. Wie pan, ja w przedszkolu nie byłem przekonany do szpinaku, ale tam kiedyś taki okręcę zjadłem.
0: Zielone paskudztwo.
3: No właśnie chciałem powiedzieć. I mój szpinak w moim przedszkolu na, zresztą blisko państwa radia, na ulicy Suzina 130 imienia pani Kownackiej, twórczyni plastusiowego pamiętnika, pani Marii Kownackiej, jeśli dobrze myślę, mówię. Tak. I polubiłem strasznie szpinak. Poszedłem do swojej podstawówki w roku 2003 i już się nie mogłem doczekać szpinaku i tam dostałem taki szpinak, jak z takich najgorszych koszmarów, który był po prostu, wyglądał jakby już ktoś go zjadł, powiedzmy.
0: Ciapowaty i glamdziowaty, wiem.
3: Tak, był po prostu taki czarny, jak nie wiadomo, znaczy ciemnozielony. Ale teraz wracając do już meritum sprawy. Powiem tak, przepraszam, tu de facto są 3 obiady mięsne, no bo przepraszam, no ja wiem, że niektórzy nie uznają, że ryba to mięso. Przypominam, że ryba to zapewne w piątki będzie, bo i ja pamiętam ze swoich czasów też była ryba i właśnie takie dania bezmięsne, bo tutaj to przepraszam chyba, bo to wiem, że pan jakiś się strasznie oburzał, pan europoseł, to jest przecież zgodne z jego, chyba też jego religią, żeby to zaraz nie było głosów, że ktoś tutaj wymusza.
0: Krótko mówiąc, jak słyszę, panie Bartoszu, to zestawienie, tak, to menu panu odpowiada, nie widzi, znaczy, pan, ja bym, tak, w tym pomyśle nic złego. Króciutko, bo wielu słuchaczy, tak, czeka.
3: Jeżeli chcemy, żeby dzieci były zdrowe, jest też ta edukacja zdrowotna, to musimy, a jeżeli jakimś rodzicom się to nie podoba, to nie wiem, czy może zaczną dopłacać, czy coś. Może być też system amerykański, ale on też, taka wolna amerykanka, jak jest w szkołach, ale on też raczej jest z drugiej, powiedzmy, krytykowany, że tam po prostu te jedzenie to są same fast foody. Pozdrawiam też pana Marcina z Nidzicy.
0: Bardzo dziękuję. 11 minut po południu też miałem w dzieciństwie, w przedszkolu, smutne doświadczenia ze szpinakiem. Potem polubiłem, ale w czasach przedszkolnych, a jestem absolwentem przedszkola przy Ładysława w Warszawie, no to rzeczywiście ten szpinak się utylizowało. No, zakopywało, między innymi w ziemniaczkach. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
4: Witam serdecznie, panie Kubo. Widzę, że nie tylko ja miałem traumę ze szpinakiem w okresie swojej młodości.
0: Bo wie pan, bo padliśmy ofiarą oszustwa, ja już nie pomnę nazwiska, ale jakiś radziecki uczony oszacował i obliczył, ile tam jest żelaza, i wszyscy to tak tłumaczyli, że to jest niezbędne, bo dużo żelaza, a się potem okazało, że się pomyliło kilka miejsc po przecinku.
4: Z tymi ruskimi wynalazkami to jest różnie, bo jest taka anegdota, że była plama, nie ma bluzki, bowiem proszek był od ruskich, także coś w tym może być.
0: No ale wie pan, są na przykład przydatne wynalazki, prawda, zza tej granicy, na przykład klatka schodowa, prawda? Schodow wymyślił klatkę i działa do dzisiaj.
4: Ale oreszniki też robią swoją robotę i awangardy, zwłaszcza w kwestii podżegania takiego sikorskiego do nie naszej wojny. Ale
0: odpowiadając na pytania, tak.
4: Tak. No nie wyjdzie na zdrowie. To już część informacji była puszczona, że w eter, na antenie, że dzieci oddają te talerze pełne jedzenia, bo to po prostu nie da się zmusić kogoś do czegoś, czego nie chce. Natomiast czy wyjdzie na zdrowie? To nie jest niestety miejsce na to, żeby rozwijać ten temat szeroko. Natomiast przypomnę tylko kwestię pewnego wpływu na układ hormonalny soi. O tym można czytać, a kiedyś z racji tego, że zajmowałem się kulturystyką, to ten temat zgłębiałem. I tutaj warto, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby chociażby z tej perspektywy na to popatrzył. Ale ja mam inną koncepcję, pani Kubo. Ponieważ to wszystko serwuje nam towarzystwo, które zasiada na wiejskiej. Ja miałbym propozycję, żeby wszelkiego rodzaju propozycje, tak jak mamy na przykład tą dietę planetarną tak zwaną, co jest w ogóle samo z siebie oszustwem, bo to jest znowu jakiś kolejny element lewackiej ideologii. Mhm. Ale jeżeli oni chcą serwować naszym dzieciom takie jedzenie, jakie jest i które jest oddawane praktycznie w całości do sypu, bo takie informacje mam od znajomych, ale też na przykład, jeżeli oni twierdzą, że musimy iść na wojnę, ale sobie zastrzegają, że oni nie idą, to ja miałbym propozycję. Wszystkie rzeczy, które oni nam chcą zaserwować, niech najpierw na sobie wytestują i na przykład w restauracji sejmowej wprowadzić dietę planetarną. Żadnych steków, żadnej wódki, żadnego alkoholu, nic. Dieta planetarna.
0: Ale tam restauracja funkcjonuje, zdaje się, à la carte. Tak mi się zdaje.
4: Ale to zróbmy im à la carte i właśnie, jeżeli mamy...
0: à la carte krótką, rozumiem.
4: Jadłospis tygodniowo, to tak. I tak samo w wojnie. Jeżeli chcą, żeby Polacy poszli na wojnę, proszę bardzo, niech Sikorski idzie w pierwszym rzędzie swoich synalków, którzy funkcjonują w armii amerykańskiej, niech idą pierwsi, ich rodziny, wujkowie, dzieci, ciocie w pierwszym szeregu. Ja pójdę w drugim szeregu wówczas.
0: 14 minut po południu. Panie Pawle, dobrego dnia. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357, pani Karolino, halo? Pani Karolino.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, śmiało, dzień słyszymy dobry. Się, tak.
5: Ja jestem jak najbardziej za, jeżeli chodzi o wyższą jakość produktów w stołówkach. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmuszanie dzieci do jedzenia zamienników mięsa, no to niekoniecznie. Mój syn wczoraj wrócił ze szkoły z takim poczuciem, że został oszukany. Panie informowały go, że na talerzu ma kotleta mielonego, a okazało się, że był to kotlet z fasoli. Efekt jest taki, że syn wyszedł głodny, nie zjadł obiadu i teraz nie będzie ufał paniom, które będą mu mówiły, co jest na talerzu i co ma jeść. Więc no, taka sytuacja...
0: Ja rozumiem, że kotlecik z fasoli nie bardzo smakował, tak?
5: no w ogóle nie smakował. Ja w domu nie gotuję w ten sposób, raczej tradycyjnie, nie oszukuję, że kotlet z fasoli czy sojowy smakuje podobnie jak tradycyjne mięso, także świeże warzywa, lokalne produkty tak, natomiast no takie zamienniki i uszczęśliwianie na siłę uważam, że jest niepotrzebne.
0: Pozdrawiam, dziękuję. Pan
5: Pozdrawiam,
0: Bartek.
5: Dziękuję.
0: Dziękuję, panie Bartku. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
6: Pan tak, ja mam takie doświadczenie, że mam ogólnie młodszego syna, który jest naprawdę wszystkożerny. Natomiast w zeszłym roku chodził do szkoły, w której od zawsze uwielbiał na przykład pierogi, uwielbiał naleśniki, schabowe i tak dalej, czyli zarówno dania mięsne, jak i bezmięsne. Natomiast od zawsze narzekał, mimo tego, że lubi ryby, od zawsze narzekał na paluszki rybne. Zawsze wtedy wracał głodny. Mhm. I to nieważne, czy to była dieta planetarna, czy zwykła. Po prostu, jeżeli coś było
0: swoją drogą,
6: jakości,
0: ciekawe,
6: niedobre,
0: z czego aktualnie się robi paluszki rybne, bo
6: chyba lepiej nie wiedzieć.
0: Bo podejrzewam, że czysty sandacz to nie jest, tak.
6: No niestety. Więc, ta dzisiejsza dyskusja przypomina mi dokładnie tą samą dyskusję, którą mieliśmy w momencie, kiedy wprowadzaliśmy zakaz palenia w miejscach publicznych. Ja to przeżywałem, mieszkając w Anglii. Też dyskusja była identyczna. Pamiętam, jak Jamie Oliver robił rewolucję w szkołach, wprowadzając wysokiej jakości jedzenie dla tych dzieci. To, co powiedziała pani przed chwilą, no trudno, żeby dziecko zjadło kotlet z fasoli, jeżeli w życiu czegoś takiego nie jadło i od razu je polubiło. Też powinniśmy dać tym ludziom...
0: To co robić, panie Bartku, w takim razie?
6: Znaczy, no fajnie by było, żeby to, żeby było takie menu stworzone przez ludzi, którzy umieją gotować i rozumieją też takie, zrozumienie oczywiście takiego stadnego, że tak powiem, gotowania, czyli, no nie wiem, no u mnie w domu na przykład gotujemy czasami wegetariańską lasagne i dzieciaki w ogóle nie zwracają uwagi, że tam nie ma mięsa, tak? Więc to wszystko...
0: Przyjęła się.
6: Tak, to wszystko się da zrobić, tylko trzeba, no nie wiem, przecież my mamy też w naszej tradycji polskiej, patriotycznej, jeżeli też tak bardzo do tego nawiązuje, i pierogi bezmięsne, różnego
0: no,
6: rodzaju.
0: Dania
6: i...
0: postne.
6: No,
0: kiedyś
6: dokładnie.
0: To trudno dzisiaj sobie wyobrazić, ale tak z grubsza licząc, 1/3 w roku to był post. Panie Bartoszu, kończę, bo czeka między innymi
6: dziękuję.
0: Pan... Dziękuję. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo?
7: No, pan Jarosław już się melduje.
0: Dzień
7: dobry,
0: pana.
7: Witam pana
0: tak.
7: I słuchaczy. No to zaczynamy. Pierwsze co, to z historii wiemy, że jedzenie trzeba szanować, bo czasami może go zabraknąć, są biedni i tak dalej, to wiadomo, truizmy, prawda?
0: Mhm.
7: Tylko jedzenie to też, oprócz roślinek, to też zwierzątka i ich cierpienie. Zgadza się pan z tym?
0: Mhm.
7: Zgadza się pan. I taka koncepcja jest, że człowiek dostając energię od tych zwierzątek, od tego cierpienia, to może by zrobił z tym coś dobrego, bo jeżeli tylko leży i produkuje tłuszczyk, to cierpienie tych zwierzątek, cały ten wysiłek pana z wiejskiej, tylko nie tej wiejskiej, tej naszej politycznej, tylko z tej wiejskiej, wie pan, ulicy, gdzie tam on sobie ten gnój przewala i tak dalej, jeździ tym ciągnikiem, to ten wysiłek się marnuje, jak ktoś
0: na
7: przykład taki dzieciak leży, prawda?
0: Czyli to jest
7: lepiej
0: wszystko...
7: zrobić dobry uczynek.
0: Jasne, czyli to jest wszystko bardzo proste. Zatem co robić, panie Jarosławie?
7: Proszę
0: pana. Jakie menu wprowadzić albo wprowadzać?
7: Jak najbardziej optymalne i takie holistyczne, które zaspokaja potrzeby, czyli i mięsko, i warzywka, żeby po prostu organizm młodego człowieka
0: miał
7: zdrowy mózg.
0: Jednak mięsko, mimo tych cierpień?
7: Tak, już panu powiedziałem, jeżeli to dziecko zrobi coś dobrego dzięki temu mięsku, będzie miało siłę, żeby pomóc staruszce wynieść śmieci, czy na przykład, nie wiem, pomóc pchać wózek chorego, to jest dobre.
0: Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję. Pan Kuba, panie Kubo, dzień dobry. Halo?
8: Dzień dobry. Ja tu się chciałem odnieść też do pewnej wypowiedzi, która była wcześniej. Tutaj pan, który podobno się zajmuje kulturystyką, powiedział, że soja zmienia jakoś gospodarkę hormonalną.
0: Znaczy badania oficjalne...
8: No właśnie badania są takie, że nie zmienia i to...
0: Tak.
8: To jest po prostu
0: znaczy,
8: fake.
0: Była,
8: nie wiem, jaką się tą
0: była,
8: gospodarką...
0: Była podejrzewana soja o to, że obniża na przykład poziom testosteronu, prawda?
8: Tak, tak.
0: Ale no nijak, ja też kiedyś szukałem i nie znalazłem wiarygodnych badań oprócz plotek internetowych, które by to potwierdzały.
8: To też, też prawda, więc no, chciałem się do tego odnieść. A co do tej diety, no, jak usłyszałem, że dzieci mają jeść czekoladę gorzką zamiast czekolady mlecznej, no to ja nie wiem, kto to wymyślił. No przecież to chyba wiadomo, że dzieci mają mocniejsze kubki smakowe, mocniej odczuwają smak i po prostu pewne rzeczy im do pewnego wieku nie smakują, nie? No to jest, jak mamy te, na przykład bardzo małe dzieci są w stanie jeść te wszystkie papki, które tam są w tych słoiczkach, bo im to smakuje, bo one nie potrzebują tak silnych doznań smakowych jak my. No i nie wiem, czy jest sens w tak młodym wieku robić taką rewolucję, jeżeli no i praktyka, i teoria pokazują, że to się nie uda.
0: Pozdrawiam. 21 minut po południu. Czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? 510-357-357. Dzień dobry, panie Michale. Halo?
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panu.
9: No więc ja mam nadzieję, że wyjdzie na dobre dzieciakom i uważam, że szkoła, która powinna zajmować się wychowaniem i nauką, powinna się też zajmować właśnie takimi tematami jak odżywianie. I tak jak pani redaktor na samym początku audycji powiedziała, jest naprawdę mnóstwo fantastycznych przepisów wegetariańskich, czy nawet wegańskich, ale już o tym nie mówimy, które naprawdę są smaczne, a dzieciaki po prostu trzeba tego nauczyć. I myślę, że...
0: Przyzwyczaić, dzieci, tak? Pokazać.
9: Znają, tak, tak, dokładnie. I myślę, że te dzieciaki, które znają to z domu, moja żona gotuje bardzo dużo też rzeczy wegetariańskich, ale mam 2-letnich synów, więc też my we trzech jemy czasami mięso, ale to jest mieszanka. I myślę, że to naprawdę wyjdzie na dobre, jak dzieciaki zobaczą, że jest coś naprawdę smacznego, a do tego jeszcze jest zdrowe, to ta świadomość może się podniesie trochę i coś się nauczy.
0: I coś jednak zmienimy. Pozdrawiam pana. Jeszcze pan Damian. Panie Damianie, halo.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
10: Jak usłyszałem temat audycji o tym, że dzisiaj będzie o diecie planetarnej, to byłem przekonany, że mój głos będzie inny, ale posłuchałem pani Kasi Błażejewskiej-Sztur, posłuchałem słuchaczy, poczytałem troszeczkę, czekając na połączenie z panem i okazuje się, że kierunek, moim zdaniem, kierunek jest bardzo słuszny. Natomiast szczegóły, sama nazwa budzi mój sprzeciw. Nazywanie diety planetarną rzeczywiście dryfuje w stronę ideologii. Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. Wydaje mi się, że to jest dawanie argumentu drugiej stronie, która będzie właśnie nawoływała, że to jest jakaś lewacka ideologia. Wydaje mi się, że to jest po prostu wkładanie sobie samemu koła w szprychy, więc o ile uważam, że kierunek jak najbardziej słuszny, jeżeli rzeczywiście będzie tak, że jakość tego mięsa, że jakość tej ryby będzie wyższa, świetnie. Natomiast niepotrzebnie zabarwia się to ideologią, co bardzo skutecznie wykorzystuje druga strona sceny politycznej.
0: Ta sprawa stała się sprawą rzeczywiście polityczną. Trwa spór. Pan Piotr, panie Piotrze, halo?
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się panu.
11: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I, panie Kubu, ja mam o tyle już szczęście, że moja córka jest już dorosła i nie zmagam się z tymi problemami związanymi z żywieniem w szkole, ale mam takie przemyślenie dotyczące w ogóle całej jakby kwestii związanej z żywieniem. Myślę, że edukacja rodziców by się przydała, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię żywienia swoich dzieci, bo niestety mamy w tej chwili sytuację, w której w Polsce dzieci chyba stanowią największy odsetek w ogóle dzieci z otyłością. To będzie miało po prostu konsekwencje dla ich zdrowia, a także dla
0: Jedna trzecia dzieciaków tak. Zmaga się z nadwagą albo
11: ale
0: otyłością.
11: Ten przyrost w Europie chyba, o ile pamiętam, jest największy. Tak?
0: To prawda.
11: I myślę, że po prostu rodzice powinni odbyć bardzo dużą, głęboką edukację, jeżeli chodzi o żywienie swoich dzieci, bo koszty po prostu tego będą ogromne.
0: Co na to rodzice?
11: Dziękuję bardzo.
0: I co państwo na to? 510 357 357. Dzień dobry, panie Mirosławie, halo.
12: Dzień dobry. Panie Kubo, tak. Taka ogólna uwaga. Nie sądziłem, że doczekam czasu, że jedzenie będzie miało podłoże ideologiczne. Mm-hmm. Nie wiem, kiedy to się stało, ale przejdźmy do konkretów. Ja mam tu sobie otworzyłem właśnie jadłospis mojej córki, która chodzi do szkoły.
0: O, to bardzo ciekawe. No i co tam jest?
12: W poniedziałek mamy zupę pomidorową z kluskami tartymi, filet z kurczaka w cieście i świderki z warzywami sosem neapolitańskim. We wtorek krem z soczewicy i marchewki z dziankami, tortellini, kalafior panierowany. W piątek z tą rybą mamy paluszki rybne z dorsza, no i faktycznie jest tam dorsz, a nie jakaś tam pulpa. No, albo placki ziemniaczane ze śmietaną, a na obiad rosół, a zupa jest rosół z makaronem i warzywami. No, panie Kubo, wydaje mi się, że mówiąc o diecie...
0: A rosół na czym? Na mięsie? Nie wie pan tego.
12: Nie mam pojęcia.
0: Jasne.
12: Ale mówiąc o diecie planetarnej, no ktoś tutaj, no może nazwa nie jest tutaj jakby szczęśliwa, ale nikt nie podchodzi do tematu, jaki jest bilans energetyczny, jaki jest bilans mikro, makro elementów. Wydaje mi się, że jest tutaj, że nie jest to monodieta.
0: To na pewno, choć niektórzy narzekają, że za mało żelaza.
12: Za mało żelaza, no trudno tu powiedzieć, że za mało żelaza jest. Ja pamiętam, że myśmy w szkole, ja mam 54 lata, w szkole były raptem, nie wiem, czy 2 czy 3 dni mięsne, ale przede wszystkim mięso było w niedzielę. Jakoś nikomu chyba tego żelaza za bardzo nie brakuje dzisiaj.
0: 26 minut po południu. Panie Michale, witamy pana. Halo?
13: A witam serdecznie.
0: Witam pana.
13: Powiem panu, i tak jestem przyjemnie zaskoczony, bo spodziewałem się wielu telefonów, że lewacka ideologia wkracza do szkół. No ja mam troszkę odrębne zdanie, bo dzieci w Polsce według wielu badań są najszybciej tyjącymi dzieciakami w Europie. Mhm. I teraz pytał pan, jaki jest sens w zapowiedzi, jak one jedzą warzywa w szkole, wracają i jedzą czekoladki i tak dalej. No ale to do jasnej ciasnej, albo ta szkoła ma być jakimś wyznacznikiem pewnych standardów, choćby dla tych dzieci z uboższych domów, które może z czasem zrozumieją, że w szkole mogą zjeść dobrze inaczej, albo nie, albo jakiś kierunek wyznaczamy temu rozwojowi społecznemu.
0: Czyli nazwa zobowiązuje, w końcu szkoła szkoli, prawda?
13: No, takie mam nadzieję, takie mam wrażenie, więc oczywiście, no, dzieci na początku, sami mamy trójkę, na początku pewnie będą kręcić nosem, przy czym ja bym zwrócił uwagę na to, że to często nie zależy też tego smaku czy jakości tego, co dostaje. Tylko jedno dziecko często przy stole spojrzy, że coś w jego mniemaniu źle wygląda, ono nie zje i tak jak mówiliście o tych rosyjskich wynalazkach,
0: reakcja zbiorowa.
13: Następuje reakcja łańcuchowa, tak, od tego Rosjanina. I dzieciaki nawet nie spróbują, a nie zjedzą, więc ja szczerze mówiąc dałbym temu czas, myślę, że to taki głos rozsądku. Edukujmy dzieciaki, może w końcu zrozumieją, że w szkole mówią, że same słodycze są złe. Mięsko owszem, no ale przykład tej diety, którą pan tego jadłospisu, który słuchacz przede mną przeczytał, to chyba każdemu gdzieś tam jest pora obiadowa powoli, języczek się tam troszeczkę zaślinił. Nie wydaje mi się, żeby to miało zły wpływ. Idźmy w tym kierunku, zobaczymy, jakie będą rezultaty, a dzieci tak samo edukujmy, zachęcajmy, a nie tylko wylewajmy dziecko razem z kąpielą.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Michale, bo istotnie poszerzył pan moją wiedzę, bo nie miałem świadomości, że był taki, który nazywał się Łańcuchow, jak się okazuje, tak?
13: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry. No ja właśnie dzwonię z takiej poznańskiej stołówki, karmimy dzieci, około 500 osób w 5 szkołach. O. No ja chciałem powiedzieć, że na szczęście się coś zmieniło, bo no ilość mięsa, które produkujemy i spożywamy, jest przerażająca, bo często to jest po prostu produkowane tylko po to, żeby wyrzucać, a nie karmić tym ludzi. Więc ja osobiście jestem na tak. Myśmy się już jako stołówka przygotowali wiele lat temu na coś takiego, ponieważ mamy dostępne już od kilku lat właśnie menu wegańsko-wegetariańskie nawet. Aha. Wegetariańsko-wegańskie. Sam jestem kucharzem i od 4 lat jestem weganinem. Także no jest mi łatwiej dopasować się. Jest też to fajne, bo weszło ta ustawa spowodowała, że też sklepiki szkolne są trochę ograniczane z tego
0: no takim jedzeniem cukru. Śmieciowym, tak. I
14: dokładnie, bo oprócz tego, że jakby sama sacharoza, no oczywiście wiemy, że jest zła, ale jest mnóstwo zamienników od cukrelozy.
0: Tak.
14: Syrop glukozowo-fruktozowy, który to jest po prostu śmierć dla naszego organizmu. No ale jest on pakowany niemalże wszędzie. Mm-hmm. Jak ktoś czyta etykiety, to pewnie wie.
0: Także krótko mówiąc, jest pan na tak.
14: Bardzo jestem na tak. Kibicuję.
0: Pozdrawiam pani Jagoda. Dzień dobry pani. Halo.
15: Ja widzę, że sprawa polityczna się zrobiła z tego żywienia dzieci, które kompletnie nie powinno, a to nie powinno być sprawą polityczną. W skrócie fakty, stołówka to nie jest restauracja, więc pan Paweł, który mówił, że najpierw politycy powinni na sobie przetestować, to nie jest restauracja, nie ma dań a la carte, w dany dzień jest jeden obiad dla wszystkich. Mhm. Dzieci mają różne smaki, różne gusty, owszem, no ale te smaki i gusty niech sobie w domu rodzice ich zaspokajają, a szkoła powinna się kierować kryteriami obiektywnymi, naukowymi. Kasia Błażejska-Szczur powiedziała, wszystko co ona powiedziała, ja się z tym zgadzam, więc nie będę powtarzać. Są różne teorie, nawet te naukowe dotyczące soi. No proszę państwa, przecież w dany dzień dziecko nie dostaje wiaderka soi, nawet nie dostaje talerza soi. Nawet jeżeli ta soja jest i mamy o niej jakieś tam różne negatywne zdanie, to to są śladowe ilości. Naprawdę, to jest jeden wśród składników posiłku, którego dziecko nie je dużo. Zasadą jest, że dania są zróżnicowane. Każdego dnia przecież jest coś innego. Więc nawet jeżeli jest tam coś, z czym ja się osobiście nie zgadzam, na pewno nie zaszkodzi to dziecku w takiej ilości. Szkoła powinna być wzorem, przykładem również w dziedzinie odżywienia. I jeszcze do polityków powiem, do panów Jakich czy Morawieckich. Stołówka szkolna nie jest przymusem. Nie musi dziecko jeść koniecznie. Jeżeli tak strasznie się rodzic nie zgadza i widzi ideologię w tym żywieniu, nie musi.
0: Może, tak.
15: To jest więcej, a obiad to ten jest, wspaniały jedyny.
0: To jest propozycja rzeczywiście nieobowiązkowa. Oczywiście. Pani Jagodo, pozdrawiam. Pan Jakub. Panie Jakubie, halo, dzień dobry.
16: Dzień dobry, ja chciałem tylko właśnie powiedzieć to, co w sumie pani Jagoda właśnie powiedziała, że chyba robimy z tej szkoły trochę taką restaurację tak naprawdę. Szkoła ma uczyć, a przy okazji przemycać jakieś właśnie te rzeczy jedzeniowe i chyba mieszanie wszędzie polityki nie jest dobre. I to taka moja refleksja, że tak, powinno być i to, co teraz w szkole na pewno jest lepsze i to jest tak trochę, że jak szkoła nic nie robi, to źle, jak coś robi, to też jest źle. A przecież ja mam takie trochę wrażenie, że niektórzy rodzice podchodzą do tego jak... Halo?
0: No jestem, zasłuchałem się.
16: Tak, podchodzę do tego trochę jak do restauracji. W restauracji jest menu dla dzieci i w szkole też najlepiej jakby było, każde dziecko miało swoje osobne menu względem rodzica. Ja myślę, że tutaj troszeczkę popadamy w pewną
0: przesadę.
16: Tak, przesadę.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Radio 357, 28 minut, za chwilę 27 minut do 13. Co państwo na to, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie? Pan Krzysztof Szulborski jest moim gościem, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Dzień dobry panu, witamy. I zapadła niezręczna cisza. Pan Krzysztof Szulborski jest z nami? Może zatem za chwilę. 510.
17: Dzień dobry, słyszymy się.
0: Teraz dzień tak, dobry. Teraz pana słyszę. Witam pana serdecznie.
17: Super.
0: Od pierwszego...
17: Zastaliście mnie, kochani, w Rumunii, dlatego może koncert jest trochę utrudniony, ale troszkę... wszyscy państwo macie... Troszkę... Macie wakacje latem, niestety ja mam w innym okresie.
0: Troszkę daleko, stąd głos się musi roznieść, dojść, stąd to opóźnienie. Od 1 września obowiązują zmiany w zasadach żywienia przedszkolaków i uczniów. Będziemy walczyć z otyłością wśród młodych. Te zmiany są potrzebne pana zdaniem, konieczne?
17: Powiem panu tak, że nasi ministrowie, i to nie mówię teraz tylko pod względem tego rządu, ale tak naprawdę i poprzednich, i jeszcze poprzednich, zachowują się trochę jak monarchowie. Wprowadzają jakieś zarządzenia, a tak naprawdę potem ten, który ma to egzekwować, rozkłada ręce i tak naprawdę nie wie, od czego ma zacząć. I to jest fundamentalny błąd. Drugim fundamentalnym błędem są pieniądze, bo nikt o nich nie rozmawiamy. Są gminy, gdzie do obiadu dopłaca się tylko 2 złote, a są gminy, gdzie dopłaca się na przykład 6. Tak jest w Gdańsku.
0: Halo, halo. O, tak czułem, że odległość nam jednak...
17: Jestem.
0: I zaszkodzi. Jestem, słuchamy. Kochani, skończyliśmy na tym, że są gminy, gdzie do obiadów dopłaca się dwa, innych sześć złotych. I co dalej?
17: Tak jest. No i teraz idźmy do meritum. W 2025 roku rząd angielski również chciał zmian, aby wykluczyć fast food ze szkół angielskich. Bez odpowiedniego przygotowania po prostu się nie oddało. Taki autorytet jak Jamie Oliver po prostu sobie z tym nie poradził, no bo nie było żadnego wsparcia. Przecież rząd ma różnego rodzaju materiały, ma różnego rodzaju pomocy typu publiczna telewizja. Przecież najpierw, żeby wprowadzić taką ustawę albo rozporządzenie, trzeba tak naprawdę edukować i od tego powinno się zacząć. Nie byłoby tej dyskusji naszej dzisiaj na antenie u państwa, gdyby rząd po prostu podszedł do tego w sposób edukacyjny. Dwa lata się przygotował, a dopiero później wprowadzał coś, co tak naprawdę, umówmy się, na stołówkach większość nie pracują kucharze, tylko panie, które umieją gotować. Tam nie są kreatorzy smaku. Tak naprawdę tych ludzi trzeba wyedukować, trzeba przeprowadzić szkolenie kucharskie. Trzeba nauczyć ich, jakie receptury stosować do cieciorki, do ciecierzycy albo do soczewicy. Przyjrzałem się też, kochani, na ostatnie zdanie, jak to wygląda w Europie. Oczywiście Europa jest do zmian, bo największe zmiany idą w Czechach. W Czechach oczywiście wszystko jest to zaplanowane. Tak naprawdę reforma stała już od 2 lat. W przyszłym roku będą zmiany. W telewizji są reklamy dotyczące dzieci, ale też i rodziców do tego, żeby tak naprawdę przekonać dzieci, że soczewica i błonnik jest zdrowy.
0: A no właśnie, bo w tej chwili ponad 2 miliony uczniów korzysta z posiłków w szkołach. Dlaczego zazwyczaj, pana zdaniem, młodym ludziom nie smakuje szpinak, nie smakuje fasolka, a smakuje kotlecik mielony? Z czego to wynika? Z tłuszczu?
17: No jak porówna pan swoje młode lata i ja też porównam swoje młode lata, bo jestem już przed 60. Jak sobie pomyślę, że w szkołach podstawowych dawano nam do jedzenia szpinak, to aż po prostu taką wreję, która niewątpliwie nie dała się jeść. Jak sobie wspominam tamte czasy i teraz wspominam to, co się dzieje, no to też młody człowiek, który nigdy nie jadł ciecierzycy, ani gularzu ciecierzycy i widzi to na talerzu, no to po prostu... Nic ująć, talerze wracają ustale do kuchni, ale nie dlatego, że te talerze są zjedzone przez dzieci, ale po prostu na zmywaku jest wszystko wrzucone do kosza. W mojej wsi, gdzie mieszkam pod Gdańskiem, szkoła żywi 700 dzieci. Jeżeli jest ten dzień, a u nas na wsi jest to w piątek, to jak z reguły rodzice zamawiają 700 posiłków, czy tam 650 posiłków w czwartek, no to w piątek, kiedy jest ten eksperyment, to tylko tych posiłków jest 30. I teraz zachowajcie się jak ten KTRR, który ma zatrudnionych ludzi, który ma kupiony sprzęt, gdzie jest
0: leasing. Tak, logistycznie jest to ogromny problem. Jak to pogodzić? Jak to w takim razie rozwiązać?
17: Jest na to recepta. Poprzednim razem, jak włączyłem się z wami, mówiłem wam dokładnie. Ministerstwo Gastronomii i Turystyki. Nie może być tak, że gastronomią zajmuje się tak naprawdę 5 ministerstw. I zdrowia, i gospodarki, i turystyki, i sportu przede wszystkim. No przecież to jest jakaś kpina. Na zachodzie jedzenie to jest dobro narodowe. Tak więc i tutaj po prostu podejdźmy do tego zdroworozsądkowo. Niech jedno ministerstwo, całą gastronomię, a więc wyżywienie młodych, to, co się dzieje w szpitalach, a tak naprawdę i normy żywieniowe, które są w restauracjach, niech to ma nasze ministerstwo. Niech to ministerstwo zajmie się również promocją polskiego jedzenia na zachodzie. No bo odwróćmy sprawę, zapytajmy się Włocha, czy zna polskie potrawy. Nikt się tego nie przyzna, a my, włoski, znamy naprawdę bardzo dużo. No. Tak więc, kochani, potrzebne nam jest ministerstwo gastronomii i turystyki, ale o tym rozmawiamy już z premierem, bo spotkaliśmy się ostatnio z prawą ręką premiera. Aha. I myślę, że dojdziemy do konsensusu.
0: Ministerstwo Gastronomii to jest pomysł, co państwo na to? Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Wrócimy na antenę za pewnie 10-11 minut. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 510-357-357. Kto na antenie tym razem? Pani Ines, dzień dobry, witam, halo.
18: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Proszę pana, ja mam sama dwójkę dzieci w szkole podstawowej i uważam, że ta zmiana jest jak najbardziej dobra. Moje dzieci pytane o to, czy smakuje im jedzenie, które jest w tej chwili w stołówkach serwowane, odpowiadają, że tak, jak najbardziej im smakuje, ponieważ one znają też te smaki. Ja sama próbuję też w domu gotować z tych produktów, które mamy sezonowo dostępne. Mięsa też staram się mało wykorzystywać w kuchni, więc no, jak najbardziej ja jestem na tak za tymi zmianami. Jest tylko jedno ale, jeśli chodzi o szkoły, ponieważ stołówkami gotują według tam wytycznych, które teraz Ministerstwo Edukacji wyznaczyło. Natomiast w szkołach są również automaty. Pozostają wciąż automaty ze słodkim piciem, czy też ze słodyczami, które no, wciąż są dostępne dla uczniów.
0: Więc... I należałoby je wycofać?
5: No, jeśli już się trzymamy tak tych zdrowych nawyków, no to jak najbardziej. Ewentualnie, no mówię, na zdrowe, niezdrowe jedzenie jest może czas po szkole. Rodzice no też mają wpływ na to, co jedzą dzieci, więc równie dobrze można byłoby i tak.
0: 19 minut do 13. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Łukasz, panie Łukaszu, halo.
18: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
18: Ja bym chciał się odnieść do określenia dieta planetarna, bo wydaje mi się, że nie jest to tylko zabieg ideologiczny, ale można na to spojrzeć również z naukowej perspektywy. Bo jeśli człowieka...
0: Bliżej mikrofonu poproszę.
18: Dobrze, oczywiście. Jeśli człowieka potraktujemy jako maszynę enzymatyczną, która potrzebuje białek, węglowodanów czy tłuszczy, żeby po pierwsze dostawać niezbędną energię, po drugie móc rosnąć i się rozwijać, no to możemy te produkty dostarczyć zarówno z pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. No to dlaczego ten roślinny miałby być lepszy? Abstrahuję całkowicie od tych etycznych przesłanek, natomiast czysto biologiczny fakt jest taki, że każdy organizm żywy, kiedy dostaje biomasę, czyli to, z czego buduje swoje ciało, to, co zjadamy w pożywieniu, to 90% tej biomasy zużywa na bieżące potrzeby metaboliczne, więc to po prostu spala. Wydycha z dwutlenkiem węgla, żeby się poruszać, żeby utrzymywać tą temperaturę ciała. Więc kiedy my karmimy krowy czy trzodę chlewną roślinami, to 90% tych roślin, którymi je karmimy, jest pożytkowane na... jest pożytkowane na ich potrzeby metaboliczne, a tylko 10% jest dostępne dla nas do spożycia.
0: Ja rozumiem, czyli... ale jaka nauka płynie z tego?
18: No właśnie, gdybyśmy my jedli bezpośrednio tą soję, którą karmimy masowo choćby krowy w Ameryce Południowej, to byśmy potrzebowali 10 razy mniej soi, czyli byśmy potrzebowali 10 razy mniej lasów równikowych wyciąć. Więc to, jaką dietę jemy, bezpośrednio przekłada się na to, jaki jest wydatek środowiskowy związany z produkcją naszej żywności. Gdyż przy 9 miliardach ludzi na świecie naprawdę niełatwo jest nas wyżywić. Około połowa powierzchni pól uprawnych na świecie, którą można przekształcić w pole uprawne, jest przekształcona. Więc jeśli odejmiemy pustynie, wysokie góry i oceany, to połowa równin i wyżyn o odpowiedniej glebie jest przekształcona na pola uprawne, więc nie jest naturalnym ekosystemem. To znaczy, że kiedy będziemy jedli więcej roślin, a mniej zwierząt, będziemy potrzebowali mniej powierzchni na uprawy i będziemy mogli mieć więcej lasów, więcej naturalnych ekosystemów, jak również sama masowa produkcja mięsa również jest dużym wydatkiem.

0: Rozumiem, że dawno nie byłem w szkole, pani Natalio, rozumiem, że tak automaty są w szkołach i funkcjonują, tak?
1: Tak, są, funkcjonują. Zmiany dotyczą też sklepików szkolnych, więc sklepiki zostały tym objęte, ale w automatach mamy naprawdę ogrom tego, co znajdujemy też w sklepach, które są przy szkołach z takim słynnym zielonym logiem ze zwierzątkiem. Dzieci uciekają na przerwach kupować hot dogi, różnego rodzaju frytki i nie tylko. No i pytanie, tak? Gdzie my jesteśmy? Zacznijmy też edukować rodziców. Tak jak pani Ines mówiła, robię dzieciom zdrowe rzeczy. Je nie są zaskoczone tym, co jest później jakby serwowane na stołówce. A jeśli rodzice wkładają dzieciom do śniadaniówek i w domach też ja pytam dzieci, co jedzą, no to proszę mi uwierzyć, że na pewno nie jest to zdrowa, kompleksowa, taka odżywcza dla nich żywność.
0: Bardzo dziękuję za pouczającą rozmowę. Kłaniam się, pan Maciej na antenie. Panie Macieju, teraz pan, halo?
2: Halo, jestem?
0: Jest pan, tak.
2: Super, świetnie. Piąty raz i za piątym razem bingo.
0: Cieszę świetnie. Się. Aha.
2: Ja również. Ja akurat jestem też po szkole takiej, która jestem dietetykiem i technologiem technologii żywienia. Mhm. I według mnie, ja czekałem do końca, bo tam padło wiele, wiele bardzo mądrych tematów, ale też bardzo takich jakby nie do końca fajnych. Ja jestem za tym, żeby przejąć trochę, tu się wybija akurat z przedmówców, z krajów skandynawskich, gdzie dzieci mają raz w tygodniu słodycze, prawda? Mm-hmm. I potem po prostu płucują zęby. Ale generalnie wydaje mi się, że wszystko, pani Kubo,
0: tak.
2: Zaczyna się w domu.
0: No, też tak. Też tak uważam, że rewolucji w ten sposób nie przeprowadzimy. Natomiast przekonał mnie argument, że szkoła jednak ma takie zadania. Może mieć taką misję pokazywania, uczenia, przekonywania.
2: Tak, ja rozumiem, pani Kubo. Ona ma takie zadania, prawda? Tylko czy sama szkoła spełni te zadania, jeżeli dzieci będą miały zdrowe jedzenie, zbilansowane, będą miały odpowiednią ilość kilokalorii, bo to też czy mężczyzna dorosły,
0: a w domu, a w domu będą sięgały po niezdrowe. Pan Sebastian, panie Macieju, pozdrawiam. Panie Sebastianie, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, ja tak szybciutko i króciutko tylko chciałem. Według mnie potrzebna jest taka dieta w szkole, chociażby z mojego podwórka, gdzie moja mama była cały czas kucharką w szpitalu i standardem było dosładzanie rzeczy dla dzieci, czyli z łup innych, żeby dzieci jadły, żeby nie marudziły, żeby smakowały, żeby jadły. Także wydaje mi się jak najbardziej pomysł trafiony, a tym bardziej, że moja córka była wegetarianką już od młodych lat i niestety w szkole nie mieliśmy alternatywy, żeby jadła takie rzeczy, tak? Mhm. Że wydaje mi się, że pomysł jest jak najbardziej udany.
0: Co na to pani Ewa? Pani Ewo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Ewa. Jestem lekarzem i chciałam troszkę wtrącić obraz przerażający otyłości u dzieci. Proszę mi wierzyć, że to jest coś potwornego. Dzieci mają insulinooporność, mają cukrzycę w wieku 10-kilkunastu lat, więc temat jest jak najbardziej, uważam, że bardzo ważny.
0: Palący.
4: Palący i szkoła też powinna odgrywać olbrzymią rolę. Rodzicom mówię, dziecko jest otyłe, a rodzic odpowiada, ale on nic nie je. Mhm. Więc tutaj obijanie się o ścianę niemalże, bo rodzic jest zdziwiony, że znaczy nie mówię otyłe, tylko warto by było troszkę zrzucić tego tłuszczyku, mówię delikatnie, żeby dzieci nie urazić. Nie zajmuję się leczeniem, tylko wysyłam do poradni diabetologicznej, poradni zaburzeń metabolicznych, ale proszę mi wierzyć na, myślę, że 20 dzieci, które mam w poradni, połowa to są dzieci otyłe, więc problem jest naprawdę palący.
0: 12 minut do 13. Bardzo dziękuję. Pan Dawid. Panie Dawidzie.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: A więc, panie Kubo, jesteśmy

0: niby homo sapiens, mamy ten wolny wybór, więc jak komuś nie pasuje, to można chyba zamówić sobie catering, czy z popularnych amerykańskich fast foodów z literką M, czy z trzyliterowym z K. No mniejsza z tym, ale najbardziej co mnie śmieszy, właśnie ci politycy opozycyjni teraz, jak krzyczą, że zupy nie można nagotować na kości, czy na czym tam, czy... Przecież połowa z nich to jest koszerna, oni wieprzowiny nie jedzą, więc dlaczego tak krzyczą?
1: Dziękuję. Nie wiem, panie Dawidzie, skąd taka sugestia nagle panu przyszła do głowy, troszkę planetarna, że tak powiem. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, śmiało.
2: Panie Kubo, co tutaj mówić?
1: Słabo pana słyszę też, pana Krzysztof, panie Krzysztofie.
2: Może się przełącza z głośnika.
1: No to bardzo bym prosił, bo...
2: Boże, jestem.
1: O, teraz bardzo proszę.
2: Co tu mówić o żywieniu zdrowym w szkole, skoro szkoła organizuje wycieczki do najbliższego miasta, do galerii handlowej i do McDonalda tam. No tak jest w programie, wczoraj była wywiadówka, tak przedstawił wychowawca klasy. W najbliższym czasie będzie w październiku wycieczka, cała klasa jedzie. No i McDonald jest zdrowy.
1: No logiki to w tym nie ma, rzeczywiście. Jeszcze pani Magdalena. Pani Magdaleno, halo.
3: Dzień dobry, pani Kubo.
1: Dzień dobry,
3: to
1: pani.
3: Tak trochę nawiązując do słuchacza, jak gdy miałam dziecko w szkole podstawowej starsze, to byłam tą mamą, która zawsze się oburzała i stwierdzała, że nie będziemy żywić dzieci w McDonaldzie. Ale to dlatego, że ja bardzo mocno kładę nacisk na zdrową dietę. Mam w tej chwili młodsze dziecko, które chodzi do czwartej klasy podstawówki i niestety mamy problem z wagą. A problem z wagą zaczął się, gdy zaczęła chodzić do przedszkola i do szkoły. Jedzenie w instytucjach nie jest takie, jak ja bym sobie tego życzyła. Ja się bardzo cieszę z tej reformy. Absolutnie popieram. Myślę, że musimy dać sobie jakiś okres przejściowy. Wszystkie zmiany są trudne. Natomiast jeśli tylko personel gotujący będzie wkładał w serce, w to, co gotuje, to przepyszne rzeczy można gotować, opierając się na tych składnikach, które są teraz zalecane. Bo moje dziecko w domu jest zdrowo, natomiast w szkole zdrowo nie je i ten rozdźwięk nikomu w domu nie służył. Więc ja się bardzo cieszę i trzymam kciuki, żeby za pół roku o tej porze wszyscy byli zadowoleni, że jakoś poszło.
1: Pozdrawiam, dziękuję. Za chwilę sonda. Przypomnę, że dziś nasi goście Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie i pan Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Słyszymy się?
4: Tak, jestem.
1: A pan Krzysztof również, Szulborski z nami? No chyba za chwilę. To sonda w takim razie na pytanie, czy nowa dieta wyjdzie uczniom na zdrowie. 84% głosujących odpowiada, że tak. Aż 84%. 16% uważa, że nie. Katarzyna Błażejewska-Sztur. Może rzeczywiście ta nowa dieta będzie taką zachętą do zmian żywieniowych i przekona. Może niektórzy uczniowie odkryją, że dania bezmięsne też po prostu mogą być smaczne. Może to będzie taki element edukacji, prawda?
4: Tak, mam nadzieję i bardzo się cieszę, poznając wyniki tej sondy, bo no niestety nauka nie obroni się sama, podobnie jak nie możemy oczekiwać, żeby dzieci same sięgały chętniej po kaszę zamiast po pizzę, no bo... Jednak nawet nam dorosłym nie zawsze to wychodzi.
1: Szkoda tylko, że na co zwrócił uwagę Krzysztof Szulborski, że ministerstwo na przykład nie pomyślało o takich bezpłatnych szkoleniach dla personelu w kuchniach, w stołówkach przed wejściem tego rozporządzenia w życie, no bo przecież nie wszyscy potrafią zrobić nagle smaczną, warzywną potrawkę, prawda?
4: Tak, aczkolwiek z tego, co ja wiem, to takie szkolenia się odbywają. Na pewno wiele fundacji, między innymi Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, z którą ja współpracuję, takie szkolenia prowadzi. Więc myślę, że tutaj no, na pewno można to było przeprowadzić lepiej i bardzo zachęcam, mam nadzieję, że nie położymy tej reformy, tylko teraz wszyscy zbierzemy siły i wesprzemy panie, które przygotowują posiłki. Też dużą taką zmianą może być to, że dzieci na przykład będą nakładały sobie posiłki same w formie szwedzkiego stołu. I to nie jest tak, że teraz dzieci nie jedzą, a wcześniej jadły, bo dane z zeszłego roku pokazywały, że 55% jedzenia przygotowywanego w stołówce trafiało niestety do kosza.
1: Ogromne emocje budzi w tym menu wspominana wielokrotnie soja. W szkołach pojawiły się na przykład kotlety sojowe. czy są zdrowe? Ja wiem, że mają dużo białka, że mają kwasy tłuszczowe, omega-3, omega-6, mają magnez, potas, no ale budzą strach z racji tego, że no, wszyscy wiemy, że na świecie soję uprawia się modyfikowaną genetycznie.
4: Modyfikujemy genetycznie różne rośliny i trochę tej soi się boimy i myślę, że to jest w ogóle temat na osobną audycję.
1: Chociaż ale warto przypomnieć, że w Polsce uprawa GMO jest zakazana, jest niedopuszczalna, aczkolwiek kupujemy produkty no, z racji wolnego handlu w Unii, które są modyfikowane genetycznie, prawda? Rzepak, soja, kukurydza.
4: Tak, ale ja bym naprawdę się na tym nie skupiała, bo założeniem tych zmian jest urozmaicenie diety. Więc jeżeli raz w tygodniu mają być produkty pochodzenia roślinnego, źródło białka, to w jednym tygodniu może być faktycznie soja, ale w drugim będzie groch, w trzecim fasola, w czwartym ciecierzyca, w piątym soczewica, więc nie musimy się tego bać. I myślę, że też bazując na lokalnych i sezonowych produktach, to znowu soja przegrywa z tymi roślinami, które u nas możemy uprawiać.
1: Nadwaga lub otyłość występuje u 33% polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Mówiła o tym między innymi dzwoniąca do nas dziś pani doktor Ewa. Czy nowe menu w szkołach to zmieni? Może zwróci uwagę, może zachęci do jakiejś refleksji. No bo początki mogą być trudne, bo myślę, że bardzo często będzie tak, że po szkole dzieciaki pobiegną po prostu na kebaba i frytki albo po hot doga.
4: Tak, zdecydowanie. No ja myślę, że my naprawdę w całym kraju musimy wszyscy się za to zabrać i nawet najzdrowszy obiad serwowany w szkole nie rozwiąże tego problemu, nawet jeżeli dzieci go zjedzą, bo po prostu musimy zmienić chociażby prawo dotyczące reklam czy dostępności żywności przetworzonej dla dzieci.
1: A propos zmiany prawa, by rodzice dzwoniący dzisiaj zwracali uwagę, to rzeczywiście no jest temat do rozmowy. Automaty, które pozostają w szkołach ze śmieciowym jedzeniem.
4: Zgodnie z tą nowelizacją nie powinno ich tam być. To znaczy jedzenie w automatach też powinno spełniać wymogi tego rozporządzenia, więc jeżeli tak jest, to powinniśmy poprosić dyrekcję szkoły o usunięcie ich, czy zmianę asortymentu, a kolejną instancją jest sanepid, ponieważ szkoła niestety czerpie zyski z tych automatów, więc nie zawsze dyrekcji zależy na tym, żeby się ich pozbyć po prostu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, autorka cyklu 357 kęsów na śniadanie. Dobrego dnia pani Katarzyno.
4: Dziękuję nawzajem.
1: Niebawem 3 minuty do 13. Dobrego dnia również państwu. No i jakiegoś pysznego kotlecika na obiad życzę. Nie przesądzam z czego.

Dzień dobry. Kolejna wrześniowa środa, zatem kolejne nasze wspólne spotkanie. A przed Państwem audycja Mam Grać, w której staramy się towarzyszyć Państwu przez te trzy wspólne godziny, aby ten czas między 13 a 16, niezależnie od tego, gdzie Państwo się znajdują, był dla Państwa możliwie jak najłaskawszy, albo nawet dobry, albo bardzo dobry. Gramy dzisiaj w składzie Michał Foltak, Justyna Goc i zapraszamy Państwa do kontaktu. Obiecaliśmy ostatnio, że będziemy przywoływać lato, nie będziemy odpuszczać i żegnać lata za wcześnie, zatem obietnicy dotrzymujemy.

Jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz na jakiejś plaży europejskiej bądź światowej, to proszę dać znać justyna.gocmałpa@radio357.pl. To mail, przez który można się kontaktować, można także przez aplikację Radia 357. Proszę zapamiętać te dwa kanały, ponieważ dzisiaj rozmawiać będziemy, drodzy Państwo, o Państwa zawodach. A to dlatego, że pomyślałam, skoro mamy Dzień Maszynisty, mamy Światowy Dzień Fryzjera, też Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej, to czy to nie jest dobry moment, żeby porozmawiać trochę o mitach dotyczących Państwa zawodów. Na przykład, że dobry fryzjer to taki, który potrafi zrobić każdą fryzurę z każdego zdjęcia. A nauczyciel to na przykład pracuje tylko wtedy, kiedy prowadzi lekcje. Fotograf z kolei, kiedy ma dobry aparat, to jest w stanie zrobić każde zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. justyna.goc@radio357.pl. Jak to jest z Państwa zawodami? Kim Państwo są? Co Państwo robią? I jakie mity na swój temat najczęściej i Państwo słyszą. Jestem bardzo ciekawa, czy jest to tak jak na przykład z dziennikarzem radiowym, który wchodzi do studia, włącza mikrofon i rozmawia. I to by było tyle z jego pracy, prawda?

16 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać. Dzisiaj jesteśmy w składzie Michał Foltak, Justyna Goc i czytamy już Państwa wiadomości dotyczące zawodów, ale najpierw plaża, bo tutaj i Pan Marcin, i Pan Grzegorz zameldowali się osobno, ale na włoskiej plaży, także mogą sobie Państwo gdzieś, ale by było, gdyby Panowie byli na tej samej plaży, słuchali tego samego radia w tym samym miejscu, ale nie wiemy tego i chyba się nie dowiemy. Zerkamy na zawody. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mitach związanych z Państwa zawodami i Pani Karolina napisała tytuł maila to architektura, czyli Simsy dla dorosłych. Jestem architektem i wszyscy myślą, że moja praca to zabawa w Simsy, a to wcale nie takie proste, żeby klient zrozumiał, dlaczego cena za usługę jest taka, a nie inna, bo przecież to tylko kilka rysunków. Pozdrowienia od Pani Karoliny. Pozdrawiamy. Jest też Pan Marcin, który pisze, że jest grafikiem, pracuje w domu i wszyscy myślą ciągle, że mam wolne i wciąż odpoczywam. I jeszcze Pan Paweł, który napisał, że jest analitykiem w banku, który pracuje na procesach bankowych, czyli nie mam nic wspólnego z produktami typowo bankowymi, jak kredyty, konta i tak dalej, ale zawsze bawi mnie to, jak podczas rozmowy o mojej pracy ludzie zaczynają mnie wypytywać o takowe produkty, a ja nie mam po prostu o tym pojęcia. Justyna.goc@radio357.pl bądź aplikacja Radia 357, jak Państwu wygodniej. Proszę dać znać, jakie są mity dotyczące Państwa zawodów.

Meslowicz w Radiu 357 w audycji Mam Grać. To tak na poprawę humoru, gdyby ktoś takiego dzisiaj nie miał. Mamy nadzieję, że Państwa wiadomości, które tutaj licznie przychodzą a propos zawodów Państwa i mitów związanych z tymi także zawodami przychodzą i będziemy pewnie się troszkę tutaj uśmiechać wspólnie, tak jak uśmiechnęła się pani... Nie ma imienia. A, bo to pan Piotr. Pani Justyno, właśnie pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Jestem fotografem, właśnie siedzę, edytuję, słuchając radia. Pracując często bardzo słyszę, że mam dobrą kamerę, dlatego moje zdjęcia są naprawdę dobre. Odpowiadam wtedy, że Picasso miał dobry pędzel, dlatego jego obrazy są świetne. A pani ma dobry, zdecydowanie bardzo dobry mikrofon. Tak, mamy tutaj bardzo dobre mikrofony w studiu, to się zgadza. Pozdrawiamy panie Piotrze. I jeszcze wiadomość od pani Justyny, mojej imienniczki. Witam z zawodu, jestem księgową i wydaje mi się, że o księgowych krążą dwa mity. Po pierwsze, że księgowe są nudne, a po drugie, co jest kompletną nieprawdą, potwierdzamy. Ja też wszystkie księgowe, które znam, uważam, że są wręcz bardzo przebojowe. A po drugie, księgowa wie wszystko, zwłaszcza na temat wynagrodzeń i tak dalej. A to przecież działka kadrowych i to jest kompletnie oddzielny zawód. To pani Justyna, justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź aplikacja w naszej aplikacji radiowej. Tutaj mogą Państwo do nas pisać o swoich zawodach, ale nie tylko. Zapraszamy, a teraz zapraszamy do wysłuchania naszej piosenki dnia.

Simple Pleasures i Warhouse. To nasza piosenka dnia, drodzy Państwo, dzisiaj. A dzisiaj oprócz tych dni, o których mówiliśmy, że jest Dzień Maszynisty, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej, czyli zwracanie uwagi na profilaktykę i nowoczesne leczenie chorób serca, oto jest definicja tego dnia, to mamy także Dzień Bluesa. Zatem myślę sobie, że dzień taki trzeba święcić.

Za 17 minut godzina 14 na naszych zegarach, zatem prawdopodobnie u Państwa również, chyba że są Państwo zupełnie w innej strefie czasowej, proszę dać znać gdzie na przykład, a my czytamy Państwa wiadomości dotyczące mitów związanych z Państwa zawodami. Pani Marta napisała tytuł tak, praca psychologa i psychoterapeuty, zawsze analizuje i diagnozuje, nawet na grillu u znajomych, zawsze, tak ludzie myślą. Drugie, mam idealne życie, idealny związek, idealnie wychowuję dzieci i zawsze panuje nad emocjami. A trzecie, to od progu prześwietlam pacjenta, wiem co on czuje, czytam mu w myślach, no po prostu wiem. To pani Marta, psycholożka i psychoterapeutka i mity

sformułowanie w języku włoskim dimmi, dimmi to znaczy dość sporo, zależy od sytuacji i kontekstu. Ale a propos panów, Dalla i Morandi pochodzili z tej samej części Włoch, co jak państwo wiedzą, jeżeli są blisko państwo tego kraju, to jest niezwykle istotne, skąd się pochodzi, bo też to warunkuje potem to, kim się jest i też o czym się śpiewa. Pochodzili z prowincji Bologna. Dalla pochodził, a Morandi wciąż pochodzi, bo przecież jest, piosenkuje, koncertuje i ma się bardzo dobrze. Lucio Dalla niestety odszedł w 2012 roku, ale a propos Bolonii, to jest miasto, które skrywa bardzo dużo jego znaków, cytatów z piosenek i też ta atmosfera i taki duch tego artysty unosi się w powietrzu i to nie jest żadne nadużycie w kontekście tego artysty. Dalla generalnie był bardzo refleksyjny i taki nieprzewidywalny w swojej muzyce, za to Morandi jest bardziej energiczny i taki typowo piosenkowo włoski, niektórzy go nazywają. Proszę sprawdzić tych artystów, jeżeli jeszcze ich państwo nie znają.

I tak oto w takich rytmach powoli, powoli kierujemy się w stronę 14, ale to nie jest powód, aby wyłączać radio, wręcz przeciwnie, jesteśmy jeszcze z Państwem dwie godziny, w drugiej godzinie z zakurzonej MP3, czyli piosenki z naszych odtwarzaczy MP3 i Discmanów, Walkmanów itd., itd., a w trzeciej Ciao Cover, zatem zapraszamy do tego, by pozostać z nami, będziemy oczywiście wracać do Państwa wiadomości a propos zawodów, wszystkich mitów, które się z nimi wiążą. Tak, i pan Łukasz, cóż pan Łukasz napisał? Pomiędzy tymi zawodami napisał: pani Justyno, kolega kupił mi do biura pyszne krówki, kilogram. Jak żyć, to znaczy jak ich nie jeść. Panie Łukaszu, drogi słuchaczu, właśnie jeść. Jeść, żyjąc, żyjąc, jeść. I to tak jedna po drugiej. I przede wszystkim zatrzymywać się przy tej przyjemności i koniecznie celebrując ten moment jedzenia krówki. Tak, to jest nasza rada złota. My akurat a propos jedzenia to wiemy naprawdę dużo.

Hold the Line to w Radiu 357 na rozpoczęcie drugiej godziny tejże audycji. Ja słuchają Państwo oczywiście audycji Mam Grać. Rozmawiamy dzisiaj o zawodach, a właściwie dokładniej to o mitach dotyczących Państwa zawodów. Zatem idąc tym tropem przedstawię, że Michał, realizator dzisiejszy, Michał Foltak, macha tylko suwakami na konsulecie radiowej. Tak to na tym polega jego praca dokładnie. I przed mikrofonem Justyna Goc, która spontanicznie prezentuje Państwu muzykę, która gra mi aktualnie w duszy bez wcześniejszego przygotowania. Tak to wygląda. A jak jest u Państwa?

A taki mało znany zespół w społeczności Radia 357 The Cure przed chwilą. A teraz pani Angelika pisze, że pani Justyno, w moim zawodzie mówi się, że kobiety się do tego nie nadają. Więc ja na przekór wszystkim łamię te stereotypy i jestem stolarzem i cieślą. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak przedzieram się przez męski świat, to zapraszam na swój profil Kobiecą Ręką. Pozdrawiam Majsterkowiczów. Pozdrawiamy panią Angeliko. Pani Angelika z Mazur? Z Mazur, no to pozdrawiam. Podwójnie. A propos bycia stolarzem, to na przykład pan Michał pisze, że jest i w kwestii mitów nie smaruje chleba złotem, nie jeżdżę luksusowym autem i tak w rzemieślniczych zakładach też gra 357. To nie jest mit. Justyna.goc@radio357.pl bądź nasza aplikacja Radia 357. Dzisiaj rozmawiamy sobie trochę o mitach dotyczących państwa zawodów. Jest też pan Konrad, który napisał z cieśniny tajwańskiej. Mity związane z zawodem marynarza to, że okazja do zwiedzania świata? Oczywiście tak, jeśli liczyć porty, lotniska i kotwicowiska, pisze pan Konrad. Marynarze świetnie znają węzły? Oczywiście tak, ale tylko kilka najbardziej podstawowych. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć mojej kapitanowej życzenia i podziękowania za te 26 lat wspólnego małżeństwa. No tak, bo tutaj a propos miłości, to też są pewne mity, jeżeli chodzi o żeglarzy, ale świetnie, że pan je tutaj nam demaskuje i nie jest tak

Biro i utwór My Life. A propos państwa życia, a może bardziej precyzując państwa możliwości, państwa sytuacji, w jakich słuchają państwa Radia 357, naszego wspólnego radia. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jakiś czas temu apelowaliśmy o to, aby wysyłali państwo, jeżeli jest taka możliwość, filmiki na mail spotkajmy się@radio357.pl właśnie jak słuchają państwo radia. I dzisiaj jest taki pierwszy filmik, który pojawił się na naszym facebookowym, radiowym profilu, można zerknąć, który pokazuje, po co nam te filmiki były i przede wszystkim przypomina o tym, że to dopiero początek takich oto produkcji artystycznych po naszej stronie, zatem jeżeli ktoś z państwa jest teraz w pięknych okolicznościach przyrody, bądź w normalnych okolicznościach przyrody, w jakichkolwiek i ma obok gdzieś telefon, którym można nagrać takie krótkie wideo, to bardzo proszę, spotkajmy się @radio357.pl.

Ja melduję się z Malty, napisał pan Konrad. Pan Kacper, też na K. Gdzie pracuje zdalnie w Duńskiej Galerii Sztuki? Zajmuje się głównie tworzeniem treści na media społecznościowe oraz prowadzeniem ich. Praca jest pasjonująca, ponieważ pracuje blisko z artystami, dziełami, które tworzą i współpracuje też z wieloma artystami z Polski. I myślę, że jednym z najpopularniejszych stereotypów dotyczących pracy, jaką wykonuje, jest przekonanie, że jest to łatwa praca, łatwo złapać w niej tak zwany work-life balance i małem się w życiu zarówno zawodów fizycznych, jak i tych kreatywnych czy umysłowych i zdecydowanie łatwiej mi pracować mięśniami niż cały czas myśleć o wynikach i żyć w rytmie dynamicznie zmieniających się mediów społecznościowych. Niemniej bardzo lubię tę pracę i się w niej spełniam. Jak w każdym zawodzie są różne trudności, a póki co godzę się z tymi związanymi z moim aktualnym zawodem. To pozdrowienie od pana Kacpra z wyspy Gozo na Malcie. Ależ zrobiło się pięknie. To piękna wyspa, trzeba przyznać. Widzę, że na Malcie w ogóle jest jeszcze kilku innych słuchaczy z Państwa. Cóż tam w tej Malcie, drodzy Państwo, jest, że ona tak przyciąga?

to z dedykacją dla słuchaczki pani Violetty, która co tydzień zadaje to samo, standardowe już w jej przypadku pytanie, czy będzie Zaucha? No i był, bardzo proszę. Pozdrawiamy i dziękujemy za te przypomnienia, bo rzeczywiście o dobrych artystów przypominać się warto. Zatem zapraszamy justyna.goc@radio357.pl. Proszę tego nie mylić z koncertem życzeń. Nie, nie, nie. Raczej chodzi o takie nazwiska, takie wykonania, których po prostu państwo nie słyszą na naszej antenie, a powinniśmy. A propos tego, co powinniśmy, no nie wiem, jak jest z tym zespołem, ale na pewno jest trochę osób, które uśmiechną się na brzmienie tego utworu.

O, mój ulubiony zespół i ten kawałek. Pozdrawiam całe 357, pan słuchacz Jurek. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości, szczególnie te dotyczące, albo nie, nie szczególnie, za wszystkie bardzo dziękujemy. Pani Dorota napisała, że jest profesorem na Politechnice i powszechnie funkcjonujący mit o pracy naukowej i nauczycieli akademickich to mit o wakacjach, feriach świątecznych i tych zimowych. Większość osób myśli, że jest tak samo jak w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Otóż tak nie jest. Jeśli chcę mieć wakacje, ferie, to muszę wziąć urlop. Tak, mamy urlop jak większość pracujących. Drugi mit to taki, że jak nie ma studentów, bo na przykład mają przerwę świąteczną lub ferie, to my nie mamy nic do roboty. Mamy. Prowadzimy badania naukowe, wyjeżdżamy na konferencje, szkolimy się i mamy jeszcze więcej innych różnych aktywności. To pozdrowienia od pani Doroty z Łodzi, też wiadomość taka uświadamiająca. No właśnie, myślę sobie, że dzisiaj po tej audycji to będziemy wiedzieć trochę więcej i będziemy zwracać uwagę także na nasze komentarze, bo tak jak pisze pan Mateusz, który jest na co dzień fotografem, napisał: jestem fotografem i wydaje mi się to być prosty, konkretny komunikat, określenie, ale często jestem jednak panem od zdjęć, który co robi, tylko cyka foty. I prawdę mówiąc, mnie z tym jest dobrze. No jednemu będzie dobrze, drugiemu nie, bo będzie czuł się trochę urażony, ale no na pewno tak nie jest, prawda, że to tylko cykanie zdjęć, a często to przecież jest też forma wyrazu artystycznego i też mnóstwa wielu lat też pracy, także no ale wiadomo, fotograf też fotografowi nierówny. Dobrze, justyna.gocmałparadio357.pl. Tutaj wciąż przyjmujemy Państwa wiadomości i także aplikacja Radia 357. Tam można zostawić wiadomość tekstową.

0: ze słonecznymi... Tego się nie spodziewałam. A chciałam tylko dodać, że ze słonecznymi i serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich z Państwa, którzy są może na jakiejś francuskiej ziemi. A teraz cóż, 48 minut po godzinie 14, zatem to chyba dobry czas.
1: Z zakurzonej MP3-ki.

W tamtym tygodniu jedna z pań słuchaczek nieco mnie rozbawiła, bo powiedziała, że zna skądś ten utwór, który tutaj przy tym dżinglu do właśnie cyklu z zakurzonej MP3 widnieje, że to chyba z jakiegoś dobrego amerykańskiego serialu, no bardzo dobrego, była to Moda na sukces. Tak to chyba brzmiało i było bardzo długie i jeszcze gdzieś tam w przestrzeni internetowej istnieje. To, drodzy Państwo, moment, w którym zerkamy do naszych odtwarzaczy MP3 i też Discmanów, Walkmanów, tak naprawdę do takiej muzyki z przeszłości, która coś nam robi, mówiąc kolokwialnie, i pomyślałam sobie, że dzisiaj nie może być inaczej. Zatem będzie tak.

che canzonissima, powiedzieli we Włosi. To jest takie sformułowanie, ależ piosenka, ale pokazujące rangę, wielkość i taką moc danego utworu. Oczywiście to w nawiązaniu do powrotu na scenę Celine Dion i tak, no i musiał być to utwór My Heart Will Go On. Także tak, drodzy Państwo, widzę tutaj po niektórych wiadomościach lekki smutek, że ta przaśność ostatnich wyborów nie została zachowana, ale no tak to jest z tą zakurzoną MP3-ką. Czasem to są takie powody do trochę wstydu i lekkiego zażenowania, czasami do po prostu dreszczy na ciele i uśmiechu takiego w dobrym tego słowa znaczeniu. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. justyna.goc@radio357.pl. To jest mail, który już chyba Państwo dobrze znają i zapraszamy do tego, żeby z niego skorzystać.

Dzień dobry, po raz trzeci w tej audycji, a słuchają Państwo audycji oczywiście Mam Grać w Radiu 357 za sterami Maciej. Jeszcze raz, a może masz na drugie Maciej, nie? Nie? Bierzmowana też nie? No to niech zostanie Michał. Michał Foltek za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Też nie mam drugiego imienia. Także tak, drodzy Państwo, trzecia godzina, my to czujemy. Czy Państwo również czują? Jesteśmy do której? Do 16.00.

14 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo wciąż tej samej audycji i ten sam wątek, drodzy Państwo, nam dzisiaj towarzyszy, a mianowicie ten dotyczący mitów a propos Państwa zawodów. Pani, pan. Pan Dominik napisał, że pracuje jako elektroradiolog i średnio przy co piątym badaniu dostaje pytanie, jak tam doktorze, coś widać? Pacjenci niestety nie mają świadomości naszego zawodu i myślę, mylą nas wciąż z lekarzami, oczekując, że ocenimy ich badanie, a techniczki mylą natomiast z pielęgniarkami, mówiąc do nich siostro. To pan Dominik. Myślę, że to tak też podpowiedź dla nas, czego nie robić. Jak jesteśmy w tej przestrzeni, to pani Alicja, pani doktorka, napisała, że jest lekarką i zazwyczaj pacjenci dziwią się, że my też chorujemy, że potrzebujemy urlopu, bo przecież nie jesteśmy robotami i że mamy swoje życia prywatne. To wiadomość od pani Alicji, a mnie się przypomniało takie moje młodzieńcze, właściwie dziecięce myślenie o tym, kim chciałabym zostać w przyszłości i właściwie odpowiedź i pomysł był tylko jeden. Trzeba być weterynarzem, bo przecież blisko zwierząt, przytulanie, głaskanie, generalnie towarzystwo zwierząt, przecież to tylko to, prawda?

R.E.M. w Radiu 357, a w Radiu 357 gramy cały dzień i na przykład, drodzy Państwo, jeżeli mogę zwrócić Państwa uwagę na coś istotnego dzisiaj w ramówce, to po wakacjach wraca plac na rozdrożu Firmament. O tym będzie dzisiaj, że o tych, którzy właściwie wybrali swoją niszę w biznesie, sprawdzając, czy to początek dużego biznesu, czy pomysł na może i taką małą, ale bardzo stabilną firmę. To jest w ogóle taka audycja w naszej ramówce, którą bardzo Państwu polecamy, jeżeli są Państwo przedsiębiorcami, ale też generalnie interesują się Państwo tym, co aktualne jest na rynku szeroko rozumianym. To dzisiaj plac na rozdrożu o 21:00. Bardzo polecamy w imieniu Jarka Sroki.

Wow. Gentile włoska artystka, która swoje dzieciństwo, a także wczesną młodość spędziła pomiędzy Włochami a Kolumbią i w 2025 roku wystąpiła po raz pierwszy podczas Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo właśnie z tym utworem, który Państwo usłyszeli przed chwilą, utwór Eko. To tak, gdyby ktoś z Państwa zastanawiał się, czy Sanremo jeszcze warto, czy nie warto, czy to bardziej przaśne, czy to kultowe, niekultowe, no to takie utwory również się tam pojawiają. A najbliższe Sanremo Festiwal w lutym, także już niebawem, niebawem. A jeżeli, no właśnie, jesteśmy przy włoskiej muzyce, to niebawem kącik Ciao Cover, to za chwilę i wrócimy sobie, a właściwie chyba po raz pierwszy usłyszymy kultowy utwór w wykonaniu włoskim. Zapraszam do pozostania z nami.

Tracy Chapman doprowadziła nas do, i to z wielką klasą, do miejsca w naszej stałej, w naszym stałym miejscu w tej audycji, do miejsca, które ma nieco mniejszą klasę, ale jest ciekawe poznawczo.

0: A chodzi oczywiście o znane, wielkie, często kultowe utwory, które w tym kąciku muzycznym najpierw prezentujemy Państwu w wersji włoskiej, bo Włosi mają swoich mnóstwo wersji na utwory, które my znamy zupełnie w innych językach. I oto będzie jeden z nich. Najpierw zacznie się tak kilka słów po włosku, ale to wprowadzi nas w klimat tego utworu.
1: Allora vorremmo farvi un regalo bellissimo, una canzone che non suoniamo più, credo, dall'83. Credo. Che non si suona più proprio, ma neanche, non abbiamo fatto neanche la prova oggi. Come viene, viene. Vai! Vai!

Teraz aż się prosi, aby przeczytać artystę, odczytać, jak się nazywa, Michele Sembello od dzisiaj, a to wszystko przez grupę włoską, dokładnie pochodzącą z Mediolanu, to zespół komediowo-rockowy Elio e le Storie Tese, którzy to wykonali ten sam utwór, ale w wersji włoskiej, bo o to chodzi w tym kąciku muzycznym.

0: Barbara Wrońska tylko z tobą, to przed chwilą. A teraz w naszym studiu pojawił się Michał Olszański. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Katarek się trafił.
0: Katarek się trafił.
2: Oczywiście teraz troszkę przegiąłem. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku.
0: Zanim zapytam cię o to, co w popołudniówce, to chciałam cię zapytać o mity związane z twoim zawodem, a jak wiemy, jesteś radiowcem od lat. Czy ty spotykałeś się przez te lata z czymś takim typu, a Misiek, ty to tylko tam umawiasz się z kimś do studia, rozmawiasz z kimś i właściwie zero przygotowania?
2: Nie, nie, wręcz przeciwnie.
0: Ja wiem, że z szacunkiem też się spotykasz, ale mity przez te lata, które gdzieś tam krążą,
2: ale ja mnie
0: twojego
2: to
0: zawodu?
2: Nie dotykało. Nie, miałem
0: nie słyszałeś nigdy?
2: Nie, bo oczywiście, że są jakieś, wiesz... Ja myślę, że głównie problem polega z dziennikarzami, którzy prowadzą rozmowy na tym, że oni sami chcą za dużo mówić. Nasza koleżanka wspólna z dawnej stacji, jak rozmawia ze swoimi gośćmi w ważnym programie, to czasami troszkę moim zdaniem puszcza jej taki hamulec. I za dużo jej, a za mało gościa. Ale moją dewizą zawsze było, że gość jest ważny. Ja postaram się, umiem słuchać, to mi pozostało jeszcze z pracy z młodymi ludźmi, których trzeba było słuchać uważnie i dać im się wypowiedzieć. W związku z tym to może jest też trochę taki mit, nie? Że dziennikarze tak lubią siebie lansować.
0: A może nie mit? Słuchaj, tutaj pozostawmy, przejdźmy do popołudniówki. A to dlatego, drodzy państwo, że Michał Olszański dzisiaj środa za tym
2: moja środa, piękny dzień. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że tak ładny dzień. Ja sobie myślę, może to
0: a
2: już resztki tego
0: niebawem
2: lata. Tak. Oj, zazdroszczę ci popołudnia. Ja akurat od teraz już będę w ferworze walki z mediami, ale i kontaktu z naszymi słuchaczami i widzami. Natomiast rzeczywiście dzień jest jak malina.
0: Tak sobie myślę, że to jest kolejny mit, że dziennikarze schodzą z anteny tak zwanej i kończą pracę. Nie, nie, nie. No nie. Jeszcze trochę obowiązków czeka. Michale, czego możemy się spodziewać dzisiaj w popołudniówce?
2: Ja powiem o trzech rzeczach ważnych, bo po raz kolejny posłowie bardzo burzliwie debatowali nad drugą próbą opodatkowania zysków koncernów paliwowych. Ja dziś znalazłem taką stację, gdzie miałem 7 złotych rabatu, wyobraź sobie, przy 25 litrach. Wow!
0: Brawo!
2: Podałem numer telefonu i dostałem rabat. Więc o tym będzie raport i Michał Trantał wszystko opowie o tym, jak to jest z tymi. No i przede wszystkim pytanie, czy nasz prezydent po raz drugi powie stop, nie podoba mi się. Później będzie ciekawa sprawa, bo sędzia Berek od dzisiaj już praktycznie powinien zacząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. A jak wiesz, bałagan jest totalny. No i tutaj porozmawiam z Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego, który wytłumaczy naszym słuchaczom, jaka jest sytuacja formalna i czego należy się spodziewać i jak przywrócić zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego. Bo tutaj różnie to wygląda.
0: To jest możliwe.
2: Tak. A trzeci temat jest bardzo fajny, bo po raz kolejny Sejm zajął się ustawą o wychowaniu patriotycznym. I nasz cudowny reporter Tomasz Jeleński poszedł w miasto i pyta ludzi, co to znaczy być patriotycznym.
0: To wielkie pytanie.
2: Masz właśnie pytanie, czy wielkie. Ja nie miałbym żadnego problemu.
0: No to słucham.
2: Nie, ja ci teraz tego nie powiem. Ty myślę, że to zabrzmi u nas w audycji. Będziemy na pewno słuchali naszych słuchaczy też, bo to jest fajne pytanie i rzeczywiście każdy ma jakąś swoją odpowiedź, co to znaczy być dzisiaj w tych czasach patriotą. Bo wiesz, kiedyś, dawno, dawno temu, to wiadomo, trzeba było mieć tarczę, miecz i stać na granicy i krzyczeć albo śpiewać.
0: Mnie zawsze przeraża to połączenie patriotyzmu z nacjonalizmem. Dla niektórych idzie to w parze.
2: Oj tak, tu cię, Justynko, to mi dokładnie zagrałeś na mojej nucie.
0: Tak, to twoja będzie
2: tak,
0: odpowiedź.
2: Bo ja wiem, że ja jestem bardzo taki anty, jeśli chodzi o wszystkie nacjonalizmy. A od patriotyzmu do nacjonalizmu nie jest daleko, masz rację, no bo to jest taka teza, to my, wybrany naród. Wybrany.
0: To o tym rozumiem, porozmawiacie
2: dzisiaj. Ciekawa audycja się bardzo zapowiada, Andrzej Rutkę nad wszystkim czuwa, ja jestem już przygotowany, patrzę w twoje takie świecone oczy.
0: Rozświecone oczy, no dobrze. To
2: jak to będzie po włosku, rozświecone oczy?
0: Nie mamy czasu, żeby odpowiadać na to pytanie. Ja tylko chciałam podziękować za ciasteczka i zostawiam ci odrobinę malin, których nie zdążyłam zjeść, bo tak dużo mówiłam.
2: Każda malina na wagę złota.
0: Tak, i tym oto akcentem dziękujemy, drodzy państwo, przede wszystkim państwu za tę obecność, za wszystkie wiadomości. Michał Foltek tę audycję zrealizował i jeszcze zostaje. Ja nazywam się Justyna Goc, bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Tu punktualne radio 357. Minęła godzina 16, jest środa, 16 dzień września. A popołudniówkę czas zacząć oczywiście od serwisu, na który zaprasza Państwa Ola Żaczek.
1: Dron znaleziony w poniedziałek na plaży w zachodniopomorskim to według wstępnych ustaleń rosyjski bezzałogowiec Gerbera 2. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała prokuratura, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski z poznańskiej prokuratury.
2: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
1: Za co grozi od roku do 5 lat więzienia. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań. Sprawa drona, a także ogólnie bezpieczeństwo Polski, również w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej, to będą główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 222 pociągi opóźnione, 62 odwołane, to skutki dzisiejszej 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Do awarii doszło nad ranem, usterka została usunięta, ale nadal trzeba się liczyć z opóźnieniami.
3: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
4: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
5: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
1: Tak było w ciągu dnia na dworcu w Katowicach. Nadal powiększają się opóźnienia w Sosnowcu. Przywracanie normalnego ruchu może potrwać do wieczora. Cenowy rekord pobity, rekord diesla. Wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG, donosi e-petrol.pl. Wzrost średniej ceny diesla o 14 groszy na litrze to efekt problemów z dostępnością tego paliwa, spowodowanych ograniczeniem przerobu ropy i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu, wskazują analitycy. To Trump odpowiada za drożyznę, przypominają z kolei aktywiści Greenpeace. Naklejki z podobizną amerykańskiego prezydenta i napisem "To moja robota" pojawiły się dziś rano na dystrybutorach na warszawskich stacjach paliw. Aktywiści wskazują w ten sposób na prezydenta Stanów Zjednoczonych jako głównego winowajcę wysokich cen energii i zwracają uwagę na to, że stawiając na odnawialne źródła, Polska może uodpornić się na kolejne kryzysy energetyczne, mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
6: Tak nie musi być. Możemy inwestować w elektrownie wiatrowe, możemy inwestować w magazyny energii, możemy inwestować w transport publiczny, tak aby uodpornić nasz kraj na takie sytuacje w przyszłości. Dopóki jako kraj będziemy zależni od importu gazu, ropy, węgla, dopóty będziemy podatni na kolejne kryzysy energetyczne.
1: Tymczasem trwa polityczny spór wokół drugiej próby wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a kierowcy zastanawiają się, kiedy cena litra paliwa będzie kosztowała 10 zł. Ten temat wróci za kilka minut w popołudniówce w raporcie 357 i w rozmowie Michała Trantała z Wojciechem Jakubikiem. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Mobilność dla każdego. Pod takim hasłem organizowany jest tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. To największa akcja Komisji Europejskiej, która promuje zrównoważony transport. Więcej w relacji naszego reportera.
7: Do 22 września w wielu gminach i miastach przygotowano szereg atrakcji wspierających mobilność międzypokoleniową i sprawiedliwość między pokoleniami, bo to przesłanie tygodnia. Ale promowanie mobilności to także spotkanie z nowoczesną technologią. Tak będzie w Rybniku. Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
8: Będzie prezentacja autobusu wodorowego. Będzie można poznać go od podszewki. Zobaczyć jego wnętrze, kabinę kierowcy, dowiedzieć się, jak działa napęd wodorowy – i w jaki sposób magazynowany jest wodór i jak powstaje energia, która napędza rybnicki autobus.
7: Biorący udział w akcji będą uzupełniać swój paszport mobilności o wydarzenia związane z bezpieczeństwem, pierwszą pomocą, kulturą i komunikacją miejską bez barier. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Tydzień zakończy Dzień bez samochodu dla tych, którzy auto zostawią w garażu. 22 września komunikacja będzie darmowa. My w serwisach też na razie parkujemy. Do usłyszenia o 17.
0: Bardzo dziękuję, Oli, a teraz do gry wchodzi Mateusz.
9: A myślałem, że jeszcze powiesz więcej. A dobra, niech będzie.
0: Nazwisko na końcu.
9: Okej, to umówieni. Odliczamy. Niespełna 2 godziny pozostały do rozpoczęcia meczu Bułgarów z Polakami. Nasi jak do tej pory wygrali wszystkie 4 mecze, wszystkie 3-0. I co? I dla trenera Grbicza to wciąż za mało. Trener wymaga więcej, ale może i słusznie.
10: Możemy być lepsi. Są małe rzeczy oczywiście, ale myślę, że bo jest, w mojej głowie cały czas jest przeciwnik, który jest na najwyższym poziomie. I ja chcę uwidzieć, jak oni grają, jak po drugiej stronie gramy z Włochami, Francją, Niemcami. Nie ma znaczenia. To są małe rzeczy, które na końcu mogą robić różnicę.
9: Tyle selekcjoner naszej kadry. Czekamy na mecz z Bułgarią. Mecz, który jak do tej pory będzie w tym Euro największym testem biało-czerwonych. A czekając oczywiście, zachęcam do słuchania popołudniówki, ale można przecież zerknąć sobie także na mecze choćby Turcji z Łotwą czy Izraela z Macedonią Północną. Chociaż może to pojedynki znacznie bardziej dla koneserów. A teraz coś dla fanów Formuły 1. Sezon 2026 w pełni, ale organizatorzy już myślą o kolejnym. Dziś oficjalnie poinformowano, że w przyszłym roku odbędą się 24 wyścigi. Według opublikowanego kalendarza rywalizacja rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy dokładnie 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty. W czerwcu F1 powróci do Portugalii. Tor w Portimao zastąpi Grand Prix Holandii. W październiku cykl zawita do Turcji po podpisaniu w kwietniu 5-letniego kontraktu. Po raz pierwszy od 90 roku nie odbędzie się, uwaga, wyścig na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Obiekt ten stracił w tym roku miano gospodarza Grand Prix Hiszpanii na rzecz Madrytu, ale pozostał jeszcze w kalendarzu pod nazwą Grand Prix Barcelony Katalonii. Teraz będzie organizował wyścig naprzemiennie z Grand Prix Belgii, a kolejny pojawi się w kalendarzu dopiero w 2028 roku, czyli za rok jest Belgia. I na razie to wszystko, ale zapraszam koniecznie na rozszerzony sport, wtedy porozprawiamy sobie o sporcie dłużej.
0: I to powiedział Mateusz Fusiarz. Bardzo ci dziękuję i czekam za 1,5 godziny.
9: Pełna historia to jest to.
0: Ale wiesz co, przy okazji się odniosę, bo powiedziałeś, że mecz w siatkówce między Izraelem a Macedonią to jest coś dla koneserów. Ja bym powiedział, że raczej dla ekscentryków.
9: Ale ty jesteś po prostu odważniejszym dziennikarzem.
0: Dziś po południu i wieczorem i na wschodzie i miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, czego doświadczamy teraz na Żoliborzu. Rzeczywiście słonecznie i ciepło, ale od zachodu kraju wzrasta zachmurzenie do umiarkowanego i dużego i tam też zacznie przelotnie padać, a miejscami nawet zagrzmi, głównie na zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz to 20 mm. I temperatury do wieczora, no posłuchajcie państwo, 22, 23, nawet 26 stopni. Jeżeli gdzieś będzie chłodniej, to miejscami na północy tam 21 stopni, a jakby ktoś chciał już wejść do morza i zanurzyć stopy, to będzie 17.
11: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: No bo skoro dziś środa, 16 dzień września, od jakiegoś czasu prosiłem państwa o to, by brać pod uwagę, że w środę to będzie Michał właśnie na antenie. A wraz ze mną jest... Kto? Michał Foltak, drugi Michał, który realizuje, ale jest także Andrzej Rutke, który czuwa nad całością i będzie w kontakcie z państwem, no bo popołudniówka to jest audycja interaktywna. O czym dobrze wie także Mateusz, który patrzy w tej chwili na mnie i się uśmiecha.
9: A wiesz dlaczego?
0: No.
9: Bo ty jesteś już teraz dla mnie Michał Środa.
0: A no dobrze, dziękuję bardzo, może tak być. Michał Foltak, Michał Środa, Andrzej Rutke. Jeszcze jeden Michał
9: Mam
0: się pojawi za chwilę.
9: Świetny pseudonim.
0: Mianowicie.
9: Wednesday.
0: Wednesday, ładnie to brzmi, dobra. A ja mam piosenkę teraz i dla was, i dla ciebie, Olu, i dla ciebie, bo tak dzisiaj mi się jakoś serce fajnie przy tej pogodzie mocno biło i pomyślałem sobie, zagrajmy coś o miłości, dobra? Może być o miłości?
12: Niech będzie.
9: A musi być?
0: Bo ja cię kocham.
13: Wyszedł se łączkę kosić, sunko świeciło, przysło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło, nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwoneczka.

0: przytupem depresji, bojocie kocham. Niech to będzie taki dzisiaj sygnał dla tych wszystkich, którzy chcieliby komuś powiedzieć, że go kochają. Moim zdaniem zawsze warto. A już pojawił się w studiu Michał Trantał. Bardzo cię serdecznie witam.
1: Dzień dobry.
0: Pomyśl, powiesz komuś dzisiaj, że go kochasz?
1: Powiem, kocham temu, kto obniży ceny.
0: A, wiedziałem, że pięknie to podprowadzisz. No tak, ja dzisiaj zatankowałem 25 litrów i już mówiłem Justynie, udało mi się uzyskać 7 zł rabatu. Więc wiesz, trochę było taniej.
1: Czyli kupon jakiś.
0: Tak, jakieś lojalnościowe takie programy. To jest trochę takie, wiesz, mamienie, no ale zawsze to coś, człowiek ma takie poczucie bardziej psychologiczne, że wow, udało się. Ale rzeczywiście ceny są no już te 8 zł, bo tam 9,99 na ogół dają. W każdym razie jest to bolesne i o tym dziś będzie w naszym raporcie.
2: To jest raport 357.
1: Michał Olszański wspomniał o tym, że jest boleśnie, bo nawet w małych miastach ceny paliw zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla.
3: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
4: Kurczę, no drogo jest, tak? Podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
1: Trwa polityczny spór wokół drugiej próby wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Sejm debatuje nad nowym projektem ustawy. Pierwszą do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent. Głos koalicji opozycji.
5: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
6: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
1: Projekt przewiduje 60-procentowy podatek dla firm energetycznych i paliwowych. Planowany dochód to 4 miliardy złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na program obniżek cen paliw na stacjach.
7: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
1: Premier Donald Tusk apeluje za to do innego prezydenta, prezydenta Nawrockiego, o podpis pod ustawą, bo pieniądze z tego podatku mają trafić na kolejny wariant programu CPN.
8: Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych.
1: Mówił prezydent, kwestionując pierwszą wersję ustawy. Gościem raportu 357 jest Wojciech Jakubik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry.
1: Czy Polacy stali się już zakładnikami wojny plemion? To po pierwsze, i czy rzeczywiście ten podatek byłby przerzucony na nas, konsumentów, kierowców?
9: Ostatecznie koszty ponoszone przez dostawców paliwa są przenoszone na klienta, ale z pewnymi ograniczeniami. Mamy tutaj grę między stacjami o to, kto i gdzie kupi to paliwo, więc nie ma takiej możliwości, żeby to bez końca było przenoszone na klientów, co zostanie zakomenderowane w ramach nowego podatku, a z drugiej strony próżno szukać innego źródła finansowania doraźnej walki z kryzysem paliwowym, która jest rekomendowana, czy to przez Komisję Europejską, czy to przez Międzynarodową Agencję Energii, właśnie Windfall Tax. Od dawna, jeszcze w 2021-2022 roku, kiedy też mieliśmy kryzys energetyczny, jest proponowany jako sposób na finansowanie tej doraźnej walki, ale jeżeli chodzi o to nasze niewolnictwo, o które pyta pan redaktor, no to jeszcze się odniosę do tej miłości dla tego, kto obniży ceny. No właśnie to jest jednak sprawa bardzo polityczna, że my mrozimy te ceny od wielu lat, bo można też przyzwyczaić ludzi do tego, że za każdym razem, gdy będzie za drogo, to my będziemy obniżać te ceny. Oczywiście najsłabsi powinni być objęci jakimś pakietem osłonowym. Oczywiście kryzys energetyczny jest argumentem za tym, żeby wprowadzać jakieś rozwiązania kryzysowe, takie jak obniżka cen na stacjach, ale to nie jest rozwiązanie problemu. To jest doraźne działanie, które ma zmniejszyć uderzenie tego kryzysu, przede wszystkim presję inflacyjną, ale rozwiązania są gdzie indziej, poza takimi doraźnymi ruchami.
1: Wspomniał pan o kilku wątpliwościach, to jeszcze jedna z tych wątpliwości, bo ta wątpliwość była powodem pierwszego weta prezydenta. Posłuchajmy posłów opozycji i koalicji.
10: Państwo w listopadzie ustanawia nowy podatek i każe przedsiębiorcy rozliczyć się według nowych zasad również za wynik osiągnięty w marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku.
11: Projektowana regulacja mieści się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnego odstępstwa od zasady niedziałania prawa wstecz.
1: No właśnie, czy prawo działa wstecz w tym temacie, czy premier powinien po prostu opodatkować koncerny od daty wejścia w życie ustawy?
9: Każdy ma swojego prawnika, natomiast generalnie chodzi o to, żeby znaleźć jakiś punkt odniesienia, który pozwoli nam zmierzyć te nadmiarowe przychody. No i nadmiarowe przychody to są te, które już się pojawiły na kontach tych spółek,
1: bo
9: a
1: mam
9: więc
1: wrażenie,
9: wstecz.
1: Że właśnie wtedy w marcu te zyski były bardzo duże i dlatego premier chciałby tych pieniędzy, części.
9: Teraz będą niestety jeszcze większe, więc musimy znaleźć obiektywny sposób mierzenia, jakie są te nadmiarowe przychody, a żeby je zmierzyć, no to musimy spojrzeć w przeszłość, natomiast to prawnikom należy pozostawić rozstrzygnięcie, czy jest to konstytucyjne rozwiązanie. Co do zasady, patrząc na politykę energetyczną, tak jak wspominałem, windfall tax został zastosowany na przykład w Wielkiej Brytanii, był rozważany w wielu innych miejscach na świecie właśnie jako takie doraźne rozwiązanie kryzysowe, zdejmujące nadwyżkę tych przychodów po to, żeby przekierować ją na pomoc właśnie w kryzysie energetycznym, na przykład poprzez mrożenie cen. Jest takie ryzyko, że takie rozwiązanie, które zostanie na dłużej, będzie narzędziem politycznym, żeby tutaj dosypać, gdzieś indziej dosypać. Tego powinniśmy uniknąć, więc w przepisach proponowanych musi być jasne określenie, kiedy, na jakich zasadach to działa jako wentyl bezpieczeństwa i kiedy wycofujemy się z takich subsydiów.
1: W Europie jest już taka cena na pylonach, a kiedy w Polsce zapłacimy 10 zł za litr? Bo chyba już trzeba pytać, kiedy, a nie czy.
9: Najnowsza eskalacja z ostatnich kilku dni jeszcze nie jest widoczna niestety na pylonach, to znaczy na szczęście, bo te ceny prawdopodobnie będą rosły przez to, że widać, że konflikt na Bliskim Wschodzie rozlewa się poza Iran. Mamy atak na rurociąg w Arabii Saudyjskiej przeprowadzony z Iraku.
1: Czyli to jest jeszcze kolejne 5% dostaw ropy naftowej, prawda? Bo jest 20 przez cieśninę Ormus, 5 przez ten rurociąg. Dobrze mówię?
9: Na razie tak. Nie wiemy, jak długo potrwa naprawa tych zniszczeń. Słyszymy o tym, że doszło do zniszczenia przepompowni. To jest taki element infrastruktury, który wymienia się dłużej niż na przykład rurę, którą można w kilka dni sobie uzupełnić, więc możemy stać przed ryzykiem kilku tygodni przerwy dostaw tym szlakiem przez Arabię Saudyjską, która jest ważnym dostawcą ropy, ale także oleju napędowego. Dlatego właśnie olej napędowy dużo mocniej drożeje od benzyny przez sytuację na Bliskim Wschodzie, bo Europa bierze 1/5 właśnie oleju napędowego z tamtego kierunku.
1: Premier powiedział kiedyś o 5 zł i 19 groszach za litr benzyny. Czy to jest kiedykolwiek jeszcze możliwe, czy tanie już było?
9: To byłoby teoretycznie możliwe, gdyby zakończyła się wojna z Iranem, doszło do deeskalacji na Bliskim Wschodzie, jakiegoś porozumienia politycznego, gdyby zmalała presja geopolityczna związana z inwazją Rosji na Ukrainę. Być może moglibyśmy w tamtym kierunku zmierzać. Warto pamiętać, że jeszcze w lutym 2026 roku ceny spadały do tych 6 zł 30 groszy właśnie przez to, że nawet pomimo wojny na Ukrainie mieliśmy generalnie dobrze zaopatrzony rynek paliw.
1: Gościem raportu 357 był Wojciech Jakubik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również.
1: A jeśli państwo chcieliby więcej na temat paliw, to zapraszamy jutro na kanał YouTube'owy Radio 357 TOK, bo tam dłuższa rozmowa z panem Wojciechem Jakubikiem.
0: A dzisiejszy raport także można znaleźć w naszych podcastach. Bardzo dziękuję. Przygotował go dla państwa Michał Trantał.

0: Tak, dobrze brzmi, prawda? Stary, dobry The Police. Poza tą debatą na temat paliw i ewentualnego podatku, dziś posłowie także pochylali się nad projektem ustawy o wychowaniu patriotycznym. No to my postanowiliśmy sprawdzić, co państwo sądzą o tym, kto to jest patriota, czym jest patriotyzm?
1: Patriotyzm to takie wartości, których strzeżemy. To jest postawa ludzka, społeczna.
2: Najprostsze rozumienie patriotyzmu to miłość ojczyzny. Począwszy od po prostu szacunku i dumy.
0: Ten temat pojawi się jeszcze w tej godzinie, ale jeżeli państwo chcieli już wypowiedzieć się, jak pojmujecie patriotyzm, czy czujecie się patriotami, to jesteśmy do dyspozycji. Nasz numer 510-357-357, do tego głosówki, które można wysyłać z naszej aplikacji, a ostatnio bardzo popularne są tekstówki, które wysyłają państwa. One trafiają na mój adres mailowy michaololszański@radio357.pl, więc jesteśmy w pełnym kontakcie. To zagrajmy piosenkę dnia, to jest Warhouse.

0: Takie proste przyjemności, Simple Pleasures i zespół Warhouse to nasza piosenka dnia. Popołudniówka w Radiu 357, kolejny ważny temat. Tak się zastanawiam, gdybym rzucił takie pytanie. Trybunał Konstytucyjny, co państwo sądzą na temat tej instytucji? To obawiam się, że bardzo wiele osób byłoby takich zaskoczonych tym, że nie bardzo wiedzą, o co chodzi w tej całej sprawie. I wydaje mi się, że czas na to, żeby pewne rzeczy uporządkować. Stąd postanowiliśmy sięgnąć po opinię eksperta, znakomitego. Łączymy się z Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam na antenie naszego radia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Byłbym panu wdzięczny, tak, byłbym panu wdzięczny za taką próbę wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym dziś jest ten Trybunał Konstytucyjny. Czy w ogóle kojarzy się Polakom z instytucją godną zaufania? Dzieją się tam od jakiegoś czasu bardzo dziwne rzeczy. Pan, który tym kieruje, ma pseudonim Godzilla. Nie dopuszcza tych, którzy powinni wejść na teren, a jeśli dopuszcza, to gdzieś tam ich trzyma przed drzwiami. To wszystko brzmi i wygląda fatalnie. Jak by pan to dziś wytłumaczył? Czym jest dziś we wrześniu 26 roku Trybunał Konstytucyjny w Polsce?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Czym jest Trybunał Konstytucyjny w Polsce? Jest chyba czymś, o czym bardzo dużo rozmawiamy. Mówimy o tym w kategoriach polityki, sporu politycznego, tym kto kogo, kto przejmie, kto nie przejmie. No ale zapominamy o tym, co jest najważniejsze chyba z tym Trybunałem, jako no, w tej chwili być może ideą Trybunału, a nie faktycznie tak działającą instytucją. A to jest to, żeby chronić nasze prawa obywatelskie, czyli te, które są zapisane właśnie w Konstytucji, chronić je wobec wszystkich polityków i rządzących, no bo Trybunał w dużym skrócie zajmuje się oceną, czy ustawy, które są procedowane przez Sejm, wcześniej proponowane przez rząd, często podpisywane przez prezydenta, nie naruszają naszych praw
0: gwarantowanych w Konstytucji, prawda? Stąd nazwa konstytucyjny.
1: Dokładnie.
0: Przypomnijmy słuchaczom, tak, że mamy władzę ustawodawczą, czyli wybrany w wyborach Sejm, który jakby wypuszcza ustawy. Mamy władzę wykonawczą, jaką jest rząd. Mamy też prezydenta, który też jest jakoś w Konstytucji sytuowany. A ten Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która powinna funkcjonować niejako nad tymi instytucjami, prawda? On ma być niezależną, ekspercką grupą ludzi, którzy mówią, czy tutaj nie naruszono naszych praw. Dobrze czuję?
1: Tak, właśnie bardzo dobrze pan to czuje. Właśnie takich osób, które też powinny mieć dystans do tych ustaw, które w tym Trybunale się znajdą do oceny. Stąd chociażby ta dyskusja, która na naszych oczach się odbywała, czy odbywa jeszcze w ostatnich tygodniach, czyli właśnie Macieja Berka, głównie właśnie w tym kontekście, czy osoba, która była kiedyś ministrem, czy bezpośrednio nawet przechodząc właśnie z bycia ministrem do Trybunału Konstytucyjnego i de facto oceniająca jakieś swoje działania, czy działania swoich kolegów, te standardy będzie rzeczywiście zachowywać pod tym kątem, ale też, co jest istotne, to też jak pan redaktor to podkreśla, mówimy właśnie tu w liczbie mnogiej, nas, obywateli, prawda, społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I to jest też właśnie istota tego Trybunału, że te osoby, które w nim zasiadają, powinny być jak najbardziej neutralne i postrzegane też, niezależnie od tego, czy państwo głosują na taką partię, na inną partię, czy nawet nie chodzą głosować, to żeby mieć takie poczucie, że to są osoby, które tam decydują właśnie o tych kwestiach, to są osoby, które też pozostają ślepe chociażby na preferencje polityczne, no ale niestety od tego 2015 roku jesteśmy, chociaż też dodam na marginesie, no Trybunał nigdy nie miał, nie był pozbawiony wad i też mało jest osób, które są idealne, natomiast rzeczywiście z pełną intensywnością nieporównywalną do tego, co było wcześniej od tego 2015 roku, raczej postrzegamy go jako taką machinę do załatwiania polityki i trochę, no to też taki może przytoczę przykład, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, też związany z głośnymi protestami właśnie wtedy, czyli czarnymi marszami, kiedy Trybunał Konstytucyjny ograniczył i tak już skąpe prawo do aborcji, ale de facto uczynił to, bo politykom trochę brakło odwagi, żeby samemu o tym zdecydować i ten Trybunał był wykorzystany po prostu jako taka, jako coś zastępczego właśnie, że rękami Trybunału Jarosław Jarosław Kaczyński coś dokonał. Tak nie powinno w ogóle być.
0: Ale oni byli pewni swego. Tak, byli pewni swego, ponieważ właśnie dokonali czegoś takiego jak transfer do Trybunału Konstytucyjnego wiernych sobie ludzi, oczywiście prawników, ale wiadomo było, że mogą na to liczyć. I teraz chcę pana zapytać, bo pan pisał ostatnio, że pan Maciej Berek to jest bardzo dobry kandydat, tylko że to jest zły sposób na odbudowę Trybunału. Czyli co jest złe w tym sposobie?
1: No to w tym przypadku pojawia się bardzo dobry kandydat, bo rzeczywiście dr Maciej Berek, którego też mam szczęście znać od wielu lat z takiej współpracy właśnie na polu zawodowym, jest rzeczywiście, to już kolokwialnie mówiąc, w topce moich urzędników państwowych, rzeczywiście oddany człowiek, świetny prawnik, no ale właśnie z nim wiąże się ten problem, że realizował swoje życie zawodowe jeszcze kilka tygodni temu jako minister tego rządu, więc kandydat dobry, niedobra kandydatura, o może tak bym to ujął, no właśnie dlatego, że to, czego my naprawdę potrzebujemy w tym, to nie dyskusji właśnie o tym, kto będzie miał większość, kto przejmie, tylko jak odbudować zaufanie do tego Trybunału. I obawiam się, że i to widać zresztą w wielu sondażach, które gdzieś tam w międzyczasie się pokazywały, nawet właśnie wśród elektoratu obecnego rządu, że to jest taki sygnał, który mówi, no dobra, to teraz będą sędziowie nasi, tak? Byli tamci, będą nasi. Zresztą na taki, no nie wiem, czy lapsus językowy, ale to widać, że chyba tak się przyzwyczaja trochę też premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu podczas Campus Polska właśnie użył tego sformułowania nasi sędziowie.
0: Tak.
1: I to jest niby drobna rzecz, ale to bardzo wpływa na to potem, jak postrzegamy. Bo my nie chcemy iść do sędziów czyichś. My chcemy iść do sędziów, którzy sądzą w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to będzie Trybunał Konstytucyjny, czy to będzie Sąd Powszechny, już nie wiem, sprawa rozwodowa, czy frankowa, czy jakakolwiek inna. Nie chcemy mieć sędziów PiSu, nie chcemy mieć sędziów PO, czy postrzegać tych sędziów w ten sposób. No więc obawiam się, że politycy robią krzywdę też i samej instytucji, i temu, jak ona jest postrzegana właśnie też takimi działaniami, takimi
0: tak,
1: słowami.
0: Żeby odbudować zaufanie, trzeba jednak troszkę inaczej to wszystko porządkować. Spójrzmy jeszcze na rolę prezydenta, bo gdyby prezydent rzeczywiście był tym, który pilnuje tej niezależności, no to można powiedzieć, no okej, skoro uważa, że któryś z tych sędziów jest politycznie zbyt jasno kojarzony z jakąkolwiek partią, to mówi stop. Ale wydaje mi się, że te weta, nie weta, tylko brak odebrania głosowania od niektórych sędziów, to nie tym się kieruje pan prezydent Nawrocki.
1: O nie, nie. Jeżeli mówimy o sporze politycznym, to oczywiście tych stron, muszą być jakieś strony tego sporu i prezydent zdecydowanie...
0: A on się wpisuje w stronę.
1: Odpowiada się, wpisuje się w stronę jak najbardziej i też te tłumaczenia, próby uzasadnienia, bo tam różne uzasadnienia były tego, że nie odbiera do tej pory ślubowania, no co najmniej od czwórki teoretycznie do dzisiaj powinien od Macieja Berka też przyjąć, ale skupiając się nawet na tej czwórce, która nie została, no to zupełnie te uzasadnienia na gruncie formalnym czy prawnym zupełnie mnie nie przekonują i chyba też tak. nie o to chodzi. Prezydent chciałby być tym rozgrywającym, trochę przekraczając swoje kompetencje, znaczy nie trochę, po prostu przekraczając swoje kompetencje w tym zakresie i de facto no, blokując też to, żeby ten Trybunał no, przynajmniej mógł funkcjonować, no bo bez tego rzeczywiście nawet nie mamy pełnego tak. składu Trybunału.
0: Panie Krzysztofie, obecnie. Mamy jeszcze 2 minuty. Spróbujmy jakiś mieć scenariusz na przyszłość, bo tak, Berek jest już w tej chwili w zasadzie sędzią Trybunału. Pan profesor Sadurski twierdzi, że ci, którzy są nieakceptowani przez Święczkowskiego, powinni zrobić jakiś w ogóle taki Trybunał bis, który się spotykał będzie w innym miejscu. Tutaj jest blokada pracy tych, którzy nie zostali przez pana prezydenta, nie odebrali tego ślubowania. Jak pan widzi ten scenariusz na najbliższe kilka dni?
1: No na najbliższe kilka dni to pewnie właśnie będzie tam też rozważane, bo jest jeszcze jeden scenariusz taki troszkę siłowy, żeby policja pomogła wejść tym właśnie 4 sędziom do
0: wykonywać pracę.
1: Trybunału. Natomiast no tak, ale policja i żaden komendant, nawet główny policji, no nie załatwi tego, żeby po prostu Trybunał Konstytucyjny działał. Policja nie na tym działania policji polegają. Ten też koncepcja profesora Sadurskiego, ona jest bardzo ciekawa, intelektualna, ewentualnie. Natomiast no, kwestia robienia jeszcze właśnie Trybunału BIS nie ma absolutnie żadnego sensu w kontekście tego, co mówiliśmy też w pierwszej części naszej rozmowy, czyli tego, że jest to jednak instytucja wspólna i jak będzie Trybunał Konstytucyjny BIS, to naprawdę już wyobrażam sobie, że będziemy mieli Sąd Najwyższy BIS i tak dalej, i tak dalej. To nic nie rozwiąże. Chyba najlepszym tym scenariuszem, który też wymaga woli politycznej, ale ta wola polityczna chyba staje się coraz bardziej realna, jest coś, co określamy hasłowo reset konstytucyjny, czyli po prostu zmiana konstytucji i rozpoczęcie pracy Trybunału de facto od nowa, również wyboru sędziów od nowa. Chyba innej możliwości nie ma. Cieszy mnie nawet trochę to, że coraz więcej takich sygnałów politycznych dociera, że właśnie ta wola się zwiększa. Też nie ma co ukrywać, sytuacja związana z tym, że rozpadło się, może podzieliło, rozpadło za duże słowo, Prawo i Sprawiedliwość, też jest jakąś na to szansą, ponieważ no, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno trzymało się tej koncepcji, którą sami stworzyli, że wszystko jest okej, prawda? Natomiast tutaj widzę już sygnały, zresztą Marcin Horała, obecnie poseł właśnie Rozwoju Plus, zapowiedział, że też w kierunku takiego resetu konstytucyjnego będą dążyć, więc jest być może jakaś szansa na porozumienie polityczne, bo najważniejsze jest to nie, czyj będzie Trybunał, tylko komu ten Trybunał będzie służyć, a to jest chyba oczywiste, że powinien nam obywatele.
0: Dokładnie. I bardzo panu dziękuję za tę puentę. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był dzisiaj gościem popołudniówki Radia 357.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I wzajemnie dziękujemy bardzo.

0: To był Jungle, Someday, Somewhere. Zwróciłem się do państwa z taką prośbą, byście spróbowali powiedzieć, jak postrzegacie państwo patriotyzm, co to znaczy być patriotą. I odezwał się nasz słuchacz z daleka.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Panie Michale, a dla mnie patriotyzm, lokalny patriotyzm, to słuchanie Radia 357 w drodze z Flagstaff do Phoenix. Jadę właśnie załatwić sprawy tak zwane urzędowe i 357 zawsze w sercu, a teraz także i w uszach, i w aucie. Także pozdrawiam, lokalny patriota z Arizony.
0: No bardzo dziękuję za pozdrowienia. To ja panu muszę zagrać po polsku teraz, prawda? Bo skoro pan tam daleko i to radio jest dla pana ważne i tak pan postrzega swoją patetyczną postawę, no to niech panu zagra, hej.

0: No to dla pana dziś dedykacja była, Kasia Nosowska, specjalnie dla naszego słuchacza, który podróżuje w Stanach Zjednoczonych samochodem, by jakieś sprawy pozałatwiać. Jeśli państwo dziś widzieli Tomasza Jeleńskiego z mikrofonem gdzieś na mieście, to właśnie był on, próbując ustalić, co to znaczy być patriotą. A dlaczego wyszedł na ulicę? Bo dzisiaj posłowie zajmowali się także projektem ustawy o wychowaniu patriotycznym.
1: To jest ukochanie ojczyzny i tego wszystkiego, co jest nasze, wspólne.
2: Płynąłem na suchego przestwór oceanu.
3: Patriotyzm to jest takie wartości, których strzeżemy. To jest postawa ludzka, społeczna, przede wszystkim dla mnie. No i takie właśnie u niektórych artystów, tak? Przecież Fryderyk Chopin.
4: Tam, ta-dam, ta-tam, ta-dam, tam-tam, ra-ra-ra-ra.
5: To jest tak obszerne pojęcie, że dotyka każdej dziedziny.
6: Najprostsze rozumienie patriotyzmu to miłość ojczyzny.
7: Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof i językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Tak czy inaczej, patriotyzm to przede wszystkim emocje. Emocje, które mają różne zabawy. Bardziej różną siłę, począwszy od po prostu szacunku i dumy, a dalej idąc w stronę

0: Pierwszy rozbiór Polski? No.
1: 1831 rok.
2: Wypadałoby coś wiedzieć o tym przedmiocie, o tym kimś, czy o tym czymś, co się kocha. To jest taka strategia naturalna, powiedziałbym, no bo skoro w czymś jestem zakochany, coś mnie bardzo interesuje, no to chciałbym o tym wiedzieć jak najwięcej.
3: Tak się składa akurat, że ja mieszkam za granicą i przyjechałam do Polski kilka lat temu i nadal wyjeżdżam. Dla mnie patriotyzm był polskim chlebem, zapachem polskiego chleba, łopoczącą polską flagą i naszą wspaniałą polską społecznością.
4: Wyśmiewane płacenie podatków jest też bardzo, bardzo ważną częścią patriotyzmu.
5: 40% wszystkich respondentów jest przywiązanych do Polski w sposób określany jako bezpieczne.
6: Profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Są to osoby, które chętnie angażują się w życie kraju, biorą udział w wyborach. Pozostałe 60% to osoby, które mają problem z polskością. Wśród nich są zarówno ludzie, których miłość do Polski jest jedynie powierzchowna, jak i ci, którzy polskości się wstydzą, lub tacy, którym jest ona zupełnie obojętna. Polacy i Polki są niezadowoleni z tego, jak tematy polityczne potrafią dzielić i skłócać ludzi.
7: Tak bez szczegółu, bo wtedy się byśmy wdali w tematy polityczne.
8: Nie da się bez polityki o patriotyzmie?
7: Nie da.
2: Wszelkie formy krytyczne są przejawem troski, są przejawem dbania o ojczyznę, a więc są przejawem miłości do ojczyzny, a więc są przejawem patriotyzmu.
9: No i co państwo na to? To takie opinie zebrane przez Tomasza Jelińskiego plus głos profesora, eksperta. Myślę, że temat jest rzeczywiście istotny, ciekawy. Można tutaj różne definicje przywoływać. Dla mnie, powiem państwu, jest na przykład wymiarem takiego patriotyzmu jest to, my Polacy dużo podróżujemy po świecie. Jest nas pełno wszędzie i dla mnie miarą patriotyzmu jest to, że zostawiamy po sobie dobrą opinię, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy z jakiegoś kraju, to ludzie, których tam spotkaliśmy, mówią: ha, he was from Poland, albo she, that's a nice country. Tak, bardzo fajne jest wtedy, kiedy możemy po prostu zostawić po sobie dobrą opinię i pokazać, że jesteśmy z takiego, a nie innego kraju i że chętnie także was przyjmiemy do nas w gości. To jeden z wymiarów. Państwo mogą mieć także inne przykłady. Zapraszam do współpracy. To jest popołudniówka w Radiu 357. Jeszcze 12 minut będzie serwis, ale jeszcze mamy co najmniej dwa dobre nagrania muzyczne. Może ktoś z państwa się odezwie. Pan Jacek zapowiedział telefon, a zatem to teraz będzie propozycja do naszej listy.
10: Wspieraj system i zagłosuj.
9: Tytuł nagrania Memories, a zespół, żebym tutaj nic nie pomylił, Biba Doobie.

0: A teraz będzie udział słuchaczy w popołudniówce. Zaczyna pan Jacek. Dzień dobry, witam pana. Pan o Trybunale Konstytucyjnym, panie Jacku, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ja chciałem przypomnieć wszystkim obrońcom Trybunału Konstytucyjnego jeden wyrok, było ich kilka, ale jeden był szczególny, bo rząd chciał przekształcić pieniądze z drugiego filaru przelecie na ZUS. No i powstało zamieszanie, no jak to, przecież gwarantowane było, że to są nasze pieniądze. Mhm. Co powiedział Trybunał? Bo pamiętam to dokładnie. Owszem, to jest niezgodne z konstytucją, co rząd chce zrobić, ale ze względu na trudną sytuację gospodarczą państwa musimy to zrobić. Więc obrona tej instytucji jest dla mnie trochę śmieszna.
0: Wolałby pan, żeby to była instytucja absolutnie niezależna i nie działająca w imieniu żadnego sformalizowanego organu państwa, rządu czy Sejmu, tylko w imieniu nas, Polaków?
1: Dokładnie. Coś w Google zróbmy.
0: Dobrze, dziękuję panie Jacku. To była opinia jednego z naszych słuchaczy po rozmowie na temat Trybunału. Ale temat patriotyzmu także się pojawia, bo jest z nami pan Marcin. Witam panie Marcinie.
2: Dzień dobry, kłaniam się z Lublina, Marcin. Dla mnie patriotyzm to są dwa takie aspekty. To znaczy pierwszy to polityczny, gdzie ekipa poprzednia mi troszkę zepsuła ten patriotyzm, ale to nieważne. Ale drugi, być patriotą, Polakiem prawdziwym, to bierzmy paragony. Żądajmy za fryzjera. Chodzą do fryzjera jako mężczyzna, płacę coraz drożej, 15 minut roboty, nigdy paragonu, bo jestem znajomy. To samo z żoną, to samo kobiety za paznokcie. To szara strefa, a w tym budżecie brakuje na te 800 plus, na te różne rzeczy.
0: Cały czas a paragon, ma pan rację, paragon oznacza podatek, prawda?
2: Podatek, tak, tak, który idzie na skarb państwa, gdzie my wszyscy z tego korzystamy. Są drogi, są znaki, są malowane pasy nowe. Ja tego nie mogę pojąć, że ktoś na fotelu między sobą, koleżankami i fryzjerki dzielą się, gdzie był na wakacjach 4 razy do roku w krajach tropikalnych za moje pieniądze. I ja wkładę pieniądze, nie dostaję paragonu, bo jestem znajomy, bo jestem 3., 4. A no ceny holendarne są usług fryzjerskich, kosmetycznych i tak dalej. To jest prawdziwy patriotyzm. Dbajmy o to, bo to dla nas.
0: No właśnie, ma pan tutaj absolutnie... Tak, wywód jest prosty, jasny i myślę, że dociera do naszych słuchaczy. To była propozycja pana Marcina.
2: Poproszę paragon.
0: Czym jest tak?
2: Oni są w różnych formach fiskalizacji i powinni dawać. To wcale nie jest dla nich strata, tylko nie wiem, dlaczego tego nie robią. Jestem przerażony. Po prostu
0: dziękuję.
2: Byłem w małym miasteczku. Tak. Dziękuję. Pozdrawiam
0: dziękuję. To był nasz słuchacz z Lublina. A ja mam dla państwa wobec tego, patrzę na zegar. Skoro mamy 6 minut do 18, to usłyszymy dwa kawałki.

0: Był T-Rex. Ważne tematy w tej pierwszej godzinie, przyznają państwo. Trybunał, ceny paliw, patriotyzm. Jeden z naszych słuchaczy troszkę się wyłamuje z tego trendu.
1: A tam ceny paliw, Trybunał Konstytucyjny. Środa to tak naprawdę taka mała sobota. Pani Justyna Goc, prowadząc audycję, pytała, jaki jest nasz wymarzony zawód. Ja mam taki zawód, każdemu go życzę. To jest komentator tenisa ziemnego. W skrócie wygląda to mniej więcej tak.

0: To już 17, jest środa, 16 dzień września. Popołudniówka w Radiu 357. Zapraszam w imieniu Oli Żaczek na serwis.
1: Europa potrzebuje mechanizmu wzorowanego na artykule 4 Traktatu NATO oraz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, przekonywała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii.
2: I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
1: Jak tłumaczyła Ursula von der Leyen, chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO czy na wypadek agresji zbrojnej. Zwracała uwagę na cyberetaki, sabotaże, podpalenia czy wtargnięcia dronów, zagrożenia, które pojawiają się w zasadzie każdego dnia. Przekonywała też, że Kanada powinna stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Tymczasem po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują o czujność i zgłaszanie sytuacji, które wydają się nam podejrzane, pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowanie przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę albo drona, który lata w nietypowych godzinach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawić i zapewniam, że to służby zrobią.
1: Ważne też, żeby nie publikować zdjęć lub nagrań związanych z incydentami w mediach społecznościowych. 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich przeleciało nad amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej na kilka dni przed tym, jak w marcu padła ona ofiarą irańskiego ataku, donosi stacja CNN. Według dziennikarzy, którzy powołują się na amerykańskich urzędników i źródła wywiadowcze, dane zgromadzone przez Rosję zostały najprawdopodobniej przesłane Irańczykom, co umożliwiło im przeprowadzenie precyzyjnego ataku. W jego wyniku rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy, a kilka samolotów zniszczonych i uszkodzonych. Stany Zjednoczone obawiają się, że incydent nie był odosobniony i że Rosja przekazała Iranowi podobne informacje również przy innych okazjach w trakcie wojny. Wracamy do kraju z pogodowymi ostrzeżeniami. Miejscami już są aktywne, a miejscami zaczną obowiązywać za pół godziny. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami, a także burzami z gradem lub silnym deszczem w zachodniej części Polski. Na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, części Opolszczyzny i łódzkiego. Więcej informacji o pogodzie za chwilę od Michała Olszańskiego. A ode mnie wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Obowiązywał od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu tamtejszej zapory. W trakcie prac stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki. Sprawą zajmuje się prokuratura. Na koniec w serwisie Tatry i rekord frekwencji. Od początku roku do końca sierpnia Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 4 100 000 wejść na szlaki. Nie oznacza to jednak, że tylu turystów wędrowało po Tatrach, ponieważ ta sama osoba może być ujęta w statystykach wielokrotnie, wyjaśnia park. Ale fakty są takie, że jeszcze nigdy w lipcu i sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, przyznaje ratownik TOPR-u Rafał Kubacki.
4: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
1: A jeśli ktoś w weekend wybiera się w góry, przypominamy o sprawdzeniu prognoz pogody.
0: Dynamiczna pogoda dzisiaj w nocy, drodzy Państwo. W zasadzie tylko mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, czyli okolice Szczecina i podkarpackiego, Rzeszów, mogą być spokojni, bo jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to synoptycy przewidują następujące zjawiska. Będą tam opady deszczu, a miejscami także burze. I teraz konkretnie, wschód Dolnego Śląska, Opolszczyzna, południowa Wielkopolska, ziemia łódzka, a także Śląsk. Tam opady o natężeniu umiarkowanym, ale także silnym do mniej więcej 30 mm, a lokalnie nawet 35 na metr. W pasie od zachodniej Wielkopolski przez Kujawy, część ziemi łódzkiej, Mazowsze, Suwalszczyzna nawet i Podlasie, tam może spaść miejscami do 15 mm deszczu. Czyli uwaga, noc jednak mokra. Temperatury na przeważającym obszarze kraju w nocy od 10 do 14 stopni, tylko na południowym wschodzie, czyli wspomniane przeze mnie Podkarpacie, tam 16 stopni. Najchłodniej w Kotlinach Górskich 9 stopni.
5: Radio 357.
0: Druga godzina popołudniówki, także zapraszam do współpracy. Nie można było narzekać na aktywność z Państwa strony. Były telefony, nawet były głosówki ze Stanów Zjednoczonych, a zatem 510 357 357, głosówki i tekstówki.

0: Pięknie, prawda? K.D. Lang. Drodzy Państwo, jest taki gad, nazywa się Gniewosz Plamisty. W tej godzinie jeszcze Ola Dobieszewska powie Państwu, dlaczego nie wolno mu robić krzywdy.
1: Mimo że w Polsce nie mamy żadnych gatunków, które mogłyby realnie nam zagrozić, obrywa się naszym gatunkom stosunkowo niewielkich węży, w tym też gniewoszowi plamistemu.
0: Czyli nawet jak syczy, tak złowrogo jak przed chwilą, to nie ma co się do niego w ogóle zbliżać, dać mu spokojnie odszusować dalej tym swoim specjalnym stylem, jakim to węże się poruszają. A co do relacji z naszymi słuchaczami, to można na Państwa liczyć, bo to mamy dwugłos w sprawie paliw.
2: Twoja głosówka, twoje zdanie.
3: Tydzień temu nagrywałem się i wspomniałem o tych 10 zł za litr. Z jakąś małą nadzieją, że może coś się zmieni. No ale niestety zmieniam zdanie. Przyzwyczailiśmy się do 8 zł, teraz do 9 będziemy się przyzwyczajać i jak będzie 10, będzie dokładnie tak samo.
4: Jak byłem biednym studentem, to nie interesowały mnie ceny paliw, bo i tak zawsze tankowałem za 50 zł. Pozdrawiam.
0: To teraz pan będzie tankował za 100 i na to samo wyjdzie.

0: Ach, jak on tak mięciutko, Harry Styles, ja też tak miękko czytam. Michał Żakowski pojawił się w studiu, witam cię.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry.
1: Ja tak miękko nie umiem.
0: No ale skoro jesteś, to wiem, że będzie zagranica. O czym dzisiaj?
1: Dzisiaj o naszym świecie, cywilizacji.
0: Mamy po prostu przerąbane, podobno długo nie pożyjemy.
1: No właśnie, jeżeli nie będziemy dbali o prawidłowy rozwój sztucznej inteligencji, ale wiesz, tutaj jest dużo rzeczy do wyjaśnienia, mianowicie kto tak naprawdę ma tutaj rację? Dwa wielkie obozowiska sztucznej i tej technologii sztucznej inteligencji. Jedne mówią szybciej, drugie mówią zwolnijmy. Jedne mówią ludzkość, drugie mówią też ludzkość, ale no właśnie, co za tym wszystkim
0: zagłada, stoi? Słowo padło nawet, co?
1: Padło słowo zagłada, ale mam wrażenie, że tutaj musimy jednak bardziej racjonalnie podejść do tej sytuacji. Mianowicie to racjonalne brzmi tryliony dolarów.
0: No tak, pieniądze.
1: Pieniądze i władza. Za chwilę o tym wszystkim Robert Zemrzycki, Rzecz Technologiczna.
2: Daleki zasięg.
1: Daleki zasięg dzisiaj o sporze pomiędzy firmą konsorcjum Anthropic a Nvidia. I nie tylko, bo to są firmy główne. Za nimi stoją ich zwolennicy, zwolennicy ich sposobu rozwoju sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to obecna nasza cywilizacja i też nasza przyszłość. Oczywiście to są słowa bardzo górnolotne, ale niestety oddają rzeczywistość. Rzeczywistość, którą też możemy zmierzyć w miliardach albo nawet trylionach dolarów inwestycji, wpływów, a także między innymi mieszania się świata polityki i świata biznesu, tego właśnie technologicznego. A skoro tak, Robert Zemrzycki, Rzecz Technologiczna, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam też i panów Michałów, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Słuchaj, Rzecz Technologiczna to się naprawdę dzieje i ten spór pomiędzy Anthropic a Nvidia musimy wyjaśnić. Na początek musimy powiedzieć dokładnie o co im chodzi. O co chodzi
3: najpierw,
1: Anthropicowi
3: najpierw
1: i Nvidia.
3: Graczy.
1: Tak jest.
3: Przedstawiłbym graczy. Te firmy to tak naprawdę ich liderzy, ich dyrektorzy generalni. W przypadku Anthropica to jest Dario Amodei, który apeluje właśnie o ostrożniejsze podejście do rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji, a z drugiej strony jest Jensen Huang z gigantycznej, jednej z największych, o ile nie największej w tej chwili korporacji. To się zmienia co chwilę tak naprawdę, ale no sam szczyt potęgi finansowej tego świata, czyli Nvidia, niegdyś producent kart graficznych, które nadal oczywiście produkuje. Dzisiaj głównie już producent jednak infrastruktury niezbędnej do tworzenia i rozwoju właśnie sztucznej inteligencji. No i bardzo łatwo się domyślić, który z nich ma jakie zdanie, no bo skoro jeden produkuje podzespoły niezbędne właśnie do tworzenia sztucznej inteligencji, to jemu oczywiście będzie zależało na tym, żeby każdy w domu miał ten sprzęt i każdy rozwijał sztuczną inteligencję, zarówno w skali globalnych korporacji, jak i prywatne modele w domu, co też jest jak najbardziej możliwe. A z drugiej strony mamy faceta, który no, niesie na barkach odpowiedzialność za to, no bo prawda jest taka, że twórcy technologii w sensie stricte hardware'owym, czyli sprzętu, no nie ponoszą odpowiedzialności za to, do czego ten sprzęt zostanie wykorzystany. Natomiast już twórcy rozwiązań software'owych, czyli tych, z których korzystają konsumenci, czy to na szczeblu gdzieś tam, prawda, przemysłowym, czy na szczeblu państwowym, czy prywatnie, stricte właśnie jako konsumenci, no oni już odpowiadają za to, do czego i jak można wykorzystać ich rozwiązania. I stąd to jest właściwie główna oś tego konfliktu.
1: Tak, oś konfliktu to również to, że nie tylko sztuczna inteligencja kojarzy nam się z tymi technologiami, nazwijmy w wersji light, ale również tej hard, czyli między innymi agenty AI, czyli tej sztucznej inteligencji. Weź jeszcze o tym powiedz, bo to też jest zarzewie konfliktu.
3: To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat, bo tak potocznie nam AI kojarzy się z narzędziem, po prostu mamy tego na przykład czata GPT, który odpowiada na nasze pytania, pisze za nas maile czy pisma urzędowe, prawda? Pozwala napisać fajnie reklamację, jak nie podoba nam się produkt albo nie działa, który kupiliśmy, ale jednocześnie to są potężne narzędzia, które mają dużo, dużo, dużo większe możliwości. Sam jestem w szoku, roku, co chwilę widząc nowe zastosowania kolejnych modeli tych właśnie sztucznych inteligencji i tych agentów, czyli jakby zastosowań tej sztucznej inteligencji. Ostatnio na przykład odkryłem, że moja praca jako reżysera i edytora filmów wideo, no za chwilę może być zagrożona, bo dzisiaj możemy po prostu wpuścić taką sztuczną inteligencję do swojego programu do edycji i oglądałem dzisiaj, jak z 77-minutowego w ciągu materiału, w ciągu kilku minut AI zmontowało film 14-minutowy, gotowy na YouTube'a, i jedyną poprawkę, jaką autor materiałów miał, to w jednym miejscu była nieco za długa pauza. A to jest, przypominam o tym, i to jest coś, co zawsze trzeba mieć z tyłu głowy w momencie, kiedy rozmawiamy o sztucznej inteligencji. To, jak ona wygląda dzisiaj, to jest najgorzej, jak kiedykolwiek będzie. Ona jutro będzie lepsza, pojutrze będzie jeszcze lepsza, a pojutrze ciężko sobie wyobrazić, jakie będzie miała możliwości.
1: To znaczy, teraz chodzi ci o możliwości, nie to, że najgorzej wyglądająca, najgorzej działająca, tylko teraz to jest ten stan wyjściowy, cały czas jest tak, do kolejnych rozwinięć,
3: tak,
1: najsłabszy.
3: Tak, jutro będzie jeszcze potężniejsza, jeszcze lepsza, jeszcze mądrzejsza, w cudzysłowie. I jeśli radzi sobie już z takimi często abstrakcyjnymi, skomplikowanymi zadaniami, jakimi jest montaż filmu, gdzie jednak jest dużo decyzji kreatywnych dotyczących ujęć, przebitek, tak zwanego birola, czyli materiału, gdzie nie widać mówiącej osoby, tylko widać na przykład to, o czym mówi. Mhm. I ona już sobie z tym radzi, no to co jeśli na przykład zaprzęgniemy ją właśnie do rozwiązywania innych problemów? No, żeby daleko nie szukać, niedawno model niedostępny publice szerszej, testowany na razie wewnętrznie i rozwijany wewnętrznie w jeszcze innej firmie, w OpenAI, czyli właśnie to jest firma, z której na przykład produktem jest ChatGPT, no to rozwiązał problem milenialny, matematyczny. Jeszcze matematycy oczywiście tego nie zbadali i nie potwierdzili w 100%, że to rozwiązanie działa, ale już podał coś, co prawdopodobnie jest rozwiązaniem problemu, z którym ludzkość i ludzcy matematycy nie potrafili sobie poradzić od lat i nad którym od lat się, setek lat się głowili. Więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której faktycznie to rozwiązanie jest poprawne. I wyobraźmy sobie, że tą sztuczną inteligencję, która już pod względem swoich możliwości obliczeniowych przerasta ludzką, zaprzęgniemy do dalszego rozwoju sztucznej inteligencji właśnie. W tym momencie tracimy nad tym tematem całkowicie kontrolę.
1: I też nie bez kozery są wielkości finansowe, które towarzyszą tym inwestycjom.
3: To oczywiście
1: zbliżamy się powoli
3: tle,
1: też do pewnego tła, które mam wrażenie, że może w najbliższych dniach stać się wyjaśnieniem powodu tego starcia pomiędzy szefami firm technologicznych. Powiedzmy o tych pieniądzach. Może też spróbujmy zasugerować tą bańkę, która się też podobno tworzy, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w sztuczną inteligencję.
3: To znaczy tak, tu kwestie finansowe są w ogóle bardzo zagmatwane, dlatego że z jednej strony, choćby w obrębie tego sporu, o którym dzisiaj rozmawiamy, w obrębie tego jest tutaj taki, z jednej strony mają konflikt interesów, prawda, no bo tak jak mówię, Jensen Huang z NVIDII chce sprzedawać jak najwięcej podzespołów do tworzenia modeli AI, z drugiej strony mamy Dario Amodejego, który Anthropica, który apeluje o ostrożniejsze podejście do tematu, ale Nvidia, choć jakby wojuje w tym temacie z Anthropiciem, to nie przeszkadza jej to inwestować w Anthropica. Są tutaj rozmowy właśnie na ten temat i to oczywiście jest jeszcze wszystko niepotwierdzone, ale ten paradoks jest przy tym wszystkim dosyć zabawny, prawda? Gdzie tutaj jeszcze, pamiętajmy o tym, Nvidia, największa albo jedna z największych spółek akcyjnych w ogóle na globalnej giełdzie, no ma fundusze, żeby inwestować w inne spółki i powiększać swój kapitał, więc to jest, mówię, no to jest po prostu, to są pięciowymiarowe szachy, tak bym to nazwał.
1: Warto.
3: Ja przyznam się bez bicia, ja sam, że patrząc na skalę tego problemu, jestem bardzo często, jestem w tym zagubiony, bo to się, ja staram się to śledzić, no choćby z natury właśnie tematyki audycji, którą prowadzę w weekendy z Jarkiem, ale to się rozwija tak szybko i na tak wielu płaszczyznach, zahaczając właśnie również o tematy polityczne, że staje się to też trudne do ogarnięcia dla jednej osoby, przyznaję się bez bicia, co nie znaczy, że paru słów na ten temat nie można oczywiście powiedzieć.
1: A ta bańka inwestycyjna, powiedz, to jest też coś, co, o czym się mówi, że miliardy że inwestycji pęknąć. Natomiast tak. korzyści to są tylko miliony. W związku z tym coś jest na rzeczy, że nie bardzo tutaj się udaje odzyskiwać pieniądze i no po prostu robić biznes.
3: Ta bańka, tak, to mówi się o tym, że bańka AI pęknie.
1: 2008 rok tutaj bardzo mocno się kojarzy, czyli ta bańka deweloperska w Stanach Zjednoczonych, która ogarnęła cały świat później kryzysem.
3: Tak. Tak, tak. No tutaj jest to trochę inna sytuacja, bo ta dysproporcja w kosztach i przychodach jest dużo większa, bo proszę sobie wyobrazić, że to tylko na przykładzie jednego modelu. Mówię tu o czacie GPT i to jest też informacja sprzed jakiegoś czasu, mówimy tu o kilku tygodniach, kiedy ją przeczytałem, więc pewnie to się już mogło zmienić, ale raczej na niekorzyść. Mhm. Zaawansowany użytkownik, taki, który w dużym stopniu wykorzystuje to narzędzie do pracy, płaci na przykład, nie wiem, $200 miesięcznie, prawda?
1: Tak.
3: Czyli, dobra, powiedzmy nawet w takim zaawansowanym modelu, tam najdroższym, jaki się da, pewnie płaci około $1000 miesięcznie. To jest dużo pieniędzy. Natomiast zużycie, jakby koszt jego pracy, tego, co on robi w tym modelu dla firmy OpenAI, to było kilkanaście albo kilkaset tysięcy dolarów. To była taka dysproporcja. Czyli nawet płacąc najwięcej, ile można i w pełni wykorzystując ten model, generujemy znacznie większe koszty niż przychód, który dajemy firmie, twórcom takiego modelu. I teraz proszę sobie to pomnożyć razy, prawda, miliony użytkowników na całym świecie, no bo właściwie dzisiaj ciężko znaleźć kogoś, kto ze sztucznej inteligencji nie korzysta. Korzystają z tego i ludzie młodzi, i ludzie dojrzali, moi rodzice, którzy są przed 70, też na co dzień korzystają ze sztucznej inteligencji właśnie do takich zastosowań, jak wspominałem wcześniej. Każdy dzisiaj z tego korzysta. Każdy generuje ten ogromny koszt. Przyzwyczailiśmy się do tego, bo to jest bardzo wygodne w użyciu.
1: Tak, to...
3: I nie da się tej bańki pompować w nieskończoność. Gdzieś w pewnym momencie trzeba będzie zapłacić ten rachunek, no bo przyjdą akcjonariusze, przyjdą, prawda, powiedzieć, dobra, fajnie, że i to głośno jest o tym, fajnie, że każdy tego używa, ale gdzie są pieniądze? Bo skoro wy zarabiacie na przykład miliardy, a inwestujecie biliony, no to robi się problem.
1: Lewicowy demokrata i wielokrotny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bernie Sanders, pojawił się na jednym z wydarzeń właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, obok prawicowego twórcy bardzo radykalnych portali i doradcy do spraw mediów swego czasu za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, czyli Steve Bannon. Jeszcze raz, Bernie Sanders i Steve Bannon pojawili się na tej samej imprezie i powiedzieli tymi samymi słowy. Uwaga, AI będzie dla nas bardzo niebezpieczne. Bezpieczne, czyli wchodzi też polityka. Ale jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Michał Podlewski to jest człowiek, który zajmuje się też technologiami AI-owymi. Na swoim X-ie, na swojej stronie podał taką rzecz. To jest też powszechne, ale podaję za nim. Aż włos jeży się na głowie, do czego państwa on nazywa zbrodnicze, Rosja, Jemen i Iran, organizacje przestępcze wykorzystały AI od Anthropic, tej jednej z firm. Hakerzy rządowi w Rosji, państwowe aparaty propagandowe, to Rosja, programiści broni. Dalej czytamy, na przykład w Jemenie komórki inżynierii rakietowej, w Iranie państwowe instytucje propagandy, grupy polityczne, czyli tworzenie cyfrowego klona głosu i stylu prawdziwego aktywisty na podstawie 8400 jego wpisów. I tak dalej, i tak dalej. Także to, o czym do tej rozmawialiśmy, Robert, to przekłada się też na język tego typu inwestycji, tego typu działalności państwowej i politycznej.
3: To jest potężne narzędzie, które powoduje jeszcze jedną rzecz. Bo pamiętajmy, że to są nie tylko modele językowe, które generują nam tekst. To jest też generowanie obrazków, generowanie filmów. Dzisiaj jeszcze dość często da się rozpoznać, że film czy zdjęcie jest wygenerowane przez AI. Bo pojawiają się charakterystyczne artefakty, bo mimika postaci, na którą my jako ludzie jesteśmy ekstremalnie wyczuleni, albo fizyka w filmie nie zachowuje się tak, jak powinna faktycznie i da się jeszcze połapać, że to jest film wygenerowany. Jeszcze przez chwilę. Za chwilę te materiały wygenerowane przez AI będą właściwie nie do odróżnienia od prawdziwych materiałów. I skąd wtedy będziemy wiedzieć, czy to, co oglądamy, to jest po prostu nachalna propaganda, czy autentyczne materiały zarejestrowane przez kogoś. Dochodzimy do momentu, w którym czeka nas potężny kryzys wiary w to, co widzimy i słyszymy w mediach. To jakby ten rozwój AI pociąga za sobą tak wiele konsekwencji, że ja, pomimo że jestem entuzjastą nowoczesnych technologii i z dużą ciekawością od lat się im przyglądam, to jednak
1: widzisz te zagrożenia.
3: Widzę zagrożenia, ale raczej skłaniałbym się ku temu, co mówi Dario Amodei z firmy Anthropic, że warto jednak zwolnić trochę, warto się zastanowić i warto pomyśleć może, jak to uregulować, żeby po prostu było bezpieczniej dla wszystkich.
4: Tu postawmy kropkę nad i, drogi Robercie. Ja na koniec tylko powiem, pamiętacie jak George Orwell zrobił słynną audycję w radiu o ataku kosmitów? I tak. Wszyscy się przestraszyli i była w ogóle panika. I wyobraźcie sobie teraz
3: Orson
4: podobny numer.
3: Pięknie to przeczytał.
4: Tak. Wyobraźcie sobie podobny numer
1: tylko to było lat 40
4: z udziałem sztucznej inteligencji w tej chwili. Jaki to byłby numer na przykład?
1: Wow. Z głosem Michała Olszańskiego.
4: Świat odpada. Robert, bardzo ci dziękujemy. Michał, bardzo dziękuję. To był Daleki Zasięg, a za moment już sport szeroki.

0: Mamy lekki pocisk, ale jeszcze rzeczywiście dobrze, że Robert Zembrzycki natychmiast zauważył. To Orson Welles był autorem tej słynnej audycji radiowej, a jeśli chodzi o Orwella, no to 1900 ile.
1: Mówisz o Wojnie Światów?
0: Tak.
1: A, no tak.
0: Prawda? Jak pamiętasz,
1: proszę pozwolić 357 start, a no trochę z Wojny Światów mamy.
0: A jest, tam jest muzyka. No dobra, już się pojawił Mateusz Fusiarz, a zatem... Środa i sport.
1: Michał Środa zaprosił, a ja zaczynam. Mam nadzieję, że mają już państwo gotową przekąskę, odpowiedni napój, wygodne miejsce i czas przede wszystkim, bo trudno przewidzieć, jak długo Polacy bić się będą z Bułgarami. Mowa oczywiście o ostatnim grupowym meczu grupy B na siatkarskich mistrzostwach Europy. Od początku było wiadomo, że właśnie starcie z jednym z gospodarzy będzie tym najtrudniejszym w tej fazie. Mocny zespół, no i mecz w Sofii. Teraz doszedł jeszcze jeden faktor. Bułgarzy przegrali starcie z Ukrainą, zatem na pewno będą chcieli się zrehabilitować i maksymalnie zmotywować na starcie z biało-czerwonymi. Niemniej wydaje się, że nasi muszą po prostu grać swoje i nie spoczywać na laurach, pomimo tego, że pierwsze miejsce już w kieszeni.
2: To nic nie zmienia. Każdy z nas jest na tyle profesjonalny, że nie chce zakończyć fazy grupowej porażką, zwłaszcza, że będziemy grać przeciwko gospodarzom przy pełnych trybunach. Fajna okazja się sprawdzić w innej otoczce, gdzie na trybunach jest więcej jednak kibiców drużyny przeciwnej niż naszych. Też fajnie będzie uciszyć halę i zakończyć zwycięstwem i kompletem punktów tutaj w Bułgarii.
1: Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00. Przejdźmy teraz do piłki ręcznej, bo przed nami drugi mecz Champions League z udziałem naszego mistrza. Industria powalczy w Trondheim z ekipą Kolsztat Handball. Na inaugurację rozgrywek zespół z Kielc wygrał u siebie ze szwajcarskim KHC Krins Luzern 30-29, podczas gdy zespół z Norwegii przegrał na wyjeździe z Magdeburgiem aż 22-37. I tak myślę, oby przegrywał dalej. Początek spotkania o 20:35, a transmisja w Polsacie Sport 2. W ogóle dzisiaj mnóstwo rzeczy, co jak do tej pory zapowiadam, do obejrzenia właśnie w kanałach sportowych Polsatu. O 21:00 swoją miejmy nadzieję piękną przygodę. Dodajmy, po raz pierwszy w Lidze Europy rozpocznie Jagiellonia, która na dzień dobry zadanie otrzymała bardzo trudne. Jej rywalem będzie Olympiakos i to w Pireusie.
3: Fajne emocje. W końcu dotarliśmy do fazy grupowej Ligi Europy. Bardzo długo do tego dążyliśmy. Ja się pamiętam czasy, kiedy w moich pierwszych sezonach w Jagiellonii graliśmy w tych eliminacjach do Ligi Europy, ale nie mogliśmy trafić do fazy grupowej, ale w końcu się udało. Wchodząc tu na stadion, czuć tą historię. Przed samym wjazdem do stadionu już widać, jak wszystko dookoła rozmalowane, także myślę, że będzie piękna atmosfera.
1: Mówił kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk, a posłuchajmy jeszcze trenera.
4: To podejście, to nastawienie, ono nas charakteryzuje w każdym meczu europejskim, który rozgrywała się do tej pory i w każdym meczu, w którym graliśmy na dużym stadionie. I myślę, że taki właśnie zespół chciałbym jutro widzieć z takim nastawieniem. Zespół odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej. No oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
1: Trzymamy oczywiście kciuki za Jagiellonię, ale przy osobie trenera Adriana Siemieńca musimy na moment zostać. Kilka dni temu wspominałem tu państwu, że stał się on bohaterem afery piłkarsko-sędziowskiej, takiej afery SMS-owej. Ponoć w maju miał próbować naciskać na jednego z arbitrów, wpływać na jego, niejako na jego decyzje i tak dalej. Afera oczywiście się rozkręca. Kolejne postaci polskiej piłki zabierają głos, no i między innymi Lukas Podolski, właściciel Górnika, powiedział, że skupienie się wyłącznie na tej sytuacji sprawi, że inne problemy związane z sędziowaniem przejdą bez echa. Łatwo jest te wszystkie problemy, które każdy uzbierał w swoim ogródku, bo trener Siemieniec jest na pierwszej stronie gazety, powiedział Poldi. Głośno. Bardzo głośno jest także wokół polskich sędziów. Według najnowszych doniesień Polski Związek Piłki Nożnej już wkroczył do akcji. Cezaremu Kuleszy znów, który to już raz spali się grunt pod nogami. Prezes miał stracić zaufanie, a dni Marcina Schulza, przewodniczącego kolegium sędziów, są ponoć policzone. Trzymamy w tym temacie rękę na pulsie, ale co ciekawe, inny bohater tego całego zamieszania SMS-owego, sędzia Paweł Raczkowski, został dziś oddelegowany przez UEFA do poprowadzenia jutrzejszego spotkania Realu Sociedad z Bormów. I tak to się kręci w tej piłce. Trochę afer, a trochę normalnej pracki. Wracając jednak na moment do zapowiedzi piłkarskiej, uczulam, że wieczorem gra także Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka jest wyraźnie rozpędzona od początku sezonu La Liga. Wygrała wszystkie spotkania, strzelając 21 goli, najwięcej w lidze i tracąc zaledwie 4, najmniej w lidze. Dziś mierzyć się będzie na Camp Nou z Racingiem Santander, ale media już pytają niemieckiego szkoleniowca o rekord. W sezonie 2012-13 Barca zakończyła sezon ze 100 punktami na koncie, zaś Real Madryt w sezonie 2011-12 strzelił aż 121 bramek. Moich myśli nigdy szczególnie nie zajmowały rekordy. Dla nas najważniejsze jest to, by wygrywać mecze. Chcemy wygrać każde kolejne spotkanie i na tym się skupiamy. Na niczym innym nic innego nas nie rozprasza. Myślimy tylko o najbliższym meczu i o tym, że na naszym stadionie zmierzymy się z zespołem, któremu naprawdę dobrze ostatnio idzie. No z tym bardzo dobrze, to bym tak nie szalał. Racing jest 10, ale na pewno jest tam potencjał na sprawienie niespodzianki. Ponadto w La Liga dziś 3 inne spotkania, a ciekawiej zapowiada się jeszcze starcie Atletico z Osasuną na Metropolitano. Na poza Ligą Hiszpańską i Ligą Europy mamy jeszcze Puchar Ligi Angielskiej. Dziś mecz z udziałem choćby Evertonu, Aston Villa i Manchester United, który zmierzy się z Brighton. I to może być naprawdę dobry mecz. Teraz na koniec jeszcze tenis i to ten dla najlepszych. Kończący sezon turniej kobiet, czyli WTA Finals od 2027 roku przez co najmniej kolejne 3 sezony rozgrywany będzie w Charlotte. Taką decyzję ogłosiła dziś szefowa cyklu Valerie Camillo. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której występują koszykarze Hornets. Organizacja WTA ma zamiar przejąć większą odpowiedzialność, m.in. za finanse wydarzenia, które w 2 poprzednich latach odbywało się w Riyadzie, a wspierano je z budżetu inwestycji publicznych Arabii Saudyjskiej. To będzie Super Bowl kobiecego sportu, powiedziała Camillo. Dodam, że w tym roku WTA Finals przenosi się z Bliskiego Wschodu właśnie do USA, ale zanim na dobre zagości w Charlotte, jednorazowo gospodarzem będzie doskonale znane z corocznego turu Indian Wells. I to już wszystko w sporcie po południu. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro z samego rana w imieniu Sebastiana Kieszka.
0: No i żeby w tych Finals zagrała Iga, to musi świetnie wypaść w Wuhan i w Pekinie, prawda? 2 turnieje w Chinach.
1: No, trzeba się załapać do 8.
0: No i tego jej życzymy.
5: Radio 357.
0: Jeszcze przez 23 minuty popołudniówka spojrzymy na to, dlaczego nie wolno dotykać Gniewosza Plamistego, ale także spotkamy Tomka Gorazdowskiego. Gdzie on jest? Ho, ho, ho!

0: To grupa Camouflage. Dobrze dobrany zespół do tego materiału, który za chwilę, bo Gniewosz plamisty, dlatego jest plamisty, że pewnie się pięknie kamufluje. Nazwa brzmi groźnie, prawda? Gniewosz plamisty, ale on wcale nie szuka powodów do gniewu. On dopiero wtedy jest niebezpieczny, gdy sami bezmyślnie wejdziemy mu w drogę, a i wtedy w zasadzie nie może zrobić nam żadnej krzywdy. Dlatego Lasy Państwowe i naukowcy apelują, nie róbmy krzywdy Gniewoszowi plamistemu.
1: Spacer po lesie, chwila nieuwagi i nagle na ścieżce pojawia się smukły kształt. Szybki skok adrenaliny, strach i pierwsza myśl – żmija. Zanim jednak wykonamy gwałtowny ruch, warto przyjrzeć się bliżej. Często padamy ofiarą własnej niewiedzy, przez co ginie całkowicie niewinne, bezbronne zwierzę. Lasy Państwowe i naukowcy apelują o rozwagę. W polskich lasach niejadowity gniewosz plamisty bywa nadal często mylony ze żmiją zygzakowatą, z tragicznym dla niego skutkiem. Mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Gniewosz plamisty jest jednym z najrzadszych węży w Polsce. Rzadszy jest tylko wąż eskulapa. Mamy kilkadziesiąt stanowisk, często bardzo małych, izolowanych, dlatego że jest to wąż, który przez lata wraz ze żmiją zygzakowatą był dość intensywnie zwalczany. Oba gatunki są już dawno pod ochroną.
3: Ludzie zabijają gniewosze plamiste, czy też szerzej węże, z dwóch powodów.
1: Aleksandra Kolanko, Towarzystwo Herpetologiczne Natrix.
3: Pierwszym z nich jest strach. Drugim jest niewiedza, przy czym strach bierze się w głównej mierze właśnie z tej niewiedzy. I mimo, że w Polsce nie mamy żadnych gatunków, które mogłyby realnie nam zagrozić, obrywa się naszym gatunkom stosunkowo niewielkich węży, w tym też gniewoszowi plamistemu.
1: Leśnicy nazywają go żartobliwie pytonem w mikroskali, bo swoje ofiary dusi, a nie uśmierca jadem. Ale jak odróżnić go w terenie, gdy w grę wchodzą silne emocje? Kształt głowy węża bywa bardzo zwodniczy. Mówi Roman Guziak, Stowarzyszenie Ekologiczne Etna.
4: Często słyszymy czy czytamy, że żmija ma wyraźną, trójkątną głowę oddzielającą się od reszty ciała. No to możemy włożyć między bajki. Każdy wąż, także gniewosz, także zaskroniec zwyczajny, w momencie ekscytacji czy takiego po prostu zwykłego wkurzenia potrafi swoją głowę spłaszczyć i jest ona wtedy wybitnie trójkątna.
3: Kształt źrenicy u żmii zygzakowatej jest ona pionowa, taka kocia. Z kolei u gniewosza plamistego jest to źrenica okrągła. Przez grzbiet żmiej zygzakowatej biegnie ciągły, wyraźny, nieprzerywany zygzak. Wyjątkiem są tutaj osobniki całkowicie czarne, melanistyczne, ale z kolei gniewoszy plamistych melanistycznych w Polsce nie ma. U gniewosza ten wzór na grzbiecie jest zbudowany z szeregu kropeczek, plamek. One najczęściej biegną w dwóch, czasem czterech rzędach. Bywa, że się zlewają, tworzą taką drabinkę, ale nigdy to nie jest taki wyraźny zygzak.
1: Wszystkie węże występujące w Polsce są pod ścisłą ochroną prawną. To też nasi sprzymierzeńcy w walce z gryzoniami. To co w takim razie zrobić, gdy staniemy z gadem oko w oko?
4: On nas po chwili wyczuje i pójdzie w swoją stronę. Zadbajmy o to, by teren był uprzątnięty, żeby nie było stert kamieni, desek, gałęzi, żeby trawa była wykoszona. Nawet płoszenie tych zwierząt nie jest do końca legalne, a zabicie jest po prostu przestępstwem.
1: Strach mija tam, gdzie zaczyna się wiedza. Warto zatem poznać zwyczaje tych zwierząt i cieszyć się, że są koło nas.
0: Bardzo dziękuję, to Ola Dobieszewska. Olu, będę pamiętał, jeżeli kiedykolwiek trafi mi się coś takiego jak gniewosz plamisty, to tak jak powiedziałem, gad sam sobie wtedy pójdzie gdzieś w bok, a należy zachować się wtedy bardzo odpowiedzialnie i nic złego mu nie robić.
5: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Czyli propozycja do listy Nothing But Thieves.

0: Baby Cool, piosenka, na którą mogą Państwo głosować. Popołudniówka trwa jeszcze 10,5 minuty i teraz będzie niespodzianka. Panie i panowie, live guru Tomasz Gorazdowski pozdrowi nas nie z lądka zdroju, gdzie był niedawno, a z Pakistanu. Czy ty tam naprawdę jesteś? Dzień dobry, Tomku.
1: Tak, dzień dobry. Ja mogę śmiało powiedzieć dobry wieczór, bo w Pakistanie 3 godziny później. No tak, live guru chwilowo odłożone na półkę z godnym zastępstwem, bo live guru w sobotę będzie przez ten czas, kiedy mnie nie będzie, ale tak, guru na tropach Yeti teraz będzie. No, zaczynam tę swoją, moim zdaniem, wielką dla mnie przygodę i rzeczywiście wylądowałem w Pakistanie, pierwsze koty za płoty, wszystko się udało, chociaż powiem szczerze, że proces uzyskiwania wizy do Pakistanu jest jednym z najmniej przyjaznych, z jakimi miałem okazję się spotkać. Naprawdę, trzeba wykazać się dużą intuicją i samozaparciem, ale się udało. Pakistan, a zatem tak, dzień dobry, dobry wieczór z Pakistanu.
0: No właśnie, twoja wyprawa, czyli guru na tropach Yeti, to jest niezłe wyzwanie, bo to będą motocykle i to będą dość duże wysokości, bo ty chcesz po prostu podjechać pod ośmiotysięczniki.
1: No, podjechać pod ośmiotysięczniki to może bardzo ambitnie brzmi, ale rzeczywiście wymyśliłem sobie taką trasę od pierwszego ośmiotysięcznika położonego na zachodzie do tego ostatniego, 14 położonego na wschodzie, czyli do Kanchenjungi. Zatem zaczynam z Pakistanu, od Nanga Parbat i od K2. No, w zasadzie od tych 5 ośmiotysięczników, które w Karakorum są. Pod niektóre można podjechać bliżej, pod niektóre podjechać się tak blisko nie da, pod niektóre można zrobić dodatkowy trekking, tak jak tutaj na przykład stosunkowo blisko ze Skardu będzie do bazy pod Nanga Parbat. No, niektóre, tak jak Shisha Pangma leżąca w zasadzie w Chinach, będzie trudno się dostać. Natomiast no, podróż jest mocno przekrojowa, bo zaczyna się w Pakistanie od surowych rejonów Karakorum, po lewej stronie

0: Hindukusz po prawej stronie Himalaje, potem transfer po kilku tygodniach, no po dwóch z kawałkiem do Indii, już tam czekają na nas Himalaje. Transfer niełatwy, bo wyobraź sobie, że jest inaczej niż było jeszcze kilka lat temu, ponieważ są niesnaski, delikatnie mówiąc, pomiędzy Pakistanem a Indiami, to nie ma ani jednej granicy, ani lądowej, ani kolejowej, ani motocyklowej, ani pieszej pomiędzy Indiami a Pakistanem. Zatem, żeby z miejsca przy granicy z Indiami, z Pakistanu dostać się do Indii, to trzeba się wracać kilka tysięcy kilometrów albo do Stambułu, albo do na Półwysep Arabski, żeby wsiąść w samolot i wylądować w New Delhi, a potem na przykład w Leh, czyli tak na dobrą sprawę kilkadziesiąt kilometrów od Skardu, z którego będę zaczynał swoją wyprawę. Potem, tak jak wspomniałem, uda się, mam nadzieję, dotrzeć do Indii, potem przez całe Indie, przez tak wysokie tam przełęcze, przez najwyższą przełęcz, którą można przejechać na świecie, Umlingla, prawie pod 6 tysięcy metrów już. No generalnie te wysokie tereny w Pakistanie i w Indiach no, wymagają uwagi i ostrożności, jeżeli chodzi o chorobę wysokościową i o oznaki choroby wysokościowej, bo no, różni kozacy już w starciu z wysokością polegli, no tak. Więc do wszystkiego, zresztą jak do wszystkiego w życiu, należy podchodzić z głową. Potem już mówię, w skrócie czeka mnie Nepal, przejazd wzdłuż Nepalu, mając po lewej ręce kolejne ośmiotysięczniki, Annapurna, Everest, Lhotse, no i znowu wyjazd do Indii, gdzie będzie Kanchenjunga, a po drodze, a w zasadzie już na końcu tej drogi, może Bhutan, może Bangladesz, bo powrót będzie już z południa Indii. Także przyznam, że zapowiada się całkiem ciekawie.
1: Fascynująco, Tomek. Ty jesteś naprawdę w czepku urodzony, bo takie wyprawy, jakie wymyślasz, fascynująco to brzmi. Do tego te motocykle, które będziesz tam musiał wymieniać, bo podejrzewam, że nie jeden. A, no naprawdę, brawo. Musisz być ostrożny. A, liczyć pieniądze, bo benzyna droga u nas, a tam pewnie też. Ale rozumiem, że wsparcie masz, logistykę. A jak będziesz wyprawie informował słuchaczy Radia 357?
0: Tak jak działo się to w przypadku podróży do Australii czy do Stanów Zjednoczonych, słuchacze Radia 357 mogą to pamiętać, bo przecież działo się to zupełnie niedawno. Poniedziałek, środa, piątek. W porannej audycji zapraszamy do 357, w poranku 357. O godzinie 6.50, tuż przed siódmą, będą moje relacje. No i mam nadzieję, że będę otwierał oczy niektórym, bo to nie są takie bardzo oczywiste lokalizacje i stosunkowo mało ludzi na północy Pakistanu czy Indii jest. W związku z tym, no takie moje zadanie, żeby ten świat przybliżać się. A z tym czepkiem, no mam nadzieję, że będę mógł tak mówić po zakończeniu podróży, że jestem w czepku urodzony. Chociaż wiesz, w czepku urodzony to ten, któremu nie uda się nie wyjść w kałuże. A na niektóre rzeczy trzeba po prostu głową popracować, wymyślić, a potem się do tego przygotować. I od tego zależy w dużej mierze potem oczywiście sukces końcowy. Tak jak wspomniałem, z tą wysokością. Trzeba do wszystkiego podchodzić z głową.
1: To prawda. Tomek Gorazdowski z Pakistanu, specjalnie dziś w popołudniówce, mówił o wyprawie guru na tropach Yeti. Będzie motocyklem poruszał się w Pakistanie, w Indiach, być może także w Nepalu i podjeżdżał bardzo blisko ośmiotysięczników. No wiadomo, zachowa rozsądek, nie będzie się pchał motorem tam, gdzie motor nie wjeżdża. Trzymamy kciuki szerokiej drogi i uważaj na siebie, to bardzo ważne. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego, Tomku.
0: Dziękuję, Michał. Pierwsza relacja z podróży w poniedziałek u Marcela o 6.50, zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, bardzo dziękuję. I to była moim zdaniem fantastyczna niespodzianka usłyszeć Tomka z tak daleka, ale będzie jeszcze jedna teraz. Mam dwie płyty, które dostałem dla państwa od zespołu The Djangos. To są piosenki drogi, to jest regałowa płytka, stąd za chwilę usłyszą państwo fragment tej płyty, utwór Burza. Tutaj znakomicie śpiewa Natka, która jest po wielu latach pobytu w Stanach, więc płynnie, jak państwo za chwilę usłyszą, przechodzi z polskiego na angielski. Tutaj ważną postacią jest Tomasz Siwy Wójcik, który zremasterował to wszystko, nagrał pięknie w Bielsku Białej. I myślę, że dla fanów muzyki reggae to jest naprawdę fajna płytka. I mam dwa egzemplarze. Proszę się odezwać do mnie na michał.olszański@radio357. Dwie osoby, które się szybko odezwą, taką płytkę otrzymają z Radia 357. Posłuchajmy zatem The Djangos na koniec popołudniówki i Burza.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła właśnie godzina 18, jest środa, 16 dzień września. Popołudniówkę w Radiu 357 kończy serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
2: Kiedy litr paliwa będzie kosztował 10 zł, to pytanie pada coraz częściej i to właśnie o to kiedy, a nie czy. Ceny będą rosły, bo konflikt rozlewa się poza Iran, tłumaczył w rozmowie z Michałem Trantałem w raporcie 357 Wojciech Jakubik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, autor podcastu Energy Drink.
3: Mamy atak na rurociąg w Arabii Saudyjskiej przeprowadzany z Iraku. Nie wiemy, jak długo potrwa naprawa tych zniszczeń. Słyszymy o tym, że doszło do zniszczenia przepompowni. To jest taki element infrastruktury, który wymienia się dłużej niż na przykład rurę, którą można w kilka dni sobie uzupełnić, więc możemy stać przed ryzykiem kilku tygodni przerwy dostaw tym szlakiem przez Arabię Saudyjską, która jest ważnym dostawcą ropy, ale także oleju napędowego. Dlatego właśnie olej napędowy dużo mocniej drożeje od benzyny przez sytuację na Bliskim Wschodzie, bo Europa bierze 1/5 właśnie oleju napędowego z tamtego kierunku.
2: Już teraz ceny oleju napędowego na polskich stacjach pobiły rekord. Wzrosły też ceny benzyny i gazu LPG. Najdroższa benzyna jest obecnie w województwie dolnośląskim, diesel w świętokrzyskim, a LPG w zachodniopomorskim. Tak wskazują analitycy portalu epetrol.pl. Według ich monitoringu na Dolnym Śląsku litr benzyny kosztuje przeciętnie 7,96 zł. W województwie świętokrzyskim za litr diesla płaci się 8,90, a w województwie zachodniopomorskim średnia cena LPG to 3,13. Najtaniej, choć i tak bardzo drogo, jest w Małopolsce, a także na Warmii i Mazurach. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Sprawę bada policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się całej sytuacji. Przypomnijmy, na skutek awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany w godzinach od 3 do 5 nad ranem. Do tej pory pociągi mogą mieć opóźnienia. W serwisie teraz kolejny front walki w Puszczy Solskiej. Do zniszczeń po majowym pożarze dochodzi atak agresywnego szkodnika i groźnego grzyba. Mogą one całkowicie zmienić plany odbudowy lasu. O szczegółach nasz reporter Piotr Olejarz.
4: Leśnicy z Nadleśnictwa Józefów alarmują. Drzewa osłabione przez ogień stały się łatwym celem dla przypłaszczka granatka. Owad masowo obsiada pnie, żerując pod korą. Skala zjawiska zaskoczyła nawet doświadczonych specjalistów. W niektórych miejscach kora odpada z drzew całymi płatami, a zielone jeszcze korony brązowieją z tygodnia na tydzień. To jednak nie jedyne zagrożenie. W glebie po pożarze ujawnił się także grzyb, przyczepka falista. Jego zarodniki potrafią przetrwać w ukryciu nawet kilkanaście lat. Teraz w sprzyjających warunkach może zaatakować nowe sadzonki, a to zmusza leśników do wstrzymania planowanego na przyszłą jesień odnowienia lasu, być może nawet o rok. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Pożar strawił ponad 1000 hektarów w Puszczy Solskiej. To nie wierna adaptacja, ale wariacja na temat. Ten serial podzieli Polaków, tak brzmią recenzje Lalki. Serial na podstawie powieści Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony. Od dziś do zobaczenia w jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska.
5: Pan tu przyjechał w interesach?
6: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
2: To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach zobaczyć będzie można film z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych w reżyserii Macieja Kawalskiego. Bardzo jestem tego ciekaw, przyznaje reżyser serialu Paweł Maślona.
7: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
2: A jeżeli chodzi o serial Lalka, na kanale YouTube'owym Radio 357 Talk znajdą Państwo świeżutki, jeszcze ciepły komentarz Marcina Cichońskiego. Polecamy Państwa uwadze, a serwisy wracają jutro o 7 rano.
8: To
1: to jeszcze krótko o pogodzie na jutro. No niestety koniec z dobrą pogodą, bo zachmurzenie będzie duże, ale będą przyjaśnienia i rozpogodzenia głównie na zachodzie. No dzisiaj z zachodu w nocy będzie szła fala deszczu. Przelotne opady deszczu na Pomorzu, miejscami burze. Jeśli chodzi o prognozowaną wysokość opadów, to na Lubelszczyźnie może to być 10 mm, południe Podkarpacia, Małopolska 12. Temperatury jutro na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Jeśli będzie gdzieś cieplej, to na Podkarpaciu do 21.
0: Radio 357.
1: Bardzo Państwu dziękuję. W imieniu Andrzeja Rutkę, Michała Foltaka i mnie, Michała Olszańskiego. To była dwugodzinna popołudniówka, a u nas trwa dobry program.

Zaczęliśmy od epilepsji, która tańczy. Myślę, że jak na pierwsze kilka minut audycji wydarzyło się już całkiem sporo. Ale bardzo lubię ten tytuł. Jest w nim coś, co właściwie będzie nam dzisiaj trochę towarzyszyć. Rzeczy, które teoretycznie nie powinny do siebie pasować, a jednak z jakiegoś powodu bardzo dobrze wyglądają razem, jak właśnie epilepsja i taniec, nadzieja i śmierć, miłość i pięść, ale do tego dojdziemy trochę później. Nazywam się Kasia Linz, to jest Obywatelka 357. Zatańczcie, chciałam powiedzieć, ale to też możecie zrobić oczywiście. Zostańcie proszę ze mną do godziny 19, bo też tych okazji do spędzania wspólnego czasu na antenie no, nie ma przesadnie wiele. I skoro już zaprosiłam dziś Anoni, to przez chwilę jej nie wypuszczę. Cofamy się o kilka lat do I'm a Bird Now, Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone.

świetna jest konstrukcja tej piosenki. Z jednej strony wszystko trzyma głos, fortepian i dość kameralny świat, a z drugiej ten świat co chwilę robi się większy. Te same elementy, które na początku były kruche i takie wycofane, spokojne, kilka minut później zaczynają brzmieć niemal gwałtownie. Wszystko pęcznieje i wybucha, sama natura. Ale teraz z tego bardzo kameralnego świata chciałabym zrobić dość duży skok z bardzo uporządkowanej piosenki do czegoś, co momentami wygląda, jakby miało się rozpaść. I do człowieka, który po kilkudziesięciu latach kariery nadal szukał muzyki tam, gdzie nie było go wcześniej. David Bowie, 'Tis a pity she was a whore.

Drodzy, jeśli tu jesteście, możecie dać mi o tym znać na Instagramie czy Facebooku. Dziś co prawda nie ma specjalnego posta dla naszej audycji, ale można pod tym z trasą koncertową, którą dziś ogłosiłam, a na którą przy okazji was zapraszam. No dobrze, ale wróćmy do Bowiego. On akurat trasy z wiadomych względów nie ogłosił, ale Black Star to jest w ogóle moja ulubiona jego płyta. Albo inaczej, ja nigdy nie byłam szelikowcem Bowiego, właściwie nigdy nie słuchałam jego muzyki. O, to jest ważny statement. Nie czułam z nią szczególnej chemii, a jednak płyta Black Star, ta jego pożegnalna płyta, jest dla mnie jedną z ważniejszych płyt w ogóle. Więc myślę, że będziemy do niej jeszcze wracać, jeśli nie w tej audycji, to w kolejnych. Ale fascynująca też właśnie dlatego, że poszedł szukać muzyki tam, gdzie teoretycznie nie musiał. Trafił do małego jazzowego klubu w Nowym Jorku, usłyszał grający tam zespół i zaprosił tych muzyków do pracy nad swoim albumem. I to naprawdę słychać. Artyści, którzy po kilkudziesięciu latach kariery nadal potrafią sobie trochę przeszkodzić, nie korzystają wyłącznie z rzeczy, o których już wiedzą, że się sprawdzą, że działają, to są artyści, którzy naprawdę mnie interesują i chyba zawsze tak było. A w związku z tym przejście, które jest bardzo naturalne. PJ Harvey i Come On Billy.

PJ Harvey i Come On Billy. To Bring You My Love to jest chyba jeden z tych momentów, kiedy artysta odkrywa, że może zmienić prawie wszystko, a nadal pozostanie rozpoznawalny po kilku sekundach. I to jest chyba jedna z takich najtrudniejszych sztuczek, zmienić ubranie tak, żeby nadal było wiadomo, kto wszedł do pokoju. No dobrze, zostańmy więc na wyspach, tylko cofniemy zegarek o ponad 20 lat. Marianne Faithfull i It's All Over Now, Baby Blue.

Marie and Faithful, It's All Over Now, Baby Blue. I tutaj najbardziej interesuje mnie właśnie sam głos, bo mamy Marianne gdzieś pomiędzy dwiema Marianne. To już nie jest ten bardzo jasny, dziewczęcy głos z początku kariery, ale jeszcze nie ten niski, szorstki, który kilka lat później stanie się właściwie jej znakiem rozpoznawczym. Jesteśmy gdzieś po środku. I same te nagrania też utknęły gdzieś po środku. Powstały na początku lat 70., ale płyta przeleżała wiele lat, zanim została wydana. Co swoją drogą bardzo pasuje do piosenki pod tytułem It's All Over Now. Wszystko się skończyło, tylko płyta jeszcze nawet nie wyszła. No więc nie wszystko. I teraz zmieniamy właściwie wszystko. Kraj, dekadę, temperaturę na pewno. Minneapolis, Prince, The Cross.

Prince, The Cross. I tutaj mamy właściwie odwrotną metodę niż przed chwilą u Marianne Faithfull. Nie muzyka, która przeleżała w szufladzie, tylko człowieka, który w drugiej połowie lat 80. wydawał płyty w tempie, no, które dzisiaj wygląda trochę jak błąd. Błąd administracyjny. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś uwierzyłby w to, że zrobił to jeden człowiek. Sign of the Times ukazuje się w 1987 roku. Podwójny album i no, jest na nim właściwie wszystko. Funk, rock, soul, elektronika, gospel też jest. Rzeczy bardzo cielesne obok rzeczy bardzo duchowych. Kasia Linz lubi to. Prince nigdy specjalnie nie widział powodu, żeby je od siebie oddzielać. I The Cross jest świetnym przykładem jego sposobu budowania tego napięcia. A skoro już znaleźliśmy się w Stanach i przy muzyce, która lubi budować się warstwami, mam do załatwienia pewną zaległość, gdyż w poprzedniej obywatelce 357 planowałam war paint. Nie zdążyłam, co oznacza, że przez tydzień żyłam ze świadomością, że jestem no, winna war paint kilka minut anteny 357. Nie jest to ogromny dług, ale jestem człowiekiem honoru. War paint like sweetness.

War Paint, Like Sweetness. Like Sweetness miała się pojawić w poprzedniej audycji, no ale audycja ma tę no, jednak nieprzyjemną właściwość, że kończy się o konkretnej godzinie, niezależnie od naszych uczuć, dlatego War Paint wybrzmiewa dopiero dziś, ale polecam też całą płytę. Grałabym, gdybym właśnie miała trochę więcej czasu, ale możecie przecież to zrobić sami. Bas, perkusja, syntezatory, głosy, wszystko się tam trochę przenika. To piosenka bardziej płynie niż idzie. I właśnie ten sposób myślenia chciałabym zabrać ze sobą do następnego utworu. Tylko robi się trochę mniej miękko. King, Król, Alone, Omen 3.

Bardzo lubię takie przejścia, bo Warpaint i King Krul właściwie nie brzmią tak samo, ale wydaje mi się, że ich muzyka podobnie traktuje przestrzeń. Nie trzeba jej natychmiast czymś wypełniać. Zostańmy jeszcze przez chwilę w Londynie, bo czuję, że dobrze nam on robi od kilku minut i to się przy kolejnej piosence na pewno nie zmieni. Zmieni się tylko głos. Julia Romana, The Cycle.

Julia Romana pochodzi z Austrii, ale działa we wspomnianym Londynie, a The Cycle znalazłam bez tej całej wielkiej historii dookoła, bez potrzeby czytania najpierw 7 wywiadów i poznawania drzewa genealogicznego. Po prostu usłyszałam kilka lat temu i zostało. I tutaj też jest dużo powietrza, dużo rzeczy dzieje się bardziej pod spodem niż na pierwszym planie i sama już nie wiem, czy mówię o piosence, którą słyszeliśmy przed momentem, czy o tej, którą usłyszymy za moment. Mojej najpewniej najukochańszej Wealth zespołu

0: Tok Tok, Wealth, Spirit of Eden. No i przyznaję się, że kilka miesięcy temu zagrałam już tę piosenkę, ale też czuję, że to nie grzech przypominać o takich arcydziełach. No, nie bójmy się tego słowa. W przypadku tej piosenki można powiedzieć, że jest arcydzielna. Chyba jedną z najbardziej takich ciekawych, fascynujących rzeczy na płycie Spirit of Eden jest to, że powstała po dużym komercyjnym sukcesie Tok Tok, czyli wytwórnia zrobiła coś bardzo ryzykownego. Dała zespołowi pieniądze i wolność, pieniądze i swobodę i proszę bardzo, zróbcie co chcecie. No więc zrobili. Nagrywali długie improwizacje, a potem z ogromnej ilości chaotycznego materiału wybierali pojedyncze fragmenty. Czyli zamiast napisać piosenkę i ją nagrać, najpierw stworzyli ogromny bałagan, a potem zaczęli z niej wycinać płytę. Wealth zamyka tę płytę. I właściwie bardzo dobrze nadawałoby się też do zamknięcia audycji. Ale nie, pozostała nam jeszcze jedna rzecz. I wracamy dokładnie tam, gdzie zaczęliśmy, po Bowiem, PJ Harvey, Marianne Faithfull, Prince, Los Angeles, Londynie, Minneapolis. I kilku dekadach zrobiliśmy całe kółko. Wracamy do I'm a Bird Now, czyli do domu. Dziękuję za wszystkie wiadomości i wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję wydawcy Bartkowi Gilowi, dziękuję realizatorowi Rafałowi Grzebalskiemu. Nazywam się Kasia Linz, to była Obywatelka 357, a żegna się z wami Anthony and the Johnsons, Fistful of Love.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know.

0: Wróżenie z fusów.
1: Na które zapraszają Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz. I ten dżingiel, który przed chwilą wybrzmiał, przeczytany głosem Dariusza Odi, i to było tak naprawdę jedyne prądowe dzisiaj nasze doświadczenie. Bo wymyśliłem sobie taki program dzisiaj, żeby wszystko było bez prądu. I nawet udało mi się znaleźć taką wersję Piniona, który zawsze otwiera nam Wróżenie z fusów, które nie będzie z epki Broken z roku 1992, ale z takiej krótkiej epki przygotowanej przez Grega Hoya z roku 2020, kiedy mieliśmy pandemię i kwarantannę, kiedy był lockdown. Zatytułowana była ta epka Quarantine Broken i właśnie Pinion w takim akustycznym wydaniu. I tak będzie do samego końca, do godziny 21. A skąd taki pomysł? No to jeszcze za chwilę się wszystko wyjaśni.

Kiedy myślałem sobie o akustycznych utworach, które powinny się znaleźć w tych dwóch godzinach od 19 do 21, to jest oczywiście zawsze pierwsza myśl, która przychodzi do głowy. Oczywiście Black Sabbath, Planet Caravan, rok 1970, płyta Paranoid. I tak sobie myślę, że no to jest taki absolutny klasyk i być może od czegoś tak absolutnie wolnego, takiego, co przyprawia nas właściwie tylko takie chęci do kontemplacji. Nie powinniśmy może zaczynać audycji, bo to tak trochę może nie nadaje odpowiedniego tempa, ale z drugiej strony no myślę, że Black Sabbath to jest mimo wszystko za każdym razem dobry początek takiej audycji. A skąd w ogóle pomysł na tę audycję? Myślę, że tych pomysłów i powodów jest kilka. Jeden taki, który przyszedł mi do głowy jeszcze w piątek, kiedy już zarys audycji był, to właśnie przed listą piosenek, kiedy na 6 minut przed audycją okazało się, że na terenie festiwalu tam w Katowicach okazało się, że nie mamy prądu. I pomyślałem sobie, okej, to jest znak, żeby w taki sposób we wróżeniu z fusów podążyć. Natomiast drugi to, że za 2 tygodnie dokładnie mamy premierę Unplugged Alice in Chains na winylu. Będzie to wydane, więc wydaje mi się, że po drugiej stronie są takie osoby, które albo już zamówiły preorder, albo wkrótce staną się właśnie szczęśliwymi posiadaczami tej właśnie płyty. Jest jeszcze jeden powód, do którego za chwilę przejdę, natomiast chciałbym zaznaczyć, że to dzisiaj w audycji będą same wykonania oczywiście akustyczne, ale to nie będą wersje koncertowe Unplugged, więc żadnego MTV Unplugged nie będzie. Szukałem takich wersji zdecydowanie albumowych, ale taki akcent od akurat Alicji w Łańcuchach się pojawi, bo domagali się państwo tej konkretnej piosenki przy okazji Gruzji, której bohaterem był Lane Staley, ale to za krótki moment, bo teraz sprawca numer 1 tego zamieszania, ale jeszcze nie o tę piosenkę chodzi.

Starałem się być, drodzy Państwo, bardzo taki pieczołowity w wyborach. Tam czasami być może w niektórych piosenkach zdarzy się coś bardziej elektronicznego, ale nie na tyle, żebyśmy nie mogli tego zakwalifikować jako utworu akustycznego. Napisała pani Ania. Od Pantery zaczynamy, od Suicide Note Part 1. No, to właśnie Gorzów Wielkopolski pozdrawia, śpiewam do sztalugi. Wracam z nadzieją do malowania, bo na razie jest dobry początek, pisze pani Ania, ale poprzednia audycja ta na żywo, no to trochę nie na pani Ani nerwy. Teraz lepiej. No, dostałem kilka sygnałów dwa tygodnie temu, kiedy wybieraliśmy się do Lądka Zdroju, że być może tamte wybory wtedy były dość mocne. Tam wtedy graliśmy m.in. Fear Factory, które, no, z nowymi utworami, albo Orgy. No, tam było naprawdę mocno. Dzisiaj będzie zdecydowanie bardziej stonowanie. Może nie tak jak w niedzielę między 11 a 13, ale będę robił co w mojej mocy, żeby Państwa tak trochę pokołysać tymi akustycznymi wykonaniami. Suicide Note Part 1 to oczywiście Pantera. Pantera, która też Planet Caravan oczywiście coverowała na swojej płycie z roku 94, czyli Far Beyond Driven, a teraz zaglądaliśmy do albumu z 96 roku, czyli The Great Southern Trendkill, no i tam dość płynnie, chociaż charakterystycznie jak na Panterę, Suicide Note Part 1 przechodziło w Part 2, no i to byłoby zdecydowanie za mocne granie, jak na dziś, ale skoro już jesteśmy przy temacie mocnego grania, to ja zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć na stronę konkursy.radio357.pl, no bo zapraszamy na kolejną odsłonę spotkań pod hasłem Oddech Płytki. Tym razem spotka się z Państwem Łukasz Duna, a głównym bohaterem odsłuchu będzie Slayer i trzecia płyta Slayera, Rain in Blood. Także myślę, że propozycja dosyć atrakcyjna jeszcze z Łukaszem, także może być to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ale wracamy do akustycznych odsłon. Phil Anselmo przed chwilą nam śpiewał i teraz zaśpiewa raz jeszcze. I to jest właśnie utwór, który sprawił, że ja dzisiaj za tym motywem akustycznym poszedłem. Down, Where I'm Going, no rewelacja.

I już tłumaczę Państwu, jak to wyszło, że Where I'm Going od grupy Down stało się takim napędzaczem do tego, żeby dzisiaj właśnie tak akustycznie tutaj pograć. Słuchacz Wróżenia z Fusów, Piotr, który gościł tutaj przy okazji 200. odsłony tej audycji, ma w zwyczaju wstawiać na Instagram relacje z pięknych miejsc, które odwiedza, ma taką pracę, że często jest w różnych i okrasza te storiesy, te relacje jakimiś piosenkami. Zresztą piękne miejsca, naprawdę. I jeden z takich storiesów, jedna z takich relacji miała właśnie motyw muzyczny Where I'm Going grupy Down. I ja usłyszałem głos Phila Anselmo. Mówię, przecież ja znam twórczość Down, słuchałem wszystkich płyt, czekam na najnowszą. Nowy singiel Blood Oath znam. Przecież to nie powinno umknąć mojej uwadze. Jeszcze taka piosenka. Okazało się, że jakoś chyba wyrywkowo słuchałem płyty Down 2 z roku 2002. A Bustle in Your Hedgerow, czyli zamieszanie w twoim żywopłocie. No ale okazuje się, że tak właśnie było i gdzieś utwór Where I'm Going musiał mi na przestrzeni tych wszystkich lat umknąć. A to błąd, bo ta płyta była zdecydowanie bardziej taka bluesowa, co było słychać. Panowie przenieśli się do stodoły Phila Anselmo, żeby tam właśnie odkryć takie brzmienie, trochę poczuć takiego klimatu i tam została zarejestrowana. No i tutaj słychać tę wspaniałą współpracę pomiędzy Philem Anselmo a Pepperem Keenanem. Myślę, że to jedno z takich moich ostatnich, najmocniejszych odkryć. Oczywiście nie nowość, bo utwór już 24-letni ponad, ale absolutnie hipnotyzujący i klimatyczny. Więc już mogę Państwa zapewnić, że to będzie nasz utwór okładkowy Wróżenia z Fusów. Już okładka jest przygotowana. Mam nadzieję, że wszystko, co przygotowałem, się zmieści. No ale dzięki temu mamy wspaniały motyw muzyczny, czyli gitary akustyczne przede wszystkim, chociaż inne instrumenty też się będą zdarzały. No i teraz artysta, który z takimi piosenkami był za pan brat jak najbardziej.

Tak sobie myślę, że mroczny to był czas, druga połowa lutego 2022 roku, kiedy wiadomo, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą 24 lutego dokładnie, a dwa dni wcześniej straciliśmy Marka Lanigana, który teraz zaprezentował się w dwóch piosenkach. Pierwsza to oczywiście Resurrection Song, Field Song, to był rok 1990, a przed chwilą Whiskey for the Holy Ghost, jedna z moich ulubionych w ogóle płyt. Zresztą tam poprzednia, którą wymieniłem także, płyt Marka Lanigana, frontmana takich zespołów jak Screaming Trees, jak w pewnym momencie też przecież gościnny wokal w Mad Season i później na tych wznowieniach w roku 2013 w Queens of the Stone Age także, ale nade wszystko solo, mnóstwo wspaniałych albumów i jest do czego wracać także akustycznie. I tak sobie myślę, bo płyta Whiskey for the Holy Ghost ukazała się w styczniu roku 1994. Nie znalazłem nigdzie informacji, ale ciekawe, co myślał o niej wielki przyjaciel Marka Lanigana, czyli Kurt Cobain.

Nirvana, Something in the Way. I to jest utwór, który oczywiście znałem na wylot jeszcze przed rokiem 2020, tak? Bo nie pamiętam dokładnie, kiedy była premiera filmu Batman z Robertem Pattinsonem, ale pamiętam, że kiedy użyto tej piosenki w zwiastunie, jakoś tak na nowo na mnie spadła i przeżyłem ją chyba od początku, tak jakby tych kilkanaście lat temu to się wydarzyło, więc za każdym razem nawet sobie lubię po prostu wrócić do tego zwiastuna, bo jakoś idealnie wpasowała się ta muzyka skomponowana przez Kurta Cobaina z tym, co dzieje się na ekranie, jak pojawia się przede wszystkim Robert Pattinson w kostiumie. A teraz krótka przerwa i moment na informacje dla Państwa, bo być może będzie to historia interesująca. Marcin Klimkowski odwiedził mnie przed chwilą tutaj w studiu i powiedział, że jest news. No i faktycznie 28 października tylko przez ograniczony czas będzie wyświetlany w kinach Back to the Beginning, drodzy Państwo. I to w technologii Dolby Atmos z dźwiękiem przestrzennym. Został ten film zaprojektowany tak, aby zapewnić w pełni imersyjne wrażenie audiowizualne, żeby przenieść widzów do takiego świata rzeczywistego, żebyśmy mogli się wszyscy poczuć tak jak wtedy 5 lipca 2025 roku. Wszyscy ci szczęśliwcy na Villa Park. Czyli będzie można raz jeszcze obejrzeć sobie to pożegnanie z jego Osborna. Nie wiem dokładnie tylko, ile będzie trwał film, bo jeszcze nie znalazłem tej informacji. Zakładam, że pewnie ze 3, bo nie wyobrażam sobie, żeby całość została przeniesiona, no bo to trwało chyba z 9 czy 11 godzin. W każdym razie cały taki boży dzień, można powiedzieć, więc no, chyba że tak to sobie wymyślili i będą w taki sposób nam to prezentować i będzie można sobie wychodzić, wchodzić. No zobaczymy. Wszystkiego się dowiemy. Bilety w sprzedaży od godziny 16 w czwartek 24 września. A my teraz kontynuujemy naszą podróż akurat z wielką czwórką grunge'u, która akustycznych historii się nie bała, po Nirwanie Pearl Jam.

Chciałem powiedzieć kilka lat temu, ale to zaraz będzie 10 lat, kiedy otrzymaliśmy od Chrisa Cornella tak naprawdę ostatni utwór. On już się ukazał po jego śmierci. You Never Knew My Mind, śpiewa Chris Cornell, a to był tekst Johnny'ego Casha. I to był taki zbiór piosenek wydany w 2017 roku, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Johnny Cash, Forever Words. I to były właśnie teksty Johnny'ego Casha, które wcześniej nigdy nie były publikowane i kilkoro artystów po prostu wzięło na warsztat te piosenki i to właśnie z tekstem Johnny'ego Casha zrobił Chris Cornell. I to dla mnie zawsze brzmiało trochę jak jego pożegnanie, którego być może nie planował, ale takie wyszło. No i przy okazji tej wielkiej czwórki to myślę, że państwo wiedzą, co za moment się wydarzy, ale jeszcze wiadomość od pani Natalii, że tak gramy dzisiaj we Wróżeniu z Fusów, że nie ma za bardzo kiedy położyć spać 10-miesięcznego syna Emila. No to pani Natalia, ja sugeruję, żeby do 22 to on sobie wytrzymał, bo tutaj jeszcze dużo dobrego przygotowaliśmy razem z Rafałem, więc może wytrzyma młody, bardzo, bardzo na to liczę, ale cieszę się, że takie wiadomości przychodzą, bo wydaje się, że to wszystko, co dzisiaj się dzieje w Radiu 357 od 19 to był dobry wybór. Right choice, right turn.

Zanim w roku 1992 grupa Alice in Chains obdarowała nas muzycznie płytą Dirt, no to było SAP na początku właśnie 92 roku i tam gościnnie na utworze Right Turn poza Jerem Cantrellem i Lanem Staley śpiewa Mark Arm z grupy Mudhoney, a wcześniej Green River, no i oczywiście Chris Cornell.

Everyday Grace. I być może tutaj można wyczuć inspirację grupą Alice in Chains, bo są te bardzo fajne, przyjemne, charakterystyczne harmonie, ale jednak myślę, że no dosyć łatwo odróżnić, że nie jest to Layne Staley i Jerry Cantrell, a jednak ktoś inny. Natomiast przy okazji takiej wersji demo utworu Distance Aside, który funkcjonował kiedyś bardzo długo zresztą na YouTubie pod hasłem Alice in Chains Unreleased Song, no to tam brzmiało to faktycznie tak, jakby to mogli nagrać panowie Layne i Jerry, ale wersja była po prostu taka, że średnio było słychać, więc można było się łatwo pomylić. Niemniej zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie inne piosenki grupy Thread. Nawet kiedyś próbowałem się z nimi skontaktować, ale mówiąc zupełnie brutalnie, zostałem zghostowany na Facebooku, więc więcej prób nie podejmowałem. A przy okazji akustycznych dokonań pewnych zespołów, no to był taki jeden, który właściwie tylko akustycznie grał, ale zbudował na tym swoją genialną markę.

Żółty album grupy Days of the New, taki definitywnie akustyczny, bo później na zielonym i czerwonym działo się już trochę więcej, też tak momentami orkiestralnie, ale jednak tutaj takie bardzo surowe brzmienie od grupy Days of the New, grupy, którą do życia powołał Travis Meeks. I to był oczywiście utwór Freak, a my we Wróżeniu z Fusów lubimy sobie trochę powracać do tego, co wyczyniali na przełomie wieków Days of the New. Przede wszystkim Travis Meeks, bo wiadomo, że po pierwszej płycie trochę się zespół rozpadł i powstało z tego Tantric, ale to jest opowieść na zupełnie inne spotkanie. Tymczasem 20.

0: Wróżenie z fusów.
1: Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz, zapraszamy jeszcze do godziny 21:00 i teraz dwa utwory się pojawią, połączone niejako. Panowie, którzy za chwilę zaśpiewają tutaj w tych dwóch różnych utworach, śpiewali kiedyś na jednym utworze, ale tym razem ich rozdzielamy.

Swoją drogą Chris Cornell też coverował Patience grupy Guns N' Roses. No a przy okazji tej historii, o której wspominałem, że wokaliści na poprzednich dwóch utworach śpiewali razem, no to chodzi oczywiście o Don't Cry, bo tam Shannon Hoon towarzyszył Axlowi Rose'owi, śpiewali razem. Shannon robił te wyższe rejestry, bo często mówi się o tym, ile oktaw miał Axl Rose i wiele osób myślało, że to po prostu on tak śpiewa, ale zaprosił wtedy do współpracy swojego wielkiego przyjaciela Shannona z grupy Blind Melon, no i zaśpiewał on na wielkim, wielkim hicie grupy Guns N' Roses. Wcześniej oczywiście Soul One, teraz Patience, a teraz, no, niech pan Perry Farrell przemówi.

Kwadrans po godzinie 20. Jane's Addiction, Jane Says. Napisał pan Dariusz, wróciło u mnie stare dobre wróżenie z fusów. Siedzę sobie w mojej jaskini w kotłowni i naprawiam drobne sprzęty elektroniczne. Muzyka przygrywa, jest chill. Stare dobre wróżenie z fusów brzmi dla mnie dosyć tajemniczo wciąż, ale dobrze, niech będzie panie Dariuszu, że to był komplement. Przyjmuję, bardzo, bardzo mi miło. Natomiast przy okazji tego chillu, o którym pisze pan Dariusz, no to ja myślę sobie, że to jest w ogóle taka audycja też do takiego późnego, przyjemnego spaceru, bo jeśli się zdążyłem dobrze zorientować, to chyba mamy jeden z ostatnich takich letnich wieczorów w najbliższych kilku miesiącach, więc proszę skorzystać, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, a jest taka możliwość. Jeśli chodzi o właśnie takie przyjemne wieczory, no to zdradzę państwu, pewnie część słuchaczy się zorientowała, ale ta audycja 2 tygodnie temu była nagrana, bo my byliśmy razem z naszymi dziewczynami z social mediów, Marzeną i Kamilą, w drodze na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju i słuchaliśmy sobie Kasi Linz, czyli obywatelki 357, i w tamtej audycji 2 tygodnie temu pojawił się utwór, który idealnie zgrał się nam z zachodem słońca. Dojeżdżaliśmy właśnie do granicy z Czechami, zresztą przekroczyliśmy ją na krótki moment, żeby dojechać do Lądka. I kiedy ta piosenka wybrzmiała, no to było doświadczenie absolutnie magiczne.

In Spite of Me, Morphine i ich debiutancka płyta Good. Zespół z Cambridge, czyli no tuż obok Bostonu tak naprawdę. Przejechać tylko przez most i już jesteśmy. Miałem okazję zresztą tego doświadczyć, ale przy okazji serialu takiego, który pojawił się w roku 2019, utwór In Spite of Me, który no państwo doskonale słyszeli, jakie to leciutkie. Mimo że tekst może nie do końca, ale tak brzmieniowo bardzo leciutkie. Utwór został wykorzystany w serialu właśnie Miasto na Wzgórzu, w scenie absolutnie poruszającej, takiej, która no nie miała prawa pasować do tego utworu, a jednak pasowała bardzo. Ja wciąż nie mogę trochę przeżyć, że tamten serial, Kevin Bacon grał jedną z głównych ról, że tamta produkcja została skasowana zaledwie po 3 sezonach. Potencjał był naprawdę na jeszcze kilka dobrych odsłon, no ale tak się niestety zdarzyło. No a skoro zajrzeliśmy do Bostonu, to tam była ekipa Extreme i oni też potrafili akustycznie. Proszę się nie denerwować, to nie będzie More Than Words.

The Other Side. Taki tytuł nosiła epka wydana w roku 2004 zespołu Godsmack. I tam znane utwory, prezentowane już lata wcześniej przez zespół, ale właśnie w takich akustycznych odsłonach. A teraz kalendarium. Niestety nie jest to dobra informacja, do której będziemy wracać. 16 września 1977 roku w wypadku samochodowym zmarł Mark Bolan z grupy T-Rex. I co ciekawe, i myślę, że też bardzo takie przewrotne w tej historii, jest to, że Mark Bolan nigdy nie zrobił prawa jazdy, bo bał się po prostu jeździć samochodem i zginął w wypadku, gdzie za kierownicą była jego partnerka. A zginął dokładnie 2 tygodnie przed swoimi 30 urodzinami.

T-Rex, a może utwór pochodzący nawet jeszcze z ery, kiedy T-Rex nazywał się Tyrannosaurus Rex. Być może, tak samo jak kolejny. Chciałem tylko dać znać, że można się wybrać w Londynie do Golders Green Crematorium i zobaczyć taki pomnik niejako Marka Bolana. I to jest bardzo wyjątkowe miejsce, bo to jest ławeczka. Ławeczka z takim wygrawerowanym T-Rex logiem i też takim bardzo dla Marka charakterystycznym łabędziem. Piękne miejsce i myślę, że też przepiękny hołd dla muzyka. A teraz Deborah.

A to taki muzyczny hołd dla Marka Bolana we Wróżeniu z Fusów. A teraz trzy absolutne klasyki, jeśli chodzi o w ogóle muzykę, ale też takie akustyczne brzmienie. Myślę, że na ten akurat konkretny ktoś się może uśmiechnąć.

Landslide i Dust in the Wind myślę, że wszyscy dobrze znamy, ale utwór, który się rozpoczyna, również można go zaliczyć do takich klasyków, być może już niekoniecznie. Pan Grzegorz napisał: Panie Mateuszu, ależ klimat dziś jest budowany. Siedzę w takim małym pokoiku, który chwilowo jest moją przestrzenią życiową i gapię się na sęki na drewnianym suficie. Na starej boazerii nocna lampka wyświetla dziwne kształty. Gdzieś tam pociągi jadą, samochody też się toczą, a gitarowe brzęczenie i smutne głosy tych i innych młodzieńczych idoli melancholią wypełniają powietrze. Dobrze mi. Bardzo. Tak spokojnie. Dzięki, redaktorze. Dzięki, panie Grzegorzu, za tę wiadomość.

James Gang, Ashes, The Rain and I. 15 minut pozostało do godziny 21. Jeśli być może usłyszeli Państwo tutaj Fatboy Slima, to dobry trop. Ale right here i right now my gramy nowego Roberta Planta.

Przypominam, że niespełna dwa dni pozostały do głosowania na listę piosenek Radia 357, a tam nowy utwór Roberta Planta Two Coats jest do zagłosowania, więc proszę się nad nim pochylić. Saving Grace, All That Glitters. To będzie epka, raptem rok po wydaniu płyty tej długogrającej. Cztery nowe utwory, trzy jeszcze do odkrycia 9 października 2026 roku. A 1 września 2026 roku odeszła od nas Cassandra Wilson. Nie był to najlepszy sezon serialu Detektyw, ten trzeci, ale czołówkę miał wybitną.

Cassandra Wilson, Death Leather. 5 minut pozostało do godziny 21, a to oznacza, że trzeba się pożegnać. Bardzo dziękujemy za te, na razie jeszcze niespełna 120 minut, Rafał Grzebalski i Mateusz Fusiarz. A pożegnamy się oczywiście utworem akustycznym, jak najbardziej. To będzie See You on the Other Side w wykonaniu Lindsay Troy. To jest jedna z sióstr występująca przed laty w duecie Deep Valley i to jest jeden z duetów, który nie załapał się do audycji 4 tygodnie temu, kiedy prezentowałem Państwu muzykę właśnie duetów. Swoją drogą nowy utwór Royal Blood dzisiaj się pojawił, więc niezwłocznie zajrzymy sobie do niego za tydzień w podcaście. Natomiast no, to będzie coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. Wtedy niestety czas antenowy trochę nie był z gumy i zwykle nie jest, ale dzisiaj na szczęście mogę to Państwu zaprezentować. To również będzie podróż bardzo, bardzo magiczna. Dla mnie zdecydowanie cała ta audycja taką była. Dziękuję za każdą wiadomość od Państwa, było ich sporo. Na wszystkie oczywiście nie zdołam odpowiedzieć, ale na niektóre już się trochę udało na antenie. Bardzo, bardzo dobrej nocy życzę. Mam nadzieję, że spacerowane było.

0: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
1: Wcisnąłeś.
2: No właśnie, zaraz wcisnę. Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
0: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
2: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
3: Reportaż Mogłeś dać znać znajdą Państwo w podcastach Radia 357.
0: Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam.
4: Radio 357. Plac na rozdrożu.
5: Firmament.
6: Jarosław Sroka, dobry wieczór. W biznesie wszyscy mają większą lub mniejszą, zdrową lub chwilami chorobliwą obsesję na punkcie wielkości. Rynek ma rosnąć, produkt ma się skalować, wzrost przede wszystkim. A przecież wiele ciekawych firm zaczynało zupełnie odwrotnie. Od małej grupy klientów, wyzwania, szanse, które większość konkurentów przeoczyła, bo uznała ten rynek za zbyt mały, żeby się nim zajmować. Dziś będzie o tych, którzy mają swoją niszę. Czy to coś wiecznie małego, bo małe jest przecież piękne, a może to nadzieja na początek dużego biznesu z dużymi pieniędzmi w tle. Uwaga, cisza, bo idzie nisza.

0: Firmament wraca po wakacjach w składzie niezmienionym. Jarosław Sroka, autor, Paweł Sołtys, znakomity wydawca i niszowy realizator. I do czego państwa przyzwyczailiśmy nietuzinkowi goście? Piotr Czupryński, założyciel i prezes repto.pl. Dobry wieczór.
1: Cześć Jarek, dzięki za zaproszenie.
0: Lech Kaniuk, współtwórca takich serwisów jak pizzaportal.pl, iTaxi czy Sunroof.
2: Dobry wieczór.
0: No i Marta Zagorzdżon, właścicielka marki Wear Me Up Club.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ja nie ukrywam, że Marta była inspiracją dla tematu tego programu, bo jako finalistka jednego z programów konkursów startupowych zaintrygowała wszystkich tym, co robi, niszą, którą sobie wykroiła nomen omen i świetnie się w niej rozpycha. Marto, czym się zajmujesz i skąd ta nisza? Jak ją wypatrzyłaś i jak się tam umościłaś?
3: Zajmuję się wykrojami krawieckimi na miarę. To są takie papierowe szablony, które są podstawą do stworzenia czegokolwiek, co macie na sobie. Każdego ubrania. I ja się w niej umościłam przez własną pasję. Zawsze lubiłam szyć, już jako dziecko, a potem, kiedy chciałam się zajmować tym na poważnie, czytaj, szyć dla siebie i dla swoich bliskich, poszłam na kurs kroju i szycia. Gdzie wszystko się okazało, że to jest naprawdę bardzo proste, logiczne, wszystko poza właśnie wykrojami, których stworzenie jest skomplikowane, strasznie żmudne i bardzo łatwo o pomyłkę. I troszkę mi się wierzyć nie chciało, że wszystko, że żyjemy w takim świecie, gdzie cyfryzuje się wszystko. A nagle proces, który jest oparty na matematyce, geometrii i znajomości ludzkiej fizjonomii, nie jest cyfryzowany. No wie, przecież to musi dać się zrobić. Sprawdziliśmy i okazało się, że tego nie ma na świecie. Ale żeby być zupełnie szczerym, to jak siadałam do tego biznesu, to w ogóle nie myślałam o tym w kontekście niszy, bo myślałam, że cały świat szyje. Przecież to jest tak piękne hobby, że na pewno wszyscy się tym interesują. A potem się okazało, jak przeprowadziliśmy badania, że przynajmniej, że 1/3 Polaków przynajmniej raz w roku coś szyje albo poprawia.
0: Ale dostrzegłaś już, a może tak, czujesz na własnych plecach oddech konkurencji? Ktoś tam próbuje majsterować przy tej twojej niszy?
3: Tak świadomie, żebym wiedziała, że ktoś próbuje majstrować, to nie. Znaczy tak, to co ja robię jest rzeczywiście niszą, bo zajmujemy się wykrojami na miarę. I to jest bardzo unikalne. I w tej chwili nikt jeszcze nie zoptymalizował tego procesu. Są firmy, które oferują wykroje i są to wykroje na wymiar. Czyli mamy M-kę, L-kę, XL-kę. Tylko kto z nas jest wymiarowy? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w każdym sklepie ma ten sam rozmiar ubrania. Nie ma tak. I podobnie jest z wykrojami. Czyli, ale o ile w sklepie jest prościej, bo idziemy, nie pasuje nam M-ka, to bierzemy L-kę, jesteśmy zadowoleni i trochę nie ma dla nas znaczenia, jaki mamy rozmiar. Oczywiście dla kobiet ma, umówmy się. O tyle w wykroju jest to kłopot, dlatego że trzeba go dostosować, przerabiać, a to już jest wyższa szkoła jazdy. A zły wykrój to jest zły krój. A w szyciu chodzi o to, żeby czerpać radość. I my właśnie skupiamy się na tym, żeby wyeliminować tą ręczną robotę i ten taki bardzo żmudny proces i skupić się na radości tworzenia. Że to, co nam jest potrzebne jako baza, niech to powstaje z automatu.
0: Piotrze, ty też tworzysz radośnie? Tą niszę sobie sam wymyśliłeś, czy ona po prostu czekała na ciebie?
1: Ta nisza była tak naprawdę chyba 5. czy 6., którą testowałem, czy powiedzmy, że sektorem, więc to właśnie wcale nie przyszło w pełni losowo, czy jakoś byłem super, miałem pasję w tej dziedzinie, jak to właśnie Marta, ale to bardziej właśnie wynikiem eksperymentów i po prostu testowania, gdzie ten produkt ma największy sens.
0: I co wcześniej testowałeś, bo tak zawiesiłeś głos, co mnie też troszeczkę zdeprymowało. Co wcześniej testowałeś i uznałeś i z jakiego powodu, że tamte nisze są dla ciebie za płytkie albo zbyt mało obiecujące?
1: Tak, ja tutaj dla kontekstu wrzucę, ja teraz pomagam placówkom medycznym zbierać opinie, feedback i opinie ogólne od pacjentów.
0: No to nie wydaje się to być niszowym rynkiem.
1: Tak, tylko że tutaj właśnie zaczynałem w sumie od branży beauty, która jest bardzo szeroka, nie taka wcale trywialna. Tam było hotelarstwo, czyli też bardzo szerokie faktycznie. Gastronomia to jeszcze szersze. Ale później właśnie trafiłem na tą branżę medyczną, konkretnie prywatne placówki, większe. I tam faktycznie to jest dosyć mały wycinek marketingu, jaki robią. W tym momencie nie było w Polsce żadnego innego tula, który coś takiego by pomagał im osiągać w sensowny sposób.
0: Tula, to ja tylko dodam, to nie od tulenia, tylko od narzędzia.
1: Tak, od narzędzia, które właśnie pomaga placówkom te opinie masowo zbierać przy większych lokalizacjach, nie gdzie mamy dwóch lekarzy, tylko na przykład 20 czy 30. Więc w taki sposób w sumie do tej niszy faktycznie...
0: No Piotrek, doszedł. Ale to tak szczerze, to dlaczego nikt się tym wcześniej nie zainteresował? W branży startupowej jest często tak, że jak ktoś przychodzi i mówi, że coś wymyślił, to jurorzy bardzo często ze śmiechu z krzeseł spadają, bo wiadomo, że gdzieś coś już na pewno podobnego istnieje. Skąd wiedziałeś, że akurat tam są pieniądze i to są wystarczająco duże pieniądze, żeby utrzymać całą tą operację na powierzchni?
1: Tak, miałem po prostu w pewnym momencie, gdy uznałem, że branża beauty nie będzie pode mnie pasować, bo to jest po prostu troszkę za niski wartość sprzedaży abonamentu. Chciałem zrobić coś wyższego, też potem z potencjałem właśnie na dosprzedaż kolejnych większych produktów. To właśnie szukałem czegoś, gdzie powiedzmy te subskrypcje będą znacząco większe. No i branża beauty medyczna spełnia moje wymagania pod tym kątem, że mają naprawdę dużo starego software'u. Pełno rzeczy jestem dalej często właśnie przez recepcje w Excelach robione, czy w jakichś zeszycikach. No i po prostu jak mają te środki, żeby coś takiego dodatkowo kupić, bo prywatna branża medyczna jakby o tego klienta może zawalczyć, więc to wyszło tak naprawdę w ten sposób. Jest kilka narzędzi na przykład na Europę, która podobną wysyłkę robi, tylko one były bardzo powierzchowne, że ktoś musiał ręcznie tych pacjentów wpisać, czy ręcznie ich wgrać, a nie było czegoś, co by się faktycznie zintegrowało z polskimi systemami w placówkach medycznych. I to była chyba główna różnica.
0: Ale ja tak wyczuwam, słuchając was obojga, że to było takie intuicyjne, że to było takie testowanie głębokości stopą. Ile wiedzieliście o swoich docelowych klientach, kiedy odważyliście się uchylić drzwi do tej niszy?
3: No ja całkiem sporo, bo miałam tą przyjemność, że ze swoim pomysłem uderzyłam do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie trafiliśmy do programu inkubacyjnego. I w tym programie pomysł dostał zielone światło, tak, ma wstępny potencjał i myśmy go przez pół roku wałkowali. W prawo, w lewo, taki model, taki klient. Zrobiliśmy badania, określiliśmy potencjalny popyt, tak? Czyli wszystko po bożemu, po książkowemu rozpisane na biznes, na klienta, na wartości. Słynny model Canvas też przerobiliśmy. No, wszystko naprawdę było przenicowane tak do dość dużego stopnia szczegółowości. Więc to pozwoliło nam tak odważniej na to spojrzeć, że to ma sens nie tylko, ponieważ uwielbiam szyć i chciałabym, żeby wszyscy czerpali radość z szycia i żeby każdy mógł sobie zamówić, uszyć ciuchy na miarę, ale że to też ma właśnie potencjał biznesowy i że da się na tym zarobić.
0: Piotrek, a jak u ciebie było?
1: U mnie było całkowicie odwrotnie. Ja o branży medycznej wiedziałem absolutne zero, ale po doświadczeniach z pierwszego biznesu, że najpierw trzeba sprzedać, a później dopiero budować, a nie odwrotnie, to po prostu spróbowałem sprzedać produkt, którego jeszcze wtedy nie było dostosowanego pod branżę medyczną. Okazało się, że jest na to właśnie chęć kupna ze strony docelowych klientów. Na cenę się zgodzili, jaką chciałem, więc uznałem to właśnie za jakiś sposób walidacji. Ale o branży wiedziałem absolutne zero. Pierwszych kilku klientów właśnie pozyskałem z LinkedIna, więc to całkowicie odwrotna historia.
0: Lechu, podałem ci te dwa przykłady na tacy. W związku z tym pytanie bardzo łatwe. Czy niszę definiuje niewielka liczba klientów, wąska specjalizacja, czy po prostu brak zainteresowania większych graczy? Jak do tego tematu podejść?
2: No myślę, że tutaj można sobie dobierać tą definicję w pewien sposób, ale myślę, że tutaj mówimy o jakiejś wąskiej specjalizacji przede wszystkim, dlatego że jak patrzymy na różne firmy, startupy, które mają swoją niszę, czyli jakaś specjalizacja, czy to nie ma znaczenia, która to jest specjalizacja, to czy w ocenie, czy warto to robić, czy ktoś chce we mnie zainwestować, to patrzy, pomimo tego, że to jest wąska specjalizacja, to jak głęboka jest, albo czy ona potrafi mnie doprowadzić do czegoś jeszcze większego, czy to jest wejście gdzieś, bo jeśli ta specjalizacja jest zbyt płytka, czyli nie ma ich zbyt wiele, no to to i tak może być doskonały sposób na to, żeby wejść na jakiś rynek, coś zacząć robić i się zakotwiczyć i stamtąd się rozszerzać. A czasami ta wąska specjalizacja jest na tyle mimo wszystko głęboka, że możemy zbudować naprawdę bardzo duży biznes, robiąc tylko i wyłącznie to przez wiele, wiele, wiele, wiele lat. Co też pokazuje, że w pewien sposób my wszyscy szyjemy.
0: I kroimy.
2: I kroimy, tak. I my startupowcy bardzo często to robimy bez tutaj pomocy i to szyjemy po prostu w locie.
0: No i to jest doskonały moment, żeby połączyć się z wypoczętym po wakacjach profesorem Rafałem Mrówką z SGH we współpracy, z którą powstaje Firmament.
4: Firmament. Czasem nisze rynkowe wydają się absurdalnie małe. Ubrania dla bardzo wysokich kobiet, karma dla psów z konkretnymi alergiami, kursy językowe dla lekarzy pracujących za granicą, oprogramowanie dla małych kancelarii albo akcesoria dla fanów jednej szczególnej aktywności. Z zewnątrz łatwo powiedzieć, przecież to za mały rynek. Ale właśnie w tym tkwi siła niszy. Nisza działa wtedy, gdy klient czuje się naprawdę zauważony. Nie jest anonimowym konsumentem, tylko kimś z konkretnym problemem, stylem życia i językiem. Za takie rozumienie klient często jest gotów zapłacić więcej, wracać i silnie identyfikować się z marką. Potwierdzają to badania nad tak zwanym długim ogonem, prowadzone m.in. w Massachusetts Institute of Technology i Carnegie Mellon University. Pokazują one, że technologie cyfrowe i niższe koszty wyszukiwania zwiększają znaczenie produktów niszowych, bo klientom łatwiej znaleźć dokładnie to, czego potrzebują. W innych badaniach, opartych na danych z dużej platformy cyfrowej, pokazano, że popyt na produkty niszowe bywa mniej wrażliwy na cenę niż popyt na produkty masowe. To ważna wskazówka. Nisza nie musi wygrywać najniższą ceną, może wygrywać trafnością. Sukces w niszy wymaga jednak precyzji. Trzeba rozumieć detale, których duzi gracze nie widzą albo lekceważą. Badania prowadzone w Harvard Business School przypominają też, że sama niszowość nie wystarczy. Na wielu rynkach hity nadal dominują, więc nisza musi adresować realny problem klienta, zapewnić gotowość do płacenia i mieć powtarzalny model biznesowy. Nisza nie oznacza małych ambicji. Często jest mądrym początkiem większej drogi. Bo łatwiej zbudować silną markę, gdy jest się dla kogoś naprawdę ważnym, niż gdy próbuje się być trochę przydatnym dla wszystkich. W świecie nadmiaru wygrywa ten, kto potrafi powiedzieć wybranej grupie: rozumiemy was lepiej niż ktokolwiek inny.
0: No to wróćmy na chwilę do tych naszych dywagacji na temat niszy, ale może zwrócimy uwagę przez chwilę na founderów, na tych przedsiębiorców, którzy podejmują się tych wyzwań. Czy waszym zdaniem to jest jakaś specjalna kategoria umiejętności, kompetencji, doświadczenia, żeby lepiej się poruszać na takiej małej przestrzeni rynku, niż próbować, jak to mawiamy często z Pawłem, rozpuszczać włosy na nieco szerszym froncie?
1: Na pewno sądzę, że wiedza o danej branży, jakaś głęboka wiedza, czy które nie mają potencjalna konkurencja, na pewno jest pomocna, ale nawet na moim przykładzie widzę, że nie trzeba jej mieć, aby gdzieś zacząć. Czyli jakby faktycznie wychodząc z tego, że rozmawiamy z ludźmi i podchodzimy do tego bardzo interaktywnie do rozwoju właśnie i zrozumienia branży, produktu, dalej sądzę, że nawet na nowym rynku da się coś ugrać.
2: Ja bym powiedział, że wszystkie firmy powinny być dobre w tym, żeby określać różne nisze. Dlatego, że tak naprawdę to nawet firmy, które mają duże portfolio różnych usług czy produktów, one też się komunikują w pewnej niszy. Czyli gdzie pozyskuje klienta, który chce tą właśnie konkretną rzecz. I to, bo spójrzmy na różne kampanie, czy różne reklamy, firmy i tak dalej. One nie mówią, że mamy i taki produkt, dlatego i te, i takie feature'y, tylko mówi się o jednym konkretną, komunikat jest bardzo prosty. Mam taką ofertę dla tych ludzi i próbuję ich znajdywać. Jeśli weźmiemy, nie wiem, markę samochodową, no to nie pokazują cały wachlarz wszystkich samochodów, tylko dobierają jakiś konkretny model i próbują pokazywać go do pewnej swojej niszy. Więc można by powiedzieć, że każda firma w pewien sposób i tak działa w niszy. Z startupami jest tak, że my zaczynamy od punktu zero, więc bardzo często jest tak, że my nie mamy jeszcze tego portfolio różnych rzeczy, więc musimy zacząć od tego pierwszego feature'u, tej pierwszej usługi, a więc siłą rzeczy trochę to się robi taką niszę. Ale to nam też bardzo ułatwia w tym, żeby faktycznie wystartować, żeby po prostu zrozumieć, do kogo mamy iść i z czym. Więc ta nisza, moim zdaniem, jeśli ona jest powtarzalna, czyli można znaleźć więcej podobnych, no to jest właśnie to, co jest istotne. Zresztą tak samo jak tutaj profesor Mrówka powiedział, czyli tak naprawdę jak pokazujemy coś w niszy, to pokazujemy coś, co ludzie mogą się z tym zidentyfikować. I startup, który ma tylko jedną usługę, no musi bardzo precyzyjnie celować.
0: A czy przypadkiem taka idealna nisza nie zwalnia z obowiązku rozwoju, ekspansji? Dobrze się okopię z tymi swoimi klientami, się dogadam, te marże mi odpowiadają i defensywnie bronię tego, co mam i modlę się, żeby większa konkurencja mnie nie zauważyła. Marta.
3: Nie mój styl. Totalnie nie mój styl. A jeszcze mogę odnieść się do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo zadałeś takie pytanie, co jest potrzebne, żeby w takiej niszy w ogóle być, tak? Funkcjonować.
0: Potwierdzam, nie wypieram się.
3: I teraz, jak sobie myślę o mojej drodze i drodze mojego zespołu, to zrozumienie, że się w tej niszy jest i nauczenie się o niej opowiadać w sposób interesujący. I to dla mnie było odkrycie. Że nie wszyscy szyją i że to jest okej. Że muszę się pogodzić z tym, że właśnie nie wygram. Ale to ja tego doświadczyłam na własnej skórze, szukając software house'u. Firmy, która wykona mi usługę. Zaprojektuje mi system, który ja wiem, jak ma wyglądać, jak ma działać. I szukałam przez 2 lata. I firmy po zapoznaniu się z tym, jak wygląda Wykrój Krawiecki, mówiły mi, nie, to wiesz co, to my dziękujemy. I miałam pieniądze. Oni mówią, nie dziękujemy, wolimy zaprojektować kolejnego znanego lekarza albo kolejną platformę do rezerwacji czegokolwiek. Więc nauczenie się mówić o tym biznesie, żeby ktoś poza tobą też dostrzegł potencjał tej niszy. To było duże. I też myślę, że taka konsekwencja i determinacja. Bo w biznesie, myślę, każdym tak jest, że muszą się spotkać 3 rzeczy. Czas, miejsce i ludzie. I jest tak, że w tej niszy bardzo często trzeba być wytrwałym, bo może to nie jest ten czas. Może to nie jest to miejsce, a może nie rozmawiam z tymi ludźmi. Więc tutaj na pewno taka determinacja i takie przekonanie, że taka wiara w siebie, w swój biznes, że można. No i ta cierpliwość i to ciągłe szukanie tych 3 pokoleń.
0: No a ten wątek tego okopania się i takiego zwolnienia z obowiązku mówienia o wzroście.
3: Znaczy,
0: powiedziałaś,
3: to nie mój styl, po pierwsze. A po drugie, myślę, że w dzisiejszym takim technologicznym wyścigu zbrojeń, no nie chcę mówić tego trywialnie, nic innego nie przychodzi mi do głowy, no bo jak się nie rozwijasz, to się cofasz, tak? I to trochę tak jest. Pewnie są takie, i znam takie nisze, nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić, w obronności albo w jakimś cyber security, w czymś, gdzie, szczególnie myślę, że w B2B, czyli w tej relacji firma-firma, gdzie tam już to jest wszystko tak pozazębiane, że nie sposób tej więzi rozerwać nawet takiej technologicznej infrastrukturalnej. Ale przy takich biznesach mniejszych, no to bałabym się tego oddechu na plecach.
0: Piotrze, czy przypadkiem takim celem też hodowania tych biznesowych mózgów w niszy nie jest to, żeby pewnego dnia być dostrzeżonym przez wielkiego gracza i dać się po prostu wykupić? Ale dam ci szansę. Zastanów się nad odpowiedzią, a my w tym czasie posłuchamy niszowej piosenki. A teraz czas na telefon do przyjaciela firmamentu, którym bez wątpienia jest Michał Rokosz, partner w funduszu Innovo VC. Dobry wieczór, Michał.
5: Dobry wieczór. Witaj, Jarosławie.
0: Witam cię, Michale. Drogi Michale, czy w realiach funduszu Venture Capital nisza brzmi jak recepta na nieszczęście? Ile razy ty słyszałeś o fantastycznych niszach, na których zarobisz niewyobrażalne mnożniki?
5: Wiesz co, zależy czyje nieszczęście. Myślę, że nisza brzmi jak bardzo duża szansa na szczęście dla foundera i brzmi jak bardzo duża szansa na konflikt z funduszem Venture Capital. Bo ja wiele razy słyszałem, że wygrywając daną niszę zarobimy razem dużo pieniędzy, natomiast jest trochę inna definicja, co to znaczy dużo w oczekiwaniu przedsiębiorcy i w oczekiwaniu funduszu, zwłaszcza funduszu takiej skali jak na przykład Innovo.
0: Czyli ten wasz apetyt jest o wiele większy niż ten niszowy przedsiębiorca może sobie wyobrazić.
5: Dokładnie tak. I dlaczego wspomniałem o tym przepisie na potencjalny konflikt czy potencjalne nieszczęście? Jeżeli weźmiemy sobie biznes, na przykład taki jak tutaj wspominaliście, który ma potencjał na, nie wiem, powiedzmy 10 czy 20 milionów złotych przychodów w Polsce i generowanie kilku milionów zysku, to pewnie wiele osób, gdyby miało magiczną różdżkę i mogło sobie wyczarować, że będzie miało taki biznes, to bardzo by go chciało. I teraz wyobraźmy sobie, że te osoby wzięły na pokład takiego inwestora jak ja w pierwszej rundzie.
0: Uciążliwego, liczącego grosik do grosika.
5: Nie, oczekującego, nie, że będzie bardzo duży, spektakularny wynik. I mamy już tą sytuację, że zdobyliśmy 20% tej niszy, mamy fajny, zyskowny biznes, chcielibyśmy zacząć wypłacać dywidendę i wtedy fundusz mówi, ale słuchaj, my byśmy chcieli, żebyś spróbował zrobić jednorożca. Może wyjść teraz na Stany, może wyjść teraz z rynku klinik zdrowotnych na rynek prawników, a spróbuj jeszcze rynek, nie wiem, kopalni i tak dalej, bo w naszym interesie nie jest, żeby spółka zaczęła wypłacać zyski w takiej skali, tylko żeby spółka spróbowała osiągnąć 100 milionów dolarów przychodu lub więcej. A bardzo często dla przedsiębiorcy to jest dobra droga. Ja czytałem ostatnio takie statystyki, że prawdopodobieństwo na zarobienie przyzwoitych pieniędzy prowadząc biznes bootstrapowo na małych rynkach jest dużo wyższe niż prowadząc biznes wsparty kapitałem VC, bo po prostu te rzeczy, których szukają fundusze, muszą mieć potencjalnie bardzo dużą skalę. Znaczy musi tam być droga, że w ciągu 5-6 lat będziemy mieć firmę, która będzie realizowała 100 milionów dolarów plus przychodu.
0: No dobrze, Michał, ale przysłuchiwałeś się naszej rozmowie. Jest z nami Piotr, nastolatek, tego wcześniej nie powiedziałem. I jak on się już na tej niszy tak wyćwiczy, nauczy, a przyjdzie do ciebie z kolejnym projektem, to jego wiarygodność w twoich oczach rośnie i ten scenariusz może być wtedy brany pod uwagę?
5: Na pewno tak. To znaczy ja akurat Piotra mam okazję obserwować i podziwiać trochę LinkedInowo, miałem też przyjemność poznać go osobiście, bo jak widzę, jak on podbijając tą swoją niszę nauczył się znajdować lidy, dostosować produkt do oczekiwań klienta, otwierać klientów, rozgrzewać te lidy, szukając kolejnych kanałów, to są to wszystkie te umiejętności, których potrzeba do tego, żeby też zbudować duży biznes. I teraz są dwa scenariusze. Albo Piotr przychodzi i mówi: Michał, okazuje się, że na tych opiniach to nie tylko kliniki w Polsce, ale też wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa w Stanach mają ten problem i dziś jesteśmy tam w stanie wejść i to nie jest 1000 czy 2000 klientów, tylko 1 000 000 przedsiębiorstw i chcę ten playbook skopiować i skalować, to wtedy jest to ta historia, o której chciałbym porozmawiać. No a druga jest, że on przychodzi i mówi: tamten biznes już ustawiłem, teraz chcę robić coś nowego, tutaj znalazłem miejsce na coś dużo, dużo większego. I to jest w ogóle dosyć częsta historia, gdzie ludzie po pierwszym sukcesie, który nie był wspierany kapitałem VC, zauważają gdzieś dużo większy rynek, no i mają bardzo, są takimi zaprawionymi w bojach przedsiębiorcami. Natomiast jest też druga strona tego medalu, że robiąc biznes niszowy na mniejszą skalę, człowiek się uczy trochę innych umiejętności niż próbując wygrać duży, bardzo konkurencyjny rynek. Czyli jak spojrzymy sobie na to, w jaki sposób działa na przykład Piotr i w jaki sposób działa, ostatnio jest dosyć głośno o takiej firmie Victor.com z Polski, która jest no, na jednym z bardzo konkurencyjnych rynków, zebrała tam chyba 70 milionów dolarów kapitału.
0: Fryderyk Wiatrowski,
5: z Antropikiem, tak? Fryderyk Wiatrowski między innymi. To osoby pracujące w tym Wiktorze działają zupełnie inaczej. Oni nie oglądają każdej złotówki dwa razy, tylko zastanawiają się, czy da się pewne rzeczy robić jeszcze szybciej, na jeszcze większą skalę, jeszcze więcej pozyskiwać tych klientów, no bo oni ścigają się z Antropikiem, który zaraz będzie robił IPO przy wycenie trylionów dolarów. I to jest ich konkurent. I to uczy trochę innego podejścia i budowania biznesu. Jak my patrzymy, no bo my analizujemy, jacy ludzie finalnie zakładają duże firmy, to nie jest tak, że jest jedna recepta na sukces. Znaczy zarówno te osoby, które pokazały, że potrafią zrobić biznes właśnie w jakiejś fajnej niszy, fajnie ją wygrać, potrafią to potem przełożyć na wielkie rynki, jak i to, że ktoś dotykał bardzo dużego biznesu w bardzo dużej skali, jak chociażby Lech, który w ramach grupy Delivery Hero już po przejęciu widział, jak się to robi na skali firmy wycenianej na dziesiątki miliardów dolarów i on ma od razu podejście go big wtedy przy tworzeniu kolejnych biznesów.
0: Ja tylko dodam, że Lech przytaknął, Michał, żebyś wiedział. Natomiast wracam troszkę do twojego warsztatu i przychodzi do ciebie taki umowny Piotr i mówi, że chciałby w takim zidentyfikowanym przez siebie fragmencie rynku budować biznes. Jakie pytania mu zadajesz, żeby sprowadzić go na ziemię?
5: Ja mu zadaję pytanie, w jaki sposób, jaki widzisz scenariusz, że będzie 100 milionów dolarów przychodu?
0: A i to jest to jedyne pytanie, które zadajesz. To znaczy,
5: jeżeli po tym pytaniu czasami nie ma już o czym rozmawiać, albo jest tak wiele znaków zapytania, że staramy się sobie ustalić, co by musiało się wydarzyć, żebyśmy uwierzyli, że te znaki zapytania są jakby zdjęte.
0: Rozumiem. A powiedz mi na potrzeby też naszych tutaj dywagacji, jak ty rozróżniasz niszę od rynku z potencjałem? Gdzie jest ta granica twoim zdaniem, Michał?
5: To znaczy, moim zdaniem rynek z potencjałem to jest rynek, który jest nowy i wszystko wskazuje na to, że stanie się bardzo duży. Czyli takim przykładem może być cyber security dla LLM-ów. Jak wchodził ChatGPT, to byli ludzie, którzy budowali rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla firm, które wdrożą te wszystkie silniki oparte o ten nowy AI. I wtedy na to zupełnie nie było klientów, no bo wszystkie firmy w ogóle myślały o wdrożeniu tego i nawet się nie zastanawiały, co będzie z bezpieczeństwem tych danych. I firmy, które tam budowały, miały bardzo duży problem i zwykle bardzo małą skalę. Natomiast tak logicznie patrząc, to jest taka krzywa, która idzie za tą krzywą adopcji AI i rzeczywiście te rynki wystrzeliły dwa lata później i nagle stały się rynkami bardzo dużymi. Czyli jest sporo takich rynków, w których właśnie można, ponieważ jeszcze tam nie ma konkurencji albo bardzo mało ludzi buduje, bo te rynki są małe, zbudować tam wiodące rozwiązanie i potem urosnąć razem z tym rynkiem.
0: A ty, patrząc na rynek tak holistycznie, widzisz różne nisze. Czy czasem istnieją synergie wynikające z łączenia nisz, których właśnie z tej żabiej perspektywy młodzi founderzy nie widzą? Ale wymyśliłem, prawda?
5: Tak, wiesz co, wydaje mi się, takie synergie masz po stronie operacyjnej, czyli jest na przykład taka firma jak Everfield i Constellation Software, która skupuje niszowe firmy robiące software as a service. I oni w momencie kupienia pięciu firm, gdzie jedna robi oprogramowanie dla sklepów, druga dla szpitali, trzecia dla czegoś jeszcze, nagle się okazuje, że bardzo wiele funkcji biznesowych są w stanie połączyć i robić je równolegle. No taka druga rzecz, która też często jest i ona się właśnie dzieje w akwizycjach, to jest zauważenie tego, że dany rodzaj produktu dałoby się sprzedawać do innej branży. Czyli przykładowo, jeżeli wzięlibyśmy rozwiązanie Piotra i byłby ktoś, kto ma dostęp, powiedzmy, do dystrybucji do zakładów samochodowych i ma po prostu kontakty i ma wdrożone tam rozwiązanie i mówi, to ja teraz wam wepnę ten moduł tej firmy i oba rozwiązania są niszowe i można nawzajem te rozwiązania posprzedawać. I jest kilka takich firm na świecie, które właśnie finalnie kupują takie firmy i poprzez albo cross-sell produktowo-funkcyjne, albo poprzez właśnie takie wykorzystanie operacji i po prostu ścięcie kosztów, mają bardzo fajne efekty synergii.
0: Michał, bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. Musimy kończyć, bo Piotr sygnalizuje, że już przygotował odpowiedź na moje poprzednie pytanie, a Marta zapisuje trzecią kartkę złotymi myślami. Także dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy.
5: Dziękuję również, wzajemnie.
0: Firmament. Słowo się rzekło, kobyłka u płota.
1: Tak, tak. Tak więc wracając do twojego pytania właśnie z wcześniej. Według mnie po pierwsze...
0: A przypomnijmy to pytanie, bo ja już zapomniałem. Tak, tak, żeby słuchacze mieli tutaj zagwarantowaną pewność.
1: Tak, pytanie było o to, czy exit, czy właśnie sprzedaż do większej firmy, przez bycie nią najpierw zauważone, jest jakby jedyną opcją dla kogoś w małym, powiedzmy, niszowym biznesie. I po pierwsze sądzę, że raczej bym nie używał słowa jedyną, ani zawsze, nigdy. Ale przy każdej decyzji raczej bym zaczynał od tego, od ustalenia, pod co optymalizujemy. Bo jak właśnie Michał zauważył, to biznes bootstrapowany ma całkowicie inne cele niż biznes, który zebrał finansowanie VC. Dlatego jeżeli faktycznie zbieramy finansowanie VC, to raczej celujemy w duży, duży exit, bo to musi cały fundusz spłacić inwestorowi. Ale jeżeli robimy coś bootstrapowanego albo z minimalną zebraną inwestycją, to wtedy nie sądzę, że taki exit jest jedyną opcją. Możemy dostrzegać kolejne...
6: Jako wydawca apeluję, żebyśmy wyjaśnili, co to oznacza bootstrapować, bo to już pada trzeci raz w naszej audycji.
0: No i myśmy sobie tu zapisali w notatkach i mieliśmy to w takiej dogrywce na koniec audycji zrobić. Także bardzo proszę, co z tym bootstrapowaniem?
1: Tak, biznes bootstrapowany, czyli to jest taki, który... gdzie founder, założyciel biznesu, nie zebrał zewnętrznego finansowania, finansuje swój rozwój swojego biznesu ze swoich środków.
0: Organicznie.
1: Ewentualnie z grantów. Tak.
0: Czy wydawca jest usatysfakcjonowany?
6: Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy Radia 357.
0: Marto, a co ty sobie tu upisałaś na tej kartce?
3: Dużo różnych rzeczy, bo ja w ogóle bardzo jestem wielką fanką sketchnotowania, zapamiętywania i robię tak od podstawówki, więc...
0: Ale podzielisz się z nami, czy to są notatki takie dla siebie?
3: Tak i tak, z częścią się
0: czy
3: podzielę.
0: Czy to pamiętnik może?
3: Pamiętnik też. Mianowicie, wczoraj byłam we Wrocławiu na bardzo fajnym szkoleniu, warsztatach, które robił Spin Lab. I one dotyczyły rynku niemieckiego i tam były takie wskazówki dla startupów. Co robić, jeśli myślimy o wejściu na rynek niemiecki, tak, że niby ten sam klient, a jednakowoż inny. I tam była jedna z takich prelekcji i było też właśnie o bootstrapowaniu między innymi i było też o powodach, dlaczego ludzie sprzedają swoje biznesy. I 65% founderów sprzedaje swoją firmę, ponieważ...
1: Znudziło się, zmęczyło.
3: Tak? Jakieś propozycje, Leszku?
2: O, bo to jest dobra okazja, żeby sprzedać.
0: Ja jestem tylko prowadzącym.
3: No więc 65% founderów zdecyduje się, żeby sprzedać swój biznes, bo mają dość. Po prostu, mają dość. Nie mają takiej strategii, że szukają kupca albo w ogóle o tym myślą. Po prostu to się dzieje trochę przez przypadek, bo
0: ale
3: są
0: nie
3: zmęczeni.
0: Ale nie poddają się, tylko się czują wypaleni, zmęczeni,
3: tak,
0: i nie mają siły,
3: tak,
0: tego
3: nie mają,
0: dalej
3: nie mają komu tego przekazać, sami już im to nie daje takiej frajdy, więc wiecie, to jest potężna liczba, 65%.
2: Bardzo często jest tak, że po prostu przedsiębiorca już nie ma pomysłu, jak się rozwinąć albo jak rozwinąć tą firmę. I myślę, że to też prowadzi do tego stanu, gdzie już jesteśmy zmęczeni i czujemy, że tak w tym samym...
3: Albo chce konsumować po prostu, tak? To już jest też ten moment, to się ładnie nazywa odcinaniem kuponów, że już nie chcę na te kupony pracować, tylko chcę je zacząć odcinać.
2: To nie byłbym taki pewny, czy to jest ten powód, dlatego że jeśli przedsiębiorca prowadzi firmę rentowną, która dobrze zarabia i no nawet nie musi być duży, może być tak, że Michał by w to nie zainwestował jeszcze, bo byłoby za małe, ale dla przeciętnej osoby to i tak może być tak, że to pokrywa wszystkie nasze codzienne rzeczy jeszcze, to te odcinanie kuponów moim zdaniem nie będzie to, co jest tym głównym pomysłem. Myślę, że bardzo dużo przedsiębiorców po prostu nie ma pomysłu, jak dalej z tym pójść.
0: Ale to bardzo ciekawa dyskusja, którą na pewno do niej wrócimy przy innej okazji. Natomiast ja wrócę jeszcze na chwilę do tej niszy, jeżeli pozwolicie, bo wiele mówimy o takim bardzo precyzyjnym mapowaniu potrzeb klientów, o bardzo niszowych potrzebach. Ludzie chcą coraz więcej tylko dla siebie, z myślą o sobie. Nawet ta indywidualizacja w wykrojach, szyciu. Ludzie odchodzą od tego fast fashion na rzecz rzeczy swoich, własnych, tylko dla siebie. To może przyszłość biznesu właśnie leży w niszach, że tych nisz będzie bardzo dużo, bo nasze potrzeby będą tak bardzo zindywidualizowane. Jak sądzicie?
3: Znaczy mówi się, powszechnym trendem jest hiperpersonalizacja. I to słowo hiper powinno być jeszcze pisane kapitalnikami. Tak, też. Bo już rzeczywiście nam nie wystarczy coś, to jest to słynne, dedykowane, tak? Dedykowane. I rzeczywiście oczekujemy tego bardzo wyjątkowego traktowania, bardzo wyjątkowych rzeczy. I zresztą właśnie to tak samo widać, nie wiem, wanny się robi na zamówienie. No już nie wiem, czy jest jakiś rynek, gdzie się nie wykonuje rzeczy na zamówienie, tak? I że jest jakaś w ogóle górna granica kosztu czegokolwiek, znaczy zakupu czegokolwiek.
2: To jest tak, że my tak naprawdę działamy cały czas w niszach. Każda firma, czy początkowa faza, czy późniejsza, czy takie ambicje, czy mniejsze, czy pasujemy do funduszu Venture Capital, czy bootstrapujemy. Moim zdaniem my cały czas działamy w niszach i technologia nam pozwala na to, żeby faktycznie robić tą hiperpersonalizację. Czy to w produktach, czy w jaki sposób docieramy do tych klientów i komunikujemy się z nimi, że to już nie są mailingi do tysiące osób, tylko każda wiadomość jest spersonalizowana. Więc moim zdaniem to my tutaj, to jest bardzo ciekawe też, jak Michał opowiadał o tych niszach, to ja myślę, że my mamy różne perspektywy do tego samego. I to są różne strategie do tego, żebyśmy osiągnęli nasz cel. I ten cel może być mniejszy, czyli chcemy zrobić biznes zbootstrapowany, który jest fajny, który sami robimy i wtedy musimy działać w niszy, bo ona nam pozwala na to, żeby mniejszymi środkami złapać tych klientów i się rozwijać. Ale nawet jeśli mamy pieniądze od funduszy i chcemy wyjść szeroko na rynek i to szeroko to może być i geograficznie i z różnymi produktami, oznacza, że bierzemy pieniądze od inwestorów i tak naprawdę przyspieszamy tempo. I wtedy ta nisza staje się naszą taktyką wejścia na rynek, bardziej niż, że to jest ten obszar, w którym chcę być.
0: Ale pod warunkiem, i o tym wspomniała Marta, że mamy odpowiednie kompetencje i wiemy, jak to zrobić.
3: A tak, ja jeszcze bym się cały czas zastanawiał, bo mówił, że wszystko jest niszą. No nie. No bo trudno powiedzieć, że znany lekarz jest niszą. Ja jednak znowu, moje akademickie, ja bardzo lubię, jak się mnie nazywa, młodzi founderzy, bo bardzo to lubię, bardzo wam za to dziękuję, naprawdę. Ale dla mnie nisza to jest rynek o relatywnie niskiej liczbie uczestników grupy docelowej. To jest dla mnie nisza. Tak, czyli jak ja mam osoby z krótszą jedną nogą o 2 centymetry i będę dla nich robiła inne buty, to jest nisza, bo takich osób jest nieporównywalnie mniej niż osób, które mają dwie, nie wiem, równe nogi. Nawet nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale myślę, że...
0: Ale inspirujące.
3: Myślenie w kategoriach liczebności grupy docelowej, tak? Bo to mamy, no bo co to jest jakby, gdzie się...
0: Czyli pojęcie nisza globalna nie istnieje.
3: Wiesz co, znowu istnieje, bo tu pewnie jakbyśmy przywołali znowu Michała, to jego nie interesuje 2 miliony osób, które kupią produkt za złotówkę, tak? Tylko jego interesuje 5, które kupią za 20 złotych. Więc ja dlatego o tym swoim biznesie krawieckim myślę nisza. I zresztą ja to, co Michał teraz powiedział, to ja tego doświadczałam, bo ja byłam u funduszy. I to wywoływało bardzo sympatyczny uśmiech. Jak fajnie, że ktoś się zajął hobby, jakie to miłe, tak? Ale z tego nigdy w życiu nie będzie pieniędzy. Taką najbardziej pochlebną opinię, którą usłyszałam, to było, wiesz co, no unicornem to nie będzie, ale pieniądze na tym jakieś zarobisz. Nie? Więc no tak, i tu myślę, że to jest to, bo jak dotrzeć do tego klienta i jak go spieniężyć? A skoro ja wiem, że ta grupa jest ograniczona, to na przykład to nas też zmusiło, jako Wermi Up, jako Wykroje Krawieckie, otworzyć VC oczy i powiedzieć, słuchaj, moje rozwiązanie może zastosować każda firma na świecie.
2: To ja mam perspektywę taką, gdzie jak my zaczynaliśmy dzięki powstaniu internetowi digitalizować menu restauracji, żeby móc też dać klientom możliwość, żeby zamówić jedzenie z dostawą do domu przez komputer, przez internet. Dzisiaj na platformie jest przeróżne rzeczy, nie tylko różne restauracje, sklepy spożywcze, apteki, przeróżne rzeczy, które można zamawiać przez tą aplikację. Ale to wszystko się zaczyna od niszy, gdzie to są pizzerie w jednej dzielnicy, w jednym mieście, gdzie kierujemy to do na przykład studentów.
3: Absolutnie.
2: I I tych pizzerii było dużo, więc dlatego na początku się nazywaliśmy Online Pizza i Pizza Portal, więc to było bardzo skierowane, bardzo zniszowane. Później ten brand zaczął być bardzo niewygodny, bo zaczęliśmy mieć i obiady domowe, i sushi, i przeróżne kuchnie. Później jeszcze rozszerzając się nie tylko o restauracje. I dlatego uważam, że my zawsze w pewien sposób działamy w tych niszach. I teraz ta liczebność oczywiście może być stosunkowo mała, ale to jest cały czas tylko perspektywa. Jeśli ona jest za płytka, czyli za mało tych osób jest nawet globalnie, no to wtedy może to być albo dobry biznes dla nas jako mały biznes, ale jak chcemy zrobić duży biznes, wciąż to może być bardzo dobry sposób na to, żeby wejść na ten rynek, ale wtedy będziemy musieli rozszerzać tą usługę.
0: No i teraz łącząc te wszystkie wątki, przygotowałem kolejne nieco podchwytliwe pytanie dla Piotra. Drogi Piotrze, czy groźniejsze dla ciebie wydaje się wejście konkurenta do twojej niszy, czy też utrata klienta, który odpowiada za 30% przychodów? Jak to w tej niszy się liczy?
1: Z reguły staram się robić tak, żeby nie mieć klienta, który odpowiada za 30% przychodu, bo to jest dosyć ryzykowne pod kątem płynności finansowej, czy w ten sposób. Konkurencja prędzej czy później, już teraz się właśnie jedna w czerwcu również pojawiła, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, że to jest czymś wybitnie złym. Dodatkowo, że właśnie tak jak Lech wspominał, taka pierwsza usługa czy produkt w danej niszy czy sektorze może być właśnie taką, powiedzmy, wejściem, żeby kolejne później produkty dosprzedawać do tej klienteli, która już jest, czy właśnie tej branży, więc jakoś nie jestem tym wybitnie przerażony czy zamartwiony. W ogóle wiem, że plan długoterminowy jest taki, żeby kolejną, że dołożyć kolejną, bardziej złożoną. No bo jakby w teorii to, co właśnie Marta mówiła, że duży, na przykład lekarz nie jest niszą, ale jakby wszystko możemy podzielić tak, żeby tymi niszami było, czy wieloma różnymi niszami. Jakby biznesów usługowych są miliony, ale tak samo mamy beauty, mamy, nie wiem, te salony samochodowe wspomniane, mamy placówki medyczne, to naprawdę można na malutkie części podzielić i sobie tymi niszami tam działać, pomniejszonymi.
0: Lechu, jak ty uważasz, trzeba trzymać w tym portfelu tych rozdrobnionych klientów i karmić ich tym samym, w ten sam sposób, bo inaczej ryzykujemy utratę istotnej części portfela?
2: No, dla startupowców to na początku zawsze będzie mieć ten etap, kiedy mamy klienta, który stanowi 100% naszego przechodu. Ale zgadzam się absolutnie z tym, że no to jest duża wrażliwość biznesowa, więc musimy tutaj naszą dywersyfikację zrobić poprzez większą ilość klientów. I moim zdaniem najlepszy sposób jest, żeby, tak jak Piotrek, bardzo szybko działać i lecieć do przodu. Co ciekawe też jest takie, że jak my zaczynamy mieć konkurentów, którzy zaczynają nas kopiować, bo widzą, że mamy trakcję, czyli zaczynamy się rozwijać, to my w pewien sposób mamy cały czas taką przewagę, że jesteśmy o kilka kroków do przodu. I wtedy jest pytanie tylko, czy zdążymy dołożyć sobie te kolejne klocki, żeby cały czas być trochę lepsi, albo właśnie pobiec w inną stronę.
0: No dobrze, Marta, bardzo proszę, nasza prymuska, zgłasza się.
3: Tak, zgłosiłam się, to prawda, bo mój biznes jest troszkę inny, wiadomo, jak każdy biznes, ale jeśli chodzi o tego klienta, to wartość w tym, czym ja się zajmuję, czyli w sektorze hobby, gospodarcy czasu wolnego, która w Stanach rośnie w tempie naprawdę dwucyfrowym rok do roku, jest bardzo ważna społeczność. I to jest tak, że moim celem nadrzędnym teraz jest zbudowanie takiej społeczności ludzi, fascynatów życia, bo to jest w ogóle też to są społeczności, które w ogóle w Polsce istnieją. Moja konkurencja nie bezpośrednia, ale oferująca Wykonaj Zamiary na Facebooku skupia 100 tysięcy osób. Tak? I to się dzieje, one się spotykają, są wyzwania, szyjemy w czwartek, piątek, sobotę, w niedzielę pokazujemy. Tam jest naprawdę masa pozytywnej energii, dobrych rzeczy i o ile ja bym właśnie się nie bała tego, że przyjdzie konkurencja i zrobi podobny produkt, bo ten wyścig technologiczny trwa i on trwał będzie. O tyle tej więzi, którą ja buduję od pierwszego dnia mojego biznesu z moimi klientkami, no nikt mi nie zabierze. I to nie,

0: dużo prostsze i tańsze niż kiedyś, to myślę, że suma tego, tych spersonalizowanych produktów, które dalej są podobne do siebie, działają mniej więcej tak samo, będzie większa niż jakby to był jeden ogólny produkt dla wszystkich naraz. Więc sądzę, że to pomaga niż przeszkadza.
1: Marto, ty widzisz w AI nadzieję?
2: Ja ogromną, utrudnienie. Dlatego, że po pierwsze, wszystkie zdjęcia, które w tej chwili widzicie na warmeup.club, są generowane cyfrowo. To jest AI, nie bylibyśmy w stanie uszyć tylu ubrań, na które mamy wykroje, więc to zrobił w 100% AI. Być może w przyszłości zastąpimy to zdjęciami uszytków naszych klientek, ale na razie nie. I moim marzeniem jest zaprząc AI do tworzenia wykrojów krawieckich na miarę. Na razie nam się to nie udało. Są włączone kilkanaście mądrych głów. Być może uda się to zrobić i bardzo bym tego chciała, bo to jeszcze bardziej przyspieszy, zbustuje rozwój i przede wszystkim pozwoli dostarczyć jeszcze bardziej skomplikowanych i awangardowych pomysłów na ubrania. Także czekam, bardzo chcę.
1: Lechu, a z twojej perspektywy i znowu takiej holistycznej perspektywy, bo z niejednego pieca już chleb jadłeś, wiele widziałeś, jak to będzie z tym AI i tymi biznesami niszowymi? Co byś poradził młodym founderom, młodym przedsiębiorcom?
3: AI jest wspaniałą technologią do tego, żeby umożliwić zaistnienia w ogóle nowych nisz, bardzo wąskich moim zdaniem. Ona pomaga nam też dociera w sposób bardzo niszowy w dużej skali, co robi, że nagle nisza staje się bardziej dostępna albo skalowalna. Ale moim zdaniem też można patrzeć w ogóle na AI, czyli te wszystkie duże LLM-y, jako narzędzie, które są bardzo szerokie. I one są na tyle szerokie i wszechstronne, że one są dla wszystkich i dla nikogo, co one właśnie umożliwiają, żeby bardzo dużo biznesów teraz powstawały, gdzie one używają dokładnie te same LLM-y pod spodem, czyli ten sam AI, czyli tam Anthropica, czy OpenAI, czy Gemini'a. One i tak są pod spodem, ale ludzie tworzą aplikacje, strony, różne rzeczy, które są niszą, które używa ten model, ten AI z tyłu i tym sposobem umożliwia właśnie bardzo dużo biznesu.
1: No dobrze, Lechu, ale to co jest tą wartością dodaną? Co decyduje o tym, że ktoś odnosi sukces, skoro wszyscy startują w bolidach tak samo skonstruowanych i tak samo wyposażonych?
3: Jedna rzecz to jest taka, że jak mamy narzędzie tak wszechstronne jak na przykład właśnie ChatGPT czy Claude, to użytkownicy nie bardzo wiedzą, jak z nich może korzystać. Jeśli je wpakujemy w proces, który mamy w pracy czy w jakimś zadaniu, gdzie one żyją tam, gdzie my żyjemy na co dzień, musimy się przemieszczać czy przeswitchować, to jest jedna rzecz, która właśnie umożliwia tego, żeby spakować ten AI w miejscu, gdzie ja na co dzień pracuję, nie muszę się przełączać. I to robi, że ja faktycznie wtedy zaczynam z tego zupełnie inaczej korzystać. Albo, że to jest obudowane w taki sposób, że ja nawet nie wiedząc, jak zapromptować, jak zapytać, jak korzystać z tego AI, to narzędzie, które ktoś stworzył, pomaga mi z tym, żeby to wykorzystywać. I dlatego tworząc nisze dzięki tym opakowaniu tego AI, możemy z tego dużo lepiej korzystać.
1: I to brzmi jak doskonałe podsumowanie naszej dyskusji. Piotr Czupryński, Lech Kaniuk, Marta Zagożdżon. Dziękuję wam za szalenie inspirującą, nieniszową dyskusję.

0: Firmament.
1: W tym wydaniu Firmamentu to już wszystko, a my powrócimy oczywiście za 2 tygodnie. Polecamy nieustająco podcasty Radia 357 i kanały Incredibles Sebastiana Kulczyka. Warto tam zaglądać po ciekawe, inspirujące treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

Dobry wieczór Państwu, witam w najnowszym przekazie podprogowym. Słuchają Państwo Radia 357. Dzisiejszą audycję realizuje Rafał Grzybalski i przed mikrofonem kłania się Mariusz Duda, a przywitała Państwa śpiewająco pani Katarzyna Busz. Dlaczego? A bo płyta Hands of Love kończy dzisiaj 31 lat. Dobry jest to album. Moim zdaniem jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, pani Katarzyny, i to słynne brzmienie lat 80., połowy lat 80. Czy wiedzą państwo, że na tej płycie, tak samo zresztą jak na słynnej trójce Petera Gabriela, nie ma żadnych hi-hatów ani blach, tylko kombinowanie ze słynnym automatem perkusyjnym Lindrum, łączącym się z żywą perkusją? No, taka ciekawostka. Co dzisiaj w audycji? Dzisiaj przede wszystkim będą transowe mroki, zwłaszcza w drugiej godzinie, a w pierwszej zerkniemy sobie na nowości. Dlaczego transowe mroki? A, bo pewna płyta, która jest raczej płytą niekoniecznie super popularną i którą bardzo, bardzo lubię, kończy dzisiaj dokładnie 10 lat.

Duński artysta z Kopenhagi, Anders Trentemøller, tworzy swoje elektroniczne, alternatywno, zimno, falowe dźwięki już od ponad 20 lat. Przyznaję, że bardzo lubię twórczość tego pana i dzisiaj jedna z jego płyt, która należy do moich ulubionych, czyli Fiction, kończy dokładnie 10 lat. Ukazała się 16 września 2016 roku. Bardzo chciałbym zagrać państwu kilka utworów z tej płyty w drugiej godzinie, a skoro okładka tego albumu jest taka mocno czarno-biała, pomyślałem, że zagram państwu w tej drugiej godzinie również kilka innych utworów z dosyć podobnych czarno-białych okładek. O, taki pomysł na dzisiejszy program. Dlaczego? Bo po pierwsze mogę. Po drugie, czarno-białe okładki mają do siebie to, że i muzyka jest wtedy jakby trochę mroczniejsza, a po trzecie będzie wtedy po 23:00, więc mroczna, transowa muzyka powinna raczej pasować. To będzie w drugiej godzinie, a w pierwszej zerkniemy sobie na kilka nowości i urodzin, a państwo mogą oczywiście audycję komentować, do czego bardzo zachęcam, na Facebooku Radia 357 oraz na profilu Mariusz Duda. Mogą państwo również wysyłać maila na adres mariusz.duda@radio357.pl. Trentemøller zagrał River in Me, to w takim razie Lonely Robot zagra teraz The River.

river's just begun. John Mitchell, ukrywający się pod pseudonimem Lonely Robot, wydał właśnie jako Lonely Robot swój ostatni album zatytułowany An Ending. Ogłosił, że to jest finał tej historii. Wydał album 11 września i kolejne albumy solowe będą już najprawdopodobniej wydawane pod jego imieniem i nazwiskiem, chociaż nie mówmy hop, bo niektórzy artyści mówią, że kończą projekt, a potem robią z tego zespoły. Więc różnie to bywa. John Mitchell to, przypomnijmy, brytyjski wokalista i gitarzysta, który znany jest z takich zespołów jak Frost, It Bites, Arena, Kino i pod szyldem Lonely Robot gra głównie sam na wszystkich instrumentach, a towarzyszy mu jego bliski przyjaciel Craig Bandel, znany między innymi ze współpracy ze Stevenem Wilsonem. To teraz kolejna nowość z epki, która swoją premierę miała 16 września, czyli dokładnie dzisiaj.

No i proszę, jak nam się kompozycja ładnie rozwinęła. Winter Gardens to bardzo młody brytyjski zespół z Brighton, Quintet, który łączy taką shoegaze'ową przestrzeń z post-rockiem, z gotyckim mrokiem i myślę, że mógłby się bardzo spodobać fanom Cocteau Twins, Slow Dive. Już prezentowaliśmy zresztą kiedyś ten zespół w audycji. Dokładnie dzisiaj Anglicy zaprezentowali światu swoją nową epkę zatytułowaną Macabre Divine i z tej epki wysłuchaliśmy utworu tytułowego. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. To jest już 37. odcinek audycji. Podobno część z Państwa wraca właśnie z koncertu Devina Townsenda, który odbył się w warszawskiej Stodole. Mam nadzieję, że koncert się udał i są wrażenia. Proszę pisać w komentarzach. Dzisiaj Devina grać nie będziemy, ale zamiast Devina taka mała odskocznia słowna, bo może są wśród nas osoby, które słuchają przekazu podprogowego po raz pierwszy. Proszę Państwa, przekaz podprogowy generalnie to nie jest audycja tylko i wyłącznie z muzyką progresywną, bo słuchamy tutaj różnych stylistyk. Jest owszem prog rock czasami, ale więcej jest myślę innych gatunków, od elektroniki po folk. I ponieważ muzycy prowadzący swoje autorskie audycje w Radiu 357 z reguły mają swoje programy raz na dwa tygodnie i to przez godzinę, a ja mam tę oczywiście przyjemność wielką spotykać się z Państwem raz w tygodniu przez dwie godziny, no to wymyśliłem sobie taką rzecz, że głównie w tej audycji będę po prostu razem z Państwem odkrywał różne ambitne muzyczne nowości wszelakie i się z nimi, i się nimi z Państwem dzielił. Zresztą przypomnę tylko, że głównym powodem mojej tegorocznej zabawy w radio, skorzystaniem z zaproszenia oczywiście, jest sprawdzenie, czy słuchanie muzyki sprawia mi jeszcze przyjemność. A że jestem wybredny, to i selekcja czasami bywa dosyć konkretna. No. Ale oczywiście czasami pojawiają się nam audycje specjalne, poświęcone jakiemuś wykonawcy lub tematyce. No i dzisiaj albo takie typu nowość w pierwszej godzinie, a coś specjalnego w drugiej. I dzisiaj tak będzie. W drugiej godzinie, przypomnę, będzie parę mrocznych dźwięków z płyt z czarno-białymi okładkami. Taki jest pomysł. No i teraz pytanie, czy Dead Can Dance wpisuje się w profil przekazu podprogowego? No myślę, że jak najbardziej. Od dwóch dni mamy nowy, świeżutki singiel.

Brendan Perry, tym razem bardziej solo niż z Lizą Gerard pod szyldem That Can Dance. Raz na jakiś czas odkrywa nam karty najnowszego albumu, prezentując no średnio tak co dwa miesiące nowy singiel na profilu Bandcamp zespołu. Najnowszy utwór z nadchodzącej płyty, miejmy nadzieję, nazywa się Nada. Nada to w starożytnym języku indii oznacza dźwięk lub przepływ. No i tak oto dowiedzieliśmy się trochę o informacji. To, zaraz, bo to chyba z tego, co wiem, tak, Nada Yoga, to jest, opiera się na założeniu, że cały kosmos oraz wszystko, co w nim istnieje, w tym człowiek składa się z wibracji nazywanych Nada. O, i się dowiedzieliśmy trochę informacji o sanskrycie od razu. I kolejnym singlu That Can Dance. No dobrze, to skoro w tej godzinie słuchamy nowości, to chyba już najwyższy czas na tego Stefana.

Steven Wilson, Requiem for the Village, 9. już solowy album artysty, ukaże się 6 listopada tego roku, czyli dokładnie za 50 dni. Steven zaprezentował nam utwór tytułowy z tej płyty, którego wysłuchaliśmy, co się dzieje w składzie. Razem z nim gra teraz młodzież, syn Adama Holzmana, Russell Holzman na perkusji oraz Randy McStein, znany już z koncertowych wersji Porcupine Tree i solowych, oczywiście, koncertów Stevena na gitarach. Randy bardzo lubi dźwiękowe eksperymenty i sound designy i tutaj widzę, Steven dał mu bardzo dużo wolności w swoich partiach. Na YouTubie można sobie zobaczyć teledysk ze studia, tak zwanego Village Session. No i w dobie AI muszę przyznać, że takie teledyski są chyba najlepszym, co można dzisiaj muzycznie zrobić. No dobrze, to co, panie Stefanie? Czekamy na płytę. A teraz będzie akcent z Polski.

28 czerwca 2026 roku w Toruniu podczas festiwalu imienia Tomasza Beksińskiego wystąpił zespół Odezil, a 4 września, proszę Państwa, ukazała się płyta Live in Toruń Official Bootleg i jest to zapis z tego koncertu. Odezil to polski zespół art-rockowo-progresywny z Pomorza. Grupę tworzą Artur Wolski,

Nawet w prezencie te płyty, ale próbuję otworzyć. Proszę Państwa, nie jestem w stanie, ale bardzo ładnie jest, bardzo ładnie się prezentuje z tego, co widzę z otwarcia. Nożyczki muszę sobie sprawić. Przypomnijmy, że Old Ezil to z holenderskiego inaczej Stara Dusza. No i co? Jest to nowe otwarcie dla Artura i Mateusza po tragedii, jaka wydarzyła się w zespole Obrazki. Bo przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, że Monika niestety jest już z nami tylko na płytach i we wspomnieniach. Debiutancki album zespołu The Fist Hour ukazał się w listopadzie 2025 roku, a najnowsze wydawnictwo Life in Toruń 4 września. No dobrze, to teraz na zakończenie pierwszej godziny audycji kącik urodzinowy 16 września 2022 roku, czyli dokładnie 4 lata temu ukazał się ten album.

co zrobić, żeby utwór nie był za bardzo piosenkowy. Najlepiej dodać jakieś dziwne pianinko, grane trochę od czapy i wtedy zrobi nam się awangarda. Proszę Państwa, to było The Mars Volta z płyty The Mars Volta z 2022 roku. The Mars Volta, przypomnijmy, to kultowy zespół progresywny sprzed dwóch dekad. Wtedy naprawdę byli progresywni. Przyznaję, że te dwie pierwsze płyty, trzy nawet, robiły na mnie wrażenie. Z muzyki biła świeżość i energia. Panowie pograli dekadę. Pamiętam, że też chyba grali w Stodole. Ich koncerty charakteryzowały się tym, że grali bardzo długie wersje swoich utworów, zupełnie tak, jakby totalnie nie przejmowali się tym, czy publiczność jest w stanie to wytrzymać, czy nie. Ja chyba z tego, co pamiętam, w połowie koncertu The Mars Volta wyszedłem, bo nie byłem w stanie znieść tych improwizacji, które trwały chyba 40 minut. Mówimy o jednym utworze. A więc to może do końca progresywne nie było, ale cóż, zespół na pewno miał status kultowego te parę lat temu. Po latach powrócili, po więcej nawet niż 10 latach, z płytą The Mars Volta, która chyba bardzo mocno zniechęciła do siebie fanów, bo zawierała dużo krótszych utworów, takich piosenkowych. Ale ja sobie tę płytę przypomniałem i powiem Państwu, że niektóre utwory wciąż są dobre. Między innymi ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli ona się nazywa, proszę Państwa, Echoes 3. Tak, The Mars Volta. Dzisiaj ten album ma swoje czwarte urodziny. Dokopałem się do specjalnego wydania Odezilla, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Żeby była jasność, to nie jest łapówka, nie dlatego mówię o... To jest całkowity przypadek, bo dzisiaj po prostu listonosz przyniósł tę paczuszkę. W środku jest tak, kaseta magnetofonowa, jest dyskietka, jest breloczek do kluczy, jest płyta CD, jest kostka do gry i ołówek. No i takie coś, taki boksik mogą sobie Państwo zamówić, no i korzystać z tych rzeczy, słuchając koncertu Live in Toruń. Przypomnę jeszcze raz, że to wydawnictwo nazywa się Live in Toruń Official Bootleg. Dobrze, to co? To jeszcze może powrócimy do płyty, która dzisiaj kończy 31 lat.

Warto przypomnieć, że przed nagraniem tej płyty Kate Bush zbudowała swoje własne studio w stodole obok rodzinnego domu, no, żeby nagrywać bez presji czasu i kosztów wynajmowanego studia. Jakież to piękne, chyba każdy z muzyków powinien mieć taką stodołę. Dzięki temu miała też pełną kontrolę nad produkcją, bo dodajmy, że Kate Bush sama wyprodukowała cały album. No i efekty są takie, że jest to jeden z jej najlepszych albumów w dorobku. Hounds of Love kończy dzisiaj 31 lat. No to witam Państwa w drugiej godzinie dzisiejszej odsłony przekazu podprogowego na antenie Radia 357. W tej godzinie czeka nas muzyka z czarno-białych okładek, a wszystko w związku z urodzinami tej płyty.

Dzisiaj 16 września 2026 roku mija dokładnie 10 lat od premiery Fiction, czwartego albumu studyjnego Andersa Trenta Müllera. Płyta, proszę Państwa, ukazała się 16 września 2016 roku w jego własnej wytwórni In My Room. Trent Müller to nie jest zespół, tylko Anders Trent Müller, duński kompozytor, producent, multiinstrumentalista, od lat związany z Kopenhagą. Albumy nagrywa właściwie sam, natomiast no, na koncertach występuje z pełnym zespołem i zaczynał na scenie minimal techno i house, ale z czasem przeszedł w stronę postpunku, cold wave'u, shoegaze'u, dream pop'u i tak dalej, i tak dalej. No i na takim Fiction bliżej już mu jest do Joy Division czy The Cure, które słyszeliśmy chyba w tym utworze. Trochę jednak The Cure, myślę, że Anders lubi. I do takich dźwięków jest mu bliżej niż do klasycznej muzyki klubowej. Większość utworów rozpoczyna zwykle od pisania melodii na zwykłym pianinie, a dopiero później ubiera je w elektronikę. I to mi się bardzo spodobało, bo Trent Müller stosował ciekawy test. Wieczorem wymyślał melodię, ale jej nie nagrywał. Ale jeżeli następnego dnia ją pamiętał i uznawał, że warto nad nią pracować, to robił. Przyznaję, że mam trochę podobnie czasami, jak wymyślam melodię, to jeśli pojawia mi się po 2-3 dniach w głowie tak ni stąd, ni zowąd, to znaczy, że chyba jest dobra. Anders Trent Müller nazywa siebie totalnym maniakiem kontroli. Przez około 1,5 roku pracował nad tym albumem samotnie w swoim kopenhaskim studiu i dopiero potem materiał został przearanżowany dla zespołu koncertowego. Uważa on, że na początkowym etapie komponowania obecność innych ludzi odbierałaby mu swobodę eksperymentowania.

Anders Trentemøller pierwotnie chciał, żeby wszystkie partie wokalne zaśpiewała Mari Fisker, z którą od lat współpracował studyjnie i koncertowo. Ostatecznie na płycie pojawił się także Lisbeth Fritz i Jenny Beth, wokalistka zespołu Savages. Ciekawostka, która mi się bardzo spodobała, to jest to, że Anders, pracując nad tą płytą, rozrysował kolejność utworów na papierze w formie krzywych dramaturgicznych, zaznaczał natężenie, punkt środkowy płyty, kulminację, momenty wyciszenia. No, skąd się to znam? Być może dlatego Fiction, mimo różnic stylistycznych, miało działać jak jedna filmowa podróż. Po bardziej rozbudowanym i pełnym gości albumie Lost, Trentemøller świadomie ograniczył liczbę współpracowników i chciał, aby Fiction było bardziej zwarte, było bardziej osobiste i przypominało świat tworzony przez jednego autora. Wszystkich tych, którym się spodobała ta płyta, polecam w internecie można sobie zerknąć, The Science of Fiction, dokument, który pokazuje 4 lata z życia artysty, pracę w studiu, przygotowania do trasy, próby zespołu. To wszystko mogą Państwo zobaczyć w tym dokumencie. No i na koniec ważna rzecz, że tytuł Fiction jest celowo zapisany przez X i Trentemøller tłumaczy go poprzez ideę fikcji, że muzyka pozwala zbudować wyobrażony świat, który jednocześnie komentuje rzeczywistość i umożliwia ucieczkę od niej. I nazwał tę fikcję nierzeczywistą rzeczywistością. Album Fiction Andersa Trentemøllera kończy dzisiaj dokładnie 10 lat.

To był Trent Miller z płyty Fiction, płyty, która kończy dzisiaj 10 lat, płyty, która stała się głównym zarzewiem dzisiejszego pomysłu na drugą godzinę audycji. Polecam bardzo serdecznie ten album. No i teraz idziemy dalej w mroki i przypomnimy sobie kolejny album z monochromatyczną okładką. Proszę mi się przyznać, kiedy ostatnio go państwo słuchali?

Dissolved Girl, Mezzanine. Trzeci album Massive Attack, wydany 20 kwietnia 1998 roku. Płyta była dla zespołu takim radykalnym zwrotem od soulowego, ciepłego brzmienia Blue Lines czy Protection w stronę muzyki znacznie ciemniejszej, bardziej takiej klaustrofobicznej i agresywnej. Głównym inicjatorem nowego kierunku był oczywiście Robert Del Naja. Chciał odejść od eleganckiego, takiego bristolskiego trip-hopu, i który w sumie coraz częściej był traktowany jako przyjemną muzykę do kawiarni, i za bardziej interesowały go między innymi zespoły postpunkowe, a sam tytuł Mezzanine oznacza po angielsku antresolę lub półpiętro. Można go jednak odczytywać metaforycznie jako przestrzeń zawieszoną pomiędzy piętrami, pomiędzy światłem i ciemnością, pomiędzy snem i jawą.

Trip-hopowy Dead Can Dance, bardzo proszę. Nie uważają państwo, że jest to bardzo spójne z transową muzyką folkową? A więc wszystko mamy w konwencji programu. Mezzanine, Massive Attack. W drugiej godzinie przekazu podprogowego słuchamy dzisiaj, proszę państwa, transowych mroków z płyt, które mają dziwne czarno-białe okładki. Dwie mamy już za sobą, no to teraz będzie album, który w maju tego roku skończył 10 lat i jak na razie jest ostatnim wydanym przez ten zespół.

Ależ lubię zakończenie tego utworu. Tak sobie właśnie zdaję sprawę, że chyba Radiohead jeszcze Państwu nie grałem ani razu. Ja wiem, mainstream i tak dalej, ale pamiętajmy, że tutaj też są piękne kompozycje. Basen w kształcie księżyca. W 2016 roku Radiohead powrócili z albumem, który nie próbował już gwałtownie wybiegać w przyszłość. A Moon-Shaped Shaped Pool. To jest takie raczej spojrzenie wstecz. No i to najważniejsze. Płyta łączy art rock, ambient, muzykę kameralną i folk. Czyli wszystko, co kochamy w tej audycji, proszę Państwa. Nie brzmi przede wszystkim jak próba stworzenia jakiejś kolejnej rewolucji. Bardziej przypomina takie spojrzenie wstecz i podsumowanie twórczości. To do tej pory ostatni album studyjny tego zespołu. Najbardziej transowy, mroczny klimat na płycie to chyba dla mnie zdecydowanie ten utwór.

Full stop. Radiohead z płyty A Moon Shaped Pole, czyli basen w kształcie księżyca. Słuchamy przekazu podprogowego. Proszę Państwa, mamy jeszcze dwa mroczne transe na zakończenie audycji, czyli Radiohead mamy odhaczone. I teraz, proszę Państwa, będzie płyta, która nie ma tytułu, ale za to ma nawiasy. I z tej płyty wybrałem kompozycję, która, nie ukrywam, do tej pory urzeka mnie najbardziej.

To był oczywiście Sigur Rós z płyty The Parent, He Sees Album sprzed ponad dwóch dekad. Przepiękna, przepiękna płyta zwana przez fanów Nawiasami. Trochę zmienił nam się klimat z mroku totalnego w mrok melancholijny, a to oznacza, że będziemy się już, proszę Państwa, żegnać. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Słuchali Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. W dzisiejszym programie odmłodziłem płytę Katarzyny Busz o dekadę, a więc sprostujmy na końcu, że płyta skończyła jednak 41 lat. A za chwilę Kasia i Tomasz, Nocna Grupa Wsparcia. Dzisiejszą audycję realizował Rafał Grzywalski. Przed mikrofonem uśmiechał się do Państwa Mariusz Duda i godzinę z mrokami z czarno-białych okładek chciałbym zakończyć utworem z przesłaniem. I proszę pamiętać, że bez względu na ilość czarno-białych okładek w Państwa życiu, czasem na pewno trafi się też taka, która będzie dla Państwa otwarciem do błękitnego nieba i tego Państwu życzę na koniec. Jak najwięcej tego błękitnego nieba, jak najwięcej sky blue i spokoju. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski. Witam w imieniu Rafała Grzebalskiego, który realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współgospodyni. Zasady są takie jak zwykle. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu jestem raz jeszcze, kolejny. Znaczy dożyłem. I zasady są takie, że można do nas zadzwonić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chce. Bo czasami tak jest, że różne rzeczy są takie trudniejsze się zdarzają. Ktoś coś chciałby z kimś przegadać. W tym przypadku może korzystać właśnie z mojej osoby, albo coś się takiego wydarzyło, co wymaga tego, żeby o tym opowiedzieć. Czasami to jest taka przeszkoda też do tego, żeby zasnąć. W każdym razie można korzystać i kto pierwszy zadzwoni, ten po pierwsze ma tak ciężko, bo kto pierwszy, ten zawsze ma najgorzej, ale zaraz później jest taki bonus, bo cała reszta słuchaczy, słuchaczek, no jeżeli będzie dzwoniła, to najlepiej w sprawie tej osoby, która zadzwoni jako pierwsza. Ważne, żeby się dzielić właśnie swoim doświadczeniem, opowiadać jakoś nawiązując do tego kłopotu czasami, który ktoś tutaj w tej audycji na początku zgłasza. No i zwykle jest tak, że szukamy jakiegoś rozwiązania, ale właśnie nie w taki bezpośredni sposób, tylko najlepiej zawsze coś opowiedzieć swojego, wtedy to się jakoś kojarzy, podpowiada, no i to rozwiązanie się pojawia. Proszę korzystać, 510 357 357 to jest numer do nas.

7 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zasady raz jeszcze przedstawię. To jest taki czas, taki moment, taka audycja właśnie, z której można sobie tak skorzystać. Czasami jest tak, że są tacy ludzie, wiele jest nas, można powiedzieć coraz więcej, że nie mamy za bardzo do kogo się odezwać. Coraz częściej jakby to wygląda tak, że ludzie siedzą w tych telefonach. Ostatnio muszę państwu powiedzieć coś zabawnego, mianowicie widziałem wędkarza. Pamiętam, wujek był wędkarzem, zawsze opowiadał o tym, że my spławikowcy to właśnie chodzimy nad rzekę po to, żeby sobie trochę posiedzieć w ciszy, pooglądać, posłuchać, popatrzeć, a on miał wszystkie te spławiki i siedział w telefonie, czyli najwyraźniej był zupełnie gdzie indziej. Jest sztuczna inteligencja, można sobie z nią porozmawiać. Coraz częściej mam wrażenie, że tak się właśnie dzieje. Ludzie wpisują zapytania do telefonu, później ten telefon odpowiada. No i tak to sobie idzie. A to jest taka audycja, w której można sobie z białkowymi osobami, czyli z ludźmi porozmawiać, w szczególności ze mną, a potem też inni słuchacze dzwonią, słuchaczki, podpowiadają różne rozwiązania, bo tu właśnie można zadzwonić i powiedzieć, że się z czymś ma kłopot, o czymś się myśli, jakiegoś rozwiązania się szuka. To też nie muszą być zawsze oczywiście takie jakieś smutne rzeczy. Grunt, i to jest ta zasada bardzo ważna, że jakby tutaj nie dzwonimy z takimi sprawami teoretycznymi, rozważaniami politycznymi i różnymi innymi takimi, no tym media rzeczywiście zajmują się bez przerwy na różne sposoby, a to jest takie miejsce do kontaktu. Zresztą dlatego też nie mamy tutaj żadnych mediów takich elektronicznych. Nie można pisać na jakichś portalach społecznościowych. Nawet maila nie można do mnie wysłać, tylko trzeba zadzwonić i swoim głosem różne rzeczy powiedzieć. To bywa trudne, owszem, ale nieraz tutaj się tak zdarzało, że działy się różnego rodzaju cuda i przynosiło tu różnego rodzaju ukojenie, więc warto sobie spróbować, jeżeli ktoś by chciał, czy po prostu skorzystać. 510-357-357 to jest numer do nas. I jeszcze jedna taka ważna informacja, którą zawsze muszę powiedzieć, mianowicie ja nie jestem żadnym psychologiem, więc ode mnie żadnych tutaj takich porad nie będzie. Natomiast jest ten właśnie kolektywny umysł w postaci słuchaczy i słuchaczek, którzy przeżyli wiele rzeczy, słyszeli o wielu rzeczach i chętnie się tą wiedzą tutaj dzielą, co zresztą jest bardzo takie niezwykłe, jak się tego słucha, że komuś się chce tak późno w nocy zareagować na sprawę kogoś. Więc zapraszam serdecznie, proszę korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in the

14 minut po północy, Nocna Grupa Wsparcia. Ja tak będę Państwa nieustająco namawiał do tego, żeby skorzystać, czyli skorzystać z tego czasu takiego, w którym można zadzwonić, podzielić się jakąś swoją sprawą, czasem cięższą, trudniejszą, licząc na to, że później zadzwonią inni słuchacze, taka jest tu zasada, i podzielą się swoim doświadczeniem. Takie przeświadczenie, które zresztą jest chyba rozsądne, jest takie, że bardzo wiele rzeczy na świecie, które są w takiej domenie ludzkich problemów, już się prawdopodobnie wielokrotnie wydarzyły. No i są ludzie, którzy już przez to przeszli, rozwiązali i znają rozwiązania właśnie. No i gdyby było tak, że moglibyśmy się jakoś wymieniać tym doświadczeniem, to pewnie życie byłoby na różne sposoby łatwiejsze. No i kiedyś rzeczywiście pewnie tak było, kiedy te zbiorowości były takie bardziej zwarte. No właśnie, to jest jakby idea tego programu. 510-357-357 to jest do nas numer. I ja będę Państwa tak namawiał. Mam już takie doświadczenie dosyć spore tutaj w prowadzeniu tej audycji, więc proszę naprawdę jakby ze względu na mnie oczywiście nie dzwonić. W sensie, że ja mogę się źle czuć, jeżeli ktoś nie dzwoni, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to żeby zadzwonił. No i wtedy to się będzie dalej toczyło, a ja będę oczywiście tutaj Państwa tak namawiał na to, żeby z tego skorzystać. Pamiętajcie też, że jesteście anonimowi i że właśnie dzieją się trochę cuda w momencie, kiedy człowiek rozmawia z drugim człowiekiem i, co jest bardzo ważne, przegaduje sobie ten problem, który go gryzie, bo jak się człowiek słyszy swoje własne myśli, czyli właśnie rozmawia, to bywa, że ta sprawa zaczyna wyglądać troszeczkę inaczej, można ją obejrzeć z różnych perspektyw, pojawia się jakiś rodzaj dystansu, więc proszę korzystać, namawiam, jest taka możliwość. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: za dwie minuty, znaczy 18 minut po północy, chciałem powiedzieć za dwie minuty 20 po 12, ale to bardzo trudne. Zadzwoniła do nas pani Dorota. Dobry wieczór, pani Doroto.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Słuchamy. Czym mogę pomóc? Czy też służyć?
1: No, nie wydaje mi się, że może pan pomóc, ale chciałabym się podzielić taką swoją sytuacją życiową, bo właśnie usłyszałam, że takich ludzi szukacie od mniej więcej roku. Spotykam się z mężczyzną, który ma żonę, ma rodzinę i nie może wybrać. I co by na to?
0: A pytanie, co pani na to przede wszystkim? Ale... No. A może pani podpowiedzieć coś, bo co my na to, w sensie, czy pani się też jakoś, ma pani jakąś rozterkę w tej sprawie, że to powinien wybrać, albo że pani już ma dosyć, albo właśnie, czy jest jakaś tutaj rozterka, czy po prostu taka jest pani ciekawa, co my na to?
1: Nie, jestem ciekawa, co wy na to, bo ja nie mam rozterki, ja wiem, co mam wybrać, tylko że...
0: Aha.
1: No, jestem zbyt empatyczną osobą i za bardzo się wczuwam w jego rolę.
0: Aha.
1: No i tak mi trochę z tym źle.
0: W tą rolę, że on musi tam pójść i powiedzieć do żony i dzieci, że cześć.
1: Tak, aha, dokładnie tak.
0: I to, jak przychodzi do pani on i mówi, słuchaj, to tak, kurczę, to nie jest takie proste powiedzieć żonie i dzieciom cześć, to pani wtedy się wczuwa w to jego i rozumie go pani. O to chodzi.
1: No, dokładnie, no, za bardzo go rozumiem.
0: A co by pani chciała?
1: No, chciałabym, żeby powiedział tak, żeby powiedział żonie cześć, natomiast nie rodzinie.
0: Aha.
1: Bo sama jestem kobietą, którą zostawił mąż. Zostawił mnie, ale nie zostawił dziecka.
0: Aha.
1: I bardzo to szanuję, mimo tego, że no, między nami bywało różnie, źle i niedobrze, ale generalnie nasze dziecko na tym mnie straciło.
0: Aha.
1: Dlatego tak sobie wyobrażam, że jeżeli człowiek nie czuje już do tej swojej żony tego, co czuć powinien, a czuje to do innej kobiety, natomiast całym sercem jest za rodziną i ta nowa kobieta wręcz nie wyobraża sobie tego, żeby on tę rodzinę porzucił.
0: Jasne.
1: Nawet jest w stanie zaakceptować to, żeby był na każde jej wezwanie, nawet na to wezwanie mojej żony, bo kurczę, tam kran się zapchał albo cokolwiek się stało w mieszkaniu. No i tak on nie umie podjąć decyzji, co ja mam zrobić.
0: I to właśnie jest ten dylemat, bo my tak, wie pani, no musimy mieć jakieś takie zaczepienie konkretne, czyli pytanie brzmi, co ma pani zrobić w momencie, kiedy on tak się waha?
1: Aha.
0: No a co pani mu doradza?
1: No ja nie mogę mu doradzać, bo jestem stronnicza.
0: Aha. A jak pani myśli, co jest powodem tego, że on tak się waha?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo rodzinny, że to wszystko, co zbudował przez naście albo nawet 10 lat, jest dla niego bardzo ważne. Natomiast to są relacje rodzinne, ale nie są to relacje uczuciowe i dusi się w tym, co ma. Ale nie potrafi z tego zrezygnować ostatecznie.
0: A może mi pani powiedzieć, bo to jest dla mnie w sumie ciekawe, bo też mam trochę znajomych, którzy się rozstają na różne sposoby, właśnie mają dzieci. Jak pani się to udało zrobić? W sensie, co było najważniejsze w momencie, kiedy się rozstawała pani z mężem, tak naprawdę mąż z panią, że jakby udało wam się jakby zachować to porozumienie na tym poziomie, że oboje jesteście rodzicami swoich własnych dzieci?
1: Będę nieskromna, ale powiem, że to jest wszystko moja zasługa, ponieważ No, były mąż, był dość apodyktyczny i stresujący, nie tylko dla mnie, ale i dla dziecka. I dziecko w pewnym momencie powiedziało, że nie chce mieć z nim nic wspólnego.
0: Aha.
1: Ale to, no, to było dobre 15 lat temu. I to ja wypracowałam ten kompromis, żeby ojciec go przeprosił, czyli syna naszego.
0: Tak.
1: Żeby syn to zaakceptował i żeby ich relacja rozwijała się i nie zakończyła się na tym etapie, w którym syn powiedział, że nie chce go więcej widzieć, ani znać, ani nigdy więcej do niego nie pojedzie, więc uważam, że...
0: Pani Dorota, ale jak pani się, jeżeli mogę tak jeszcze podpytywać troszeczkę, mogę, czy nie?
1: Jasne.
0: Bo to w ogóle jest bardzo ciekawe. Ale jak pani się tak w sobie znalazła takie coś, no bo jak pani powiedziała, on panią zestawił, czyli przeważnie wtedy się pojawia jakiś rodzaj żalu, złości, no pretensji, krzywdy, takich różnych rzeczy.
1: A było.
0: No właśnie, a pani nie dość, że jakby... No a pani znalazła w sobie jeszcze na tyle jakby nie wiem czego właściwie, takiej wielkoduszności, że jeszcze pani uratowała tą relację między nim a synem. Dlaczego pani się chciało?
1: Bo to jest takie ludzkie i ja w zasadzie zrobiłam to dla syna, bo ja nie byłam w tym wszystkim ważna. Jeżeli były mąż, wybrał sobie inne życie, inną kobietę i inne relacje, no to to jest jego sprawa. Natomiast dziecko nie jest niczemu winne i ciężko było, natomiast nawet nie wiedziałam, że mam w sobie takie pokłady, żeby to wszystko ogarnąć i tak zorganizować, żeby chyba zrobiłam to dla dziecka, żeby to dziecko miało poczucie, że mimo wszystko, że rodzice się rozstali, to są jego rodzicami i współpracują, także...
0: I miała pani nadzieję, że teraz też tak się może stać, ale rozumiem, że ten nowy partner może się bać, że jego ta partnerka nie będzie taka wielkoduszna, co?
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się wręcz, że będzie małoduszna.
0: Aha.
1: Że go udusi i że go zadepcze i on się tego po prostu boi.
0: A taki układ, że jesteście nadal razem w takim tajnym związku, to wyobraża pani sobie, że długo to mogłoby jeszcze potrwać, czy też to panią męczy?
1: To na razie trwa niespełna rok. Może za miesiąc będzie rok, ale trochę mnie męczy, trochę sobie tłumaczę przez tą swoją głupią empatyczność. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja będzie trwać wiecznie.
0: Aha. A ma pani jakiś taki limit, który pani sobie też ustawiła, czy nie?
1: Maksymalnie jeszcze rok. Maksymalnie.
0: I on to wie?
1: Nie wie.
0: Aha.
1: Ale dowie się niebawem.
0: No dobrze, czyli pytanie jest takie, co zrobić w takiej sytuacji, jak pani opisała, czyli ktoś jest z kimś rok, ten ktoś ma rodzinę, no i chciałoby się, żeby to było jakoś, się wyjaśniło po prostu, jak rozumiem, żeby sprawa stała się jasna, prosta i żeby można było chodzić razem po mieście, trzymając się za rękę, jeździć na wakacje, robić sobie wspólne zdjęcia, tak? To o to chodzi.
1: No oczywiście.
0: No właśnie, ja muszę pani powiedzieć tylko tak na koniec, że ja miałem takie króciutkie doświadczenie, że ale to jak byłem młodziutki, że byłem z taką dziewczyną, która miała chłopaka i pamiętam, że to tak mnie wkręciło strasznie w ten związek, że jakby to, że ona miała czas tylko dla mnie w takich przerwach, to było takie coś, że ja prawie oszalałem po prostu. Cały czas tylko czekałem, a ona tylko mogła na chwilkę. I to było bardziej jakieś takie wkręcające niż takie normalne związki.
1: No i jak to się skończyło?
0: No, na szczęście się rozstaliśmy dosyć szybko. Ale to...
1: Czyli krócej niż rok.
0: Tak, ale chciałem powiedzieć, że właśnie to był taki aspekt, który tworzył taką atmosferę, że to jest takie super niesamowite. Że jakby to był ciągle taki kradziony czas. I ja właśnie byłem tą osobą, która ciągle musiała czekać, aż ten ktoś będzie miał chwilę czasu i ona może przyjść, a za chwilę już musi lecieć. I to było... cały czas o tym myślałem i to było takie jakby no bardzo, bardzo, bardzo takie no wkręcające, bym powiedział.
1: W takim razie jesteśmy po tej samej stronie.
0: No dobrze, pani Doroto, to trzymam kciuki. Choć tu zawsze jest też taki moralny aspekt, prawda, no, że ktoś wchodzi w czyjś związek i tak dalej, ale nie mnie to oceniać. Bardzo pani serdecznie dziękujemy za telefon.
1: Jak coś się rozwinie, na pewno zadzwonię.
0: O, a właśnie.
1: Jak się skończy, to też zadzwonię.
0: To też pani zadzwoni. Świetnie.
1: Podzielę się swoimi refleksjami.
0: Właśnie, bo to z tymi dziećmi to było bardzo ciekawe i takie jednak wyjątkowe, mam nadzieję, że pani sobie zdaje z tego sprawę. W związku z tym, jak pani to opowiada swojemu nowemu wybrankowi, mówiąc, że tak się może zadziać, to on może mieć słuszne obawy, że to nie jest coś, co się często powtarza. Trzymam panią za słowo. Proszę zadzwonić tak czy siak. Pozdrawiamy serdecznie, dobranoc. A państwa namawiam właśnie do telefonów. Może ktoś ma takie doświadczenie, że właśnie był w takim związku. To może być mężczyzna, może być kobieta. Chodzi o to, że ktoś był w związku z kimś, kto miał żonę, dzieci. No i czekał, aż ta osoba się jakoś tak określi, że albo w tą, albo w tamtą. No i co tu zrobić, żeby tą chwilę tego, ten czas oczekiwania, niezdecydowania jakoś może przyspieszyć albo spowodować, a najlepiej, żeby to wszystko oczywiście skończyło się szczęśliwie. Więc jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, to pani Dorota czeka na jakąś podpowiedź. 510 357 357 to jest do nas numer.

0: 34 minuty po północy. Nocna grupa wsparcia. Pani Dorota do nas była, zadzwoniła i w jej sprawie tutaj, jej sprawą się zajmujemy. Tak troszeczkę pokrótce ją zreferuję, też zapraszając do telefonów, że sprawa wygląda tak, że pani Dorota no, zakochała się i ma nowego chłopaka i są już razem rok, ale chłopak ma dziewczynę, żonę i dzieci. No i pani Dorota chciałaby bardzo, żeby się zdecydował, czy w tą, czy w tamtą, a najlepiej w tą, czyli z nią. No i jak to właśnie zrobić, żeby to spowodować? I pani Dorota mówi, że wcale by nie chciała, żeby przezrywał z tą rodziną, wręcz przeciwnie, z dziećmi jak najbardziej, a nawet jest skłonna, żeby mógł do żony czasem skoczyć, coś tam przykręcić, jakiś kran czy coś tam. No w każdym razie, żeby sprawa była już jasna i żeby nie musiała, jak rozumiem, czekać, no i żeby można to było wszystko oficjalnie światu przedstawić. Jak to zrobić, żeby tego mężczyznę skłonić do tego, żeby się zdeklarował i najlepiej w tą stronę oczywistą. Pani Izabela do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Izabelo.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: W moim odczuciu nie da się tego zrobić tak, żeby skłonić tego mężczyznę, żeby się na coś takiego zdecydował. To jest przegrana sprawa i w moim odczuciu pani Dorota jest bardzo odpowiedzialną, fajną dziewczyną i no i szybciej jest tą sytuację skończy, tym lepiej będzie dla niej, a ten facet po jakimś czasie znajdzie sobie inną taką odskocznię, no bo tak to wygląda po prostu.
0: Ale skąd ten pesymizm, pani Izabelo? Czy to jest jakiś...
1: Pesymizm to jest rzeczywistość.
0: Ale skąd?
1: Mężczyźni nie opuszczają rodziny tak łatwo. To jest czegoś im brakuje w tym związku, czy i szukają odskoczni, ale to tak nie działa.
0: Czyli pani by radziła, żeby wcześniej się otrząsnąć, tak?
1: Tak, otrząsnąć po prostu i nie wiem, jest dużo, nie wiem, fish in the sea.
0: Aha.
1: Że jest dużo fajnych ludzi na świecie i nie mieszać się w takie sytuacje.
0: Rozumiem, to jest ta porada.
1: Jesteś zbyt wartościową osobą, żeby to ciągnąć dalej. Nawet jeżeli to będzie bolało, no ale to trzeba uciąć.
0: Czuję. Pani Izabelo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy. No i zapraszamy oczywiście do kolejnych telefonów 510-357-357. To jest numer do nas. Ja tylko przypomnę, że pani Dorota wyznaczyła pewien kres, czyli można powiedzieć, że no liczy się z tym, że to jakby nie pójdzie. No i jeszcze rok ten mężczyzna ma czas na to, żeby no tak się określić, ale czy jest jakiś sposób na to, żeby go troszeczkę tak jakby no podkręcić, żeby on raczej wcześniej niż później się zdecydował, no bo tak to pani Dorota według pani Izabeli powinna wcześniej otrzeźwieć, jakby sama się z tego wycofać, ale może jest jakiś sposób na to, ktoś miał, przeżył coś takiego, żeby tego mężczyznę, a może kobietę w innym układzie jakoś tak no właśnie coś sprawić, żeby się określiła. Ja wiem, że to jest nie takie proste, bo trzeba tutaj do nas nie dość zadzwonić, to jeszcze najlepiej wyciągnąć z własnego doświadczenia, czyli ktoś troszeczkę musi powiedzieć, że sam miał taką przygodę tego typu, że no wszedł jakiś romans pozamałżeński, no i w związku z tym ma jakieś doświadczenia, ale może są jakieś happy endy, a może są też jakieś inne endy. No to zapraszam serdecznie, 510-357-357. Panią Izabelę bardzo pozdrawiam, dziękuję, że zadzwoniła i zapraszam kolejne osoby.

0: 42 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Przypomnę, że zajmujemy się sprawą pani Doroty, która jest w związku rocznym. O, w związku, nie związku, kiedy zakochała się, od roku spotyka się z mężczyzną, mężczyzna ma dzieci i żonę. Pytanie pani Doroty, jak to zrobić, żeby się zdecydował, w którą stronę, a najlepiej oczywiście w jej stronę. Pan Marek do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marku.
1: Dobry wieczór. Ja dzwonię trochę z innej beczki. Aha. Aczkolwiek, no może poruszę trochę inny temat może w tym momencie, bo widzę to trochę bardziej kobiecy. Jeśli chodzi o ten stary temat, no to ja uważam, że ja uznaję zasadę, jeśli ktoś jest w związku małżeńskim, nie powinniśmy go ingerować. To już jest ingerencja wewnętrzna. Ja wiem, że wchodzą w to czynniki zewnętrzne, typu pani Dorota, tak? Mm-hmm. Pani Dorota, proszę się nie przejmować, no jest jeszcze piękniejszy, jeszcze ładniejszy, jeszcze inteligentniejszy i bardziej zamożny.
0: Czy pan po prostu by radził to samo, co pani Izabela? Zostawić.
1: Ja chciałem powiedzieć inny temat. To też z innej beczki, nie? Na mój temat. No, kurczę, ale jestem narcyzą. No ja wiem, teraz pani Dorota pani przeklina. Kurde, już nie gadają o mnie, nie?
0: A jaką pan ma sprawę?
1: No ja mam taką sprawę, że proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że facet, który mieszka w kraju Rzeczypospolitej Polskiej, jak straci pracę i nie ma żadnego zasiłku, nie ma, mieszka sam.
0: Panie Marku, ja mam do pana takie pytanie. Czy my możemy, bo jest za 15 minut pierwsza, więc i tak jakby pana sprawą, a słyszę, że ona jest poważna, nie będziemy mogli się jej za bardzo zająć i pomieszamy je dwie. Czy możemy, czy to byłoby dla pana, czy da pan radę za tydzień zadzwonić, czy to musi pan teraz to powiedzieć?
1: Nie muszę. Bo mam się ustosunkować do tej pierwszej sprawy?
0: A my możemy się umówić, że po prostu pan do nas zadzwoni za tydzień, jeżeli pan nie zapomni i że ten pierwszy telefon będzie od pana i się tą sprawą zajmiemy, dobrze? Bo tak to dobra. Ani pana sprawy nie będzie, ani pani Doroty sprawy nie będzie, co?
1: Dobra, to ustosunkuję się jeszcze do tej pierwszej sprawy.
0: Dobrze.
1: Już się chyba ustosunkowałem.
0: Już się ustosunkowałem wcześniej, że rozumiem, że pan radzi, żeby po prostu zostawić i znaleźć kogoś innego.
1: Ale to pan powiedział.
0: Pan wcześniej też powiedział. Dobra, to jesteśmy tak umówieni na za tydzień, dobra?
1: Tak.
0: Super.
1: Ja mam tylko dwa pytania.
0: No.
1: Fade No More i czy Rolling Stones?
0: Ojej, a ja się... Poszukamy. Usłyszałem, że poszukamy. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
1: No, pozdrawiam.
0: Pan Grzegorz zadzwonił.
1: Pozdrawiam panią Dorotę, oczywiście, nie?
0: Tak jest, dziękuję. Pan Grzegorz zadzwonił do nas też. Mam nadzieję, że już możemy pana Grzegorza mieć na... Mamy. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
2: No dobry wieczór, panie Tomaszu.
0: Dobry wieczór.
2: Już nie pomyliłem pana imienia, bo mój kumpel ma akurat... No i... To samo nazwisko mi się czasem myli.
0: Jasne.
2: Wie pan co? Ja mam w rodzinie taką kuzynkę, która była no mężata, mają dzieci. Ona poznała faceta. Znaczy no chodzi o to, że jej mąż wyjechał do Austrii i tam sobie wiesz, nawet sobie mieszkali jakiś czas i tak dalej. No ale wie pan co, ona wróciła do Polski z dziećmi, no i to ten związek się rozwalił, nie?
0: Aha.
2: Bo nie oszukujmy się, no kurnia, no daleko, nie wiadomo co ten chłop tam robi, nie? Ale ona, wiesz, no już miała tego dość i doszło do, no po prostu do rozwodu, nie?
0: Aha.
2: I ona poznała nowego faceta. On też był rozwodnikiem. I proszę sobie wyobrazić, że oni teraz się spotykają na wspólnych imprezach. Czy jakiś grill. On jest z nią, a jego tego, wiesz, faceta, żona, jest ze swoim, wiesz, no, nowym jakby mężem, nie?
0: Wszystko się poukładało.
2: Tak. I wiesz, a wiesz, co jest, Tomek, najlepsze? Znaczy, Tomek, no, dobrze powiedziałem.
0: Dobrze, dobrze, Tomek.
2: Chodzi o to, że matka tej mojej kuzynki, ona mieszka tutaj koło mnie, tam 200 metrów, mówi tak, poczułem się na jakimś, jakbym była na jakimś amerykańskim filmie.
0: Aha.
2: I ci ludzie po prostu, wiesz, dopasowali, nie? Chodzi o to, że każdy znalazł jakby swoją duszę, nie?
0: No tak, czyli morał jest taki, że to jest super. Ale teraz, panie Grzegorzu, no, bo pan ma taką rozliczną rodzinę, to może się tam gdzieś znalazło jakieś takie rozwiązanie. Co zrobić właśnie, żeby no, ta sytuacja jakby się tak no, nabrała kształtu tego właśnie, o którym pan mówi. A nie tak, że to jest takie, a nie wiadomo, a coś tam, a nie mogę.
2: No
0: a mogę.
2: Właśnie, powiem wprost. Najgorsze są takie niedomówienia.
0: No właśnie.
2: Trzeba sobie powiedzieć wprost. Nie kocham cię, kurwa, nie chcę z tobą żyć, a nie takie udawanie, a jest dobrze i tak dalej, nie?
0: Aha.
2: Ja przeżyłem już 30 parę lat w związku, nie? No i ten mój związek dalej trwa. Bo po prostu, wiesz, mówimy sobie po prostu wprost. I taki mamy układ. Taki mam układ z moją żoną, nie?
0: Że jesteście szczerzy.
2: Nie wolno po prostu oszukiwać. Kręcić i tak dalej. I to niszczy to wszystko. I potem ciężko to odkręcić. Mm-hmm. Trzeba być sobą po prostu, no.
0: Okej. Okay. Czyli pan by co doradził, pani Dorocie, że co ma powiedzieć do tego swojego chłopaka?
2: No niech się zdecyduje, kurnia, o co mu chodzi. A w ogóle bardzo mi się podobała wypowiedź pani Doroty. Ona to mówiła z takim szczęściem w głosie, nie?
0: Tak, to prawda.
2: Ale serio, to jest takie fajne, nie? I ona liczy na to, że ona, ja zauważyłem, że ona nie chce na niego naciskać.
0: Mm-hmm.
2: Tak bym mówiła, chłopie, zastanów się, chcesz być ze mną czy z żoną? I ja to przyjmę, jeżeli nie będziesz chciał, bo naprawdę ciężka jest decyzja. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał na przykład powiedzieć żonie, że znalazłem inną kobietę i kurnie i rozwodzimy się. No bo jestem już za stary, nie? Mm-hmm. Tak, pan. No, ale... Ale chodzi mi o to, że to jest bardzo ciężkie.
0: Aha.
2: Także i tak mi się podoba, wiesz, ten, jak usłyszałem, wiesz, taki, wiesz, muzyczny głos w jej głosie, no.
0: Tak.
2: Bo ja lubię muzykę. Ale pan to też zauważył,
0: tak,
2: nie? Że po prostu ona, po prostu, jeżeli on się nie zdecyduje na...

0: Ktoś musi powiedzieć, w którą stronę właśnie.
1: No trzeba zdecydować, niestety. No niestety, no jak chłop nie ma do końca jaj, no to sorry, nie? Tak to się mówi. Nie?
0: Panie Grzegorzu.
1: Albo się decyduje na to, albo na tamto. No jaja chodzi mi o decyzję po prostu.
0: Jasne, zrozumiałem. Zrozumiałem. No, bardzo no, panu serdecznie dziękuję za telefon.
1: No bo
0: w ogóle...
1: jeszcze może się wypowiedzieć. No ja kończę już.
0: Dziękuję bardzo serdecznie na telefon. Pozdrawiam pana.
1: No i do zobaczenia, czy tam do usłyszenia za jakiś czas.
0: Tak jest. Pozdrawiamy pana Grzegorza. No i jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś taką, jakiś pomysł, a może wie po prostu, jak to się robi, żeby właśnie mężczyzna, którym zakochała się pani Dorota, no wreszcie zdecydował się, którą drogą podąża, a może ten rok właśnie będzie takim ostatnim rokiem, w którym to będzie tak się bujało w to w jedną, w tą drugą stronę. Miłość różne ma wyglądy takie no, romantyczne i cierpiące, to jakby chyba część jest miłość, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć, to jest ostatni czas, bo dochodzi godzina pierwsza, 510 357 357, to jest numer do nas.

Za 5 minut pierwsza będziemy kończyć, więc powolutku, czy nawet szybko, naszą nocną grupą wsparcia. Dziękuję Rafałowi Grzebalskiemu za realizację, Katarzynie Pasierbik za współprowadzenie, tu współobecność. Pani Dorota za

zadzwoniła, kazała podziękować za wszystkie te telefony i za tą energię dobrą, którą dostała. Dziękuję pani Izabeli, panu Markowi, panu Grzegorzowi za ich też telefony i opinie. Ja tak sobie pomyślałem od siebie, że taka mapa drogowa, to są takie mapy drogowe się robi. Co należy robić krok po kroku, żeby do czegoś doprowadzić? Zacząć od jakichś małych rzeczy, pani Doroto, i jak ukochany tak zacznie jakby tak no, szwankować na tych prostszych rzeczach, to wiadomo, że do tych większych też nie dojdzie. Czyli na początku, że przyprowadził się ze szczoteczką, ja nie wiem, jak to się robi, ale taką mapę drogową pani mu wypisze i pani będzie wiedziała, jak to wszystko idzie. Obiecała pani, że pani kiedyś do nas zadzwoni, jak to się rozwiązało. Bardzo będę ciekawy. No i teraz się żegnamy i zapraszam za tydzień.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
2: Po 16 w sobotę dzisiaj moim gościem w Live Guru jest Kuba Tolak. Dzień dobry, Kuba.
3: Cześć, cześć.
2: W Live Guru opowiadamy sobie często o tym, jak można żyć, jak można patrzeć na świat, co można ze swoim życiem zrobić w sposób inny niż robią to ludzie w swojej masie. I ty jesteś znakomitym przykładem tego, że no właśnie, wpadłeś kiedyś na pewien pomysł i żyjesz jednak w sposób trochę inny niż większość ludzi. Nie jeździsz
3: sam. Bo mówisz
2: sam.
3: Tak, jak ja bym sam wpadł i samotny tryb życia prowadził, a przecież jeżdżę od początku z Zosią, która najpierw była moją dziewczyną, kobietą, a teraz jest żoną. I od pewnego momentu jeździmy również z Tosią, czyli córką naszą, 2,5-letnią w tej chwili.
2: A no właśnie, czyli mnóstwo tematów...
3: I z psem jeszcze.
2: Czy coś jeszcze?
3: Nie, tyle.
2: Okej, ale wystarczająco ciekawie będzie, widzisz. Ja od dłuższego czasu chciałem z kimś porozmawiać o kamperach, bo to jest coś, co mnie osobiście interesuje. Skąd wzięło się u ciebie nagle przekręcenie wajchy o 180 stopni, rzucenie wszystkiego, czym się zajmowałeś i ruszenie... w drogę.
3: Myślę, że to był proces, a nie taka decyzja spontaniczna, która była podyktowana jakąś sytuacją typu wkurzenie i rzucam, i przecinam, i się obrażam, tylko bardziej to był proces. U mnie myślenie w ogóle o tym, żeby jakiś czas w drodze spędzić, zaczęło się od tego, że byłem na studiach na wymianie w Detroit, w Stanach. I byłem tam pół roku i wtedy rzeczywiście ta Ameryka ma coś takiego w sobie, że nawet jeżeli się trochę jej pozwiedza, to chce się więcej. I wtedy poczułem, że chciałbym wrócić do Stanów kiedyś na taki road trip, taki jak to z filmów znany.
2: No jasne, prawda? Kto by nie,
3: oczywiście,
2: kto by
3: nie chciał. No właśnie, no bo to jest taka jakaś kulturowo chyba taka ikona, taki archetyp jakiejś takiej drogi, te Stany, prawda? I tam mnóstwo ludzi przecież w kamperach spędza część życia, czasami z wyboru, czasami nie z wyboru, czasami z przymusu. To są takie różne trudne historie, ale dużo ludzi robi to z wyboru. I mi się to bardzo spodobało i trochę to był 2006 rok chyba i od tego czasu tak szukałem kogoś, kto może by mi chciał towarzyszyć, ale też miałem takie już plany w którymś momencie, że samemu pojadę może. No i w którymś momencie, jak poznałem Zosię w 16 roku, to rzuciłem taki pomysł, że może byśmy pojechali do Stanów na taką wycieczkę, ale taką właśnie, że wynajmiemy jakiś samochód, będziemy spać w bagażniku, czyli tak zupełnie już surowo. I zobaczymy kawałek Stanów w takim, no za małe pieniądze, tak?
2: Powiedzmy. No dobra, ale od takiego pomysłu, to jest pomysł absolutnie normalny. No młodzi ludzie wynajmują sobie samochód w Stanach, jadą na 2 miesiące, fantastyczne wakacje i tylko temat na rozmowy do końca życia. A pamiętasz, jak kiedyś coś tam nam. Od tego do przekręcenia
3: wajchy
2: o te 180 stopni, no to droga jest jeszcze daleka. Ale jak mówię, że to był proces, to pewnie...
3: No właśnie chcę powiedzieć. No,
2: zaskoczyło.
3: Że... Tak, wiesz co, to właśnie i w tym 16 roku po raz pierwszy, jak pojechaliśmy, i to nie było wcale 2 miesiące, tylko 3 tygodnie, bo obydwoje pracowaliśmy na pełen etat, więc to był taki maks, który udało się tam wyszarpać. I tak 3 tygodnie na etacie to jest niezłe wakacje, nie? Więc nawet przez te 3 tygodnie okazało się, że te niedogodności pewne, nawet dość duże wtedy, no bo wtedy musieliśmy toalet szukać gdzieś w McDonaldzie albo w Walmarcie, albo na jakimś tam parkingu i tak dalej, więc to nie był w żaden sposób taki jakiś kamper. To spodobało nam się to, że jest ta przygoda. No banalnie to brzmi, ale coś takiego, że wstajemy rano i tak... No to co dzisiaj się wydarzy? Gdzie jedziemy? Po prostu wsiadamy i jedziemy. Jakby nie ma w ogóle żadnego skrępowania. To było ten zew taki, był bardzo silny. Wróciliśmy i na tyle nam się to spodobało, te Stany i ten sposób zwiedzania Stanów, że jeszcze 2 razy tak, co roku, 2 kolejne lata jeździliśmy do Stanów. Na krótsze trochę wyjazdy, ale jednak. I po 3 razie uznaliśmy, że chcemy dłużej żyć w drodze, po prostu czujemy to. A z drugiej strony w międzyczasie też toczyliśmy rozmowy takie związane w ogóle, no można powiedzieć, nad sensem życia. Ale w takim kontekście, czy na tym etapie chcemy, żeby do końca nasze życie tak wyglądało, czy to miejsce, w którym się znajdujemy, to jest nasz wybór, czy trochę tak się potoczyło. Bo na przykład staraliśmy się żyć w taki sposób, w jaki po prostu w cudzysłowie się powinno żyć, tak? Czyli ta praca, te wybory były dokonywane trochę według pewnego schematu. I nawet jeżeli, bo mieliśmy bardzo fajne życie, ja nie mówię, że to było jakieś takie, ojejku, byle z tym zerwać. Właśnie nie. Natomiast brakowało nam w nich tej samodecyzyjności w pewien sposób, decydowania o swoim czasie. Na pewno brakowało nam natury, kontaktu z naturą, z czymś takim większym niż my, no bo w mieście to natura to jest park, las, ewentualnie jakiś miejski, a my chcieliśmy być więcej w tym takim, w ziemi, no nie wiem, jak to powiedzieć, na ziemi, tak? Czuć tą ziemię bardziej. No i też był kolejny temat, czyli ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jestem w stanie się czegoś nowego o sobie dowiedzieć, żyjąc Dzień Świstaka. To jest trochę retoryczne pytanie. Czyli raczej moim zdaniem nie. To znaczy wydaje mi się, że doszedłem do momentu, w którym potrzebowałem zmienić warunki swoje zewnętrzne życia, żeby zacząć się jakoś rozwijać. Po prostu tak, nie wiem, psychologicznie powiedziałbym, tak? Żeby mieć nowe doświadczenia, po prostu, których kompletnie nie znam, które mnie zaskoczą. Więc to była chęć też takiego zaskoczenia samego siebie i zobaczenia, co się wydarzy.
2: Ja ci nie przerywam, bo to
3: nie wiem, czy ciekawe, ja sensownie mówię.
2: Bardzo sensownie i dochodzimy do takiego momentu, w którym moglibyśmy całą audycję porozmawiać na temat właśnie samych wyborów, a jednak chcemy trochę o tych kamperach porozmawiać, ale fajne jest to i rzadko się spotyka chyba ludzi, którzy mówią o tym, że zmieniłeś swoje życie, mimo że ono było fajne. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzisz, nie wiem, do roboty od 6 do 18 i mieszkasz z mamą, teściową i trójką dzieci w kawalerce, masz jedną nogę krótszą i tak dalej, to łatwo jest stosunkowo coś zmienić. Tymczasem, no...
3: Zależy, wiesz co, bo to też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Możliwość dokonania zmiany w swoim życiu to jest pewnego rodzaju przywilej, bo my właśnie przez to, że to życie było w porządku, ja pracowałem w agencji reklamowej fajnej, Zosia pracowała w nieruchomościach, jakby mogliśmy sobie tam wyjeżdżać, no tak jak powiedziałem, to jest, wiesz, to jest przywilej, że możesz powiedzieć, a ja sobie teraz to zmienię, bo dużo ludzi nie ma żadnego wyboru. I właśnie takie sytuacje skrajne, jak ty mówisz, nie, że to jest to życie jest takie, wiesz, przyciska cię codziennie i po prostu nie masz ani chwili i w ogóle i tak dalej, to wtedy nie masz ruchu.
2: Rzecz jasna, nie? Ja mówiłem o kimś, kto no jednak ruch ma, ale jego ruch byłby absolutnie usprawiedliwiony i zrozumiały przez wszystkich.
3: Rozumiem. No tak, no to u nas to rzeczywiście się łączyło z takim... Można rzec, że to była jakaś fanaberia, chociaż ona była jakby zakorzeniona gdzieś. To nie była taka fanaberia typu, tam, dawaj se pojedziemy. Tylko rzeczywiście mieliśmy pewnego rodzaju potrzebę, plan, wizję tego, może nie wizję, ale pewne powody, które nami kierowały. Natomiast też liczyliśmy się z tym i były takie rozmowy, że może się okazać, że fajnie jest sobie jeździć po Stanach, wiesz, wakacyjnie przez 2 tygodnie, a jak wyjedziemy na kamperem i nie, naprawdę to będzie już droga, to się zawrócimy, nie? Po 3 miesiącach. Jak nie spróbujemy tego sposobu na życie, to prawdopodobnie za jakiś czas będziemy po prostu myśleć, co by było gdyby, nie?
2: No dobra, z wygodnego warszawskiego życia, z agencji reklamowej, z nieruchomości nagle wskakujecie w 7,5 metra kwadratowego. Decyzja zapada, rzucacie robotę, podjąwszy takie,
3: ładne
2: taką decyzję. Tak.
3: Ciekawe, nie?
2: No my staramy się tutaj w Radiu 357 dbać.
3: Ładne słowa.
2: Więc podjąwszy decyzję takową, w którą stronę poszliście? No bo można pojechać kamperem takim, siakim, owakim, kupić, zbudować, zaprojektować, używany, nowy, stary. Na czym stanęło?
3: Nas bardzo zainspirowały kampery zrobione własnoręcznie. Podobało nam się to z różnych względów, też ze względów finansowych. Bo my budowaliśmy w 2019 roku, a kupiliśmy ten kamper pod koniec 2018. To były trochę inne czasy, jeżeli chodzi o w ogóle dostępność takich blaszaków, bo to jest blaszak van, kamper, no to jest kamper van. Bo wtedy po pierwsze były trochę tańsze, po drugie było ich trochę więcej i nie było tych wszystkich tematów związanych z jakimiś akcyzami, które teraz weszły. Pandemia bardzo dużo zmieniła, no i w ogóle się zmieniło, tak jakby ceny wystrzeliły. Ale wtedy nam zależało na tym, żeby wszystkie nasze oszczędności, może inaczej, żeby jak najwięcej oszczędności mieć po prostu na drogę, tak? Bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no, zanim znajdziemy pracę, a taki był plan, żeby w drodze też coś wymyślić pracowo, natomiast jakby na początku to miało być życie z oszczędności, więc nie chcieliśmy ich wszystkich wydać na budowę kampera. Więc drugi argument był taki, że mieliśmy zbudować dom i chcieliśmy mieć coś, co będzie nam pasować po prostu pod kątem i takim funkcjonalnym, i wizualnym, a kampery kupne są takie, jakie są, tak, są zastane.
2: Dom w sensie twój kamper, twój dom.
3: Tak, dokładnie, tak. No, miał to być dom na kółkach. Finanse i wygląd i poczucie bycia w domu i też to, że ja skończyłem architekturę w ogóle. Czułem się taki na siłach, żeby zaprojektować to i wykonać, bo też lubię pracę manualne, lubię majsterkować, więc czułem, że jestem w stanie to zbudować. Oczywiście w międzyczasie były momenty, że pomyślałem, co ja zrobiłem? Czemu ja się tego podjąłem? Fajnie jest szafkę jakby skręcić, nie?
2: Ale
3: no nie, nawet nie, no mogę nawet sobie zaprojektować i gdzieś tam dać do wycięcia i sobie ją złożyć. Natomiast no cały taki kamper, instalacje, to wszystko było w którymś momencie, no miałem poczucie, że mi to przerasta parę razy, ale udało się. Więc proces budowy trwał 9 miesięcy.
2: Kuba, ile was kosztował ten kamper? Bo nie wiem, czy ja dobrze... 21 tysięcy?
3: Nie, to tylko samochód.
2: A, samochód.
3: Sama blacha. Ale... z silnikiem.
2: No dobra, za 21 tysięcy to co można kupić?
3: Można było wtedy kupić w 2018 roku 9-letni blaszak. I miał przebiegu wtedy 230 tysięcy chyba. I to był taki w miarę sensowny, sprawdzony samochód, bo to był drugi właściciel, to był, i to był jakiś Niemiec, który...
2: Do kościoła jeździ.
3: Nie, nie, właśnie nie. Bo pierwszy właściciel, bo ja w ogóle tam miałem papiery. Chyba, że ktoś mnie oszukał, no dobra.
2: Wiesz, czasami tak jest, że chcąc oszczędzić i coś zbudować się samemu, na finiszu okazuje się, że jednak trzeba było kupić, bo byłoby taniej, sprawniej.
3: Ale
2: tak
3: nie
2: dalej.
3: Do końca, bo teraz jeszcze, bo jeżeli chodzi o temat ceny, to rzeczywiście 23 tysiące kosztował kamper, a potem drugie tyle kosztowała zabudowa. No, może trochę więcej niż drugie tyle. No tak generalnie przed 60 tysiącami się wyrobiliśmy. To jest dobry wynik.
2: Dobry. Mhm.
3: No, dobry. Na te czasy to jest w ogóle moim zdaniem nieosiągalny. Znaczy nie wiem, musiałbym wejść, nie znam cen teraz, natomiast tych komponentów, ale też tutaj doradzam, jak się buduje, to można też skorzystać z elementów, które nie są specjalne, jakby stworzone dla kamperów, czy zlew, czy kran, czy jakieś rury. Bo większość rzeczy dla kamperów po prostu jest z jakiegoś powodu droższa o 300%, tak? Więc zlew, który normalnie kosztuje blaszany, taki jakiś nierdzewka, nie wiem, 200, 150 zł, tak, w sklepie, to do kampera kosztuje od razu 500. I jak się to wszystko posumuje, to się okazuje, że właśnie można zbudować o wiele taniej. Dlatego też jestem za tym, żeby budować samemu, jak ktoś się czuje na siłach. I ma jakieś zaplecze, bo to też jest jakby odrębny temat. Warto jest mieć zaplecze jakiekolwiek.
2: Jak wyszło, czy jesteś zadowolony z tego, jak wyszło?
3: Jestem bardzo zadowolony. To był samochód, moim zdaniem, zbudowany naprawdę sensownie na dwie osoby. Taka kawalerka na kółkach. Wydaje mi się, że ten właśnie, to moje jakieś takie doświadczenie, bo ja też pracowałem trochę w zawodzie architekta, no ale też nawet wykształcenie spowodowało, że miałem trochę świadomość tej przestrzeni większą, tak? I zdawałem sobie sprawę, że na przykład warto jest chociażby doświadczalnie sprawdzić, co znaczy 40 cm korytarza, jeżeli tak coś takiego się pojawia. Bo to się może wydawać, że wiesz, rękami sobie weźmie, no przejdę, nie? A potem na co dzień, jak masz 20 razy dziennie się mijać w takim czymś, to cię strzela, nie? Zrobiliśmy tam na przykład stosunkowo dużą przestrzeń kuchenną, która często w kamperach jest naprawdę taka mikroskopijna, traktowana po macoszemu. A my wiedzieliśmy, że będziemy chcieli gotować razem, bo gotowaliśmy wcześniej razem dużo i lubimy to robić. Mieliśmy nawet konsolę do gier, graliśmy w gry. No, mieliśmy toaletę, mieliśmy prysznic, panele oczywiście na dachu, bo to miał być samochód samowystarczalny, więc myśmy przez całą dotychczasową drogę stawali na kempingach chyba z dwa razy.
2: A propos drogi, a propos kempingów, no to ruszyliście w końcu i pierwszy wyjazd to była Hiszpania i Portugalia jeszcze przed pandemią.
3: Tak.
2: Ale blisko przed pandemią.
3: Bliżuteńko przed pandemią. Wybraliśmy Hiszpanię, Portugalię po prostu dlatego, że to jest taka mekka europejska van life'u takiego zimowego, no bo tam jest po prostu w zimę troszkę cieplej. No i jakby wydawało nam się, że to jest no taki kierunek na początek całkiem fajny. I się nie pomyliliśmy, bo rzeczywiście w Hiszpanii wtedy jeszcze w 19 roku, no pod koniec 19 i w 20 roku tak bardziej, no to... No można było stawać w dużej ilości miejsc na dziko. Poza tym w Hiszpanii jest bardzo dużo miejsc zawartych w aplikacji Park for Night. To jest taka aplikacja, której się używa do znalezienia, jak sama nazwa aplikacji, zaparkowania na noc. I tam są te miejscówki opisane, jest napisane, czy można w nocy, czy nie wiem, do jakiej wysokości samochód i tak dalej, tak, czy jest trudno wjechać. No, ludzie generalnie opisują te miejsca, są zdjęcia i w Hiszpanii jest ich dość dużo. Więc nam to też ułatwiało wtedy bardzo te początki. Poza tym w Hiszpanii są też kamper serwisy, często są darmowe albo kosztują, nie wiem, euro. więc to wszystko wyglądało jako jak taki dobry kierunek. Natomiast rzeczywiście dojechaliśmy do, to jest śmieszne, bo myśmy do tej Hiszpanii tak jechali i dojechaliśmy do Hiszpanii chyba po półtora miesiąca. No, tak spokojnie, nie?
2: Spokojnie. Spokojnie. Ale to wynika ze zmiany filozofii, prawda?
3: To wynikało też z tego właśnie, że zwolniliśmy. I zaczęliśmy, no też w ogóle to zwolnienie to było śmieszne, bo sam początek to było takie, po drodze musimy wszystko zobaczyć, jak turysta, nie? Mhm. Taka mindset turysty, czyli jedziemy, to odruch taki był, że jedziemy, musimy, zobacz, tu coś jest, zobaczmy to, po drodze jeszcze coś jest. I w którymś momencie powoli zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że no moment, ale to nie trzeba tak. Możemy coś pominąć, możemy zostać w jednym miejscu 5 dni, jak chcemy. Nie musimy tak odhaczać, jak w tych Stanach, gdzie po prostu mieliśmy 3 tygodnie i zrobiliśmy jakąś trasę, codziennie były 3 atrakcje, nie? Więc tak, zwolniliśmy i dojechaliśmy na początku grudnia, pamiętam, do Hiszpanii i wtedy też rzeczywiście po takiej deszczowej Francji, południu Francji, tam jakoś tak bardzo padało. Mamy nawet takie jakieś, pamiętam, filmiki, że brodzimy w kołami, tam były jakieś urwania chmur. W tej Hiszpanii zrobiło się ciepło, nawet weszliśmy do morza na początku grudnia i jeszcze bardziej zwolniliśmy. I zwolniliśmy na tyle, że dopiero na początku marca wjechaliśmy do Portugalii. Czyli jechaliśmy przez Hiszpanię z 3,5 miesiąca, myślę, te wybrzeże.
2: No bo jak się nie ma gdzie śpieszyć, to można jechać nawet no, i 5 miesięcy.
3: Tak, prawda? No dokładnie. I my nie mieliśmy naprawdę żadnego terminu powrotu. I o to chodziło, bo cały patent polegał na tym, że nie mieliśmy mieć żadnych terminów. Że nie miało być tak, że jedziemy tam, ale potem wracamy, bo coś tam się dzieje w Polsce. Tylko po prostu, no zobaczymy, co się stanie, nie? Zobaczymy, jak to się potoczy. Po prostu, żeby nie mieć w końcu planu. Bo zwykle jakby w mieście mamy jakiś plan na dzień, na tydzień, wiemy co się, wiesz o co chodzi. Mhm. A tu chodziło o to, żeby nie mieć tego planu. Po drodze zaczęliśmy mieć w ogóle takie poczucie, to taka druga strona medalu, pierwsza nauka.
2: W którym momencie tego jechania, zwolnienia i kontemplowania życia w inny sposób doszliście do tego, że to jest to, o co wam chodziło, no i w którym momencie doszliście do wniosku, że okej, teraz już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi.
3: Na pewno poczuliśmy, że nie chcemy wracać, no dobra, tak, czyli nie zawiedliśmy się, natomiast pojawiły się, wiesz, jakby rzeczywiście uczyliśmy się tej nowej sytuacji i pewne jakieś problemy może zniknęły, te miejskie, nie wiem, tak to nazwę, ale pojawiły się nowe problemy. I pojawiły się też na przykład różne takie wnioski. Na przykład wniosek taki, że od siebie się nie ucieknie. Prosty wniosek, Hemingway już go wieki temu napisał. Czyli parafrazuję bardzo, a generalnie wszędzie, gdzie nie pojedziesz, jedziesz ze sobą, nie? Więc też okazało się, znaczy my byliśmy bardzo świadomi tych procesów w swojej głowie, w miarę świadomi, więc też nie było to tak, że Jezus Maria, co się stało? Ja nie uciekłem od siebie. Nie liczyliśmy na ucieczkę od siebie, ale okazało się, że nawet jesteśmy bardziej ze sobą, bo jest więcej czasu, bo nie ma tych takich przeszkadzajek miejskich, tak? Nie ma tego gonienia i nagle cały dzień na przykład człowiek się zastanawia i na przykład ma jakieś emocje i znie z tymi emocjami.
2: No dobra, a bycie 24 godziny ze sobą, ale w sensie nie ze sobą samym, tylko
3: we dwoje? Tak? No to jest odrębny temat, może no do tego dojdziemy za chwilę. To jeszcze zapamiętaj to pytanie.
2: Dobra.
3: Natomiast jeżeli chodzi o takie pierwsze wnioski, to było po pierwsze to, że zaczęliśmy doceniać w którymś momencie to, co mieliśmy w mieście. I nie, że tęskniliśmy jakoś bardzo, że smutno nam było, ale mówiliśmy, zobacz kurczę, z tym kamperem to trzeba dużo się narobić na przykład. Bo jak się jest na wakacjach i stoi się na kempingu, to łatwo jest kamper obsługiwać, bo nie wiem, czy każdy wie, ale kamper trzeba ogarnąć. Nie tylko sprzątnąć w środku, żeby tam piach nie był na ziemi, ale też wylać brudną wodę szarą, taką po myciu siebie i naczyń, wylać toaletę gdzieś. Czyli bierzemy w swoje ręce tą odpowiedzialność.
2: Nie w krzaki.
3: Nie w krzaki, ale w jakieś miejsce takie no, dozwolone albo sensowne chociaż. Zdobyć wodę. No, mówię zdobyć, ale tak czasem to wygląda, trzeba ją zdobyć gdzieś. Chyba, że są camper serwisy, dlatego ta Hiszpania taka jest bezpieczna w miarę. Więc to wszystko trzeba zrobić. I czasami to zajmuje bardzo dużo dnia. Nie dlatego, że długo się wylewa kibel, jak to się mówi, tylko dlatego trzeba dojechać gdzieś na przykład, nie? Czyli na przykład jesteśmy na super miejscówce, ale nam się skończyło jedzenie, nie mamy już wody i tak dalej, no musimy się ruszyć, tak? Więc zgarniamy te wszystkie graty do szafek, ruszamy, a na przykład najbliższy camper serwis jest godzinę drogi. No więc jedziemy godzinę, opróżniamy tę toaletę, nie chcemy już wracać, no to jedziemy dalej i szukam miejscówki i cały dzień schodzi na takim przemieszczeniu się po prostu.
2: Ale w końcu nigdzie się nie śpieszycie.
3: Tak, no ale ogólnie z drugiej strony nie masz, jakby masz takie przeloty. Takie trochę myślę, że kierowcy ciężarówek mogą coś powiedzieć o tym, że oni co prawda są wtedy w pracy, inaczej to wygląda, ale masz taki dzień, jakby nic się nie wydarzyło, nie? Zebrałeś rzeczy, opróżniłeś kibel, zrobiłeś zakupy i jest już ciemno, no. szczególnie w zimie, kiedy dzień się szybko kończy. I to też było takie ciekawe, że ta romantyczna wizja, leci muzyczka, nie, z takiego tam banjo czy z czegoś, z ukulele, śpiewa sobie jakiś taki hipsterski zespół i my jedziemy, jest pięknie, to ta wizja jakby dość szybko prysnęła, to jest życie, jesteś bardzo blisko tej natury, bywa szczególnie zimą, że leje, jesteś zamknięty w tym samochodzie, to też były takie dni... Takie, że trzeba siedzieć w tym aucie, bo nie wyjdziesz, leje, jak wyjdziesz, to ci zaleje samochód, tak, bo się nie otworzysz tych drzwi tak na oścież non-stop, szczególnie w camperwanie, że one się odsuwają, to tam jest od razu jakby wejście do domu. Więc te wszystkie rzeczy się też pojawiły, więc to jest tak, że pewne niedogodności zniknęły, ale pojawiły się nowe. I się okazało, że to jest też życie, van life, nie? Życie w drodze, z każdym jego elementem. Natomiast wciąż czuliśmy, że jest więcej plusów niż minusów, o. I jechaliśmy przed siebie dalej.
2: No dobrze, a co powiedz, bo mnie to bardzo interesuje, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, w której nigdzie bym się nie śpieszył, bo w drodze byłem wielokrotnie, ale zawsze się śpieszę. Okay. Niestety. Tyle, że wychodzę z założenia, że lepiej być w drodze i się śpieszyć, niż nie być w drodze i się nie śpieszyć.
3: Okay.
2: Ale co się robi z nadmiarem wolnego czasu? Żyjąc aktywnie, uczestnicząc w wielu, wielu rzeczach, co się dzieje wtedy, kiedy w zasadzie no, nic nie musisz.
3: No to jest...
2: Fajne przez miesiąc, przez dwa, może tak. Przez trzy. A co w czwartym, piątym czy dziesiątym miesiącu?
3: Zgadzam się z tobą, więc dokładnie tak samo poczuliśmy. Szczególnie, kiedy człowiek jeszcze jest w takim wieku, że ma wrażenie, ma chęć robienia czegoś, tak w sensie... No i właśnie ta chęć się pojawiła, bo na samym początku to było takie w końcu się udało, nie? I ten pierwszy miesiąc to było takie właśnie trochę wychodzenie z tego trybu takiego u nas, w naszym przypadku, takiego trochę pracowego. Ja też nawet mimo tego, że gdzieś w połowie sierpnia chyba w ogóle już skończył mi się okres wypowiedzenia i od sierpnia do tego października budowałem kamper jeszcze, to byłem w trybie tej budowy i naprawdę mnóstwo czasu poświęcałem na to, bo chcieliśmy jak najszybciej to zakończyć, nie? Więc z tego trybu takiego jednak, takiego zagonienia, nagle jakby prysnęło to, prysło. I rzeczywiście było tak, że pierwszy miesiąc to było takie... No jednak mimo wszystko usadowienie się w tej sytuacji. I to było fajne, to było fajne. To było fajne, bo właśnie nie musieliśmy nic. Ja pamiętam, że ja generalnie wstaję wcześniej. Nigdy nie miałem tak, że lubiłem pospać. Nie umiem spać. No tak mam. Więc jak pospałem w mieście do 9, to było już dobrze, nie? Tak w sensie, że dzisiaj to się naspałem. A tam na wyjeździe wstawaliśmy o 11. Ja nawet zacząłem spać do 11, nie? I jakby mówię, zobacz co się stało, w ogóle tak nie spałem. Więc jakby rzeczywiście ten organizm tak się wyluzował. I to mi się wydaje dlatego, że ja mam w ogóle taką naturę, jestem taki nerwowy, energetyczny taki, nie? Więc jakby tam gdzieś to mi się udało osiągnąć taki większy spokój, ale tak jak powiedziałeś, no na początku te wolne dni, no to było właśnie coś zobaczymy tą plażę, pojedźmy zobaczyć to miasteczko, ale w którymś momencie ja poczułem, że no coś bym chciał robić, no takie sobie jeżdżenie. No fajnie, przez miesiąc, dwa miesiące, tak jak mówisz, a później jakby no była taka, no też mówię, no trochę, przyznam się szczerze, było takie stwierdzenie w mojej głowie, trochę marnuje czas. Odwrotność tego, jakby mieliśmy marnować czas. Nie?
2: Tak, ku czemu zmierzać.
3: No właśnie, więc mówię, trochę marnuje, no, i zaczęliśmy, zaczęliśmy myśleć o tym, żeby może trochę to pofilmować. No bo jak jesteś w drodze i to jest trochę co innego, oczywiście w międzyczasie też już jakieś tam na Instagramie wrzucaliśmy posty i tak dalej i okazało się, że ludzie są ciekawi tej historii. Więc doszliśmy do momentu, w którym uznaliśmy, że będziemy robić z tego filmy. Jak na ile nam się będzie udawało. I rzeczywiście ludzie zaczęli takich treści szukać trochę, zwłaszcza, że...
2: Pandemia.
3: Dokładnie tak. I właśnie do tego dochodzimy, o czym mówiłeś, że ta pandemia była w tej Hiszpanii. Zbiegło się parę rzeczy. Gdzieś tam w styczniu, lutym, jak dojechaliśmy do Portugalii, to zaczęły nam się te pieniądze oszczędnościowe kurczyć. Pamiętam, że to był początek samej Portugalii i jak wjechaliśmy tam na południu i pamiętam taki moment, że zaczęliśmy liczyć ten budżet i gadać o tym, co zrobić, żeby chociaż pojeździć jeszcze trochę, bo zostało nam tych pieniędzy, nie pamiętam ile, ale wiem, że powiedzieliśmy sobie tak, chcemy jeździć dwa miesiące jeszcze, ale w międzyczasie znaleźć robotę w drodze. Jakby daliśmy sobie dwa miesiące. I wtedy to, co nam zostało z pieniędzy z oszczędności, podzieliliśmy przez ilość dni, na którą muszą starczyć te pieniądze i nam wyszło chyba tam niecałe 20 euro dziennie, że możemy wydawać.
2: No to nie za dużo.
3: Nie za dużo, ale też nie dramatycznie. No, to nie jest tak, że euro, no, że ten. Ale no nie jest to jakby jakieś takie te kokosy. Ale okazało się, że tak, no prąd mieliśmy ze słońca,
2: Ale zatankować trzeba było.
3: Zatankować trzeba było i zjeść było trzeba. No, jedzenie, dlatego też myśmy w ogóle w drodze też nauczyli się dojadać wszystko, jak to mówimy, czyli... Znaczy ja generalnie nie lubię marnować jedzenia. Uważam, że to jest takie trochę nieetyczne, więc ogólnie zwykle starałem się dojadać rzeczy, ale tam jeszcze dojadaliśmy naprawdę już wszystko, czyli... Jak się, też to wynikało z tego, że jak jesteś na miejscówce, nie chcesz jechać na zakupy, nie? Żeby tego Majdanu całego nie składać i nie wyjeżdżać. Więc nauczyliśmy się zrobić ze wszystkiego różne rzeczy, no. Jednogarnkowe, no i to w większości przypadków naprawdę fajne można rzeczy zrobić. W każdym razie, wyszło 20 euro, ale potem się okazało, że myśmy, jak zaczęliśmy tak to wszystko trzymać żelazną ręką i naprawdę trzymaliśmy ten budżet, czyli... 20 max, jak wydamy więcej, to następnego dnia wydajemy o tyle mniej, nie? Czyli jakby cały czas to było...
2: Trzymacie średnio.
3: 20. To zeszliśmy do 13 dziennie. Nauczyliśmy się też, że można spokojnie i nie było tak, żeśmy jedli sucharki. Normalnie tylko trzeba zrobić zakupy sensowne, nie kupować niektórych rzeczy, które są założenia drogie i tak dalej. No i dzięki temu 13 euro dziennie nam się udało wydawać. To było też super doświadczenie.
2: No i to jest też wskazówka dla słuchających nas, że za 13 euro się da.
3: Da się na pewno, moim zdaniem da się za jeszcze mniej, bo to mówię, ciągle mówię, że to nie była taka szczypanina jakaś. Jakby no. Pojawiło się, w Hiszpanii są tanie wina i to nie są alpagi, tylko kawa, czyli to takie prosecco hiszpańskie, tak, no kosztuje na przykład euro 50, tak.
2: No, z 13 euro 50 to już jest, wiesz.
3: Ale, no, ale chodzi mi o to, że możesz nawet sobie kupić wino i to nie jest tak, że musisz... że tylko i wyłącznie jedzenie, woda i paliwo.
2: Jasne, no,
3: o tym mówię.
2: Nie chodzisz głodny. No.
3: Tak, chodziliśmy sobie na kawę do knajpy, mimo że kawę mogliśmy sobie zrobić za taniej w kamperze, to się da zrobić, tak? Więc jakby mówię, to nie była szczypanina, ale nie było też na takie, że jedziemy w każdym mieście do restauracji, nie? No i w międzyczasie szukaliśmy pracy, rozpuściliśmy jakieś tam wici na internecie, ale też nawet byliśmy prawie już dogadani z plantacją pieczarek we Francji. No, tak, taką pracę chcieliśmy wykonywać, bo to miała być praca w drodze, czyli kwalifikacje raczej takie z doskoku. Mieliśmy też pomysł, który bardzo nam się podobał, czyli praca na jakimś gospodarstwie ze zwierzętami.
2: Ale widzisz, tak sobie kombinuję, że w zachodniej Europie minimalna płaca godzinowa to jest pewnie, nie wiem, ze 20 euro, czyli pracując... mniej niż godzinę dziennie jesteś w stanie się utrzymać.
3: Wiesz, to nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że te prace takie sezonowe...
2: Pewnie są mniej płatne, ale matematycznie się zgadza.
3: Nie pamiętam, szczerze. Nie pamiętam, jakie to były pieniądze, ale to nie były naprawdę jakieś takie... Ja nie wiem, czy to... Nie wiem, jak to miałoby być w ogóle, bo inaczej się to potoczyło generalnie. Bo mieliśmy właśnie taką myśl, żeby pracować i... Za 5.12 tej decyzji, że te pieczarki robimy, odezwali się do nas Polacy z miejscowości Bolaimi w Hiszpanii. To jest Andaluzja w górach. Trochę od wybrzeża tam, nie pamiętam, z półtorej godziny od wybrzeża w góry. Para Polaków, Paulina i Bartek, oni wyjechali do Hiszpanii. Właśnie też sprzedali wszystko, firmę, mieszkanie, czyli oni już tak na grubo poszli, bo oni jakby mieli więcej, że tak powiem, do stracenia. Do sprzedania mieli więcej w sumie. Sprzedali firmę, mieszkanie, wzięli dwóch synów nastoletnich, 10 i tam 13-letniego i wyjechali do Hiszpanii, kupili gospodarstwo w górach, takie stare gospodarstwo hiszpańskie, z jakimiś hektarami drzew oliwnych i migdałowych. Po bardzo dobrej cenie, ponieważ w Hiszpanii podobny problem pewnie jak w Polsce, mało kto chce pracować z młodych na gospodarstwie. Więc tam stare osoby sprzedają te rzeczy za mniejsze pieniądze. Kupili na zasadzie, wiecie, to nasza ziemia jest odtąd tam pod czubek tej góry, nie? Tak naprawdę dużo tej ziemi. I chcieli tam zrobić taką turystyczną osadę, taką eko, samowystarczalną, czyli żeby były warzywa, żeby było jak najwięcej prądu z paneli, czyli takie fajne miejsce w górach, naprawdę też w takiej izolacji pewnej. Najbliższe miasteczko Vélez Rubio jest tam na 40 minut drogi. Pół godziny to minimum, tak? I to, więc no jest takie fajne od ludzi. No i powiedzieli, że właśnie dopiero co to zrobili i potrzebują ludzi do pracy i mają do zaoferowania jakby taką kasę i możemy być tam 2 tygodnie, miesiąc, ile chcemy, nie? Żeby tam im po prostu pomóc w tym. Że im się podoba to, co robimy, tam już te filmy trochę robiliśmy tam z miesiąc. No uznaliśmy, że bardzo dobry pomysł. No wolimy być w takim miejscu niż w te pieczarki, nie?
2: Tak
3: to jest ciekawsze. Zwłaszcza, że właśnie Bartek mówił, że trochę będzie takich projektowych rzeczy, więc ja mówię, super, no to kurde, no. No nic tylko jechać, nie?
2: Tak jest. Po prostu krzyta jak pode
3: mną. Idealnie, no super, no. Więc pojechaliśmy i dzień potem, jak dojechaliśmy do nich, to lockdown nastąpił, no. Więc wylądowaliśmy w takim domu jednorodzinnym, oni wtedy go wynajmowali, bo jeszcze na tej ziemi, na której tam miało być zrobione, tam były po prostu stare takie zabudowy, w których się średnio dało mieszkać, stare zabudowania. I w tym domu jednorodzinnym zostaliśmy nieco zamknięci w 6 osób i 2 psy. Bo po prostu decyzja była taka, czy wracamy do Polski, bo to było jedyne, co mogliśmy zrobić, albo zostać u nich. Ponieważ nie dało się już parkować na dziko, kempingi były zamykane, no bo był po prostu lockdown. Taki dość mocny w Hiszpanii, jak pewnie pamiętasz, było słabo, nie? W czasie korony. Więc tam było to dość ostre, no i też nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi, tak? No wszyscy się bali wtedy. No,
2: a bo ciekawe, to było... moglibyście wrócić?
3: Mogliśmy, tak. Mogliśmy, tak normalnie, jakby ludzi przepuszczali do ich krajów, tak? No, okay. Ludzie musieli się zjeżdżać. Nie, większość ludzi nie była w naszej sytuacji, więc musieli jakoś wracać, nie? Okay. Więc raczej byli, nawet jak ktoś chciał gdzieś stać tak po kryjomu, to i tak policja ich znalazła. Tam były takie historie, nie? Że ludzie tam jednak wyrzucali. Więc no to się wyglądało na to, że się jakoś to złożyło niesamowicie zupełnie, nie? Bo my nie chcieliśmy wracać. Więc oni powiedzieli, no to jasne, zostawajcie, nie? Jakby nie ma problemu. Bo tu sobie zrobimy taką, wiesz, Mad Max, nie? Na pustkowiu, okopiemy się i będziemy tutaj trwać w czasie tej pandemii. No nikt nie wiedział, ile to potrwa, co to znaczy. Była budowana narracja taka dramatyczna mocno, tak, na początku. I rzeczywiście, no z tej pracy zrobiła się taka, wiesz, taki dom jednorodzinny, takich uchodźców trochę, bo nie mogliśmy pracować na zewnątrz, bo to gospodarstwo było tam, no, z 15 minut drogi od tego domu jednorodzinnego, więc nie można było się przemieszczać, tak sobie pojechać i pracować, więc helikoptery latały w górach. Także tam byliśmy z miesiąc tacy uziemieni. W międzyczasie, w ciągu tego miesiąca, jeszcze inni Polacy dojechali, bo Bartek w ogóle, super gościu, napisał na jakichś forach, czy są Polacy, którzy
2: potrzebują,
3: są w kamperze i jakby nie chcą wracać do Polski, i się zgłosili jedni Polacy, którzy byli też synem, no i nie mieli wracać do Polski tam gdzieś bardziej na wiosnę, nie? No, nawet później, na lato. I oni przyjechali i stali tam, ile było kwarantanny, taki tydzień?
2: O, nie wiem.
3: Taki, no, że trzeba zobaczyć, czy nie są chorzy, nie? I myśmy zrobili tą kwarantannę i oni stali za płotem. Myśmy, tam Bartek im zanosił jedzenie i tak dalej, tam zakupy robił i chyba tydzień stali tam, ile było tam wskazane, i potem, jak już się okazało, że nikt nie jest chory, to dawajcie, nie? I weszli za bramę i byliśmy teraz już wtedy 9 osób. No. I potem się trochę poluzowało. Było jeszcze jakby zamknięte te hiszpańskie województwa, czyli prowincje, ale można było, przepraszam, pracować, więc już wtedy pojechaliśmy tam do tej, na to gospodarstwo i tam już wtedy przez 2 miesiące.
2: No właśnie, bo to takie miejsce, gdzie można utknąć na, w zasadzie na nieograniczoną ilość czasu.
3: No tak, no nawet były takie, no w ogóle nam się jakoś przytrafiło niesamowicie wtedy, szczerze, bo przyznam, że to było jakby super miejsce do bycia w tej sytuacji światowej, bo byliśmy, mogliśmy wychodzić na zewnątrz, tak, mogliśmy chodzić na spacery nawet po górach, i wtedy też te nasze filmy YouTube'owe zaczęły być oglądane mocniej, bo ludzie szukali takich treści. Polacy zamknięci w mieszkaniach, nie ze swojego wyboru, jakby chcieli mieć poczucie, że jest jakieś życie jeszcze na świecie, i myśmy dawali jakiś rodzaj nadziei. Tak nawet ludzie pisali, że dajemy nadzieję, że gdzieś jest normalnie i będzie normalnie. Więc kanał nam się rozwinął. Ale też mieliśmy takie myśli wspólnie, że może trochę wyprzedziliśmy historię. Bo, no mówię, teraz to brzmi trochę śmiesznie, nie? Ale wtedy, jak wszyscy siedzieli pozamykani i się bali, to sobie myśleliśmy, słuchajcie, no mamy jakby prąd. My mamy nawet swój dom, możemy gdzieś się przemieścić. Mamy miejsce, mamy to gospodarstwo. Może tam się okaże, będzie taka osada. Mówię, jak w Mad Maxie, no. Że będą mury, wiesz, i tam będzie trzeba mieć dowód na to, że nie wiem, że się nie jest chorym, i wjechać, i będzie taka osada. Były różne takie śmieszne myśli. Ale wtedy tak kombinowaliśmy, nie? Że trochę tak w tą historię wyprzedziliśmy. No.
2: I potem wróciliście do kraju. Wróciliście do kraju i no i właśnie... Czy był wtedy taki moment na podjęcie decyzji, okej, to, co do tej pory robiliśmy, jest na tyle fajne, że robimy to dalej? Czy może akurat to jest dobry moment, żeby...
3: Nie. Na pewno chcieliśmy jechać dalej. Byliśmy w takiej sytuacji, to był czerwiec, no lato 2020. Czyli umówmy się, to jeszcze środek pandemii był. Przyjechaliśmy już do Polski, ale mieszkanie było, nasze mieszkanie było wynajęte. Wynajmowaliśmy mieszkanie innym ludziom, tak? No tak. więc nie mieliśmy mieszkania, mieliśmy tylko kamper i to był nasz dom i rzeczywiście przez pierwsze półtora roku spaliśmy tylko w kamperze. Serio, jakby żyliśmy w kamperze, nawet będąc w Polsce. I jak odwiedzaliśmy rodzinę, to też było tak, że oni mówili, no to tutaj chodźcie, to jest pokój gościnny, nie? A mówimy, nie ma sensu. My mamy wszystkie graty tam u siebie, jest ciepło. Więc szliśmy spać po prostu do kampera na parking, no. I tak trochę zwiedziliśmy Polski, odwiedzaliśmy różnych ludzi, nawet ludzi, którzy do nas pisali już na internecie, z Instagrama, wiesz, tacy, którzy nas oglądają, nie? Wpadnijcie do Wrocławia, no to wpadaliśmy, wpadnijcie tam, to wpadaliśmy.
2: No dobra, ale pieniędzy nie przybywało.
3: Wtedy było tak, że myśmy zahaczyli się, zgłosiło się do nas radio internetowe i taki miesięcznik o podróżach i zaczęliśmy nagrywać w drodze audycje i zaczęliśmy pisać do tego miesięcznika i to nam się tutaj już jakby zaczęło. Mówię, nasz budżet nie musiał być duży, tak? Więc to, plus jeszcze to, że w sensie YouTube nam w miarę sensownie funkcjonował i też co miesiąc były z tego YouTube'a jakieś pieniądze. Więc suma summarum, jakoś to się kręciło. To nie były kokosy, ale nie mieliśmy kosztów mieszkania, tak? Mieliśmy tak same koszty, co byliśmy w drodze w Hiszpanii. Więc szczerze mówiąc, wystarczało.
2: I pojechaliście tak, do generalnie po na prostu, Bałkany.
3: Pojechaliśmy na Bałkany, wybraliśmy Bałkany, ponieważ to był kierunek, który jawił się jako taki najbardziej luźny w tamtych czasach. Po prostu było to poza Unią. Chcieliśmy dotrzeć do Grecji, no to jest Unia, ale no Grecy są, to nie są Niemcy, nie? Więc też czuliśmy, że to będzie takie luźne. Grecja była niestety zamknięta i oni nie wpuszczali turystów wtedy, na pewno nie w kamperach. Samolotem może dałoby się tam wlecieć. Więc skończyło się na tym, że jeździliśmy dużo po Serbii, jeździliśmy dużo po Macedonii i po Albanii. I ta Albania to było takie odkrycie dla nas wtedy, bo jak jechaliśmy do Albanii, to trochę nie było wiadomo, co jest w tej Albanii. W sensie taka ogólna świadomość Albanii w Polsce była taka, że to chyba trochę dziko, chyba trochę niebezpiecznie i właściwie czy oni tam jakby są w porządku, czy no nie wiadomo było, tak? Pomijam już te takie kompletnie nieuzasadnione myślenie na temat religii, tak? Czyli tam jest jakiś islam, wiesz, no nie ma to w ogóle uzasadnienia, bo Albania w ogóle jest specyficzna bardzo, ale nie jest niebezpieczna na pewno, więc myśmy powiedzieli sobie, że no jedziemy, zobaczymy, co się stanie znowu, nie? I okazało się, że naprawdę ta Albania nas bardzo miło przywitała i odkryli. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że w takiej świadomości kamperowej byliśmy jednymi z tych osób, które trochę odkryły tą Albanię dla ludzi. Że pokazaliśmy, że tam jest spoko. Nie jedyni, ale w tamtym okresie rzeczywiście przyczyniliśmy się do tego, że Albanii popularność wzrosła. To był w ogóle najbardziej taki, tam też byliśmy chyba 8 miesięcy na Bałkanach kamperem. To był najbardziej taki przygodowy okres. Tak jak tą pierwszą Hiszpanię wspominam trochę jako po pierwsze ta nauka, po drugie jako takie odosobnienie, bo myśmy chcieli się w ogóle odciąć. Chcieliśmy mieć taki moment odcięcia się od ludzi. Takiego właśnie wyciszenia. To tutaj byliśmy nastawieni na kontakty z ludźmi. Chcieliśmy jakby, poczuliśmy, to też jeden z wniosków, że jednak potrzebujemy tych kontaktów z ludźmi. Jednak człowiek na dłuższą metę chce mieć poczucie przynależności jakiejś takiego, takie no przynajmniej my tak mamy, tak? Że chcemy mieć kontakt z ludźmi, chcemy jakby ich poznawać, chcemy mieć poczucie bycia częścią czegoś, tak? No więc tutaj były przygody. Też dlatego na przykład, z takiej prozaicznego powodu, że aplikacja Park4Night tam miała bardzo mało wpisanych miejsc. Bo Bałkany po prostu były mniej popularne. Szczególnie, że dużo ludzi w tej aplikacji to są Hiszpanie, Anglicy, jakaś tam Skandynawia. I oni po prostu tam nie jadą. Oni wolą pojechać do krajów, które są takie bardziej, nie wiem, poznane dla nich. Takie bezpieczniejsze. Na Bałkany się mniej zapuszczają i po prostu rzeczywiście mniej wpisują tych miejsc i tam nauczyliśmy się znajdować miejscówki na mapie satelitarnej. Po prostu palec tutaj, zobacz, patrz, jest takie jeziorko i jest jakiś taki piasek, to jedziemy, nie? I często się okazywało, że to miejsce na przykład było nie okej, okay, nie dlatego, że nie można, tylko nie da się wjechać.
2: Ogrodzone.
3: Bo jest piaszczyście ogrodzone, tego nie widać na Google tam Earth, nie? Ogrodzone, kamienie jakieś straszne na drodze dojazdowej, za bardzo stromo i tak dalej, zalane. Więc tam była eksploracja taka konkretna i to naprawdę był najbardziej moim zdaniem taki ciekawy pod tym kątem okres, ten rok zwiedzania wtedy.
2: A można na dziko stawać wszędzie?
3: W ogóle czy na Bałkanach?
2: Na Bałkanach, w Albanii na przykład teraz, czy tam w Serbii.
3: Teraz nie wiem.
2: Okej.
3: Okay. Bo wiesz, to się zmienia.
2: Mogło się zmienić.
3: Mogło się zmienić. To się dynamicznie zmienia. Na przykład Hiszpania w tej chwili przez właśnie pandemię, ta Hiszpania, która była w 19-20 roku, to już nie jest ta sama Hiszpania teraz, bo tam jest mnóstwo obostrzeń, dużo miejscówek na dziko jest pozamykanych, albo są szlabany, albo są jakieś tam znaki i przyjeżdża policja, więc jakby to się zmieniło, jest więcej ludzi w ogóle w kamperach. Więc już nie ma takich, nie ma tak dużo fajnych miejsc.
2: Ale to oni wszyscy zostali wyrzuceni na pola kempingowe?
3: Nie, po prostu tłoczą się na przykład na jednej miejscówce nie w 3 kampery, tylko w 30. Mhm. Nie? Jakby to się stało takie, taka się zrobiła, no jak puszki, znaczy jak te, jak sardynki w puszce czasami ludzie stoją na tych miejscówkach i to się moim zdaniem zrobiło już mało takie, no trochę ten duch tego bycia na dziko przymiera tam moim zdaniem. Natomiast na Bałkanach nie wiem, wydaje mi się, że pewnie nie jest tak drastycznie jak tam, bo to są Bałkany, one są inne. W Albanii jak byliśmy, to było totalnie... Tam było totalne jolo, w sensie nikt nie zwracał na nic uwagi, a dodatkowo jeszcze policja, która na przykład w Hiszpanii bywało, że przyjeżdżała i wyganiała ludzi. Nie dlatego, że bo my staramy się nie stawać tam, gdzie są znaki, że nie można. Ale po prostu policja czasami, wiesz, jak było za dużo samochodów, coś tego, no to już do widzenia nieładnie, nie? Jakby nie było mandatu, tylko nas wyganiała. To w Albanii policja, chyba to jest taka polityka państwa trochę nawet, policja ma być przychylna turystom, żeby
2: tak,
3: turyści powinno, przyjeżdżali.
2: Tak, powinno być.
3: No bo Albania ogólnie to jest kraj taki na dorobku na pewno. Kraj, który się otworzył nie tak dawno na ludzi. Tam był przecież no, taki totalitarny system, Enver Hoxha, obozy koncentracyjne, no obozy takie pracy, tak, nie koncentracyjne, ale pracy i oni mieli trudną historię rzeczywiście tego, tej komuny takiej głębokiej, więc oni teraz naprawdę chcą, żeby nadgonić te lata stracone w jakiś sposób, więc policja jest otwarta i policja wręcz pyta się, czy jest okej, czy ci pomóc jakoś. Byliśmy na takiej pięknej miejscówce na plaży w okolicach Vlory. Wielka, taka laguna nawet można powiedzieć, taka wielka plaża, można było tam wjechać, bo tam też miejscowi mieli taką drogę przez plażę, więc żadnego nielegalu nie było. I którejś tam spędziliśmy w ogóle święta sobie na tej plaży, w 2020 roku, tak? Dobrze mówię. I w którymś momencie wieczorem słyszymy, że jakieś auto podjeżdża, widzimy, że błyskają koguty i sobie myślimy, no to się już skończyło, nie? Skończyło się już biwakowanie i rumakowanie. I ktoś wali w drzwi. Byliśmy już w łóżku, więc ja się ubrałem, otwieram i policja, tak, no jak się spodziewaliśmy. No i oni się pytają, co robicie? Mówimy, no stoimy sobie tutaj. Ja już oczywiście nastawiony jestem na tłumaczenie się, jakieś tam proszenie, że może rano odjechać. A policjant mówi, czy jesteśmy bezpieczni, czy się dobrze czujemy, czy jest wszystko okej. Ja mówię, no jak najbardziej, no proszę bardzo, tutaj sobie stoimy, w łóżeczku leżymy. On mówi, no dobra, no to powodzenia. To jak coś, to powodzenia.
2: I surf and protect.
3: Tak. Surf and Protect i to tak naprawdę w takim wydaniu bardzo sympatycznym. Nawet raz jak nas drogówka albańska zatrzymała, to pomijam, że nam kazali zjeżdżać pod prąd. No bo czemu nie, tak? Jakby luzik. To do tego, jak jeszcze zobaczyli polskie blachy i polski, bo zdążyłem podać prawo jazdy czy tam dowód, to od razu powiedzieli, że bardzo przepraszają w ogóle za to zajście i żebyśmy jechali. I że miłego dnia życzą.
2: Dobra, ale za kraty też na Bałkanach trafiliście.
3: Trafiliśmy za kraty, a to w Serbii.
2: No, Bałkany.
3: Bałkany, ale Serbia to nie jest Albania. W Albanii rzeczywiście ta policja jest miła, a w Serbii policja jest taka, wiesz, taka polska sprzed paru dziesięciu lat, wiesz. Mm-hmm. Tak, w sensie...
2: Od razu wiesz, kto...
3: Taka milicja trochę, tak. Mam wrażenie.
2: Kto tam rządzi.
3: Tak, bo to jest długa historia, ale sprowadza się do tego, że nocowaliśmy pod kościołem, pod cerkwią. Miejscówki pod kościołami są w miarę zwykle takim strzałem bezpiecznym, bo tam jest zwykle jakiś parking, zwykle on jest ogólny, tak, no bo ludzie przejeżdżają do kościoła, kiedy chcą, powiedzmy, tak, się pomodlić, więc można stanąć, nikt raczej nie będzie nic robił. Tym razem pop bardzo miło się uśmiechnął, po czym zadzwonił na policję rano, jak już byliśmy po nocy na tej miejscówce i policjanci przyjechali, bardzo miło, co tu robicie? Mówimy, no se stoimy, ale zaraz odjeżdżamy, paszporty, ta. No i wiesz, byliśmy spokojni, bo nic nie zrobiliśmy zupełnie, jakby nic się nie działo. Ale oni widać tak się zastanawiali, co tu można wymyślić i wymyślili w końcu, że nie mamy meldunku. Okazało się, że trzeba się zameldować w Serbii i też w każdym kraju bałkańskim, poza unijnym, musimy taki meldunek zrobić w ciągu doby od wjazdu do tego kraju. My o tym nie wiedzieliśmy, bo mimo, że ja parę razy byłem w Chorwacji, jeszcze zanim była w Unii i tak dalej, to zwykle te rzeczy robi hotel albo kemping, tak? Jeżeli jesteś na kempingu. I w ogóle nawet nie wiesz, że oni taki meldunek wysyłają gdzieś tam do urzędu. A my wjechaliśmy kamperem, byliśmy bez tacy bezprizorni, tak? Bez domu stałego, więc nie zrobiliśmy takiego meldunku i oni w to znaleźli, bardzo ucieszeni. No bo wtedy...
2: A mamy was.
3: A mamy was, ale to mamy was ucieszeni, bo... No to co z tym robimy?
2: No, tak.
3: Co teraz zrobimy, proszę pana, z tym takim faktem? A my? No tacy trochę już chyba bardziej tacy zachodni. Mówimy, no nie wiem, no to mówcie, co tam robimy. No. Oni oddają te paszporty i tak, no to trzeba jakoś zaradzić. I te takie oczekiwanie na to zaradzenie to z godzinę trwało. Myśmy im dali kawki, oni mówią, że muszą podzwonić na posterunek. Tych telefonów wykonali nie wiem ile. Że czekają na przełożonych, coś tam. Oczywiście chodziło o łapówkę, nie? Jakbyśmy po 5 minutach dali im po prostu, wiesz, w paszporcie 20 euro czy tam coś, to by pojechali pewnie, nie? Zwłaszcza, że najbliższe miasto, z którego przyjechali, to było z godziny drogi po górach. No ale ponieważ my naiwni nie daliśmy tej łapówki, tośmy pojechali na posterunek, tam byliśmy w areszcie, bo to była niedziela. Czekaliśmy na panią sędzię, która musiała przyjść do sądu, kumasz, i rozprawę zrobić, zeznania zebrać od nas i miał być taki protokół sądowy. Straszna się zrobiła z tego jakaś taka urzędowa, kretyńska sytuacja. Generalnie oczywiście było w miarę miło, oni nawet nas przepraszali w tym momencie, że tak wyszło. Że tak w sumie ten policjant, który z nami tam jechał, to powiedział, że sorry, no gdyby nie ta sytuacja, to bym was oprowadził po górach w ogóle, bo ja stąd jestem i wszystko znam, no ale no niestety, no wiecie, no prawo jest prawem. W sądzie złożyliśmy zeznania, wieźli nas rzeczywiście taką zakratowaną taką suką tam do tego sądu i był taki moment krytyczny, bo kazali nam podpisać te zeznania, a to było cyrylicą, a ja na przykład nie umiem cyrylicy, już pomijam serbski. A zobaczyliśmy w tych zeznaniach jakieś kwoty w euro, typu 10 tysięcy euro, czy tam 20 tysięcy, nie? I tak sobie mówimy, no kurczę, no głupio podpisywać, bo jak się okaże, że nam coś tam wciskają. No klimat był ogólnie taki trochę komuny, no więc...
2: No lepiej wiedzieć,
3: wiesz, że coś jest sąd, nie? No jest sąd, nie? Mhm. I była taka nasza opiekunka niby, która miała nam tam pomagać w tłumaczeniu. Ja się jej spytałem po angielsku. Mówię, co tu jest napisane? Ona mówi, no to jest, this is what you said. To jest to, co powiedzieliście. Domyślam się, że w teorii tak jest, ale chciałbym, żeby to ktoś przetłumaczył nam. W sensie, mówię, może użyję tłumacza Google'a, nie? Wtedy ta sędzia powiedziała, to jest zabronione, wykluczone, w ogóle, czyli co, rozumie, że się nie zgadzamy, że się w ogóle wycofujemy z tych zeznań. My mówimy, że się nie wycofujemy, że się przyznajemy tej zbrodni, braku meldunku, ale
2: chcemy wiedzieć,
3: co podpisujemy. No i ta sędzia nas wyrzuciła w ogóle z tej sali i taka była sytuacja dziwna, nie? Taka, że ona się w ogóle zaczęła wrzeszczeć na nas, nie? Ja wtedy mówię do Zosi, wiesz co, mamy telefon, bo nie zrobiliśmy tego telefonu takiego, co nam przysługuje. Mówię, że dzwonimy do ambasady polskiej. Ale byłem taki w sumie szczerze, to była taka przygoda, wiesz, jak czułem się jakiś taki, nie wiem, że to jest przygoda, no. Nie bałem się w ogóle, bo wiedziałem, że to jest tak groteskowe, że to nie może być tak, że nas zastrzelą tam, nie? No i ja mówię do tej babki, co ona mi się opiekowała, mówię, to ja poproszę o telefon do polskiej ambasady w takim razie, że tu przyjechał Polak jakiś i nam pomógł, nie? Tłumaczyć to. I wtedy im zmiękła rura. Wyraźnie było widać, jak wszyscy powiedzieli tak, nie, słuchajcie, to nie, no to bez przesady, nie, no nie róbmy takiej afery, no nie, to może to sobie przetłumaczcie tym Googlem już. I w 5 minut przetłumaczyliśmy, to się wszystko zgadzało, dostaliśmy mandat tam, nie wiem, 200 euro, ale nie mieliśmy ciągle meldunku. I nas zameldowali na parkingu policyjnym.
2: Nie widzisz. Po bałkańsku.
3: Po bałkańsku.
2: Zostało nam 5 minut. Zobacz, a my pierwsza sprawa, że nie pojechaliśmy potem tam, gdzie jechaliście, do Grecji, do Skandynawii i tak dalej. Ale
3: no
2: nie
3: wiesz
2: poroz...
3: co, no nie wiem. No, to możemy. Ja mogę szybciutko opowiedzieć. Zadaj pytania.
2: Pytanie jest to, do którego miałem wrócić. Aha. Jak się odnaleźliście w sytuacji, w której jesteście osoba w osobę, twarz w twarz przez 24 godziny na dobę. Mimo wielkiej miłości, no to stawia pewnego rodzaju wyzwania.
3: Wydaje mi się, że podstawą jest to, że myśmy wybrali to, a nie na przykład tak jak czasami, bo też chciałem nawiązać do tego lockdownu, bo wtedy dużo ludzi było niejako skazanych na bycie ze sobą 24 godziny na dobę, tak, w związku, wbrew swoim potrzebom i swojej woli. Bo nie uważam, że jakby jest jeden jakiś model związku, jeden super sposób, że jak ktoś umie ze sobą przebywać 24 godziny na dobę, to jest świetny związek, a jak ktoś przebywa ze sobą po pracy, to jest nieudany, bo tak rzadko sobą bywają i nie umieją. To nie jest tak. To jest kwestia tego, czego ludzie potrzebują, aha, tak? Więc my mieliśmy, to, po pierwsze to był nasz wybór. Po drugie, rzeczywiście sprawdziliśmy się troszeczkę w drodze w czasie tych wyjazdów do Stanów. To były niby 2 tygodnie, niby 3 tygodnie, ale to były takie warunki, no, można powiedzieć, o wiele bardziej spartańskie niż kamper. Kamper to był luksus przy tym. To było nie mycie się parę dni, tak, to było szukanie toalety. I to jeszcze na etapie początkowym związku. Kiedy większość ludzi zwykle wtedy próbuje, wiesz, pachnieć jak najlepiej i super wyglądać, to my mieliśmy takie wrzucenie się w takie, ja nie mówię, że bejozę, że bycie jakimiś lujami, ale no w takie życie w drodze trochę, nie? Okazało się, że jakby spoko, że jakby mamy gdzieś, nie odbiera nam to romantyzmu, nie odbiera nam to tego, że się sobie podobamy, a dodaje nam takiego poczucia, wiesz, takiego poznawania się i to nam odpowiadało. I kolejna rzecz jest

0: się, że też w ogóle jakby jesteśmy, wiesz, no, my się lubimy.
1: Okej. Okay. I to czyli wystarczy, bo czasami to wystarczy.
0: Tak, wiesz co, i jakby to, że się lubimy, powodowało, że też, nie wiem, szliśmy sobie na miasto, jak jeszcze nie było dziecka i psa. No jak był pies, to można też iść. Ale chodzi mi o to, że wychodziliśmy z kampera, szliśmy sobie, albo wychodziliśmy sobie, wiesz, dobrze się bawiliśmy w swoim towarzystwie. A jak chcieliśmy, to wiesz, każdy może wyjść. To nie jest też tak, że prócz deszczowych dni, kiedy jest trochę mniej przyjemnie, jak jest normalna pogoda, to każdy może pójść na spacer. Wiesz, ktoś może siedzieć sobie w środku, coś robić, ktoś może sobie wyjść na zewnątrz.
1: Jasne, czyli brutalnie muszę ci przerwać. Bo
0: dobrze, no chodzi mi o to, że, chodzi mi o to, że po prostu nam akurat to pasuje, ale to nie jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce zobaczyć i pojechać w drogę w parze, to polecam najpierw próbnie pojechać na tydzień na przykład, nie?
1: No dobra, ja chciałem ci przerwać, bo zostały nam 4 minuty.
0: Ja jestem gaduła.
1: Tak, ale to są najważniejsze być może historie w tej naszej rozmowie, no bo tak.
0: Puenta.
1: Dziecko. Pojawiło się dziecko w drodze. To jest coś zmieniające perspektywę i zmieniające podróż. Pojawiły się wasze operacje. I ty, i Zosia mieliście operację serca.
0: Tak.
1: Jak się zmieniła wasza perspektywa i co się zmieni w perspektywie nadchodzących, nie wiem...
0: Taką pigułę muszę.
1: No musisz pigułę.
0: Tosia się urodziła rzeczywiście, no nie w drodze, bo się urodziła w Polsce, ale powstała w drodze, na promie, z tego co obliczyliśmy, na promie ze Szwecji do Polski, bo też zjeździliśmy troszeczkę Skandynawii. To rzeczywiście, no na początek nas w cudzysłowie trochę uziemiło, bo te pierwsze miesiące, no to byliśmy po prostu w mieszkaniu. I to też się zmieniło, że od tego momentu, jak jest Tosia, już nie wynajmujemy mieszkania, tylko po prostu staramy się płacić za nie, nawet jak nas nie ma, żeby mieć gdzie wrócić. Skróciły się nasze wyjazdy. Co prawda pierwszy wyjazd z Tosią odbył się, jak ona miała 5 miesięcy i trwał pół roku. Więc dość długo, jak na taki wyjazd z dzieckiem małym, ale dziecko małe takie jest prostsze w obsłudze niż starsze, bo nie chodzi, jedziesz wózkiem, wiesz o co chodzi. Jakby to jest... Zosia karmiła piersią, więc też masz przy sobie to jedzenie, możesz iść na spacer i masz ze sobą ten prowiant dla dziecka, więc to było nawet takie, no w porządku, pomijam temat niespania dziecka, ale to jest inny temat, niezwiązany z drogą. Nasze wyjazdy teraz, mimo tego, że te pierwsze pół roku, znaczy pierwszy wyjazd na pół roku był w porządku, to teraz chcemy robić krótsze wyjazdy i rzeczywiście jak byliśmy z nią teraz w Grecji, to było 3,5 miesiąca, bo po prostu z dzieckiem, no Te nasze zasoby energetyczne się szybciej wyczerpują. Po drugie, częściej stajemy na dłużej. Czyli już nie ma tak, że zbieramy się, jedziemy, stajemy codziennie, zmieniamy miejscówkę, bo to się robi zbyt upierdliwe. Więc stajemy dłużej w jednym miejscu, na przykład w którym można pójść na fajne jakieś trekkingi, ale też te trekkingi już nie mogą być takie hardkorowe, przynajmniej jeszcze nie teraz. No bo z Tosią, 2,5-letnim dzieckiem, no nie pójdziemy nie wiadomo jak. Także bardziej, można powiedzieć, że mamy bardziej stacjonarne życie w drodze. Nie wiem, czy to jest, ustatkowaliśmy się w drodze tak bardziej, wiesz? Tak bym powiedział.
1: No dobra, a co...
0: Poczekaj. Dobra,
1: jeszcze, sorry. A co, jak się dziecko odnajduje w drodze?
0: Tosia...
1: Nie byliście hejtowani, że po prostu jak z maluchem ciągnąć go w kamperze? Przecież to jest wbrew wszystkiemu.
0: Pomijając to, że jako gatunek jakoś przeżyliśmy te czasy, kiedy dzieci po prostu były z nami i wędrowały. Wiesz, jakby umówmy się, no to nie jest sytuacja, w której bierzemy dziecko w skórzany wór i jakby idziemy przez jakiś, wiesz, las maczetą się, drogę sobie torując, tylko jednak to jest taki, no wiesz, po prostu dom na kółkach, no. I moim zdaniem w ogóle jeżdżenie kamperem jest najlepsze. Znaczy, jeżeli chce się podróżować z dzieckiem, to kamper jest lepszy 100 razy moim zdaniem niż jakiś hotel. Bo masz wszystko ze sobą, masz swój dom ze sobą, możesz się w każdej chwili zatrzymać, idziesz do domu i jakby wiesz co chodzi, jesteś po prostu w domu. Natomiast Tosia moim zdaniem odnajdywała się super, bo ona w czasie tego pierwszego swojego wyjazdu, jak miała od półroczku do roczku, to ona zaczęła chodzić dość szybko. Miała kontakt z różnymi fakturami, dotykała wieży, dotykała ziemi, dotykała kamieni, widziała drzewa, widziała różne krajobrazy, widziała różnych ludzi, bo też się spotykaliśmy z różnymi ludźmi na kempingach, znaczy na kempingach, na postojach, w miastach. Hiszpanie na przykład i Włosi, bo byliśmy też na Sardynii z nią, są bardzo otwarci na dzieci. Są tacy jacyś, wiesz, że podchodzą, ti, tutaj tego, Carinio, wiesz. To było super, bo ona też zobaczyła, że są różni ludzie. Wiesz, jakby mi się wydaje, z tego co obserwuję jakby jej rozwój, że to bardzo dobrze wpłynęło na jej jakby osobowość. I też jak byliśmy później już z nią w Grecji, to też jakby mieliśmy wrażenie, na Krecie byliśmy, to też mieliśmy wrażenie, że Tosia fajnie funkcjonuje. nie, na przykład w ogóle nie chorowała.

0: nam w drodze, w ogóle. Naprawdę ani razu nie była chora, raz zachorowała.
1: No dobra, pytanie w zasadzie zamykające już rozmowę, chociaż wątków takich, w które moglibyśmy zboczyć, znaleźliśmy co najmniej kilka. No, co dalej? Jakie są plany w związku z tym, że jest dziecko, że nie ma kampera, że jesteście po operacjach i jak się to wszystko do kupy ma złożyć? Jakbyście chcieli, żeby to się poukładało.
0: My tak się odnajdujemy, Tosia się naszym zdaniem też odnajduje. No widzielibyśmy, jak jest coś nie, jeżeli byłoby coś nie tak. Były głosy takie, ktoś nam chciał nasłać w ogóle jakiegoś kuratora dziecięcego czy coś takiego, ale to był chyba takie trochę trolling. Więc tak tylko mówię, że było takie coś, to było dość zabawne. Plan jest taki, co do tych operacji, to tylko uściśle, mieliśmy obydwoje operacje serca. Tak się złożyło, nie poznaliśmy się na oddziale kardiologicznym, nic z tych rzeczy. Po prostu tak się złożyło i złożyło się też, że wyszło na to, że musimy mieć w podobnym czasie tę operację. Może dobrze, bo mamy za sobą to obydwoje, tak? Sprzedaliśmy ten kamper, który zbudowaliśmy wcześniej, fajnym ludziom, ponieważ był dla trójki naszej z psem za mały. Tosia po prostu musi mieć swoją przestrzeń i nauczyliśmy się tego, że musimy mieć tą przestrzeń nieco większą i podzieloną, szczególnie na wieczory, kiedy ona śpi, a my chcemy jeszcze funkcjonować. Więc plan jest taki, żeby kupić teraz kamper, nie budować, bo ja nie czuję się jeszcze na siłach, żeby budować. Druga sprawa jest takie, że budowanie nawet na największym vanie, takim Ducato na przykład, czy Jumper, czy Boxer, jest dla nas za małe. To znaczy jakby ja tam próbowałem coś projektować, ale nam się to nie pomieści po prostu, to co bym chciał zrobić tam. Więc uznaliśmy, że na tym etapie spróbujemy się z półintegrą. I to do tego jeszcze z alkową. To jest taki samochód, jak ktoś nie wie, gdzie łóżko jest nad szoferką. To jest taki typowy wygląd kampera z taką bułą nad szoferką, w której jest łóżko. Na razie plan jest taki, bo udało nam się bardzo fajnie dogadać w taki sposób, że wypożyczymy na długi czas taki kamper. I spróbujemy, czy rzeczywiście taka alkowa to jest coś, co nam się sprawdza, bo bardzo są różne głosy. Bo to jest specyficzne auto, specyficznie się nim jeździ. Wiatr na przykład zaczyna grać dużą rolę w czasie jazdy. No i tak dalej, i tak dalej. No są różne jakby tematy, których już nie będę poruszał, ale ogólnie to jest zupełnie nowy dom, więc na razie na wiosnę, w marcu, może jeszcze w lutym, jedziemy na parę miesięcy alkową i będziemy pokazywać i opowiadać i sprawdzać dla siebie, jak nam się podróżuje. Wiesz, w domu jednorodzinnym, a nie w takiej kawalerce.
1: Będę podglądał. Kuba Tolak był dzisiaj gościem w Live Guru Otwórz Oczy. Kuba, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki.
0: Dzięki
1: będę
0: wielkie.
1: Podglądał, słuchał wniosków i podpowiedzi, bo mnie to ciekawi, a jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję.